0: boomerem, a ja jestem niby tym z pokolenia, który patrzy w ekran, ale jak trochę rozmawialiśmy, to jednak sobie zdaliśmy sprawę, że jesteśmy też jednak troszkę, może niewymienni, ale ja mam trochę tych analogowych cech, powiedzmy, jednak trochę jeszcze pamiętam kasety wideo w opisie.
1: Wideo.
0: A ty z kolei jednak jesteś troszkę algorytmiczna, że tak powiem, i siedzisz też troszkę w playlistach.
1: Zdecydowanie. Myślę, że nie jestem żadnym boomerem, bo dla mnie boomer to jest ktoś, kto zamyka się w swoim świecie i uważa, że wszystko, co było w przeszłości, jest najważniejsze i było najlepsze. Owszem, mogę się zgodzić co do muzyki. Uważam, że była lepsza w przeszłości niż jest teraz, ale poza tym uważam, że jestem człowiekiem otwartym, którego interesuje współczesny świat. Z czego to moim zdaniem, Kuba, wynika? Z tego, że ja mam taki zawód, że muszę wszystko wiedzieć. I nie mogę powiedzieć, że tylko koncentruję się na rzeczach, które były. Muszę wiedzieć, co jest teraz. Muszę być na bieżąco, nawet jeśli nie zawsze mi się to podoba, to wiem. W ogóle uważam, że postawa wiem, chcę wiedzieć, interesuje mnie to, co jest nowego, jest moim zdaniem dużo lepsze niż boomerstwo.
0: Ale uważasz, że gdybyś miała inny zawód, to nie miałabyś takiej otwartości i ciekawości?
1: Nie, to jest cecha osobowa, masz rację. Wszystko mnie interesuje, wszystko jest ciekawe. Jak nie wiem, to sprawdzam. To jest ten typ osobowości i moim zdaniem to jest podstawowa w ogóle cecha dziennikarska, to po pierwsze. A po drugie, jak ktoś ma taką osobowość, to moim zdaniem się nie starzeje, co po mnie widać, słychać i czuć.
0: To co ostatnio takiego zobaczyłaś albo usłyszałaś? Gdzie się przełamałaś? Musiałaś właśnie odkryć coś nowego, przełamać jakąś barierę, zanurzyć się w jakimś nowym świecie?
1: Zobaczyłam na przykład, że mogę... To dla ciebie zabrzmi śmiesznie, wiem, tylko proszę się nie śmiać, bo się zemszczę. Zobaczyłam, jak łatwo jest na przykład obsłużyć sobie rzeczy związane z wyjazdem i z podróżą, przed którymi osoby dojrzałe i stare, tak jak ja, co świecą w ciemności, się wycofują. Więc na przykład bez żadnego problemu kupuję sobie fast tracki, przejścia, szybkie odprawy. To był świat, którego do tej pory nie znałam, bo analogowo wchodziłam z walizką i wychodziłam po drugiej stronie świata, a teraz to robię po prostu wszystko w świecie internetowym i uważam, że to jest ogromna wygoda, która ułatwiła mi życie. Zanurzyłam się w sztucznej inteligencji, nie po to, żeby sobie napisać scenariusze do programów, ale po to, żeby zobaczyć, jak filmy generowane przez AI oszukują moje zmysły i szukam sposobów na to, żeby oglądając różne materiały filmowe również do programów, umieć wychwycić te cechy, które ułatwią mi szybkie identyfikację, że to nie jest film prawdziwy.
0: To chyba każdy z nas jest trochę boomerem, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, czy ktoś ma lat 5 i jest wpatrzony w ekran od urodzenia, czy ktoś ma tych dekad parę więcej, to wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy na tym etapie, że znowu przechodząc do tych treści generowanych przez AI, mam na myśli te filmiki, o których wspomniałaś, naprawdę trudno jest się połapać. Jesteśmy trochę takim, uderzę na chwilę trochę tak politycznie w tym okresie takiej wojny dezinformacyjnej, gdzie naprawdę trudno jest, jeśli schodzę na chwilkę z tematu, ale wciąż zostaję w okolicach. Jeśli ludzie są w stanie zobaczyć filmik z Halandem, gdzie on je niby w restauracji i boi się własnego odbicia i okazuje się, że to jest jednak remake, a raczej AI wersja oczywiście filmu chińskiego sprzed 5 lat. Wiadomo, to nie jest najgorsza rzecz na świecie i nie zmienia to jakoś bardzo kontekstu tego filmiku, ale my trochę chcemy dać się nabrać. I to jest straszne.
1: Ja nie chcę się dawać nabierać i chcę wiedzieć. Myślę, że w ogóle trzeba przygotowywać się do tej ekspansji sztucznej inteligencji, więc trzeba poznać jej sposoby. No poznaj wroga swego jak siebie samego. Żebym wiedziała, muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, na czym polega tworzenie treści. Muszę wiedzieć, na ile jest ingerencja w źródła, z których korzystam jako dziennikarz. No przecież wiele rzeczy jest tam z głowy, czyli znaczy z niczego w sensie, no wymyślone. Więc bardzo musimy uważać, jeśli na to źródło się powołujemy. Myślę, że dziennikarze muszą to robić zawodowo. Po prostu się tego uczyć. I jest wiele takich rzeczy, które muszę pokonywać w swoich oporach, czy mi się uda i czy potrafię. No to jest moje boomerstwo. Ale ja nie zatrzymuję się na tym etapie, o Jezu, to jest strasznie trudne, tylko idę do przodu. Mylę się i zaczynam. Zresztą dzięki tobie. Bo ty mnie tego nauczyłeś i ty odważasz mnie w różnych rzeczach, żeby zobaczyć, jak to się...
0: Ja wiem, że sobie też poradzisz po prostu.
1: Bo ja nie jestem głupia, wbrew pozorom.
0: Ale też ta twoja ciekawość, o której wspominasz, sprawia, że no nie boisz się jakichś nowych wyzwań, nie boisz się nawet otworzyć nowej aplikacji. Ja wiem, że dużo osób, które są w twoim wieku, mogą być... Wiem, jak tata.
1: Ostrożne.
0: Wiem, jak tata,
1: tata.
0: Ostrożnie.
1: Opowiemy wam o naszym ojcu, znaczy moim mężu w sensie. Kurna, on wszystko zepsuje.
0: Tak, to mi się bardziej to tak kojarzy, że ma wciąż te takie, jak mówimy o tych różnicach, wciąż ma te takie analogowe przeświadczenia, typu komputer się włącza, to nie ruszaj myszką, bo procesy się spowolnią i za chwilę się zawiesi i trzeba będzie od nowa.
1: Lepsze jest, jak zamawiamy jedzenie i on uważa, że nie możemy przez aplikację, najlepiej by było zadzwonić. Zawsze nas to śmieszy, bo jednak my już przełożyliśmy się z Kubą na zamawianie jedzenia na sposoby aplikacyjne, to nam bardzo ułatwia życie. A ojciec nie, chyba lubi z człowiekiem porozmawiać.
0: Tata lubi to osobiste połączenie, tak mi się wydaje, że o to chodzi. I może to też troszkę tracimy, możemy też do tego troszkę jak...
1: Czy my tracimy?
0: Nie ma na myśli oczywiście my jako duet, my rodzinnie, ale jednak znowu przechodząc troszkę z tych treści AI do tego, jak wygląda po prostu obecnie, wiadomo, komunikacja międzyludzka i to jak pozostajemy po prostu w kontakcie, troszkę też się zmieniło i zdecydowanie tu te pokoleniowe różnice też między nami są, choć ja też jestem dziwnym przykładem w tym przypadku.
1: Znaczy, ty w ogóle jesteś dziwny, to powiedz sobie.
0: Chodzi mi o to, że w przypadku tych mediów społecznościowych i podobnych rzeczy, to jestem dość mocno boomerski. Tu akurat jesteśmy dość podobni.
1: Musimy powiedzieć, my nie mamy mediów społecznościowych.
0: Używamy rzeczy tylko i wyłącznie praktycznie do komunikacji. Promujemy się tylko i wyłącznie na naszym kanale, że tak powiem. I to jest ta nasza cecha wspólna, że jest obce nam pisanie o sobie.
1: Tak, i pokazywanie, co jadłam na śniadanie.
0: Tak, dokładnie.
1: Co to za pomysł?
0: Mnie tego obchodzi, żeby się podzielić z ludźmi, co zobaczyłem, co przeczytałem.
1: Treści.
0: Tak, treści. Kiedy czuję, że warto jest właśnie jakiegoś artystę, czy kogoś, kto może niekoniecznie... Dokładnie.
1: Powiem ci, że ostatnio zdziwił mnie pewien znany dziennikarz, mój kolega, co mu odpieprzyło, to nikt nie wie, który jest bardzo znanym korespondentem, ale pokazywał swoje zdjęcie w szpitalu, bo zaoperował nóżkę. No i ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. To nie są treści do dzielenia. To mogę zadzwonić do znajomego i powiedzieć: człowieku, zrobili mi kolano i nie zrobili go dobrze. Ale czy to jest treść dla świata? Moim zdaniem nie. Jesteśmy pod tym względem boomerscy na pewno, ale cały czas pozostawiliśmy w niezwykle ważnym miejscu bezpośredni kontakt. Ty więcej do mnie piszesz, raczej mamy informacje tekstowe, szybkie porozumienia, filmiki krótkie, takie do nas bezpośrednio informacje skierowane lub informacje nagrywane, ale jednak najważniejszym kontaktem jest nasz kontakt bezpośredni. My spędzamy bardzo dużo czasu na rozmowach i myślę, że to jest też boomerskie, że nie pozostał ten płytki kontakt tylko i wyłącznie przez media społecznościowe albo aplikacje, tylko rozmowa. No, widzę ciebie, słyszę, wiem, jak mówisz, jaki masz nastrój, jestem w stanie po twoim tembrze głosu wiedzieć, w jakim jesteś nastroju. Tego nie zrobi żadna aplikacja. Żadna. Może muzykę jakąś puścimy, bo ludzie już się znudzili.
0: Myślę, że to już jest ten moment. No. Co mamy? Co jest pierwszego na...
1: Słuchaj, ja zaproponowałam z mojej listy moją ukochaną artystkę, po której płakałam rzewnymi łzami, naprawdę. Rzadko mi się to zdarza, ale w tym wypadku zdecydowanie tak, jako że ja słucham tylko muzyki czarnych wykonawców, to...
0: To samo masz czarną duszę.
1: Ja jestem tylko Murzynką, proszę Państwa, tylko ja trochę udaję. Znaczy czarnoskórą, bo teraz tak poprawnie się powinna powiedzieć. Aretha Franklin i Respect to jest piosenka, która jest hymnem każdej świadomej siebie kobiety, więc zacznijmy od mojego wołania do świata.

0: No jak moja Areta?
1: Rita?
2: Ja znam tę piosenkę. W ogóle chyba będziemy znali trochę swoje piosenek nawzajem, więc trochę próbowaliśmy się zaskoczyć nawzajem.
0: Nie wyszło.
2: Nie wyszło. Ja na pewno chciałem, jak już przy tym jesteśmy, żeby ta playlista była zróżnicowana. Trochę może nie na siłę, że tak powiem, nie chciałem, żeby to były jak najbardziej oryginalne i choć umieściłem tam japońską wykonawczynię, której nie słucham jakoś bardzo, bardzo często, ale chciałem, żeby było, jak rozmawialiśmy wcześniej przed przerwą właśnie na temat dzielenia się z ludźmi, to jeśli chcę,
0: podzielić
2: żeby...
0: się tym odkryciem.
2: Tak, dokładnie. Podzielić się może jakimiś mniej znanymi nazwiskami, piosenkami, niż tylko wyciągnąć Queen kawałek w wersji radiowej, który już pewnie leciał we wszystkich stacjach 200 razy. Dokładnie.
0: Chcę cię zapytać o to boomerstwo, o którym mówiłeś, że pamiętasz te czasy, kiedy były kasety, bo z nich oglądałeś
2: troszkę
0: bajki.
2: Jestem taki
0: na granicy.
2: 93 rocznik, jestem tak, dokładnie. Trochę na granicy. Ja jeszcze pamiętam ścieranie kaset VHS. Potem te momenty, kiedy zaczął się rodzić internet. Potem te momenty, kiedy jeszcze przerzucanie piosenek nie było aż tak proste, czy też nie było Spotify'a i trzeba było pakować płytę CD po płycie CD do komputera, żeby potem podłączyć iPoda i przegrać to wszystko. Teraz z perspektywy czasu to wydaje się być znowu bardzo analogowe. Wtedy to był szczyt technologii, ale teraz, choć jak znowu przy tym jesteśmy, jeśli jest jakiś element mnie, który się taki najbardziej kłóci, gdzie się te dwie dusze, ta analogowa i taka, powiedzmy, pokolenia Z, czy milenialsów, czy którekolwiek inny wybrać, gdzie rozdziera mnie w dwie strony, to zdecydowanie jest właśnie, jeśli chodzi o treści fizyczne. Chciałbym więcej kupować zdecydowanie płyt DVD, Blu-rayów, moich ukochanych filmów, ale no przyznam, że tu w tym momencie wychodzi właśnie to pokolenie milenialsów Gen Z, które mi mówi, ale to nie jest wygodne, po co
0: ci to?
2: Chciałbym mieć to na własność, bo teraz to jest jedna z tych większych debat ostatnio, jaka jest dotycząca właśnie mediów fizycznych, że na przykład Sony jako PlayStation powiedziało, że w 2028 roku wycofa się zupełnie z wydawania swoich gier na płytach. No to jest duży krok, bo jednak w przypadku, nie wiem czy wiesz, czy też słuchacze wiedzą, ale jest ten taki mały dopisek, kiedy kupujemy nawet, nie wypożyczamy, podkreślam, ale kupujemy film w ramach VOD, to jest napisane, że my jesteśmy jego licencjobiorcą bodajże, nie jesteśmy właścicielem tej treści. Nie tak jak w przypadku, gdybyśmy mieli płytę nigdy nikt nam jej nie zabierze, nie przyjdzie nam nagle ktoś z wytwórni i powie, że ten film już nie powinien być w emisji, a z kolei w przypadku treści, które są tylko i wyłącznie w chmurze, no wiadomo, często mnie to martwi, często o tym myślę i chciałbym mieć więcej treści fizycznych.
0: Mnie też to martwi, wiesz? Z innego powodu. Otóż mam bardzo dużo twoich Blu-rayów u mnie na strychu. I te Blu-raye są dla ciebie niezwykle cenne i wieprzyć ich nie mogę.
2: Tak odtwarzam to częściej na streamingu, bo myślę, po co za mam jechać do domu zgarniać.
0: To zajmuje tyle miejsca, więc masz to na własność, powiem ci, jak i wiele innych rzeczy, które masz. Na naszym strychu jest bogactwo twoich komiksów. Ja uważam szczerze, Kuba, że my w komiksach twoich, kupowanych przez całe twoje świadome życie, my mamy majątek. Tylko my jesteśmy bogatymi ludźmi. Mm-hmm. Bo tam są rzeczy unikalne, treści unikalne, zbiory unikalne, zestawy. Więc ja to kiedyś wszystko sprzedam i będę bogatym człowiekiem. Wiedziałam. Co jest jeszcze w tobie boomerskiego? Piszesz notatki ręcznie?
2: Czasami tak, ale znowu, tutaj zdecydowanie jest dużo tych takich elementów, gdzie się sam ze sobą kłócę i jednak zawsze wygra to, co wygodne. Takie trochę czasy, kiedy jest dużym plusem, jak wracając na chwilę do tego iPoda i zgrywania płyt CD, jest trochę plusem to, że nie trzeba nosić w jednej kieszeni, w prawej kieszeni telefonu, a w lewej kieszeni iPoda, żeby słuchać muzyki. Kiedyś patrzyłem na to...
0: Czy jesteście wygodniccy?
2: Ja na pewno.
0: Człowieku, a wiesz jak wyglądał, jak się to nazywało, to urządzenie do odtwarzania muzyki? Walkman! Pamiętasz, nie?
2: Tak, oczywiście pamiętam. On też czasami... On jest jednym z tych takich analogowych elementów, który wraca raz na jakiś czas. Nie wiem, czy zauważyłeś, że Sony próbuje robić raz na jakiś czas rewitalizację. Zrobił wtedy, kiedy była epoka MP3-ek i wszystkich tych takich proto-iPodowych rzeczy. To oni wtedy zrobili jakiegoś nowego Walkmana. Chyba nawet go w wodzie... Nie, to może słuchawki zanurzyli w wodzie, żeby pokazać, że one są wodoodporne. Nieważne. I teraz też niedawno, kiedy była... Chyba nawet zrobili telefon... Walkmanowy. Oni próbują, wydaje się im się chyba, że jest tak duża nostalgiczna dawka, wiesz, że znajdzie się publiczność tak na to.
0: Dobra, to znajdźmy teraz takie rzeczy, które nas zdecydowanie łączą. Co nas łączy?
2: No, miłość do jakichkolwiek mediów i właśnie konsumowanie wszystkich możliwych treści. To,
0: ale kultury? Przede wszystkim.
2: Kultury i nie tylko. Wydaje mi się, właśnie, że to
0: polityki?
2: Jest ta, tak, wydaje mi się, że to jest ta nasza najbardziej wspólna cecha, że mamy, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że mamy dużo rzeczy, którymi się interesujemy, którymi się nie interesujemy permanentnie. Mam na myśli to, że na przykład ja nie interesuję się ogólnie rzecz biorąc sportem, ale wiadomo, że kiedy będą rzeczy typu mistrzostwa, to będę coś na ten temat wiedział, bo to jest w zeitgeistie, to jest teraz
0: w
2: i
0: czym?
2: Nie... Tu i teraz, że tak powiem.
0: To mów po prostu, ludzku.
2: Więc nie po to, żeby prowadzić small talk z osobami.
0: Musisz wiedzieć, tak jak ja.
2: Tak, ja czuję wewnętrzną potrzebę, żeby wiedzieć, nie z tego powodu, żeby zaimponować innym. Czy się, dla samego siebie mam na tym samym poziomie chyba głód, czy pragnienie wtedy, kiedy potrzebuję się napić wody, czy coś zjeść. Potrzebuję uzupełnić informacje.
0: Z jakich dziedzin? Bo mówimy o kulturze. Z każdej. Nawet z takich, które niepotrzebne.
2: Nie będę udawał, że wchodzę w tym momencie na każdą dużą stronę typu BBC i przeglądam poszczególnie politics i science i sport i tak dalej, ale próbuję nie zupełnie się nie hamować i nie limitować, jeśli chodzi o rzeczy, które wiesz, mam dużo na pewno i tu pewnie też się ze mną zgodzisz, że to jest kolejna cecha wspólna, mam dużo śmieciowej wiedzy, takiej śmieciowej, no takie ciekawostki.
0: Nie wiadomo po co.
2: No, ty do programu często.
0: Ja do programu, ale też nie wiadomo po co, bo ja normalnie jestem jak doktor Google. Ja wiem wszystko na przykład o grzybach. Nie wiadomo, na grzyba mi to jest potrzebne, ale był taki program, gdzie trzeba było się jak najwięcej o grzybach dowiedzieć, a potem tę wiedzę poszerzałam, bo już mi ten grzyb wszedł do mózgu. I to jest może wiedza po nic w tej chwili, ale nigdy nie wiemy, kiedy otworzy się to okno i wiedza o grzybach się przyda.
2: Tak, to są moje ulubione momenty.
0: I można siebie też, nie tylko kogoś, ale siebie zaskoczyć tym, że się to wie. Ta głód wiedzy wszelkiej i taka też konieczność, żeby nie wypaść, żeby wiedzieć, o czym mówią. To jest chyba cecha wspólna, bo wszystko sprawdzamy. Jak czegoś nie wiemy, mnie to wkurza, jak ja czegoś nie wiem. Ja muszę wiedzieć, co to jest. Muszę wiedzieć, jak to rozgryźć. To jest rzecz na pewno, która nas łączy. Następna piosenka teraz twoja?
2: No tak, tym razem puśćmy coś mojego. Wydaje mi się, że kolejny jest Tommy Richman albo Tommy Richman. Nawet w tym momencie nie jestem pewien, jak się czyta to nazwisko. Million Dollar Baby, który jest moim zdaniem bardzo fajnym i też trochę takim delikatnie ma troszkę duszy R&B delikatnie, choć jest takim bardziej densowym kawałkiem.
0: No to masz, to się zdecyduje jednak.
2: Troszkę tego, troszkę i owego.

0: Jak tam, czułaś trochę
1: tego R&B? Tak, fajny utwór, bardzo fajny.
0: Tak, moim zdaniem jest naprawdę, jak na dance'owy kawałek, ma troszkę duszy, że tak powiem, więcej niż
1: Wróćmy
0: tylko.
1: Wróćmy do tego głodu wiedzy, który jest wspaniały, bo człowiek poszerza swoje umiejętności, horyzonty, ale bywa też męczący, tak. Bo coś trzeba zrobić.
0: Czasami trzeba wiedzy. Tak. I rzecz, o której mówiliśmy w przerwie, kiedy leciał właśnie Million Dollar Baby, to przykład w moim przypadku Odyssey Nolana, na którą z jednej strony chciałem pójść, ale z drugiej strony właśnie chyba przeważająca była bardziej ta potrzeba pójścia kulturoznawcza, nie wiem, czy dziennikarska w tym momencie, można powiedzieć, to byłoby trochę górnolotne, ale wiesz, ta taka potrzeba właśnie bycia przed innymi, nie z tego powodu, że muszę być pierwszy, tylko żeby mieć czystą głowę, próbuję oczywiście nie dać się tak łatwo zawładnąć oceną i opinią krytyków, ale jednak pamiętam do dziś remiantek z serialem Czarnobyl, kiedy pracowałem jeszcze w firmie produkcyjnej i wtedy, kiedy zobaczyli wszyscy pierwszy odcinek, to nikt się nie mógł za przeproszeniem zamknąć i potrzebowałem naprawdę takiego długiego czasu,
1: żeby
0: w ogóle wrócić do tego serialu, bo miałem tak dużo w głowie opinii, tak dużo w głowie tego ciśnienia, że o Jezus Maria, to jest najlepsza rzecz, jaką musisz to zobaczyć, to jest niesamowite. I dlatego czułem też potrzebę pójścia na tą Odyseję przed całym tym, choć już to się zaczęło trochę, nie wiem, czy śledziłaś trochę te informacje na temat filmu.
1: Oczywiście.
0: Ale już się zaczęły te takie typowe informacje. Najlepszy film w historii Nolana. I to jest ta część, jeśli chodzi o ten głód informacyjny, o którym wspominałaś, to jest ta część męcząca.
1: Wyrobić sobie swoje zdanie, tak?
0: Nie tylko to, ale męczące jest to przebywanie, przynajmniej w moim przypadku, w tym, może nie w otoczeniu, ale pośród tych wszystkich opinii, nie tylko z tego powodu, że chcesz mieć własną, ale z tego powodu, że one są tak głośne i aż czujesz praktycznie mieć potrzebę, na przykład w przypadku czegoś takiego jak Nolan, i mam wrażenie, że trochę tak jest z Odyseją, że aż jest wewnętrzna potrzeba, żeby mieć inne zdanie tylko
1: po złości.
0: Prawie, że tak, bo czujesz, że to już jest ten moment, gdzie ludzie, masz wrażenie, że zaczynają trochę powtarzać opinie, które zasłyszeli wcześniej, i się zastanawiasz, gdzie, czy te informacje rzeczywiście, które słyszysz, czy te opinie nigdy nie będą oczywiście obiektywne, ale się zastanawiasz mimo wszystko, na ile obiektywne one są. Czy to jest czyjaś opinia, czy ktoś przeczytał w internecie, że Helena Trojańska w nowym filmie jest czarnoskóra i stwierdził, to jest najgorszy film, to jest woke, polityczne gówno, bo jeszcze kończąc...
1: Wyrażaj się, to jest radio porządne. No.
0: Oczywiście, wiem, ale czasami trzeba trochę emocjom dać ulecieć. Że kiedy jeszcze był czwartek, to średnia ocen na Filmwebie, i znowu, to nie jest dla mnie ważne, ale patrzę na zasadzie, co ludzie myślą, to jest bardziej, jestem tego bardziej ciekaw niż to, co ja mam myśleć. I jak patrzę, że jest 5,5 na Filmwebie, to myślałem, okej, coś zdecydowanie wygląda, jakby ludzie oceniali tylko i wyłącznie na podstawie zwiastunu, na podstawie właśnie zawartości bardziej politycznej niż artystycznej, po czym jest dzień premiery filmu i nagle ma 7,0 i człowiek się zastanawia, jak zwykle, bo w tym momencie uruchamia się we mnie trochę ten detektyw, czy rzeczywiście zmieniły się opinie na temat filmu, bo ludzie poszli wreszcie do kina i nie oceniali na podstawie zwiastunu, czy pojawił się filmwebowy, przepraszam, moderator, który widać, że te opinie są bazowane emocjonalnie tylko i wyłącznie lub mają jakąś agendę.
1: Uważam, że to jest jeszcze jedna cecha, która jest nam wspólna. Więcej mówię, mamy wspólnego. Otóż mieć swoje zdanie. To czasami boli potem, bo można dostać za to niezłe cięgi. Ale mieć swoje zdanie, włączyć krytyczne myślenie, myślę, że obydwoje tak mamy, nawet czasami wbrew temu, co chciałby od nas oczekiwać świat.
0: No mogę wspomnieć na pewno, jak już o tym mówimy, że Odyseja, będę jedną z tych nielicznych osób, które będą po środku. Ani nie rozumiem tego hejtu i tej nagonki, ani nie rozumiem też tego zachwytu. Mam wrażenie, jak jechaliśmy tutaj samochodem i ci mówiłem, że już jesteśmy trochę na etapie, że Christopher Nolan nie może zrobić nic złego, że każdy jego film jest arcydziełem, nieważne. Po prostu spodziewałem się po Odysei troszkę czegoś więcej.
1: No dobra,
0: czegoś,
1: ale państwu polecasz czy zniechęcasz? Bo już się zgubiłem.
0: Ja polecam, żeby każdy w tym przypadku zobaczył na własne oczy. 3 godziny niecałe mogą być trochę męczące. No i to z mojej perspektywy jeden z moich mniej

0: ulubionych filmów Nolana z... Próbuję bez spoilerów mówić, ale z drugiej strony mówimy o Odysei przecież, która ma 2000 lat. No tak. Słaba, bardzo... Piękne sceny akcji, bardzo z moim zdaniem słaby finał z bardzo słabą sceną walki z kolei. Dużo pięknych efektów praktycznych i ciekawie stworzony świat, ale bez żadnych niesamowitych kreacji aktorskich, może poza Johnem Leguizamo, który gra jego wiernego sługę niewidomego.
1: Słuchaj, wiesz, co wylazło z ciebie? Szydło z wora. Dlatego, że znowu mówisz o filmie, czyli o twojej pasji, o twojej namiętności i nie pytasz mnie, czy to mnie to interesuje.
0: Ale wiesz co, zakładam, że właśnie z tego z powodu tego pociągu do wiedzy, że to cię interesuje, że mamy
1: patrzę podobny... Sprytnie, synek, z tego wybrnąłeś. Znowu piosenkę puścimy, tym razem Bruno Mars, mały latynos, który zrobił kolosalną karierę. Myślę, że muzycznie niezwykle zdolny. Genialny kompozytor. Jego...
0: Mieliśmy tyle wykonawców i naprawdę będziesz Bruno Marsa reklamowała. Mogłaś powiedzieć, trzeba było przeczytać na Spotify o Tomie Richmanie parę słów.
1: Posłuchaj, Bruno Mars jest fenomenem.
0: Nie wydaje mi się, że on potrzebował twojej pomocy.
1: Fenomenem muzycznym. Nie chodzi o pomoc, ja nie chcę lansować. Uważam, że Bruno Mars jest wybitnym muzykiem. I na scenie pop muzyki jest zjawiskiem.
0: Potem będzie
1: pisze melodyjne piosenki, potrafi śpiewać i jeszcze się świetnie rusza.
0: I porównując go do takiego niszowego artysty, chyba jego piosenka będzie na playliście Michael Jackson, Jackson, coś takiego.
1: Sam jesteś Jackson, wiesz, posłuchaj sobie Bruno Marsa.

0: Wiem, czym się różnimy. Doszłam teraz do wniosków. Ty siedzisz non-stop w telefonie.
1: Nie.
0: Non-stop.
1: Kiedy mamy wspólne seanse jakieś u mnie na terapii, to non-stop. Ty siedzisz na telefonie, nie ja.
0: Ja odbieram telefony służbowe.
1: Nie. Sprawdzasz rzeczy na temat filmu, sprawdzasz jakieś zasłonki, dywaniki i inne rzeczy do...
0: Jakie dywaniki?
1: Do jakichś rzeczy, wiesz, do wymiany w domu krzesła, talerzek, inne rzeczy. Tata ci przecież zwraca nam uwagę, że siedzisz w telefonie podczas filmu. No nie wiem, co ty myślisz w tym momencie.
0: Słuchaj, przecież
1: mamy,
0: ty się nie...
1: Mamy wspólną cechę, że mamy podzielność uwagi dużą podczas tego.
0: Ty się nie odrywasz od telefonu. Ty oglądasz film i masz telefon w ręku siedzisz w telefonie. Moje pytanie jest, jak ty w ogóle cokolwiek wiesz o tym filmie, który oglądasz?
1: No przecież wiesz, że wiem. Wiesz, że jeśli padnie podczas właśnie tego wcześniej wspomnianego seansu...
0: Nie czujesz, że to jest lekceważące?
1: Pytanie ze strony taty, to wiesz, że ja będę wiedział wszystko na temat fabuły.
0: Telefon jest najważniejszą częścią twojej pracy zawodowej.
1: No tak, praca tak.
0: To
1: tak,
0: prawda i tego nie możemy ukryć, ale jest nieodłączną częścią ciebie.
1: Jest na pewno też moim tłem, wiesz. Ja często, jak mieliśmy zawsze włączony telewizor w domu, że leciał TVN24 czy coś takiego i to zawsze leciało na zasadzie tła, prawda? To nigdy nie jest tak, że my siedzieliśmy skupieni przed telewizorem na krzesłach i teraz leci telewizja i to jest... Tylko lubiliśmy mieć często, mam na myśli, kiedy rano było robione śniadanie, prawda? To leci telewizor, jednym uchem się
0: trochę jak radio traktowane.
1: I tak samo ja traktuję telefon w większości przypadków. Rozkładam pranie, mam włączony jakiś podcast, przygotowuję psie jedzenie, jestem na...
0: Dobra, wyłączasz go kiedykolwiek?
1: Tak, oczywiście, że wyłączam, ale tu może wychodzi jakieś małe ADHD, ja dość szybko się nudzę po prostu. Nawet jeśli coś jest ciekawe, widzisz, jak ja się wiercę podczas filmów i lubię posprzątać, zanim film się skończy, bo jest dużo scen, kiedy ja czuję, okej, przecież wiem, gdzie to zmierza. I wiesz, że ja wiem, gdzie to zmierza. Wiesz, że ja często powiem to na głos i ja nie mówię, że jestem w tym momencie jakimś filmową wyrocznią, ale...
0: Dobrze, mógłbyś żyć bez telefonu, na przykład wyjechać w miejsce, gdzie nie ma zasięgu i nie ma telefonu. I co byś wtedy zrobił?
1: Byłoby mi ciężko właśnie z powodu tego, o czym mówiliśmy wcześniej, z powodu tego, tej potrzeby bycia na bieżąco.
0: Czyli uzależniony.
1: Na pewno w jakimś stopniu niestety troszkę tak. Nie wiem, czy w tym momencie bardziej od telefonu, czy właśnie bardziej od tego tempa informacji. Wiadomo, telefon to tylko przekaźnik, więc tutaj byśmy... tutaj już semantyka, prawda, praktycznie. Czy to tablet, czy telefon, czy stacjonarny komputer, to nie ma znaczenia. Ale chodzi mi o to, że to jest bardziej pociąg, nawet nie za ciągłym scrollowaniem, bo wiesz, że to nie tak wygląda, że odpalam YouTube'a, czy Instagrama i po prostu do góry, tylko... Tak samo jak właśnie wcześniej wspomniałem, oglądamy jakiś film i tu jest ta rzecz, którą mamy podobną. Widzimy coś, zapada nam jakieś pytanie, typu gdzie widziałem wcześniej tego aktora, skąd mogę to kojarzyć, czy to naprawdę tak się wydarzyło? No. Tak, dokładnie. I musimy to sprawdzić. No tak już, tak jesteśmy zaprojektowani, ty i ja. No.
0: Wiem, czym się różnimy. Ja oglądam jeszcze stacjonarną i zwykłą telewizję liniową,
1: tak,
0: ty już nie.
1: Tak, ja już od w ogóle. Przynajmniej dekady chyba, jeśli więcej, tego nie mam zupełnie. Nie? I nie czuję potrzeby.
0: Ale co cię w tym pociąga? Możliwość wyboru?
1: No tak, możliwość wyboru, tego, że nikt mi nic nie dyktuje, może... tak, dokładnie. To, że zupełnie mnie nie pociąga do tego, że o nie, spóźniłem się na 5 minut na emisję mojego ukochanego serialu, teraz muszę cofnąć nagranie albo zrobić cokolwiek innego, to jak mówiliśmy trochę na temat mediów fizycznych. Chciałbym, akurat w przypadku telewizji nie mam aż tak dużej nostalgii, ale jest trochę ten właśnie element, że może bym chciał, ale to nie jest
0: wygodne. No to jak
1: wygodne.
0: Się to ma do wiedzy na temat, do wiedzy z różnych dziedzin. Co wiesz o telewizji Republika?
1: Aha. Ale, no właśnie. Nie, się troszkę wiem,
0: co
1: ale...
0: Co wiesz o kanale Zero, który się pojawił
1: zadajesz
0: w telewizji?
1: Tak,
0: co oglądałeś ostatnio w Polsacie?
1: Zadajesz tak ogólne pytania.
0: Czy oglądasz Matkę w TVN-ie?
1: Nie oglądam Matki w TVN-ie, wiesz
0: no
1: o tym.
0: No i wszystko.
1: Że mam w sobie jakieś takie przeświadczenie, że jakiś fatum...
0: Śmieszne.
1: Nie, że jakiś fatum, że jak ja odpalę telewizor, to akurat tfu, lampa odepnie się z góry, czy coś i będę świadkiem...
0: Człowieku, ty wodę uprawiasz?
1: Akurat w tym przypadku jestem jakiś przesądny.
0: Ale nie, Nie, nie żartuję, bo tej sfery nie znasz telewizji, prawda?
1: Wiem.
0: Nie znasz jej, co się tam dzieje. A przecież to są trendy.
1: Poczytasz, tak? Wiadomo, że troszkę poczytam na ten temat, ale nie, w tym przypadku nie czuję siedzenia bezpośrednio przy tym. Wiesz, co mi chodzi. Są rzeczy, na temat których wystarczy poczytać dookoła. Mam na myśli, najlepszym przykładem dla mnie są wszelkiego rodzaju streamerzy i osobowości internetowe, gdzie ja czuję znowu, wracając do tego, do czego cały czas pijemy, ten głód wiedzy, tą potrzebę, że trochę wracając do tej oceny Odysei, czemu ludzie tak oceniają Odyseję, to czemu ludzi interesują te internetowe osobowości? Czemu wchodzą im z butami do życia prywatnego? I to też są osoby, które obserwuję pośrednio, a nie bezpośrednio. Czyli mam na myśli, oglądam, zobaczę kanał faceta, który komentuje tego typu osoby, ale nie będę oglądał ich treści bezpośrednio, no bo z całym szacunkiem nie chcę, a raczej bez szacunku, przepraszam, nie chcę im nabijać wyświetleń, ale czuję potrzebę wiedzieć, czemu ludzie ich oglądają i czemu taka osoba jest modelem dla osób młodszych na przykład. Więc są metody na to, po prostu w skrócie, żeby być na bieżąco z różnymi rzeczami, którym nie chcemy poświęcać tyle koniecznie czasu, co innym.
0: Muzyka teraz musi być po tym wyznaniu.
1: Tak, teraz jest jakiś mój kawałek, ale
0: przyznam ci szczerze, że... To sobie zajrzyj na tablicę podpowiedzi.
1: A teraz mamy MF Dumo, rapera w bardzo charakterystycznej masce, ale z równie charakterystycznym głosem. Wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz. Trochę też tak myślałem z tą playlistą, żeby to były takie rzeczy, które mają w sobie trochę tego twojego DNA, więc tu trochę też będzie delikatnie R&B, powiedzmy, w tle.

0: horror.
1: Fuck around, gonna get anybody bag, man.
0: Trust me.
1: Fuck around, get your mama bag, man. You know your grandma used to be bootlegging, fake hustling, nigga.
2: No ale dla każdego.
3: Coś miłego.
2: Rozumiem, że tym razem ci nie przypadło do gustu.
3: Nie.
2: No,
3: ale to nie szkodzi, ale wysłuchałam.
2: No, tak, dokładnie, o to chodzi.
3: Podsumujmy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak to jest z tym boomerstwem i byciem młodzieżowym i nowoczesnym? Ja nie uważam się za klasycznego boomera. Mhm. Poza wiekiem nic mnie do tego nie predestynuje. Uważam, że jestem człowiekiem, którego bardzo interesuje współczesny świat, a swoje boomerstwo mam od czasu do czasu, które się odbija jak czkawką, ale nie jest podstawową moją cechą. Ty nie jesteś za to absolutnie tym pokoleniem stuprocentowo młodym.
2: Ale jestem z drugiej strony tym takim, można powiedzieć, typowym przykładem milenialsa, bo jednak milenialsi, można powiedzieć, mają to do siebie, że no, jesteśmy jednak z tego pokolenia, które pamięta, jak się rodził internet, ale pamięta jeszcze troszeczkę w moim
3: czasy
2: przypadku.
3: Przed.
2: Czasy przed. I mi się wydaje, że to jest bardzo przydatna rzecz, bo mieliśmy okazję trochę posiedzieć w encyklopediach i trochę nauczyć się manualnie szukać wiedzy, źródeł, ale też nie tylko. A potem mieliśmy okazję płynnie w miarę przejść w ten świat i nie jesteśmy tacy w nim zagubieni, jak może poprzednie pokolenia, ale nie jesteśmy aż tak, mimo tego, co mówiłaś a propos mojego przyklejenia do komórki, nie jesteśmy aż tak może przyklejeni do ekranów i aż tak od nich uzależnieni. Ja przynajmniej nie czuję potrzeby asystenta AI przy każdym moim kroku w życiu i szczerze mówiąc nic do niego nie wpisuję, więc da się funkcjonować trochę pielęgnując boomera wewnętrznego i trochę pielęgnując wewnętrznego millennialsa, czy też Gen Z, czy jakkolwiek inaczej człowiek chciałby to nazwać.
3: Dużo mamy wspólnego z powodu wiedzy i szukania wiedzy i potrzeby nieustannego przepływu informacji. To na pewno jest rzecz, która nas łączy i łączy nas również to, że nie mamy mediów społecznościowych, bo nie mamy potrzeby dzieleniem się naszym życiem z całym światem. Ja nie sądzę, że to jest komuś potrzebne. Jeszcze w dodatku występuję w telewizji, uważam, że to już jest przesyt. I byłoby mnie po prostu za dużo i ludzie wymiotowaliby na sam dźwięk mojego głosu czy widoku. Nie chciałabym, żeby doprowadzić naród do takiego stanu. Za to mamy potrzebę rozmowy bezpośredniej i rozmawiamy zarówno...
2: Rozmowy, ale też dzielenia się po prostu nie tylko wiedzą, którą zdobyliśmy, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, ale też,
3: wszystkim.
2: Tak, po prostu rzeczami, które skonsumowaliśmy. Uważamy, że jeśli nam coś przypadło do gustu, to niekoniecznie na pewno musi drugiej osobie przypaść do gustu, ale że jest to czasami wystarczająco ciekawy przypadek, żeby właśnie nawet jeśli ktoś nie zobaczy filmu, który polecimy, to
3: będzie
2: samo
3: wiedział.
2: Opowiedzenie komuś o to, że to jest ciekawe, tu pojawia się taki motyw, może nie zobaczysz tego filmu, ale jeśli zobaczysz film B, to wiedz, że ten motyw jest wzięty na przykład z filmu A.
3: I uważamy, że rozmowa jest najważniejsza bezpośrednio z drugim człowiekiem. To moim zdaniem jest rzecz, która najbardziej nas łączy, bo całe życie rozmawiamy. Kuba od dzieciństwa był osobą, której się nie zamykała gębusia i tak mu też pozostało do tej pory. W związku z tym ta rozmowa jest podstawą naszego kontaktu, poprzednio wychowania, tego wszystkiego, co się rodziło między nami, co nie umarło z dorosłością Kuby i nie skończyło się, kiedy ma samodzielne życie, mieszka oddzielnie, jest starym dziadem i w ogóle boomerem.
2: Dokładnie.
3: Więc to się udało.
2: Też,
3: nas więcej łączy niż
2: dzieli. Ale też ważne jest to, że kiedy nas coś dzieli, kiedy właśnie na przykład jak tak jak przed chwilą niezły spodobać się jakiś kawałek, który ja puszczam, to mówisz wprost, nic się nie dzieje. Czasami może, jeśli rzeczywiście jest coś, co gdzie jakoś się naprawdę rzeczywiście różnimy, to może będziemy mieli jakoś bardziej zażartą dyskusję, ale nigdy nie mieliśmy jakiegoś takiego momentu, żebyśmy się pożarli o dzieło kultury chyba.
3: Wniosek.
2: Może to źle o nas świadczy, może powinniśmy się właśnie pokłócić.
3: Nie będziemy się kłócić, bo szkoda
2: może to
3: na kłótnie
2: że jesteśmy
3: czasu.
2: Za mało zaangażowani. Wiesz,
3: nie, jesteśmy
2: rzeczy,
3: bardzo zaangażowani. Szkoda czasu na kłótnie. Jaki jest wniosek dla państwa?
2: Szkoda czasu na podziały.
3: Po pierwsze. Po drugie. W świecie podzielonym i w państwie podzielonym, w którym jest albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Koalicja Obywatelska, my się nigdy nie będziemy dzielić.
2: W świecie, bardziej powiedziałbym, w świecie, który jest bardzo czarno-biały po prostu.
3: Nie będziemy się dzielić z Kubą, bo uważamy, że najważniejsze są te rzeczy, które nas łączą. Łączą nas na zawsze. I wolimy na tych się skupić, niż na tych podziałach. Mamy dla siebie tolerancję i otwartość, a dzięki temu uczymy się wzajemnie bardzo o wielu rzeczy, bo Kuba jest moim nauczycielem w wielu dziedzinach i myślę, że odwrotnie jest podobnie. Więc my jesteśmy za tym, żeby się łączyć.
2: A dla państwa mamy chyba jeszcze dwie piosenki z naszej playlisty.
3: I to dopiero są starocie. To takie starocie. Ha, to
2: jeden, jeden starocie stary i drugi starocie nowy, powiedzmy.
3: No właśnie. Może
2: jeszcze póki mamy chwilę, to wspomniany wcześniej niszowy autor Michael Jackson wydał utwór w 99 roku, go nagrał. W 2014 roku po jego śmierci trafił na jakąś bodajże płytę. I teraz niedawno z powodu animacji, którą jakiś facet stworzył, już nawet po co wchodzi w szczegóły. Animacja, gdzie w tle była ta piosenka, sprawiła, że to się z miejsca stało memem i piosenka, która nie miała jakiejś gigantycznej popularności, po 12 latach dotarła na listę Billboardu, jest używana we wszystkich rolkach. To są rzeczy, które mnie fascynują właśnie. To są rzeczy, które dla mnie są fascynujące. Czemu teraz? Czemu ten kawałek? Czy to ma coś wspólnego z niedawnym filmem, który wyszedł?
3: Czy
2: była zaplanowana akcja, czy nie? To wszystko jest ciekawe.
3: No właśnie, a jeszcze poza tym będzie september. Muzyka, która ożywia i żyje i będzie wieczna. W dodatku wykorzystana w pięknym filmie Nietykalni. Jak zobaczycie i posłuchacie September, to wystawi was z kapci, wyciągnie was z łóżka, pobudzi do życia. Ta muzyka...
2: Niezniszczalni czym? Nietykalni to...
3: Nietykalni.
2: Tak? Nietykalni?
3: Też się pokłóćmy.
2: Ten francuski film się nazywał Nietykalni?
3: Nietykalni.
2: Okay, bo
3: Niezniszczalni to był zupełnie inny film.
2: Tak?
3: Człowieku.
2: Myślę, się zdarzył, że nietykalni byli De Palme, a to było... Dobra, okej.
3: Ten wzrok mógłby zabić, szkoda, że państwo tego nie widzą.

0: Post-scriptum. Mm. Co to znaczy?
1: Mój mózg jeszcze się nie obudził. Nie spodziewałem się takiego pytania.
0: Czyli dodatek.
1: No tak, oczywiście, że dodatek. Ale nie wiem, na ile bezpośredniego tłumaczenia oczekiwałeś po prostu.
0: Chcemy powiedzieć, że bardzo istotne jest to, żeby pokolenia się sobą interesowały. Że najgorsze jest zamknięcie w swojej bańce i mówienie, że kiedyś było bardzo fajnie, najlepiej było wtedy, kiedy byłem młody. Wtedy jeszcze nie bolały mnie nery i byłem w świetnej kondycji.
1: W związku z tym wszystko
0: było piękniejsze, kwiaty były większe, pomidory smaczniejsze, muzyka była zdecydowanie lepsza. To jest wszystko pieprzenie w bambus. Teraz jest bardzo wiele ciekawych rzeczy. Pootwierać się, popatrzeć, dowiedzieć się. Mówię tu o obu stronach. Młodzi ludzie też nie mogą mówić, że tamten świat nie jest interesujący. Jak się dobrze w nim zagłębimy, to dowiemy się też bardzo wielu rzeczy. Pokazałam kiedyś Kubie grupę Motown, czyli miejsce, gdzie się nagrywało najlepsze kawałki muzyki soul, między innymi funky. Zainteresował się tym, czegoś się dowiedział. Niekoniecznie musi tej muzyki słuchać, ale warto, żeby wiedzieć. Wzajemna wymiana. To są strzałki w dwie strony. Nie ma czegoś takiego, że wzajemnie od siebie nie możemy się uczyć. Więc chcieliśmy w naszym postscriptum powiedzieć, że nie zamykajmy się na dzieci, na dziadków, na rodziców, na młodsze pokolenie. Zobaczmy, że mają coś ciekawego do powiedzenia i myślę, że to będzie dla nas wszystkich dużo lepsze.
1: Tak, oni są otwartym być na rzeczy, które są niepraktyczne, które mogą nam się
0: dziwić,
1: przydać.
0: Tak. Które możemy się dziwić, ale dowiedzmy się.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o to tylko po prostu, żeby poszerzyć troszkę wiedzy. Po to, żeby dowiedzieć się czegoś na temat nie tylko otaczającego świata, ale na temat zainteresowań ludzi, którzy nawet nas otaczają. Po prostu fajnie jest moim zdaniem wiedzieć. Nawet wtedy, kiedy się nie interesuje człowiek tematem, wiedzieć po prostu na temat zainteresowań drugiego człowieka z tego powodu, że jego to fascynuje i czuć tą pasję.
0: A szczególnie swojego dziecka, no bo wtedy jesteśmy, czy starego dziecka, czy młodego, jesteśmy w świecie tego człowieka i mamy o czym rozmawiać. A przecież my już przestaliśmy właściwie rozmawiać. Więc rozmawiajcie, kochani. Ściskamy was serdecznie.
1: Pozdrowienia i dziękujemy.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
5: Dzika bonanza.
6: Podczas dzisiejszej dzikiej bonanzy, wakacyjnej audycji, w której odkrywamy Amerykę nie taką mainstreamową, a niszową, zajrzymy w kilka, jakby to ująć, mało turystycznych miejsc. Wpadniemy na przykład do czarnego getta w Los Angeles, posłuchać jednego z podgatunków hip-hopu zwanego scum rap, czyli... No tu pokuszę się o niezdarne tłumaczenie rapu przekręciarskiego, rapu, który traktuje niemalże wyłącznie o cyfrowych oszustwach. Spróbujemy też wejść w czeluści tech korporacji i sprawdzić, czy Big Tech rzeczywiście nas skolonizował, bo takie pytanie stawiają autorzy książki Krzemowa Kompania, który premiera już za chwilę, Wojciech Brzeziński i Agata Kaźmierska. Opowiem też Państwu trochę o innej książce, która od kilku dni wywołuje skandal w Dolinie Krzemowej. No, natomiast muzyka, proszę Państwa, muzyka nie będzie tak dystopiczna jak niektóre z dzisiejszych tematów. Będzie dużo bujającej elektroniki. Ja się nazywam Magda Gacyk i wespół z super wydawczynią Haliną Wachowicz i super realizatorem Maćkiem Karolakiem zapraszamy na 60 minut Amerykany.

0: W studiu Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, dziennikarze Tygodnika Powszechnego i portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk, wykładowcy Uniwersytetu Civitas, autorzy książki, która ta-dam, już niedługo, Krzemowa Kompania. Witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O tym, że Big Techy nas skolonizowały, co nam zrobiły te Big Techy?
2: Przekonały nas, że to wszystko dla naszego dobra.
0: I myśmy entuzjastycznie kliknęli i...
2: I mamy za darmo Facebooka, mamy nie za drogo Netflixa, nie mamy za to ani śladu prywatności, a to tylko początek, bo prywatność to była taka mała przygrywka. Kroczek po kroczku, nawet nie do końca w sposób planowany, przynajmniej początkowo te wielkie firmy przeradzają się, stąd tytuł naszej książki, w coś rodzaju kompanii wschodniej indyjskiej XXI wieku, która powoli, nieubłaganie przejmuje rolę supermocarstwa.
1: Bo nam to bardzo mocno przypomina to, co wydarzyło się z kompanią wschodnioindyjską. 1600 rok, przychodzą brytyjscy kupcy do królowej Elżbiety I ucałować pierścień. Całują pierścień i oni chcą właściwie tylko jednego. Żeby mogli handlować z Indiami. Oni chcą rozwiązać konkretny problem. Nie ma przypraw, dlatego że Portugalczycy zajęli się owym handlem. I co nam robi dzisiaj Big Tech? W zasadzie dokładnie to samo. No bo popatrzmy na przykład na Amazona, nie? To była początkowo tylko i wyłącznie księgarnia. Tylko że ta księgarnia potrzebowała magazynów. Potem potrzebowała własnej logistyki. Potem infrastruktury chmurowej. A dzisiaj ta infrastruktura chmurowa obsługuje wojsko, szpitale, rządy. W 200 lat kompania zaczęła, 150 lat, kompania zaczęła rządzić całym subkontynentem. 200 milionów ludzi?
2: Około 200 milionów.
1: Około 200 tak. milionów ludzi. A dzisiaj mamy Big Techy, które w czasie znacznie krótszym skolonizowały w zasadzie cały świat i my od tych Big Techów, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy po prostu zależni. I tak jak Wojtek wspomniał, no, my je przede wszystkim bardzo lubimy, tylko nie bardzo się też zastanawiamy, co one nam robią.
0: Jeszcze nawiązując do kompanii, prawda, bo tam w pewnym momencie nie tylko zarządzała, ale też miała własne wojsko, własną flotyllę, prawda? To ta kompania wschodnioindyjska rozrosła się niemożebnie, ale też się skończyła.
1: W 1970 roku Zbigniew Brzeziński przewidział nadejście ery, w której informacja będzie podstawą władzy. Nie fabryki, nie surowce i nie ziemia.
2: Tym nasze podkreślmy, czasy, że to było w czasach, kiedy jeszcze faks był szczytem technologii komunikacyjnych.
1: Wtedy łączna moc, dokładnie w tamtych czasach, moc obliczeniowa wszystkich komputerów świata była taka jak dzisiaj moc jednego iPhone'a. Mhm. I on mówił nie, to informacja będzie rządzić. I dzisiaj Big Tech rzeczywiście można powiedzieć, że rządzi informacją. Popatrzmy choćby na to, co się dzieje z czymś, co nazywamy dezinformacja, chociaż to pewnie temat na kompletnie inną rozmowę. Popatrzmy na jeden z najwspanialszych dzienników świata, czyli Washington Post, z którym niewątpliwie wydarzyło się choćby podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych coś bardzo złego. Popatrzmy na to, co zrobił X podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, kiedy Elon Musk praktycznie zrobił z X-a tubę propagandową kandydata republikanów.
2: Ale też to, o czym mówisz, to są te efekty widoczne na pierwszy rzut oka. Każdy, kto czytał kiedyś Washington Post i czyta go teraz, widzi, że to jest zupełnie inna gazeta. To, że X jest bagnem pełnym nazistów, jest też oczywiste dla każdego, kto spędził tam choćby 30 sekund. Natomiast problem z tymi współczesnymi kompaniami wschodnioindyjskimi jest taki, że one krok po kroku stają się nieodzownym elementem funkcjonowania każdego państwa. Nie da się dzisiaj prowadzić firmy, czy prowadzić państwa bez chmury, bez dobrego internetu, bez satelitów, bez zdolności do analizowania danych, które do nas napływają. To są wszystko dziedziny, w których od kilku lat dominacja, hegemonia, można powiedzieć, zwłaszcza amerykańskich big techów jest taka, że w tym momencie już w Unii Europejskiej bardzo twardo mówi się o tym, że powinniśmy potraktować stworzenie europejskiej suwerenności technologicznej co najmniej tak poważnie, jak poważnie traktowano stworzenie euro.
0: No
2: to jest być albo nie być dla Europy.
0: Ale Wojtku, zróbmy krok wstecz i może wróćmy do definicji big techów. Czy wy rozumiecie przez to głównie tą słynną piątkę, czy również inne tech korporacje, które się rozrastają, duże startupy? Kto to dla was jest?
2: W tym momencie powiedziałbym, że to są wszystkie firmy, które mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie społeczeństwa i bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie polityki. Ta wielka piątka oczywiście, czyli mówimy o Google, Microsoftie, Apple, Facebooku i Amazonie, jest oczywiście cały czas kluczowym takim rdzeniem. Natomiast mamy też do czynienia z firmami takimi jak Oracle, o której może mało kto pamięta, ale który jest fundamentem całego tego teraz rozbudowy sztucznej inteligencji. Mamy Anthropic, mamy OpenAI. Mamy firmy, które może jeszcze do niedawna były postrzegane jako niszowe, ale bardzo agresywnie wywalczyły sobie takie nisze, które sprawiają, że są w tym momencie nieodzowne i bez nich nie da się zbyt wiele zrobić.
0: Warto państwu przypomnieć, że Oracle wrócił na łamy rozmaitych mediów w momencie, jak syn Larry'ego Ellisona, David, wykupił kolejną wytwórnię hollywoodzką i kolejną i wygląda wszystko na to, że Hollywood przeniesie się prędzej czy później do Doliny Krzemowej. Także rzeczywiście te big techy to nie tylko stricte to, co widzimy, tak, o czym mówiliście, czyli te korporacje, które zawiadują mediami społecznościowymi, czy właśnie e-commerce'em, sprzedają różne rzeczy, czy fintechem, całą tą szeroko pojętą bankowością, ale to właśnie może być też rozrywka.
2: Ale też wydaje mi się, że nie możemy zapomnieć o tym, co jest tak naprawdę rdzeniem całej tej branży. I to jest coś, o czym u nas się tak naprawdę nie mówi. Ja spotkałem się z wieloma ludźmi, dla których nazwisko Peter Thiel nie mówi nic, podczas gdy bez Petera Thiela nie mielibyśmy sytuacji, w której znaleźliśmy się dzisiaj. Mark Andreessen, kiedyś twórca takiej przeglądarki Netscape Navigator, dzieci lat 90. pewnie pamiętają, dzisiaj jest jednym z głównych finansistów stojących za większością startupów i nie tylko startupów Doliny Krzemowej. I to są ludzie, którzy bardzo twardo promują wizję świata i to jest, szczerze mówiąc, clue naszej książki, w której jest jasna hierarchia. Oni są na górze, oni są arystokracją, my jesteśmy plebsem, który ma być szczęśliwy z tego, że oni dają nam jakiekolwiek ogruszki. Czyli Andreessen tutaj zresztą, to jest chyba kluczowe, on parę lat temu, kiedy zaczął bardzo intensywnie inwestować w branżę krypto, bo okazało się, że na tym można zarobić bardzo duże pieniądze bez jakichkolwiek regulacji, powiedział, że próby regulacji tego rynku są kampanią terrorystyczną. To jest dokładnie tego rodzaju język. Dla nich wszystko, co nie jest po ich myśli, jest terroryzmem, jest komunizmem, jest absolutnie wbrew wolności i to jest język, który oni zaszczepili dużej ilości polityków, zwłaszcza
0: Stanów Zjednoczonych. To tylko didaskalia, tak? Mark Andreessen, jeden z największych kapitalistów inwestycyjnych obecnie w Dolinie Krzemowej. Peter Thiel, jeden z założycieli razem z Elonem Muskiem PayPala, obecnie jeden z founderów tak zwanych Palantira, czyli firmy, która zajmuje się inwigilacją. I słynny z tego, że ostatnio wygłasza wykłady na temat antychrysta. Antychrystem jest każdy, kto sprzeciwia się rozwojowi technologii.
1: Ja jednak bym wróciła do Andreessena, bo opisujemy tę postać szerzej. Ona jest, tak jak Wojtek wspomniał, taka średnio znana w Polsce. On jest mega ciekawy. Na przykład w kontekście amerykańskich wyborów prezydenckich. To było tak, że przed wyborami demokraci postanowili rozbić tych największych gigantów technologicznych, twierdząc, że nie, oni zagrażają nie tylko światu, ale przede wszystkim oni zagrażają naszej gospodarce. Administracja Bidena próbowała okiełznać rynek krypto i próbowała, a przynajmniej zapowiedziała regulacje związane z AI. I co się dzieje? Gość opowiada, że on w maju 2024 roku, jak poszedł spotkać się w Białym Domu z przedstawicielami administracji i usłyszał o całych jego planach, to razem ze swoim wspólnikiem, jak wyszli z tych rozmów, to stali sobie na parkingu przed Białym Domem i stwierdzili nie. Ja pozwolę sobie zacytować. Wyszliśmy na parking przy West Wing, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy sobie tak, jesteśmy teraz z Trumpem. I rzeczywiście Dolina Krzemowa, która wydawała się liberalna, prodemokratyczna, bardzo szybko i ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów wykonała taki nagły zwrot w stronę Trumpa. I długo można, zresztą opowiadamy o tym w naszej książce, jak wyglądał ten zwrot, szczegóły tego zwrotu i co to oznaczało w praktyce. Czymś, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to jest to, że podczas wyborów do kongresu każdy kandydat, który wypowiadał się w sprawie rynku krypto, inaczej niż rynek krypto sobie tego życzył, był absolutnie natychmiast przeciwko niemu kierowana była taka antykampania i większość tych ludzi się nie dostała. Więc dzisiaj w Kongresie Amerykańskim mamy albo polityków, którzy popierają krypto, albo po prostu na ten temat milczą.
0: No trochę nas potrzęsło tymi informacjami, to teraz trochę nas pobuja muzycznie. Tame Impala, Let It Happen.

0: No i rozmawiamy tak troszkę dystopicznie. Wojtek Brzeziński, Agata Kaźmierska. Wojtek powiedział, że no mamy u góry tych światłych technokratów, na dole te szaraczki, czyli nas, czyli taka klasyczna właściwie definicja cyberpunku, wyżyny technologiczne i niziny społeczne. I teraz zastanawialiście się nad tym, gdzie są tego korzenie, skąd to się wszystko wzięło, czy to się wzięło nagle, czy ta Dolina Krzemowa nagle skręciła w prawo, czy tam jednak coś tam się działo już latami albo dekadami.
1: Liberalna Dolina Krzemowa to jest mit. Mit, który łyknęliśmy jak...
0: Jak pelikany.
1: O, świetna metafora. Natomiast takie reakcyjne, antyegalitarne, technokratyczne idee, to tam były obecne od 150 lat. Tak co najmniej od 150 lat. A zwrot elit technologicznych ku Trumpowi nie jest taką nagłą zdradą liberalnych wartości w żadnym wypadku, lecz powrotem do takich głębszych, starszych poglądów ideowych tego regionu. I gdzie to się zaczyna, Wojtek?
2: To się tak naprawdę zaczyna jeszcze w latach 60-tych, 70-tych, kiedy Armia Stanów Zjednoczonych zaczyna podpisywać bardzo duże kontrakty z Uniwersytetem Kalifornijskim, który później staje się jądrem tego, co stanie się Doliną Krzemową. W cały przemysł półprzewodników, cały przemysł elektroniczny, który formuje się wokół San Francisco, powstaje na potrzeby amerykańskiego kompleksu zbrojeniowego. W końcu jakoś te rakiety na Związek Radziecki trzeba było naprowadzić i od tego to wszystko początkowo było.
0: Jeszcze od 1946 roku, kiedy właściwie tam te takie dotyczące radarów, technologie i tak dalej wylądowały na... Także tak, rzeczywiście to sięga głęboko.
2: W międzyczasie oczywiście San Francisco zasłynęło jako centrum ruchu hipisowskiego, wolna miłość, to wszystko. To jakoś nam się w głowach zbiło, te dwie zupełnie sprzeczne rzeczy i powstał ten wizerunek Doliny Krzemowej, gdzie mamy technologię i mamy wolność, i mamy liberalizm. Chociaż to były tak naprawdę dwie zupełnie różne twarze tego samego miejsca.
1: Zresztą ten mit tej liberalnej Doliny Krzemowej, on jest z lat 90. On jest wbrew pozorom młodziutki. On się narodził w latach 90. Wcześniej było totalnie inaczej. No, lata 70. Niejaki Gilder. To jest gość, który położył podwaliny pod tą religijną politykę Reagana, tak? I to jest gość, który w pewnym momencie wyrasta na guru Doliny Krzemowej. On prowadzi taki bardzo znany blog, który wszyscy czytają. No ale tam są przedziwne postacie. Cały czas się przewijają gdzieś tam w tle i z tyłu, które popierają na przykład eugenikę. No ten Gilderów, o którym wspomniałam, nie ma przypadku, że on w 1974 roku dostał od organizacji, jednej z organizacji, największych amerykańskich organizacji kobiecych, tytuł męskiej szowinistycznej świni roku. To są tego typu postacie. Mm-hmm. Więc z jednej strony jest taki śliczny, gładki wizerunek, który łatwo sprzedać na świecie tych chłopaków, którzy chcą zmieniać świat, myśleć inaczej i tak dalej. Natomiast pod spodem są bardzo nieładne idee.
2: I teraz tak, zawsze możemy powiedzieć, że ktoś zarabia 100 milionów dolarów, bo sprzedał komuś aplikację. Tacy ludzie od razu zaczynają myśleć, mam dużo pieniędzy, więc to ja powinienem rządzić, bo w końcu jestem taki mądry. I oczywiście tak też jest, tak? Natomiast tam od dawna tworzy się też taka filozoficzna podbudowa, która ma wytłumaczyć, dlaczego to my mamy być na górze, dlaczego to my jesteśmy najmądrzejsi, dlaczego to wszyscy inni są tylko chłopami w naszym folwarku. I to tak naprawdę kształtuje się już od co najmniej 20-30 lat. Ta filozoficzna podbudowa dzisiejszego tego ruchu autorytarnego, żeby nie pójść dalej w Dolinie Krzemowej, tworzy się od lat 90.

0: czego naprawdę dużego rozpędu nabiera po 11 września 2001 roku. Pojawia się postać Curtisa Jarwina. Filozofa, bardzo niszowego. Filozofa i blogera, zacznijmy od tego.
1: Ale wcześniej, przedtem po prostu programisty. Zanim on stał się filozofem, on po prostu pracował w tych korporacji.
0: Więc był łatwy do łyknięcia dla innych ludzi z tej samej branży.
2: Halo, tylko to nazywanie go filozofem, bo pofilozofował, to jest jednak bardzo duże, wydaje mi się, że nadużycie. Jeżeli idzie o jego to zaplecze informatyczne, to też jakby kariery nie zrobił.
1: Był po prostu programistą.
0: Zrobił znajomość.
2: Zrobił przede wszystkim bloga. Bloga, który był czytany przez całą Dolinę Krzemową w 2008 roku. Pod pseudonimem publikuje coś, co się nazywa List otwarty do postępowców o otwartych umysłach. I on stwierdza tam, że amerykańska demokracja to jest nieudany eksperyment. Egalitaryzm jest źródłem wszelkich bolączek. Media i akademia tworzą tak zwaną katedrę, coś, co on nazywa katedrą. I ta katedra według niego ma utrwalać konsensus lewicowo-liberalny. Już pachnie troszeczkę Trumpem? Już zaczyna, nie? I jego postulatem jest, pozwól, że skończę, likwidacja demokracji, konstytucji, rządów prawa. On postuluje, żeby przenieść władzę w ręce prezesa i przekształcić państwo w taką potężną, uzbrojoną, ultradochodową korporację. On chce sprzedaży szkół publicznych, likwidacji uczelni, likwidacji prasy. Twierdzi na przykład w tymże eseju, ja cały czas się odwołuję do tego eseju, który był bardzo, bardzo wówczas głośny tam.
1: Był głośny, ale ja pozwól, że tu wtrącę. Był głośny, ale nie był tak mainstreamowo wpływowy. On po prostu wzbudził szok i niedowierzanie i Jarwino uznano za świra.
0: Ale rok później, w 2009 roku, ukazuje się inny esej. Nazywa się Edukacja libertarianina. A jego autorem jest człowiek, który wtedy jest rosnącą gwiazdą wśród inwestorów Doliny Krzemowej, który właśnie stał się pierwszym inwestorem w takim małym portalu niszowym, który się nazywał The Facebook i właśnie zgarniał z tej inwestycji, chyba wtedy 100 milionów w Facebooka wpakował grube, grube miliardy. Człowiek nazywa się Peter Thiel. W tym eseju Peter Thiel pisze o tym również, że demokracja jest nieudanym eksperymentem. Co więcej, wskazuje dokładnie moment, w którym ten eksperyment zawiódł. Tym momentem było co? Nadanie praw wyborczych kobietom. Wtedy wszystko poszło nie tak. I oczywiście, że pisze, że demokracja i wolność są niekompatybilne. Oczywiście technologia źródłem do wyzwolenia wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Thiel w tym momencie nie dał się ignorować przez to, że to on finansował gwałtowny rozwój Doliny Krzemowej. Przypomnijmy, gdyby nie Peter Thiel, nie byłoby Facebooka. Gdyby nie Peter Thiel, nie byłoby Elona Muska. Bo Elon Musk był już bankrutem. Jego rakiety rozpadały się i spadały do morza. Nie byłoby żadnego SpaceXa, gdyby nie to, że Peter Thiel, który zresztą go nienawidził z różnych powodów, z czasów jeszcze PayPala, rzucił kasę na to, żeby jeszcze parę startów spróbować zrobić. Jakimś cudem Muskowi udało się wtedy z absolutnego kryzysu wybrnąć. Nie byłoby najważniejszych dzisiejszych Big Techów, gdyby ten jeden człowiek, który już od 20 lat pisze o tym, że absolutnie jawnie pisze o tym, że chce zniszczenia demokracji.
1: No i wrócimy do tego zaraz. Pozostaniemy trochę w tym takim cyberpunkowym klimacie, również muzycznie. Soundtrack z cyberpunka Let You Down, Dawid Podsiadło.

0: Rozmawiamy o krzemowej kompanii. Wyjaśnijcie jeszcze raz. Krzemowa kompania, czyli współczesne wcielenie kompanii wschodnioindyjskiej, takiego zamordystycznego, korporacyjnego tworu, XVI-XVII wiek i teraz nowe wcielenie w wersji techno?
1: Tylko bardzo szybkiej. Tylko kolonizują nas bardzo szybko. I pytanie, co my z tym zrobimy?
0: Możemy coś zrobić, możemy pomachać szabelką tam z tym, z jakąś pałką na krosna automatyczne, tudzież chipy do AI-a, czy nie za bardzo mamy ruchy?
1: Chyba na razie ważne jest to, że zaczynamy rozumieć problem. Taką moją ulubioną historią, która wygląda pozornie dość niedobrze, jest sprawa Karima Khana i Międzynarodowego Trybunału Karnego. W 2025 roku w maju główny prokurator stracił dostęp do swojej poczty, a Stany Zjednoczone dlatego, że Khan postawił w stan oskarżenia rząd Benjamina Netanyahu, obłożył go sankcjami. I jakby jedną z konsekwencji było to, że firmy technologiczne nie mogły z nim współpracować. Khan jest bez poczty. I to wywołało pewną panikę w państwach europejskich, bo one się zaczęły zastanawiać, to czy oni mogą nam wyłączyć te wszystkie systemy, z których my korzystamy. I Europa wzięła się naprawdę poważnie do roboty. Szczególnie, że my mamy fundusze na to, żeby budować te technologie sami. Jesteśmy w tym coraz lepsi. Zresztą, jeżeli idzie o Trybunał, to Trybunał przeniósł się na oprogramowanie niemieckie OpenDesk i nie ma już tego problemu. To znaczy nikt nie może go już tak szantażować, jak szantażował. Ja lubię tę historię, bo ona pokazuje, że jak chcemy, to jesteśmy w stanie się uniezależnić od Big Techu, a przynajmniej w tych obszarach, w których chcielibyśmy, a sam fakt, że politycy zaczęli o tym rozmawiać, jest turbo ważne.
0: No i dobrze, no czy w waszej książce w takim razie, tej, której premiera już niedługo, Krzemowa kompania, o kolonizacji nas przez Big Techy, gdzieś tam w ostatnim rozdziale jest jakieś malutkie światełko na końcu tunelu? Autorzy patrzą po sobie znacząco, uśmiechają się z powątpiewaniem.
2: Nasza ostatnia książka była o końcach świata, chciałem tylko powiedzieć, więc nie wiem, na ile tutaj można zrobić paralele. Natomiast jeśli idzie o światełko w tunelu, bardzo często mówi się, że Europa jest w tyle. Bardzo często mówi się, że Europa nie ma żadnych dużych firm informatycznych, że nie mamy w ogóle żadnych sukcesów, jak idzie o internet. No, zacznijmy od tego, że WWW powstało w Curychu, w CERN-ie, jako projekt w wolnym czasie jednego brytyjskiego informatyka. Natomiast mamy jedną rzecz, która może tutaj być wspaniałym przykładem. Jeden człowiek, fiński informatyk, Linus Torvalds, mniej więcej 20 lat temu zrobił sobie w czasie wolnym projekt, który zmienił świat i zmienia go do tej pory. Ten projekt nazywa się Unix. Całkowicie otwarty Linux. Całkowicie otwarty system operacyjny, który jest teraz podstawą najważniejszych tak naprawdę systemów świata, właśnie dlatego, że jest otwarty. To jest to, co może nas wyzwolić z tej dość mocno dystopijnej przyszłości. Linuxy, Wikipedię, ruch otwartego oprogramowania. Wszystko z czego internet słynął przez pierwsze 20 lat swojego istnienia. Takie anarchistyczno-wolnościowe, ale w dobrym znaczeniu wolnościowe korzenie internetu, gdzie wszystko, co jest płatne, można odtworzyć, często zrobić lepiej, za darmo, tylko dlatego, że ludzie się zawezmą i postanowią zagrać na nosie komuś, kto ich wkurza.
0: A tech magnaci wtedy wsiądą w swoje rozmaite samoloty i inne maszyny latające i przelecą do swoich bunkrów w Nowej Zelandii czy Australii oraz na innych wyspach, bo przecież wiemy, że oni wszyscy, a także same tych korporacji jak Google mają, czy właściwie firma parasolka nad Google, czyli Alphabet, mają swoje podziemne fortece, rezydencje.
1: A ty chciałaś, żebyśmy pozytywnie i optymistycznie mówili, tak?
0: Nie, no szukam, żebyście jeszcze znaleźli na to odpowiedź i jakiś scenariusz, żeby temu też zapobiec.
2: Zapobiec nie, ale jest jedna świetna strona internetowa. Nie pamiętam w tej chwili adresu, ale to szybkie wyszukiwanie pomoże. Jest strona, która jest taką odpowiedzią, nowoczesną odpowiedzią na ten zegar zagłady, który nam zawsze odliczy do końca świata. Jest strona, która ostrzega przed nadchodzącym końcem świata, monitorując ruch samolotów miliarderów. Założenie jest takie, że kiedy oni wszyscy się dowiedzą, że idzie koniec świata, wsiądą do samolotów i odlecą do swoich bunkrów, więc kiedy te wszystkie samoloty nagle się poderwą, wtedy należy uważać. Na razie jeszcze nie startują.
0: No dobrze. To co my na co dzień możemy robić, oprócz tego, że tak jak powiedziałaś, Agata, mieć świadomość, no to mamy świadomość, że jesteśmy tą gotowaną żabą.
1: Tylko, że żaba zaczyna się na przykład orientować. Podam przykład. Fake news. Myśmy te big techy tak bardzo prosili, żeby oni walczyli z tymi fake newsami.
0: To prawda.
1: I oni twierdzili, że walczą i nic z tego nie wyniknęło. Albo przynajmniej niewiele, choć oni przedstawiali piękne statystyki, że walczą. Dzisiaj wiemy, że prostowanie fake newsów przynosi słaby efekt. Nie jest kompletnie bez sensu, natomiast możemy sobie darować prostowanie pojedynczych fake newsów. Wiemy, że fake news to jest, że dezinformacja to jest cały system. Co więcej, można manipulować w ramach kampanii dezinformacyjnych całymi grupami społecznymi, używając wiadomości prawdziwych albo półprawd. Natomiast nie trzeba wrzucać kompletnych fake newsów. Tyle tylko, że uczymy się rozpoznawać pewne schematy. Jeżeli sobie to doopowiemy, nauczymy się tych schematów, jak to działa. Poza tym wiemy także inną rzecz. To jest badanie, które ukazało się, nie pamiętam, czy w Nature, czy w Science, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ludzie wystawieni na prawdziwe informacje przez 2 tygodnie, na przykład na Instagramie albo na WhatsAppie, uczą się przez te 2 tygodnie, czy chcą, czy nie. Są bardziej wrażliwi na wychwytywanie tego, że ktoś sprzedaje im kit. To znaczy, że media społecznościowe wcale nie muszą służyć ogłupianiu i dezinformacji. Tak samo ludzie mogą się za ich pomocą uczyć rozpoznawania tego, co im potem szkodzi. Więc to nie jest kompletnie zło. Chciałaś optymizmu, to właśnie ci pokazuje taki optymistyczny, naprawdę...
0: W stronę optymizmu, jak
1: tak
0: można kroczyć.
1: To znaczy, ponieważ taplamy się w tych złych rzeczach, które przyniosły media społecznościowe już okropnie dużo, coraz częściej dowiadujemy się i przekonujemy się, że to wcale nie jest takie złe, ale musimy się nauczyć to dobrze obsługiwać i jesteśmy w tym dobrym obsługiwaniu i wyciąganiu wniosków coraz lepsi.
0: Agata Kaśmierska, Wojtek Brzeziński. Powiedzcie jeszcze, książka wasza, Krzemowa Kompania, kiedy premiera?
2: Jest już przed sprzedaży. Każdy, kto chce, może wejść na swoją ulubioną księgarnię i ją sobie zarezerwować. Dostaniecie ją państwo w dniu premiery, czyli 26 sierpnia.
0: I tam naprawdę jest dużo fascynujących historii. Gdyby chcieli państwo zajrzeć trochę za te mroczne kulisy big techów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: Massive Attack, oczywiście Paradise Circus. No i jeszcze przez chwilę proszę zapiąć pasy, bo pozostaniemy w takich trochę dystopicznych tematach, dystopicznych klimatach. Mówiłam wcześniej, że powiem Państwu o książce, która naprawdę wywołuje poruszenie od kilku dni w Dolinie Krzemowej. I to jest książka, która właściwie jest trochę zbieżna z Krzemową Kampanią, o której opowiadali nasi goście przed chwilą, ale jest mocniejsza. Dość kontrowersyjne tezy stawia, a tytuł jest w oryginale The Nerd Reich, Silicon Valley Fascism and the War on Democracy, czyli Rzesza Nerdów, tak można by było przetłumaczyć, o tym, jak część tych elit Big Techu dąży do zastąpienia demokracji rządami korporacyjno-technokratycznymi, ale takimi właśnie pachnącymi faszyzmem. I autorem jest Gil Duran, który pokazuje wieloletnią kampanię, której właśnie celem jest zastąpienie tych wybieralnych rządów władzą korporacji. No i śledzi tę ideologię od jej filozoficznych korzeni, aż po współczesnych apostołów. To ciągle są ci sami, czyli ci, o których też opowiadaliśmy, prawda? Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk. Nie da się ukryć, że obecnie no, łatwi chłopcy do bicia, bo naprawdę rozrabiali w ostatnich latach. I ta książka pokazuje, że ta obietnica technologicznego wyzwolenia tak naprawdę przerodziła się w globalny ruch na rzecz cyfrowego feudalizmu. I to jest wszystko napędzane kryptowalutą, sztuczną inteligencją, tą algorytmiczną propagandą mediów społecznościowych. Czy namawiam Państwa do lektury tej książki? Powiedziałabym tak i nie. Nie, bo są wakacje, po co sobie psuć nastrój. Lepiej pozostać w takich sympatycznych klimatach, nie martwić się za bardzo odległą przyszłością, bo ja mimo wszystko myślę i wierzę, że mamy tu do czynienia z taką futurologią bardziej odległą niż nieodległą. A teraz obiecany już scam rap, czyli gatunek rapu. Ale dobrze, opowiem za chwilę. Najpierw proszę posłuchać. Local Scammer.
1: Snapchat, temptation is everywhere. Glamorous looking accounts offering get rich quick schemes. It's easy money. It almost sounds too good to be true.

0: cash or switch it, I can be a local scammer.
1: Specyficzny ten scam rap to taki podgatunek hip-hopu, który wykształcił się najpierw w Detroit w końcówce pierwszej dekady XXI wieku. Jego tematem przewodnim są tak naprawdę opisy różnych form oszustw cyfrowych. Kradzież tożsamości, oszustwa na kartach kredytowych, phishing, działania na tak zwanym dark webie, kryptowaluty i tak dalej, i tak dalej. Potem to wyszło z Detroit do Atlanty, a potem też pojawiło się w Kalifornii. I jest charakterystyczny brzmieniowo, już pewnie Państwo zauważyli, cechuje się takim szybkim programowaniem perkusji, taką minimalistyczną produkcją, specyficznym takim nierównym flow, trochę takim komicznym też stylem. No i budzi kontrowersje też, bo część wykonawców faktycznie realizowała opisywane w tekstach przestępstwa, co skutkowało zarzutami karnymi. No i to sprawiło, że scam rap wciąż bywa traktowany nie tylko jako zjawisko muzyczne, ale i społeczny sygnał, odzwierciedlenie tych wszystkich cyfrowych oszustw. W dzisiejszej dzikiej bonansie trudne miejsca nam się wylosowały. Te dzielnice biedy zamieszkane przez Afroamerykanów śpiewających scam rap, gdzie ten scam rap powstaje. O tym, jak robić cyfrowe przekręty, te kulisy działań tych korporacji coraz bardziej autorytarnych i sztywnych w swoim podejściu do ludzi i biznesu. No ale takie są teraz Stany Zjednoczone też. W imieniu wydawczyni Haliny Wachowicz, realizatora Maćka Karolaka i swoim Magdy Gacyk mówię do usłyszenia.

tak dziś, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się, podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz

nie tylko from sky, ale także jakby ze światów głos dobiegał. A to już rzeczywistość powróciła, taka czasami brutalna dla niektórych. Tak, tak, to jeden z tych trudniejszych poniedziałków. Dzień dobry, kłaniamy się i postaramy się trochę go uprzyjemnić.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Choć weekend tylko z nazwy był przedłużony, no to jednak coś tam w głowie zawsze zostaje. Mentalnie dziś wracamy po długim weekendzie. No na pewno odpoczynek był od zakupów sklepowych. Krystian Hanke, kłaniam się nisko, Szymon Kuli za szybą. Będzie program realizował. Mamy poniedziałek, 16 sierpnia. Minęła 6 już minutę temu.

0: krótko, ale na temat, prawda? Tak energetycznie w ten poniedziałek o poranku rozpoczęliśmy, bo weekend, tak jak powiedziałem, choć przedłużony tylko z nazwy, no to jednak gdzieś tam już odjechał w siną dal. Pod jakim znakiem upłynął? A to pytanie do państwa. Może chcą państwo napisać, podzielić się? Czy to jest znak, czy to był znak nakazu, zakazu, może ostrzegawczy, a może tylko informujący? No, taki znak byśmy poprosili. Proszę dać znać. 3, a nawet już 4 minuty po 6. Na pewno był piękny, jeśli chodzi o pogodę, przez większą część tegoż weekendu właśnie. No a dziś będzie już zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz na wschodzie, a także na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim również możliwe burze. No właśnie, prognozowana suma opadów 10 mm, nawet do 15 mm, tylko na Podlasiu, wschodzie Mazowsza oraz północy Lubelszczyzny, miejscami do 20, a więc tutaj opady mogą być naprawdę intensywne. Proszę uważać. W Tatrach powyżej 2200 metrów, uwaga, opady deszczu ze... No i tutaj pada takie słowo, którego nie chcemy usłyszeć, no wszak sierpień. To słowo też jest na si, tylko że z kreską. Temperatura od 16 stopni na wschodzie i Podlasiu do 19 i 20 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni, a w czasie burz, no to może jeszcze nawet nieco mocniejszy.
1: Radio 357.
0: No, to teraz wszystko już wiemy, przynajmniej to, co jest nam potrzebne na początek. 5,5 minuty po godzinie 6 ranek, małparadio357.pl. Są też tekstówki, głosówki do państwa dyspozycji, to w aplikacji. Najłatwiej nam znaleźć, nacisnąć, powiedzieć i wysłać. My to wszystko odbierzemy. Albo napisać też możemy. No i jeszcze oczywiście 510-357-357. Antoni jest przy telefonie. On na razie zagląda do prasy, stąd powiedzmy sobie, że ta forma komunikacji jest już opcjonalną opcją. O, to tak sobie powiedziałem.

Joey Marr. Prawie na początek, można powiedzieć, tak, żeby rozgrzał. 10 minut po godzinie 6, ale dlaczego ma rozgrzewać, skoro ciepło było? No, był taki weekend. Dla mnie to jest ten trudniejszy poniedziałek, pisze pani Bożena, ponieważ wracam do pracy po pełnym wrażeń urlopie. W głowie wciąż widoki Alp, jezior i nadmorskich słoweńskich miasteczek. Ciepło mam w sercu także po weekendowym spotkaniu z rodziną, ale rzeczywistość już wygląda zza okien autobusu. Dobrego dnia życzę. No, proszę się cieszyć, bo słuchaczowi to akurat autobus uciekł.

0: No tak, troszeczkę chaosu na koniec się wdarło, prawda, w to nagranie, ale to nie zmienia faktu, że płyta jest znakomita i bardzo z dużą przyjemnością bardzo chętnie Państwa zaproszę także do słuchania jej w popołudniowych audycjach Radia 357. Płyta Jungle Sunshine to jest właśnie płyta tygodnia w popołudniowych pasmach w tym tygodniu. 12,5 minuty po godzinie 6. My do godziny 9 będziemy serwować Państwu równie dobrą muzykę, a poza tym sporo tematów także do dyskusji. Oczywiście zajrzymy sobie do porannej prasy, która no, dziś nawet ta kolorowa, podejrzewam, że nie będzie aż tak kolorowa po tym, co wydarzyło się wczoraj, a w zasadzie z soboty na niedzielę, ale zajrzymy. Obowiązki to obowiązki. Po godzinie 7 usłyszymy się z doktorem Tomaszem i dzisiaj będzie bardzo ciekawe pytanie. Zwłaszcza tych, którzy lubią węże i syczenie też na przykład. O, a więcej nie powiem. Proszę mnie nie ciągnąć za język. To po 7.15. Po 7.30 będę miał dla Państwa, i tu od razu uprzedzam rodziców, troszeczkę propozycji książkowych do wydania, no tak trzeba powiedzieć, tak. To znaczy te książki już zostały wydane, a ja je chętnie rozdam, więc proszę koniecznie być pod telefonem, mieć w ręku. No i dobrze, no i bardzo dobrze i bardzo się cieszę, bo ja lubię rozdawać książki. Przed godziną 8 coś dla rodziców starszych dzieciaków, no powiedzmy sobie studentów od razu, bo ci z kolei rozpoczęli poszukiwanie mieszkań, no i tutaj może być różnie.
1: Jedynym kryterium, jakie my stosujemy jako Uniwersytet Łódzki, jest kryterium odległości miejsca zamieszkania od naszej uczelni.
2: Ceny są uzależnione od standardu pokoju i na przykład za miejsce w pokoju dwuosobowym trzeba będzie zapłacić 720 zł, a za jednoosobowy pokój z prywatną łazienką 1050.
0: Rodzice studentów, no ale może też sami studenci, którzy już gdzieś mają swoje zarobki, łapią się za kieszeń, łapią się również za głowę. O tym wszystkim sobie porozmawiamy przed godziną 8, a po godzinie 8 sprawdzimy, czym żył świat, kiedy my odpoczywaliśmy podczas długiego weekendu. Stany Zjednoczone grożą atakiem gospodarczym na Iran, no i też będzie zachodni brzeg i to tylko kilka tematów. Adrian Bąk Państwu omówi po godzinie 8. Po 8.30 znów zajrzymy do prasy, tym razem do tygodników. Przed 9 kwadrans Michał Bisiorek opowie o tym, co w muzycznym świecie się dzieje ważnego, a tuż przed 9 zajrzymy sobie do kalendarza, tak oczywiście nieagresywnie.
3: Mamy dzisiaj także szczególne święto, Dzień Pozytywnie Zakręconych. Zastanówmy się nad tym, kto może dziś świętować. Weźmy śrubę. Czy śruba jest zawsze pozytywnie zakręcona? To już nie zależy od śruby, tylko od napierającego na jej skręt. A więc śruba nie świętuje.
0: No może i nie, ale słoiki świętują, prawda? Bo one są zawsze pozytywnie zakręcone, bo jakby nie były, no to by się ulało tego żurku, barszczu, co tam mama przygotowała na tydzień po długim weekendzie. No tak to wszystko wygląda. Aha, a propos kalendarza, to ktoś wczoraj obchodził chyba 68. No ale po co? Po co ten ageizm, urodziny?

0: wczorajsza jubilatka. No tak to się wszystko ułożyło. Dziś też zajrzymy do kalendarza muzycznego, bo dlaczego by nie? Zaglądając do kalendarza też pamiętajmy o tym, że piątek przyjdzie raz dwa. Proszę się nie martwić tym poniedziałkiem. Piątek jak w oka mgnieniu i będzie piątek i 12 i 12:05 i płacz, że nie zagłosowałam.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Albo i nie zagłosowałem. A można na panią Katarzynę na przykład? Jak najbardziej. Pani Katarzyna ujawniła światu kolejne nowe utwory w ostatni piątek. Oj, co to będzie za płyta?

Ta harfa taka bardzo ciekawa na koniec, prawda? Jeśli państwu dobrze upłynął weekend, to cieszymy się, ale pytam od rana, pod jakim znakiem upłynął? Jaki to był znak? Ktoś napisał, to był znak sygnał. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, ale czekam na kolejne. Może to znak ostrzegawczy, może jednak znak nakazu był on, ten znak wystąpił. Do godziny 9 będziemy państwa chcieli pozytywnie nakręcić, bo dziś pozytywnie dzień zakręconych, ale my chcemy państwa nakręcić, a właściwie poprosić o nakręcenie. O co chodzi? Będę jeszcze zdradzał szczegóły tegoż projektu właśnie, ale jeśli słuchają nas państwo, jest możliwość taka, żeby na kilka sekund dać się sfilmować aparatowi, to bardzo proszę nie oszczędzać aparatu i nie oszczędzać sił i proszę nam to wszystko podesłać. Ja podam adres oczywiście. Na razie jeszcze wspomnień czar, bo zdaje się, że to był niezły koncert na Bittersweet Festival. You know the hardest thing.

Tak, Gorillaz w Poznaniu zdaje się, że zrobili niezłą robotę. Co do książek, które rozdam Państwu po 7.30, proszę zajrzeć na Insta Stories, tam są okładki. Może ktoś zainteresowany, może ktoś będzie polował na którąś z tych pozycji. Bardzo, bardzo proszę.

0: Wakacje jednak trwają, tu nie zapominajmy i nie róbmy takiego nastroju, jakby to już była jesień, pisze słuchacz, słuchaczka. Słusznie, słusznie. Żółte liście na szybach samochodu to tylko jakiś tam drobny znak czasu. A propos znaków, też o to państwa dzisiaj pytam. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Jest sprawa taka, żeby pisać wspomnienia. No, rym niezamierzony.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: No bo nawet jeśli drzewa już mniej zazielenione, a bardziej gdzieś żółte, pomarańczowe, no to najpiękniej wyglądają gdzie w górach. Oczywiście rozpoczynamy turnus górski z największą przyjemnością, trochę podsycając apetyty także państwa na festiwal górski, który w Lądku-Zdroju na początku września. Pierwszy weekend tam się oczywiście widzimy, ale jeśli mają państwo wspomnienia z innych części gór, zachęcam do pisania oczywiście tekstówek także na ten temat, ponieważ no właśnie, zwycięzcy, czyli ci, którzy napisali i napiszą, bo jeszcze będzie jeden turnus, najfantastyczniejsze opowiadanie, krótkie oczywiście wspomnienie, takie, żeby się zmieściło w tej tekstówce, dostaną od nas nagrodę, bo takie nagrody z największą przyjemnością co tydzień po zakończeniu każdego z turnusów rozdajemy.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie polecamy państwu bardzo serdecznie, a przecież końcówka lata w górach to no, naprawdę piękna sprawa. No, czy w górach będzie dziś pięknie, to się okaże. Bo nad Polskę nadciąga zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami z tych chmur może popadać przelotnie deszcz, a na południowym wschodzie, no czyli już jakieś tam, prawda, Beskidy i Bieszczady, na wschodzie oraz na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim również możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, no i podczas burz mogą to być opady zdecydowanie bardziej intensywne. Pojawi się również w Tatrach kolega śnieg. Już padło to słowo, dobrze, i już nie będziemy powtarzać, ale to na wysokości powyżej 2200 metrów. No teraz szybka powtórka z geografii. Ile te rysy mają? Czy to tam będzie, czy jeszcze gdzieś niżej? A ten Kasprowy, co tam był top z tego Kasprowego, to ile? Nie, Kasprowy 1987. Tutaj proszę się nie martwić, tu się nie zabieli. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem silny, no i silniejszy jeszcze w czasie burz. No i teraz jeśli chodzi o temperatury, to wcale takiego ochłodzenia jeszcze dziś nie odczujemy. Koszalin 20 stopni, Gorzów, Gdańsk, Suwałki 21. No i potem 22, 23 w głąb interioru, 26 natomiast w Lublinie, Katowicach, 27 w Krakowie i 29 stopni dziś w Rzeszowie.
2: Radio 357.
0: 28 minut pozostało do godziny 7. Proszę koniecznie dać znać, co z tym weekendem, pod jakim znakiem upłynął. No i przypominam, że jeśli jest taka możliwość, to proszę sfilmować się. Nie trzeba teraz, można po południu, można w pracy, jak szef nie widzi, szefowa oczywiście też. Można się sfilmować i pokazać nam, jak państwo i gdzie państwo, w jakich warunkach, w jakim stanie, w jakim ubiorze, z jaką miną słuchają Radia 357. A te dźwięki oznaczają, że wystąpi teraz tylko jeden zespół, bo tylko jeden ma tak charakterystyczny początek.

0: jak charakterystycznie się zaczyna, tak charakterystycznie się kończy oczywiście Fleetwood Mac. Troszkę namieszałem po szóstej, powiedziałem, że jest 16 sierpnia, a przecież już jest 17. No, czyli już taka troszeczkę głębsza druga połowa sierpnia. Nadal to jednak wakacje i nadal to jednak lato i tak sobie wmawiajmy. Przepraszam oczywiście. Za 24 minuty godzina 7. Dzień dobry, drogi Antoni.
1: Dzień dobry, drogi Krystianie. Dzień dobry państwu.
0: No i co tam w prasie kolorowej, jak się spodziewam, dzisiaj no, straszne rzeczy po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech i tu pewnie nie będzie z czego dziś pożartować, a chcielibyśmy jakoś mimo wszystko nieco pozytywnie rozpocząć tydzień.
1: Tak, wolelibyśmy sobie troszeczkę podworować, ale zarówno Fakt, jak i Super Express piszą o tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Jest także wielu rannych, więc do sprawy wrócimy po piosence. Skupmy się teraz na sprawach trochę lżejszych i przynoszących trochę radości związanych z polską flagą i z Polakami, a w zasadzie Polkami. Przegląd sportowy, piękna okładka. Ach, te baby. Panie rządzą w polskim sporcie. Iga Świątek wygrała turniej w Toronto, a Katarzyna Wasik i nasze lekkoatletki błyszczały w Mistrzostwach Europy. Nie wiem, czy pan widzi tutaj nawet O jest zmienione w nazwie przeglądu sportowego na takie O z plusikiem na dole, symbol kobiecości. Mm-hmm. No, piękna okładka, dużo, dużo sukcesów Polek. Tak, Iga Świątek wygrała w końcu turniej tenisowy, Katarzyna Wasik ze złotem Mistrzostw Europy. Mieliśmy mnóstwo.
0: Choć nie do końca wierzyła nawet jeszcze, kiedy dopłynęła, że to ja wygrałam? Tak, te obrazki przepiękne i także te obrazki z lekkoatletycznego stadionu w Birmingham, bo tam naprawdę nasze zawodniczki odwaliły kawał fantastycznej roboty, więc aż było miło potem też słuchać tych słów, także z uwagą, bo wiele z tych słów to były takie słowa opowiadające o wyrzeczeniach, o różnych trudnościach, które po drodze się zdarzały, ale efekt końcowy w wielu tych przypadkach był znakomity.
1: Znakomity, czasem był niedosyt, tak jak w przypadku PiS Krzyszowskiej. Tu jestem ciekawy pana zdania, bo na przykład wczoraj w audycji 357 Start słuchałem Michała Olszańskiego, który mówił, że to nie jest sport dla robotów i że ta różnica 0,001 sekundy, którą Pia Skrzyszowska przegrała złoty medal, zdobyła srebro, to i tak wielkie osiągnięcie, ale jednak niedosyt też ogromny.
0: Zgadzam się w 100% co do nawet 0,001, jeśli chodzi o opinię, bo też uważam, że jakby pozostać przy mierzeniu czasu po prostu do setnych sekund i rozdać 2 złote medale, to naprawdę nikt pokrzywdzony by nie był.
1: To prawda, ale jednak z drugiej strony ten sport jest bardzo wymierny i zawsze można szukać tych różnic czasowych, różnic centymetrowych. Myślę, że ja nie wiem, czy pan pamięta, to były chyba igrzyska.
0: Ryzykowne pytanie, ale dobrze.
1: Jak panowie, pan Gianmarco Tamberi i pan Mutaz Essa Barshim, to dwóch skoczków wzwyż i oni się pięknie podzielili złotem. Jak tylko oni zostali w rywalizacji, piękne sceny, radość, bardzo taka ekspresyjna, w szczególności pana Tamberiego Włocha, który w iście włoski sposób wtedy świętował, też wracał po kontuzji. No ale właśnie, oni się podzielili, uznali, że oni nie chcą dalej skakać, tylko 2 złota. Z jednej strony piękne sceny, a z drugiej strony myślę sobie, że to troszeczkę przeczy tej idei sportu i tej walce do samego końca. Może to...
0: Pan jednak tak sięga do takich starożytnych idei sportowców, gladiatorów. No, gdzie musi być jakiś pokonany. Nie wiem. Jednak wydaje mi się, że takie momenty właśnie... Widzi pan, zapamiętał pan ten moment i to jest właśnie coś, co jest solą sportu. Tak mi się wydaje. Więc tu pozostaniemy przy swoich zdaniach, ale a propos skoków zwyż, nasza reprezentantka ze srebrnym medalem po tym feralnym upadku przecież jeszcze przed mistrzostwami, gdzie no nie do końca trafiła w materac po skoku wzwyż, no to tragicznie to wyglądało, a jednak znakomicie poradziła sobie, choć jak sama mówiła, bolało i miała wątpliwości, czy wystartować w Birmingham właśnie. Fantastyczne biegi także sztafetowe. Polska sztafeta 4x100 metrów pań, gdzie właśnie Pia Skrzyszowska musiała jakby pamiętać, że tu nie ma płotków, tak? Nie skaczemy, tu trzeba szybko biec i nie widzieć przeszkód, żeby pobiec szybko do
1: jak
0: samej mety.
1: Przeszkód nie ma, to oczywiście, to ciężko je zobaczyć. Tak, sztafeta 4x100 z brązowym medalem.
0: Wczoraj jeszcze Klaudia Kazimierska.
1: Nie myli, tak. Klaudia Kazimierska na 1500 metrów srebro, Natalia Bukowiecka srebro, Katarzyna Zdziebło srebro, również Maria Żodzik, jak wspomniałeś, srebro. Tych srebrnych medali było w sumie 6, 2 brązowe, niestety żadnego złota. Może właśnie ten złoty medal Pii Skrzyszowskiej pozwoliłby nam zająć dużo wyższe niż to końcowo osiągnięte 18 miejsce w klasyfikacji.
0: Ale zapamiętamy,
1: medalowej.
0: Tak, absolutnie. Zapamiętamy te mistrzostwa jako niesamowite mistrzostwa naszych lekkoatletek. I takiej, no teraz trzeba wymyślić jakiś feminatyw do słowa Wunderteam. Bardzo proszę, może ktoś ma...
1: Wunderdamen może.
0: Może, tak.
1: Możemy, no,
0: absolutnie,
1: możemy
0: pasuje.
1: Próbować. Myślę, że to był też udany weekend, chociaż szczerze przyznam, nie wiem do końca, kiedy to się stało, ale dzień, jeden wieczór dla Julii Wieniawy, która zaśpiewała z włoskim tenorem Andreą Bocellim piosenkę Canto della Terra. Pani Julia pyta się, a w zasadzie mówi po prostu, nie wiem, czy to nie był sen. Myślę, że tak sobie patrząc na te wyczyny aktorskie pani Julii i to, jak zaczynała w jakichś pojedynczych serialach, że potem ta kariera tak się dziwnymi torami potoczyła, że faktycznie wystąpić na jednej scenie z Andreą Bocellim, duży sukces i duże wydarzenie dla pani Julii, także serdeczne gratulacje. To w fakcie Super Express pisze o tajemnicach zwolnienia pani Ewy Kasprzyk z Tańca z Gwiazdami. Pan Edward Miszczak, który pojawia się ostatnio w przeglądach prasy równie często, co Michał Wiśniewski jeszcze niedawno. Pan Edward Miszczak musiał szukać zastępstwa za aktorkę, ponieważ wybierała inne projekty. Więcej na ten temat w fakcie. Jest też pan Roman Karkosik i pani Maryja. Pani Maryja.
0: To bym jednak nie używał słowa pani, ale pomnik. Chodzi o pomnik.
1: Panna, tak. Matka Boska 55M wysokości. Najwyższy posąg w Europie Matki Boskiej. No i było uroczyste poświęcenie tego pomnika ufundowanego przez Romana Karkosika i jego rodzinę. Miliarder dziękuję Maryi za życie. Myślę sobie, że gdybym też był miliarderem, to faktycznie byłoby za co dziękować.
0: Antek Pyzel przegląda dziś dla Państwa najpierw kolorową, a za chwilkę już poważną prasę. Do usłyszenia za 3 minutki, teraz 17 minut, a nawet 16,5 pozostało do godziny 7.

0: Michael Stipe. Do samego końca jeszcze jako wsparcie trochę i też takie kilka dobrych słów przekażę panu, pan Antoni. Pan słuchacz, pan Sławek napisał zza oceanu, bo tam pomagamy mu także nocami przy remontach, my jako radio towarzysząc w ciężkiej pracy. No a tam właśnie zaczyna się co? Wieczór po ciężkiej pracy, u nas poranek, ale nie przeszkadza to w słuchaniu. Pozdrawiamy serdecznie, drogi słuchaczu. U nas, jakby kto pytał, jest za 13:07. Antoni Pyzel, teraz już na poważnie prasa.
1: Gazeta Wyborcza pisze o tragicznym finale powrotu z pielgrzymki do Meczugorje. Wypadek na Węgrzech na węgierskiej trasie M3. Zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. 10 osób jest w stanie ciężkim. Do wypadku doszło o godzinie 1 w nocy z soboty na niedzielę. Według węgierskich służb kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął. Premier Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Jest również bardzo duży tekst w dużym formacie. Polka w obozie ICE. Tytuł brzmi: gorzej niż w więzieniu. Otwierała samochód, kiedy ktoś klepnął ją w ramię. Myślała, że sąsiadka. Zobaczyła kamizelki ICE, usłyszała, że już nigdy nie wróci do swojego mieszkania w Chicago. Gazeta Wyborcza w dużym formacie opisuje sprawę pani Elżbiety Czyż, która od 3 miesięcy jest w obozie ICE, jest zatrzymana, o tym Gazeta Wyborcza, ale o tym temacie pisze również dziennik Gazeta Prawna, tylko jest to inny przykład. Przykład pani Beaty Siemionkowicz, która przebywa tam od sierpnia ubiegłego roku. Tam, czyli w centrum detencyjnym hrabstwa Campbell w stanie Kentucky. To jest takie centrum owiane złą sławą, jak pisze dziennik Gazeta Prawna. W celach jest pleśń, osadzeni skarżą się także na jakość jedzenia i brak dostępu do leków. Mama opowiadała o chorej na raka dziewczynie, która zmarła w swoim łóżku, bo nikt nie udzielił jej pomocy medycznej. Mówią dziennikowi Gazecie Prawnej Klaudia i Gabriela, czyli córki pani Beaty Siemionkowicz. Głośna sprawa, zarówno jedna, jak i druga. Myślę, że będziemy do nich wracać. Dziennik Gazeta Prawna pisze również o tym, że przybywa wykrytych pustych faktur. Między 2023 rokiem a 2025 ilość wykrytych takich przypadków wzrosła prawie trzykrotnie. W 2025 wyniosła prawie 377 tysięcy, a w samym pierwszym półroczu 2026 administracja skarbowa ujawniła aż 276 tysięcy pustych faktur. Z jednej strony niepokojący proceder, z drugiej strony cieszy, że takie przypadki są coraz częściej wykrywane. Tyle w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie pisze o największym w historii Polski wycieku danych. Gawkowski na tropie, ale system ciągle nie działa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odgraża się, że Polska jest na tropie przestępców, którzy najprawdopodobniej ukradli dane medyczne blisko 19 milionów obywateli. Nadal jednak nie działa baza, w której każdy z nas mógłby sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Na rządowym portalu bezpieczne-dane.gov.pl nie umieszczono jeszcze odpowiednich informacji. Od wycieku danych minęło już około 2 tygodni, a sam rząd wie o problemie od 5 dni. To Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita pisze zaś o kurierach na fali. Liczba firm kurierskich w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Boom napędza e-commerce, ale branże czekają poważne problemy związane z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. W 2025 o 14,3% wzrosła w Polsce liczba przesyłek kurierskich. 10% firm kurierskich ma problem z terminowym spłacaniem długów, a samych firm kurierskich w Polsce jest niespełna 11 tysięcy i jak pisze Rzeczpospolita, ta liczba wciąż rośnie. Krystianie?
0: To już?
1: To już?
0: Bardzo dziękuję, Antoni Pyzel. Powróci jeszcze po 8:30 z tygodnikami, bo cała partia tygodników poniedziałkowych już dotarła.
1: Jak najbardziej. Będę tu.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 9 minut godzina 7 w najbliższy weekend wraca, można powiedzieć, nawet podsumowuje swoje dwumiesięczne tournée Festiwal Męskie Granie. To będzie wielki, wielki finał w Warszawie, piątek, sobota. No i ja wiem, że są tacy, którzy już, powiedzmy sobie, mają troszkę taki przesyt może i ten hymn będą, albo właściwie tytuł tego hymnu, będą odbierać nieco inaczej. Ja się stałem.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak, to była taka drobniutka łyżeczka dziegciu w łyżce miodu, bo proszę zerknąć na tak zwany line-up tegorocznego finału. Piątek, sobota w Warszawie. Oj, tam będzie, no chciałoby się powiedzieć, problem, żeby wybierać, ale to jest na szczęście tak ułożone, że wybierać nie trzeba i żeby niczego nie stracić, żeby niczego nie żałować potem. Będzie wszystko tak, jak należy, więc proszę zerknąć, bo rzeczywiście program zapowiada się fantastycznie, fenomenalnie i tak dalej, i tak dalej.
2: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
3: Dzika bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
1: Oj, zapraszamy do słuchania. Jeśli ktoś nie może oczywiście w niedzielę, to może poszukać audycji w podcastach Radio 357. Tam jest, czeka sobie do posłuchania właśnie.

0: Ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Tymczasem minęła godzina 7, tu Radio 357. Szymon Kulisz przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Mamy poniedziałek, 17 sierpnia. Teraz serwis, który przygotowała Ola Żaczek.
3: A na początek w serwisie sprawa wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Wieczorem specjalnym samolotem polecieli do Budapesztu lekarze z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej razem z przedstawicielami resortów zdrowia i dyplomacji.
4: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
3: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Zginęło 12 osób, 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w 4 szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Byli to głównie mieszkańcy Podkarpacia, wracali z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Dziś w urzędach województwa podkarpackiego minuta ciszy. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru, drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
5: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
3: Informuje wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej kierowca zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Od dziś do końca wakacji tankowanie będzie tańsze. Częściowo wrócił pakiet CPN. Obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa, a także ceny maksymalne. Te dziś to 6,41 zł za litr benzyny 95, 7,20 za litr benzyny 98 i 7,37 za litr oleju napędowego. W centrum i na południu Polski będą dziś obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed burzami, w centrum również przed silnym deszczem. W ciągu 12 godzin suma opadów może sięgać 40 mm, ostrzegają meteorolodzy. Więcej o pogodzie za kilka minut od Krystiana Hanke. W serwisie doniesienia zza oceanu amerykańska policja imigracyjna ma zostać wyposażona w specjalne rękawice do rażenia prądem. ICE na ten cel może wydać nawet 20 milionów dolarów.
6: Rękawice Glove wyglądem nie odbiegają od zwyczajnych rękawic patrolowych. Funkcja rażenia prądem uruchamia się po naciśnięciu specjalnego guzika i generuje do 380 V przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. To jednocześnie dużo i niedużo, bo używane przez amerykańskie służby paralizatory elektryczne tworzą napięcie nawet w wysokości od 2 do 5000 V. Obrońcy praw człowieka biją jednak na alarm, podkreślając, że w rękawicach można stosować wielokrotnie elektrowstrząsy niezauważalnie dla świadków zdarzenia. Producent urządzenia Compliant Technologies zapewnia natomiast, że jest ono bezpieczne, a może być pomocne w przypadku słabszych lub starszych agentów ICE, którzy mają problem z obezwładnieniem podejrzanego. San Francisco, Magda Gacyk.
3: Od początku prezydentury Donalda Trumpa z rąk agentów ICE zginęło co najmniej 10 osób. Z tej dziesiątki większość stanowili obywatele USA lub rezydenci Stanów Zjednoczonych. Wracamy do kraju. Na koniec powrót z długiego weekendu z komplikacjami z powodu bagażu pozostawionego na peronie dworca w Rzeszowie. Wieczorem dworzec trzeba było zamknąć, pociągi miały wielogodzinne opóźnienia, a służby zostały postawione w stan gotowości. Wszystko obserwowali zza taśm tłumy podróżnych i nasza reporterka Maria Kornaga. Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk, służby postawił na baczność bagaż na peronie.
7: 17. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie otrzymał informację o pozostawionej bez nadzoru walizce na terenie dworca kolejowego w Rzeszowie.
8: Jest podejrzenie, że może być jakiś ładunek wybuchowy.
9: Wybraliśmy się na wycieczkę, a mamy teraz niezaplanowaną atrakcję. Musimy iść spać z małym. Chciałbyś do domu już iść?
10: Tak.
9: No niestety, musimy czekać.
11: W daleką podróż się wybieracie?
12: Do Szczecina.
11: O której ma być pociąg?
12: 19.50 miał być.
11: No, mamy 29.
13: Myślę, że do pół godziny maksymalnie, ale żeby trochę przyspieszyć, prosiłbym się odsunąć.
3: Bagaż musieli sprawdzić kontrterroryści. Na szczęście nie wykryli zagrożenia i po kilku godzinach dworzec został otwarty. My tu kończymy serwis. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
2: Bardzo dziękuję. Część wydarzeń sportowych trochę sobie z Antoniem omówiliśmy, no ale teraz zrobi to profesjonalnie. Mateusz Kuźniewski.
14: Co za weekend za nami w sporcie. Co za weekend. I myślę, że jego podsumowanie należy zacząć mimo wszystko od Birmingham, gdzie w niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Wczoraj do audycji 3-5-7 start przystępowaliśmy z dorobkiem 7 medali po 4 wspaniałych sobotnich występach biało-czerwonych. Srebro wywalczyły Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów, Maria Żodzik w skoku wzwyż, Katarzyna Zdziebło wchodzi na dystansie maratońskim, no i jeszcze nasza sztafeta 4x100 metrów, która sięgnęła po brąz. Prognozowaliśmy w audycji, że Polskę stać jeszcze przynajmniej na jeden medal w niedzielę i tak też się stało. Kolejne 6 srebro na tych mistrzostwach dorzuciła Klaudia Kazimierska, druga na 1500 metrów.
15: Byłam gotowa dzisiaj na tą walkę i gdzieś przeczytałam w internecie wczoraj chyba, że bycie gotowym nie jest uczuciem, to jest decyzja, którą podejmujesz i ja zdecydowałam w tym roku i dzisiaj tutaj na tych zawodach, że jestem na to gotowa i bardzo dużo mnie kosztował ten medal, bo tylko ile mnie kosztowało te przygotowania i cała droga tutaj od 2018 od medalu U18 do tego seniorskiego i przez te 8 lat dużo się działo, wiele krajów po drodze, przeprowadzka na drugi koniec świata, ale cieszę się, że tak to się skończyło i byłam dzisiaj gotowa na ten medal.
14: 8 medali naszej kadry i aż 7 z nich to dzieło kobiet. Jedynym Polakiem, który w Birmingham sięgnął po medal, był Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. Czyli co? Polska królowa sportu jest kobietą?
16: Tak, jest kobietą. W 2020 roku mieliśmy 13 medali i wtedy nasze panie zdobyły aż 11. Także my w lekkoatletyce już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bardziej liczymy na kobiety w Polsce.
14: Potwierdzał tę tezę wczoraj w 3-5-7 start Janusz Rozum, ekspert Eurosportu i statystyk Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Biało-czerwoni zajęli 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, a na jej czele znaleźli się Włosi, którzy zdobyli 22 krążki, w tym 10 złotych. Za godzinę zerkniemy sobie jeszcze na inne konkurencje, które odbyły się wczoraj na zakończenie mistrzostw w Birmingham, natomiast teraz przejdźmy do tenisa. Iga Świątek potwierdza swoją formę. Polka dopiero co triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, a już musiała zamienić Kanadę na USA i rozpocząć rywalizację w Cincinnati. Rozpoczęła ją udanie, w 2 setach do 3-0, pokonując Kolumbijkę Arango. Teraz jej przeciwniczką będzie Greczynka Sakkari i ten mecz już dziś, tak jak zresztą pozostałych, wciąż grających w tysięczniku w Ohio Polek. Magdalena Fręch zagra z Kazaszką Rybakiną, a Maja Chwalińska z Rosjanką Schneider. Państwa kciuki oczywiście mile widziane. A na zakończenie pierwszego porannego sportu w poniedziałek jeszcze przynajmniej 2 potwierdzenia, że w ogóle cały polski sport był w weekend kobietą. W sobotę mistrzynią Europy w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym została Katarzyna Wasik, która przy okazji czasem 23.84 ustanowiła nowy rekord Polski. Wicemistrzynią Europy w zjeździe z kolei, w kolarstwie górskim podczas zawodów w Bułgarii, została 19-letnia studentka fizyki krakowskiej AGH Amelia Dudek.
2: No i tam, Mateusz, no Mateusz, no, że akurat fusiasz, no będzie. A kto się pojawi po godzinie 8, tego nie wiemy, zobaczymy. Niech będzie niespodzianka, kogo wylosuje maszyna losująca. Tymczasem, jeśli chodzi o pogodę, to pogoda wylosowała dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie oraz północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim może również zagrzmieć. Wiatr będzie słaby i umiarkowany do momentu burz, bo potem to już jak zawieje, to ho-ho. Północno-zachodni i zachodni tych kierunków będzie wiać. Jeśli chodzi o opady, no to powiedziałem, że burze, no to podczas burz to różnie z tym deszczem bywa. Czasami jest ulewa, czasami nawet grad może się pojawić, a w Tatrach powyżej 2200 metrów dziś także mogą się przydać raczki, bo deszcz będzie w towarzystwie. W towarzystwie takiego, no powiedzmy sobie jeszcze może nie białego puchu, ale rozwodnionego śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej dziś w Rzeszowie 29, no ale tam im się należy po tych różnych przygodach. Najcieplejsze miejsce to dziś Kraków 27, Lublin 26, Katowice podobnie, Kielce, Radom, Warszawa 25 stopni, w Łodzi i Zakopanem 24, w Opolu 23, w Białymstoku, Toruniu, Bydgoszcz i Zielonej Górze też 23. 22 we Wrocławiu, w Poznaniu, Szczecinie i Olsztynie, Suwałki, Gdańsk, Gorzów, tu oczko 21, najchłodniej, dziś najchłodniej, w Koszalinie 20 stopni, ale to i tak nieźle.
10: Radio 357.
2: 9,5 minuty po godzinie 7. Obiecałem Państwu, że dodam jeszcze adres mailowy, pod którym czekamy na Państwa, no takie krótkie, nieszablonowe, aczkolwiek ciepłe i fantastyczne ujęcia. Ja coś za dużo z tym fantastycznym. Mogą być jak najbardziej realistyczne, kiedy Państwo słuchają Radia 357. Jak Państwo słuchają Radia 357, to proszę teraz uważnie zanotować w głowie. Spotkajmy się @radio357.pl. Spotkajmy się @radio357.pl. Ponoć skrzynka jest pojemna i wszystkie Państwa wyczyny filmowe pomieści.

Kim Wilde, 10 over 10, już za chwilę odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Tylko proszę nie sprawdzać, czy tak jest rzeczywiście, czy dobrze państwo pamiętają i nie otwierać wężom pyszczka, dobrze? No to już tak bardzo byśmy poprosili. A na razie jeszcze nowa porcja energii. O, i to takiej, nie, chciałem powiedzieć atomowej. Atomowej lepiej brzmi niż jądrowej. W tym wypadku Royal Blood, 10 over 10, to jest nasza piosenka dnia. No porządnie zaczynamy ten tydzień, muszę przyznać.

0: Dobrze było. Real Blood 10 over 10 to jest nasza piosenka dnia. A na zegarze już prawie 17 po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: No i sobie teraz pogadamy. Tak sobie wymyśliłem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: W słowie pogadamy jest ukryta taka cząstka, która jest dziś bardzo ważna, bo zajmiemy się wężem. I wcale nie wężem ogrodowym, i wcale nie wężem strażackim, chociaż obydwa te tematy również byłyby aktualne. Natomiast takim prawdziwym, najprawdziwszym wężem się dziś zajmiemy, bo nie wiem, czy pan w ogóle lubi węże?
2: Nie mam z nimi problemu jakiegoś większego.
0: A, to dobrze, czyli nie nachodzą pana.
2: Nie.
0: Rozumiem, bo ja proszę pana na przykład...
2: Oni nie napełzają też.
0: Właśnie, węże napełzają. Cóż za błąd. Ja jak byłem dzieckiem, to uwielbiałem najbardziej w zoo miejsce zwane terrarium i byłem w stanie stać przy terrarium, aż wąż się poruszy. I nie chciałem zrobić kroku dalej, bo ja akurat chodzę, nie pełzam i wtedy musiałem zobaczyć, jak się poruszy, a te pytony zazwyczaj spały, bo one były najedzone, anakondy i w ogóle. I bardzo mnie rozczarowywały tym. Natomiast teraz ze strachu...
2: Ale może graliście w tak zwanego...
0: Kto się pierwszy poruszy.
2: Tak.
0: Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy.
2: Tak? W kurczaka. A, bo w kto kurczaka. Pierwszy mrugnie okiem, po prostu to pierwszy się poruszy.
0: No łypał na mnie, często tak się zdarzało, łypał na mnie i wysuwał czasami język. I tym językiem się dzisiaj właśnie zajmiemy, proszę pana, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. I muszę szczerze powiedzieć, że ja na to nie wpadłem i nigdy mnie to nie zafrasowało. Może zafrasowało, ale jakoś przeszedłem nad tym do porządku dziennego. A pani Maja lat... No i znów nie będziemy wypominać ile. W sumie 5. Tak, powiedzmy, w sumie będzie 5. Pyta, dlaczego wąż ma rozcięty język? No i to zostawiam już panu.
2: No nie wiem, czy słowo rozcięty jest odpowiednie, czy raczej rozwidlony, no bo rozcięty zakłada, że ktoś mu go rozciął, a nie, że on tak po prostu ma, no więc on tak po prostu ma, język jest rozwidlony, bo to jest... wyspecjalizowane narzędzie do węchu kierunkowego. O, chyba tak w największym skrócie mógłbym powiedzieć. Wąż szybko wysuwa i wciąga język, zbierając z powietrza, z podłoża mikroskopijne cząsteczki zapachowe. Robi dokładnie to tym językiem, co my robimy, wciągając powietrze do nosa. Te cząsteczki, które do języka się przykleją, trafiają do czegoś, co się nazywa narząd Jakobsona, a w skrócie jest to takie miejsce na podniebieniu, które składa się z dwóch jam i jakby język wracając, jak wąż go wciąga, język wracając do jamy gębowej, jak gdyby wsuwa się, czy jego końcówki wsuwają się do takich dwóch właśnie małych otworów w podniebieniu. I te otwory to są jak gdyby wloty do tego narządu Jakobsona. Cząsteczki chemiczne, które przykleją się do języka, wiążą się tam z receptorami, tam powstaje impuls nerwowy, te impulsy biegną osobnymi nerwami do opuszki węchowej i do konkretnych ośrodków w mózgu. I teraz to rozwidlenie języka, ono pozwala jednocześnie pobrać próbki z lewej i z prawej strony głowy węża. Mm-hmm. Mózg porównuje, z której strony zapach jest silniejszy, czyli z której strony danych cząsteczek zapachowych przykleiło się więcej i dzięki temu wąż dokładnie wie, w którym kierunku, czy z którego kierunku, czy w którym kierunku znajduje się ofiara, partner, zagrożenie. Bo to działa troszeczkę tak, jak trójwymiarowe widzenie, które jest możliwe tylko dzięki temu, że mamy dwoje oczu, które są oddalone od siebie. Ryby, czy zwierzęta, które mają, im bardziej mają oczy od siebie oddalone, tym precyzyjniej są w stanie określić położenie wszystkiego, co widzą. Gdybyśmy mieli jedno oko, albo gdybyśmy mieli jedno oko działające, albo gdybyśmy mieli dwoje oczu, ale bardzo blisko siebie, precyzja określenia kierunku, głębi jakiejś takiej ostrości byłaby dużo, dużo mniejsza. Wąż dokładnie tak samo, dla niego to jest najistotniejsze, dokładnie tak samo radzi sobie z zapachami. Przez to, znaczy ma jak gdyby dwa języki, tak? Nie u swojej podstawy, ale u swoich końcówek. Taki zwykły, nierozdwojony język oddawałby oczywiście informację zapachową, ale on by ją dawał na zasadzie, że jest zapach, że coś czuje, ale nie wskazywałby kierunku, bo tylko byłoby jedno źródło pochodzenia tej informacji o zapachu. Rozwidlenie działa jak taki trochę stereoskopowy węch, czyli taki przestrzenny. No tak mówię, analogicznie do tego, jak lokalizujemy dźwięki.
0: Mhm. Czyli wąż jak wysuwa ten język, to on zbiera informacje.
2: Tak, wąż jak wysuwa ten język, zbiera informacje. Co więcej, takie szybkie wysuwanie i wsuwanie na zasadzie, no właśnie, takiego troszeczkę jak gdyby skanowania, takiego omiatania. To nie jest tak, że ten język wchodzi i wychodzi tylko i wyłącznie w linii prostej, tak?
0: On
2: lata na boki właśnie po to, żeby pobierać próbki, żeby pobierać informacje. O czym? O śladach ofiar, o jakieś, nie wiem, feromony płciowe przy poszukiwaniu partnera, znaki terytorialne innych węży, substancje ostrzegawcze, czyli na przykład zapach drapieżnika. To właśnie dlatego węże tak często wąchają językiem, nawet gdy wydają się spokojne. Jak pan obserwował węże, te, które to robią, bo nie wszystkie to robią, te, które to robią w terrarium.

0: jak gdyby ta komunikacja chemiczna, ona u węży odgrywa absolutnie kluczową rolę.
1: Czyli jak słyszymy, że jesteśmy na językach, to w zasadzie dobrze, żebyśmy byli na ludzkich, bo jak u węża na języku, to już wtedy nie jest to najlepsze.
0: To już jest pierwszy, to już jest pierwszy krok do tego. No
1: żeby
0: właśnie,
1: być ofiarą.
0: No
1: bardzo panu dziękuję. Świetne pytanie od pani Mai. Pani Mai również dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jutro będzie też ciekawe pytanie. Coś o brwiach naszykuję, bo jak mam, cały czas jak słucham pana, mam brwi wysoko podniesione ze zdziwienia do góry, ale do takiego zdziwienia, dobrze. Mądrego zdziwienia.
0: Dobrze, że pan nie powiedział, że jak pan mnie słucha, to wyrywa sobie włosy.
1: Nie, nie o brwiach, o rzęsach spróbujemy, niech będzie. Ja zatrzepoczę rzęsami teraz za ten komplement. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, 25 minut po godzinie 7. Tylko życzymy tym wężom, żeby nie gryzły się w język czasami, bo to jak są jadowite, to wiadomo, suchar musiał być. Natalia Marczuk, proszę posłuchać, ona już zaczęła śpiewać, to już nie będę gadać.

0: Takie rzeczy też się zdarzają. Może państwo również jakąś pamiątkę zakopali, żeby wrócić w to miejsce wakacyjne za rok. Natalia i Mateusz. Natalia Marczuk, z nią usłyszymy się jeszcze w czwartek, bo jej utwór Nowy Nadwodne Miasto będzie naszą piosenką dnia.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I proszę pamiętać, głosujemy do piątku, do godziny 12. Lista pełna i bogata. Jest w czym wybierać. Ezra Collective? Na przykład, bardzo proszę. 28,5 minuty po godzinie 7.

0: Tak się zrobiło błogo, a tutaj poniedziałek, trzeba się nakręcić, trzeba jakoś tam Państwa podnieść na duchu, no bo to poniedziałek po długim weekendzie. Nawet jeśli długi tylko z nazwy. Czy pogoda to pomoże w tym wszystkim nam? Sprawdźmy to. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No nie jest najlepiej. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie, na wschodzie oraz na północnym wschodzie, czyli generalnie w pasie wschodnim oraz na Pomorzu Gdańskim także może zagrzmieć. Temperatura no dziś od 16 stopni na wschodzie i na Podhalu do 19-20 na przeważającym obszarze kraju. I tutaj na przykład Koszalin 20, Suwałki 21, Gdańsk i Gorzów podobnie. Potem mniej więcej 24 stopnie w Łodzi, 25 w Warszawie, ale także w Kielcach, 26 w Katowicach i Lublinie, 27 w Krakowie, 29 wygrywa dziś Rzeszów. Jak rozumiem, przed burzami ta temperatura, no potem się zrobi troszkę chłodniej. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem dość silny, do 55 km na godzinę. Wiatr będzie z północnego zachodu i z zachodu. Jeśli dziś spacer pod wiatr, no to w kierunku Świnoujścia. Jeśli tak wolimy, żeby nas wiatr troszeczkę popychał, to w kierunku Władysławowa. O, a w czasie burz to w ogóle porywisty i trzeba wtedy się gdzieś skryć.
1: Radio 357.
0: Tak się to wszystko poukładało, że wczoraj urodziny obchodziła Madonna, a dzisiaj 8 urodziny obchodzi pani Belinda.

No mam nadzieję, że Lalunia Państwu troszeczkę poprawiła humor. Belinda Carlisle, dzisiejsza jubilatka w poranku, jak najbardziej. Zwykle o tej porze w ciągu roku szkolnego witamy się po sygnale tatowania. W wakacje tatowanie tylko w czwartki, ale wykorzystam dzisiejszą sytuację, ponieważ to takie ostatnie dwa tygodnie gdzieś sprawiają, że już zaczynamy myśleć o szkole i niepotrzebnie sobie te wakacje w głowie skracamy. Mówię tu my, jako my, dawno, dawno temu, ale też nasze dzieci pewnie ten humory mają coraz słabsze. W związku z tym ja spróbuję poprawić te humory świetnymi książkami. Zwłaszcza dotyczy to młodych czytelników, bo książki, książeczki to są absolutnie pełne zagadek, pełne quizów, zadań do rozwiązania. Łamigłówek. Takie bardzo lubię i uważam, że zajęcie dzieciaków takimi rzeczami jest dużo zdrowsze niż smartfonami. No banał, ale trzeba przypominać, trzeba podpowiadać i trzeba także coś czasami wręczyć i zobaczyć, czy haczyk zostanie połknięty, jak choćby ten haczyk tutaj wędkującej Pippi Langstrumpf. Pierwsza książka to Moje lato z Pippi. Oczywiście Astrid Lindgren i rozmaite zadania na podstawie przygód uroczej, zabawnej i znakomitej dziewczynki. Tutaj jest sporo takich zadań dla, powiedzmy sobie, 6-7-latków. Jest też komiks, a w zasadzie komiks jest takim motywem przewodnim tejże właśnie książki. Komiks też nawiązuje do przygód Pippi Langstrumpf, czy Fizi Pończoszanki, jak kto woli. Są przepisy z Pippi, są rozmaite zadania matematyczne, trochę na logikę, trochę takie, kiedy na przykład deszcz pada, żeby sobie pogłówkować i czas szybciej zleci. Moje lato z Pippi, Astrid Lindgren, to jest pierwsza propozycja. Druga to książka, która nawiązuje do znanej, popularnej i bardzo śmiesznej, zabawnej serii zatytułowanej Rodzina Obrabków, o której już Państwu w tatowaniu mówiłem. Jest to specyficzna rodzina, no powiedzmy sobie, właśnie takich Obrabków, złodziejaszków, w której to tylko synek, Ture, jest tak naprawdę praworządny. Ture najbardziej lubi robić to, co wolno, wchodzi tylko wtedy, gdy ktoś mu pozwoli i powie proszę. Natomiast tata Zbiro, mama Cela, Elka i jeszcze na dodatek pies Glina, no to są takie postaci, które no mają trochę za uszami, ale Ture zawsze stara się zrobić tak, żeby wszystko było w porządku, choć nie lada przed nim wyzwanie. W każdej z części, a tych części już jest sporo, jeśli ktoś lubi taki humor abstrakcyjny, to może źle powiedziane. No czarny humor też niekoniecznie. Jest to ewidentnie mrugnięcie okiem i to jest chyba najlepsze określenie. Anders Sparring i Per Gustafsson stworzyli naprawdę coś wyjątkowego. Coś, na czego bazie też można dzieciom tłumaczyć, co jest dobre, a co złe, a co jest tylko humorem, no bo za chwilę wejdą w taki świat poczucia humoru. No to jest świetna propozycja. No i w książce Rodzina Obrabków, Włamigłówki, też piękny tytuł, Włamigłówki, zresztą tłumaczenie wszystkich części Rodziny Obrabków Agnieszki Stróżyk jest znakomitą robotą, ponieważ tutaj jest gra słowem bardzo, bardzo ważna, żeby to wszystko było no na granicy maksymalnie, a najlepiej przed granicą, żeby tej granicy nie przekroczyć. A pies nazywa się Glina, to powtórzę. Są tu zadania także różnego rodzaju logiczne, matematyczne, połącz kropki, wypełnij, poszukaj, ale jest oczywiście akcja, jak to w przypadku Rodziny Złodziejaszków, czyli jest robota dla takiego małego detektywa też. Wszystkie te książki są na uważność, na to, żeby wpatrywać się w obrazki, czasami coś zrobić, wykonać z papieru, list, samolot i tak dalej, i tak dalej. Od początku do końca kilkadziesiąt stron zadań. Myślę, że ten czas zostanie spożytkowany dobrze. Rodzina Obrabków, Włamigłówki. To propozycja druga i propozycja trzecia w dwóch tomach. Wakacje z Lassem i Mają. No tak, tak. Bez Lassego i Mai wakacje by się nie mogły odbyć. Martin Widmark, Helena Willis. Autorzy bardzo, bardzo popularnej serii dwóch młodych detektywach. To są książki Gdzie jest Sylwester i Turniej w Waleby, które to są kolejnymi opowiadaniami z miejscowości, w której mieszkają Lasse i Maja, i tam zdarza się coś, co wymaga interwencji młodych detektywów. Książki jak zwykle też podpowiadają, jak szukać, na co zwracać uwagę, jak takim małym, uważnym detektywem zostać. No i dla fanów Lassego i Mai to, myślę, pozycja obowiązkowa. Wszystkie pozycje od wydawnictwa Zakamarki, które tę szwedzką literaturę u nas wydają w dużych rozmiarach i bardzo dobrze, bo to są świetne książki, a na dodatek, jeśli mają jeszcze zadania i łamigłówki, to tym lepiej. Książki chętnie podaruję w dwóch paczkach. Lassego i Maję dorzucam do Obrabków i drugiego Lassego i Maję do Pippi. Proszę dzwonić 510 357 357.

Nie wiem, czy ja wpadłem w jakąś algorytmiczną bańkę social mediów, ale od kilku dni dostaję informację, że pod Warszawą grasuje puma. To znaczy, grasuje to może źle powiedziane, bo nie słyszałem nic o jakichś wielkich szkodach, które by wyrządziła, ale 3 dni temu dostałem informację, że już jest 45 km od Warszawy, a ostatnio, że 20 km, co bardzo mnie zaintrygowało. Jeśli jest to kampania reklamowa pewnej firmy, to uważam, że całkiem udana. No a tak naprawdę na pumę wszyscy czekamy tutaj w Warszawie. No, działoby się. Działoby się. Za chwilę to poszukamy akademika. We were good.

0: kwiaty kwiatami, ale pani nie widziała tej pumy?
1: Nie, no ale zainteresowałam się, bo myślałam, że to jednak żarcik wcześniej.
0: Tego nie wie nikt, proszę pani.
1: Jak się zachować, jak się pumę spotka? Oby nie.
0: No, się tak nie pumować się za bardzo, no bo co, można tylko sobie zaszkodzić. Ja myślę, że jakieś tam kwiatki drobne, jakiś tam mały podarunek, poczęstunek nie zawadzi. Absolutnie nie zawadzi.
2: Ranek 357.
0: Czasami trudniejsze od poszukiwania pumy są poszukiwania mieszkania dla studenta. Wielu zaczyna już w sierpniu, bo trzeba złożyć podanie o miejsce w akademiku, a jeśli ktoś nie chce mieszkać w domu studenckim albo nie dostanie tam przydziału, to trzeba zacząć przeglądać ogłoszenia o wynajmie na tak zwanym mieście. Izabela Woźniak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Od kilku dni już, a właściwie od kilku lat nawet, akademiki są oblegane, bo ceny mieszkań do wynajęcia w miastach akademickich są niestety bardzo wysokie.
1: No to prawda, akademiki są atrakcyjniejszą opcją. Filip Halama mieszka w Gdyni, będzie studiować na Uniwersytecie Warszawskim i czeka na decyzję w sprawie przydziału akademika.
3: Są to na pewno zarobki na członka rodziny jednego, odległość też od miejsca zamieszkania. Też na przykład jak to jesteś sierotą albo niepełnosprawny, to też daje to sporo wtedy punktów w rekrutacji. Też trzeba było złożyć dużo dokumentów, takie jak zaświadczenia o zarobkach, albo na przykład jak rodzeństwo jest pełnoletnie i się uczy, to też potrzebne jest zaświadczenie z danej uczelni.
1: Jeśli pan Filip nie dostanie akademika i nie znajdzie w miarę taniego pokoju na mieście, rozważa roczną przerwę w nauce, bo warszawska uczelnia to jedyne miejsce, do którego składał podanie. W Łodzi jest 3699 miejsc w 10 akademikach Uniwersytetu Łódzkiego. Cena za miejsce w dwuosobowym pokoju to od 550 zł do 850. I tu kryterium otrzymania miejsca w akademiku jest bardzo jasne, mówi Łukasz Ochrytkow, zastępca dyrektora osiedla akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Jedynym kryterium, jakie my stosujemy jako Uniwersytet Łódzki, jest kryterium odległości miejsca zamieszkania od naszej uczelni, ale tak naprawdę jeżeli tylko mamy jakiekolwiek wolne miejsca w ciągu roku akademickiego czy po zakończeniu wszystkich tur wnioskowania do akademików i wnioskuje ktoś, kto mieszka bardzo blisko Łodzi albo nawet w samej Łodzi i jest w takiej sytuacji życiowej, że potrzebuje tylko miejsca w akademiku, to również takie miejsce dostaje u nas.
1: Na Uniwersytecie Gdańskim miejsc w akademikach jest prawie 1400, mówi Urszula Abucewicz z Centrum Komunikacji i Promocji Uniwersytetu Gdańskiego.
5: Jeśli chodzi o opłaty w akademiku, to oczywiście ceny są uzależnione od standardu pokoju. I na przykład za miejsce w pokoju dwuosobowym trzeba będzie zapłacić 720 zł, a za jednoosobowy pokój z prywatną łazienką 1050. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w akademiku mają studenci studiów stacjonarnych, którzy mieszkają poza Trójmiastem i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
1: No ale wiadomo, w akademikach liczba miejsc ograniczona i w każdym mieście akademickim w tym roku mamy 1,5 rocznika, proszę pana. Wie pan o tym?
0: No już wiem.
1: No i ten 1,5 rocznika idzie na studia, więc konkurencja jest większa. Również na rynku najmu mieszkań nie jest łatwo, no i tanio też nie jest, mówi Jarosław Sadowski, ekspert Rankomat.pl.
6: Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. W części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany i tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No i oczywiście warto też przyjrzeć się sytuacji największego ośrodka akademickiego, czyli Warszawy. Jeżeli chodzi o koszty najmu, to one są bardzo zbliżone w porównaniu do poziomu sprzed roku. Jest to wzrost na poziomie 0,8%.
1: Od kilku już lat bardzo prężnie rozwija się rynek prywatnych akademików. To jest jakaś alternatywa dla tych, którzy nie dostaną akademika uczelnianego, mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku z OtoDom.
7: Największym rynkiem, na którym oferowane są miejsca w akademikach prywatnych, jest Kraków. Nie Warszawa, tak jakby się wydawało, ale właśnie Kraków. Wiemy, że w tej chwili ponad 3600 miejsc jest w akademikach prywatnych w Krakowie, ale wiele wskazuje na to, że Warszawa z bardzo dynamicznym wzrostem liczby miejsc w akademikach prywatnych prawdopodobnie może już nawet w 2020 2026 roku, ale w 2027 z pewnością wyprzedzi Kraków i tych miejsc w akademikach prywatnych w Warszawie w 2027 roku powinno być już około 7000.
1: Udział tych prywatnych akademików w rynku to dziś około 13% i to ponad 16000 łóżek.
7: Oczywiście trzeba mieć cały czas przy tym myśleniu taką ważną informację w tle, że studentów w Polsce w tej chwili jest ponad 1 250 000. W związku z tym te liczby 15-16 tysięcy miejsc, łóżek w akademikach prywatnych, no to jest niewiele. To jest około 60 obiektów, licząc już nie łóżkami, a budynkami w całej Polsce i oprócz Krakowa i Warszawy, takie miasta, w których mamy skupiska akademików prywatnych, to Trójmiasto, razem liczone, Poznań, Wrocław i oczywiście Łódź.
1: No i cenowo, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ile kosztuje taki prywatny akademik miejsce?
0: No dużo.
1: No to wychodzi na to, że to jest coś pomiędzy mieszkaniem a akademikiem państwowym, bo to koszt około 2000 za pokój jednoosobowy. A nawet do 4000. I to są też takie akademiki. Te akademiki to są takie całe kompleksy z siłowniami i tego typu udogodnieniami, ale drogo jest.
0: W Gdańsku spałem, bardzo ładnie. Wtedy nawet poczułem, że chciałbym być znów studentem. Bardzo dziękuję.
1: Chyba dobrze zarabiającym.
0: No ja teraz sobie mogę pozwolić. Student niekoniecznie. Izabela Woźniak,
1: bardzo
0: dziękuję. Do usłyszenia.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Makeup is a lie. No, wyśpiewał wiele razy ten tytuł. Make Up Is A Lie, Morrissey, nowe nagranie za chwilę w Radio 357 Serwis, ale jeszcze jedno wspomnienie z muzycznego kalendarium, bo Budyń obchodziłby dziś urodziny.
2: Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I

0: zobaczyć.
1: Tu Radio 357, minęła godzina 8. Mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia, a przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
2: Na Podkarpaciu żałoba po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Flagi na budynkach urzędowych są opuszczone do połowy masztów. W samo południe minuta ciszy. To właśnie z województwa podkarpackiego pochodzi większość uczestników pielgrzymki do Medjugorje. W wypadku, do którego doszło w drodze powrotnej w nocy z soboty na niedzielę, zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, 37 lżej poszkodowanych. Na Węgrzech jest specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski. To m.in. 6 medyków, którzy mają ocenić, czy możliwy jest transport poszkodowanych do kraju.
3: Anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych.
2: Wymienia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Tymczasem szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie rannych, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
2: Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie. W firmie właściciela autokaru rusza kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Obława trwała od soboty. Wczoraj wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, relacjonuje sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
2: Ranną kobietę znaleziono na klatce schodowej, była nieprzytomna, jej stan jest określany jako ciężki. Według lokalnych mediów sprawca to jej były partner. W serwisie doniesienia ze świata wciąż napięta sytuacja na granicy Ceuty. Marokańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały w weekend kilkuset migrantów, głównie z Afryki subsaharyjskiej, którzy próbowali przedostać się na terytorium hiszpańskiej Ceuty. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Do kolejnej próby masowego przekroczenia granicy miało dojść na wzgórzach około 3 km od hiszpańskiej granicy. W działaniach wykorzystano śmigłowce, drony oraz psy policyjne. Funkcjonariusze użyli także gazu łzawiącego. Marokańskie władze nakazały agencji informacyjnej EFE i hiszpańskiej telewizji publicznej TVE opuszczenie Fnidek, gdzie relacjonowały sytuację po stronie marokańskiej. Tymczasem w samej Ceucie sytuacja na granicy pozostaje spokojna, ale przeciążona jest służba zdrowia. W ciągu ostatnich 2 tygodni pomoc medyczną otrzymało tam prawie 6 tysięcy migrantów. To, co obecnie dzieje się w szpitalu i ośrodkach zdrowia, nie jest normalną sytuacją, ale to nie oznacza załamania systemu opieki zdrowotnej, powiedziała minister zdrowia Monika Garcia. Wczoraj na plaży w Ceucie migranci pokojowo protestowali, apelując o ochronę i możliwość pozostania w Hiszpanii. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
2: Szacuje się, że po tym jak 2 tygodnie temu ponad 70 tysięcy migrantów przekroczyło granicę z Ceutą, około 5 tysięcy nadal pozostaje na ulicach miasta. Ponad 200 tysięcy odbiorców na Hawajach. Nie ma prądu po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. A my przypominamy, dziś dla południowej i centralnej Polski IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, a miejscami też przed silnym deszczem. Na koniec w serwisie Kraków, który znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko to, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, podkreśla dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
2: W tym rankingu Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny czy Wiedeń. Pod Wawelem kończymy serwis o 8:00. Za godzinę m.in. Polska w światowych mediach, a to za sprawą najwyższego pomnika Matki Boskiej w Europie.
1: No, z Krakowa do studiowania w Wiedniu tak daleko nie jest. Można dojeżdżać codziennie, ale na razie o sporcie Mateusz Fusiarz.
8: I tak jak przed godziną od Królowej Sportu rozpoczynamy weekendowy raport. Wczoraj wspaniały 8 medal dla biało-czerwonych wywalczyła Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów. Polka ustąpiła jedynie reprezentantce gospodarzy Brytyjce Georgie Hunter-Bell. Pozostałym startującym w finałach Polakom medal wywalczyć się nie udało. To jest startującej w tym samym biegu Weronice Lizakowskiej, Aleksandrze Lisowskiej w maratonie, Małgorzacie Maślak-Gugli w rzucie oszczepem czy naszym sztafetom 4x400 metrów. Jak zwykle, zwieńczeniem rywalizacji był konkurs tyczkarzy, w którym znów najlepszy okazał się Armand Duplantis. Był moment, być może momencik, gdzie Emanuel Karalis mógł postraszyć Szweda, ale na tym zaledwie się skończyło. To Mondo skoczył 6.15 i cieszył się z kolejnego triumfu w karierze. W rywalizacji skoków dal triumfowała Włoszka Larisa Japikino, a bez medalu tym razem mistrzostwa zakończyła Niemka Malajka Mihambo. Przed godziną w sporcie zabrakło futbolu, a wiem, że czekają Państwo z wypiekami na twarzach na raport z Ekstraklasy. Śpieszę donieść, że we wczorajszych trzech w sumie meczach Motor Lublin 1-0 pokonał GKS Katowice, Krakowia 2-1 wygrała z Rakowem Częstochowa, który wciąż nie zdobył nawet punktu w kampanii 2026-27, a Górnik Zabrze 2-1 pokonał Wisłę Kraków. Słuchamy trenera Michala Gasparika, który przyznał, że pierwsza połowa była super, ale...
0: Ta druga połowa, wszystko się nam zmieniło w sekundzie. Było 2-0, mieliśmy mieć czerwoną kartkę, nie była potem, na drugiej stronie czerwona kartka, potem przypadek, ta bramka, którą straciliśmy, no i reagowaliśmy zmianą systemu. No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny tým a jak flexibilny to jest tým, jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. Takie zwycięstwo najwięcej smakuje.
8: Dzisiaj w Ekstraklasie meczu nie ma, ale raport piłkarski należy uzupełnić o wyniki z zagranicy. Najwięksi wracają do gry, no i wczoraj choćby Arsenal 3-0 ograł Manchester City i sięgnął po tarczę wspólnoty. Ponadto Lens 1-0 wygrało w Superpucharze Francji z PSG, a w Hiszpanii, która jako pierwsza z Lig Top 5 wróciła do grania po wakacyjnej przerwie, najwięksi jeszcze nie grali. A w tenisie najwięksi grają bez przerwy, a do takich trzeba zaliczyć Igę Świątek. Nie miała chwili wytchnienia Polka po triumfie w Toronto. Finał grała w czwartek, a w niedzielę trzeba było już być w Cincinnati i mierzyć z Emilianą Arango. Ostatecznie Kolumbijce udało się Idze urwać zaledwie 3 gemy. Było 6-3 i 6-0 dla Polki, ale mimo wszystko trzeba się było napracować.
9: Game. 30. zwycięstwo w tym sezonie staje się faktem. Iga Świątek pokonuje Emilianę Arango 6-3, 6-0. Pierwsze właściwie 3 gemy nie zwiastowały takiego zakończenia, ale najważniejsze właśnie, że Iga umiała wyciągnąć wnioski, umiała się dostosować do warunków, do tego, co proponowała przeciwniczka i potem dominowała już.
8: Komentowała Joanna Sakowicz-Kostecka w Kanal Plus Sport. Do tenisa wrócimy jeszcze za godzinę. A na zakończenie sportu po 8 jeszcze żużel i informacja z soboty akurat. Maciej Janowski wywalczył w Ostrowie Wielkopolskim tytuł indywidualnego mistrza Polski. To jego 4. złoty medal w karierze. Srebro zdobył Bartosz Zmarzlik, a brąz Kacper Woryna. 3. i ostatni turniej indywidualnych mistrzostw Polski wygrał wspomniany Zmarzlik.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
1: Muszę przyznać, że ujął mnie trener Górnika. Fleksybilny team. No, pogoda też jest dzisiaj fleksybilna. Powiem, że w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu na południowym wschodzie oraz wschodzie, a także na północnym wschodzie. Czyli powiedzmy sobie tak, na wschód od linii Wisły, także na Pomorzu Gdańskim, również możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, a na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 20 miejscami. W Tatrach powyżej 2200 metrów zimny deszcz zamieni się w mokry śnieg, ale to tylko tak w Tatrach na szczytach. Żeby ładnie to wyglądało na widokówkach, wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu od 20 stopni w Koszalinie, no bo tak jeśli już patrzeć na mapę większych miast, to tak to wygląda. 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Zielonej Górze, a 26 w Katowicach i Lublinie, do 29 w Rzeszowie.
11: Radio 357.
1: Fleksybilny, czyli takie angielskie słowo w ustach czeskiego trenera z Zabrza, czyli jeszcze ze śląskim akcentem. No bardzo, bardzo ładnie. W sprawie akademików list od słuchaczki. W Opolu pod koniec miesiąca nad miastem, Rada Miasta będzie zastanawiać się nad dopłatami do akademików, więc zapraszamy na studiowanie w Opolu. Napisał, a nie, słuchacz, to pan Marcin. Przepraszam, panie Marcinie, wszystkiego dobrego. Życzę 9 minut po godzinie 8, już nawet 10.

To Recastle oczywiście. No widzę, gdzie państwo słuchają Radia 357. Dostałem zdjęcia. Ładny ten poranek w Zakopanem. Bardzo, bardzo. Ale żeby aż tak od razu. Wszak to już po długim weekendzie. No ale jak ktoś ma wakacje i urlop, to sobie ten weekend może przedłużyć. I kto mu zabroni? My proponujemy państwu zabawę i prośbę o nadsyłanie filmików. Krótkich oczywiście, żeby zmieściły się w mailu. Spotkajmy się @radio357.pl. Spotkajmy się @radio357.pl. Proszę nakręcić się pozytywnie na krótki filmik. Przysłać nam, jak państwo i gdzie państwo słuchają. Choćby poranka, a czemu by nie, a dlaczego? 14 minut po 8, za chwilę rozejrzymy się po świecie, zobaczymy, czym żył świat, kiedy my weekendowaliśmy. Pojawi się tu Adrian Bąk, ale jeszcze jedno nagranie.

0: pomyślałem sobie, słuchając tego nagrania, Elvis wiecznie żywy. No wczoraj akurat była rocznica śmierci, ale zostawmy. 17 minut po godzinie 8. Teraz będą ważne sprawy. Adrian Bąk w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam, panie, w świecie wielkim?
1: No właśnie, chciałem zacząć od katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech, bo no jak tak przeglądałem wiadomości z weekendu, to była jedna z ważniejszych informacji, właśnie wszędzie się przewijała. Węgierskie media przypominają, że 24 lata temu, nie wiem czy to w polskich było, bo aż tak tych polskich nie śledziłem, na Węgrzech zginęli także polscy pielgrzymi, którzy jechali ze Stoczka do Medjugorje. W wypadku, tutaj będzie trudna nazwa miejscowości, jak zresztą większość węgierskich, Balantosze Legoi. Chyba tak dobrze to przeczytałem. Zginęło 19 osób, a 30 zostało rannych. Euronews pisze też, że ten wypadek to był najnowszy, najgorszy wypadek drogowy na Węgrzech, ten weekendowy, od czasu zderzenia pociągu z niemieckim autobusem turystycznym w Siofok w 2003 roku, w którym zginęły 33 osoby. Z kolei Guardian pisze, że Polska ma zwiększyć kontrolę autokarów i czasu pracy kierowców, a w postępowanie ma się włączyć polski zespół prokuratorski z Krosna. Brytyjski dziennik też przypomina przy tym podobną katastrofę polskich pielgrzymów w Chorwacji w 2022 roku, w której zginęło 12 osób, więc to jest taka informacja, która także była obecna na czołówkach światowych, europejskich mediów. No i Stany Zjednoczone, Donald Trump znowu coś powiedział w weekend.
0: No właśnie tak, mamy zawsze dużo do wyboru i znowu
1: do
0: będziemy
1: wyboru,
0: komentować.
1: Do koloru, tak. Fox News Donald Trump stwierdził, że przeprowadzi atak gospodarczy na Iran w tym tygodniu. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent mówił, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Te środki mają zostać wprowadzone właśnie w tym nowym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny. Rozważane cele to chińskie rafinerie kupujące irańską ropę. I to jest bardzo ciekawy wątek, że tutaj Stany Zjednoczone chcą uderzyć być może w Chiny, w te chińskie przepływy pieniędzy pomiędzy Iranem, a właśnie Chinami i krajami Zatoki. To ważne, ponieważ Chiny odbierają ponad 80% irańskiej ropy przewożonej drogą morską, a skuteczniejsze sankcje oznaczałyby też ryzyko starcia gospodarczego również z Pekinem, między innymi wokół metali krytycznych, więc to może być ciekawy weekend, ciekawy tydzień pod tym względem. A w weekend, dlaczego weekend? Bo w weekend Trump powiedział jeszcze, że niedługo ogłosi cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych.
0: Tak sobie ogłosi po prostu.
1: No. Chociaż prawnie to byłoby trudne. Natomiast ta zapowiedź padła podczas przemówienia Trumpa na uroczystości w szkole policyjnej na Long Island w stanie New York i wywołała oczywiście duży odzew, jak to mają w zwyczaju wypowiedzi Trumpa. No i cieśnina Ormus to jest taki temat, który wraca co chwila, prawda? Co chwilę o tym słyszymy, także ze względu na ceny paliw, choć zdaje się, że w Polsce teraz właśnie od dzisiaj
0: dziś tak,
1: mamy
0: taniej.
1: CPN. Wraca rządowy program, ceny paliw niżej, ale jakby ktoś się na ten program nie załapał albo już wystarczająco się wykosztował, bo miał wakacje wcześniej i musiał więcej wydać, to Donald Trump mówi, że i tak warto. Jeśli będziecie musieli zapłacić odrobinę więcej za benzynę, pamiętajcie, że robicie to po to, żeby bardzo zły kraj, który jest właściwie największym na świecie państwem sponsorem terroryzmu, nie mógł mieć broni jądrowej. Nie będę za to nigdy przepraszał. Zrobiłem to, co należało. Trzeba po prostu pamiętać, że to, co robimy, jest wielką przysługą dla świata. Nie tylko dla nas, ale dla całego świata. I naprawdę świetnie sobie radzimy. Nasza armia jest niewiarygodna. Blokady nie da się przełamać. To stalowy mur. A pana przekonuje ta argumentacja?
0: Ja sobie wyobraziłem takiego policjanta w przedszkolu, który opowiada o zawodzie i o tym, jak jest, pilnuje bezpieczeństwa i jak jest dobry i same superlatywy. Naprawdę, nawet ten język mi przypominał taką sytuację.
1: Tutaj jeszcze tylko małe wyjaśnienie, bo Stany Zjednoczone prowadzą morską blokadę Iranu, czyli blokują przede wszystkim irańskie porty i irańską żeglugę. Natomiast trzeba powiedzieć, że to Iran zablokował ten szlak, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael mówi o tym, bo często się myli te blokady amerykańską, irańską, kto tak właściwie co blokuje, więc ta główna blokada to jest blokada irańska, no ale efekt jest taki, że właściwie oba państwa blokują się nawzajem i przez to no, efekty odczuwamy wszyscy. Tymczasem Hamas rozpoczął ważne rozmowy z Egiptem w sprawie wdrożenia amerykańskiego planu wobec Strefy Gazy, który zakłada rozbrojenie Hamasu i odsunięcie Hamasu od rządzenia Gazą. Te rozmowy odbywają się w Egipcie. Problem w tym, że Hamas domaga się gwarancji izraelskiego wycofania przed pełnym rozbrojeniem. Benjamin Netanyahu odrzuca taką sekwencję i twierdzi, że izraelskie wojska nie opuszczą Gazy, dopóki Hamas nie zostanie rzeczywiście i całkowicie rozbrojony. W weekend także odbyły się rozmowy z Hamasem przy udziale delegacji na czele z Jaredem Kushnerem. To jest specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw misji pokojowych. Tonym Blairem, byłym premierem Wielkiej Brytanii, oraz bułgarskim dyplomatą z ramienia ONZ Nikołajem Mladenowem. BBC podaje, że delegacja właśnie wylądowała w Izraelu. To jest informacja z dzisiaj, a Jared Kushner ma dziś spotkać się właśnie z Benjaminem Netanyahu. A skoro o Izraelu, to też warto powiedzieć o wzroście napięcia na zachodnim brzegu między izraelskimi osadnikami a Palestyńczykami. Mówię wzroście napięcia i się uśmiecham, bo tam właściwie to napięcie jest obecne od bardzo, bardzo dawna. Trzeba by sięgać głęboko do historii, żeby no, znaleźć taki moment, gdy było inaczej. Tak czy inaczej, izraelscy osadnicy od blisko tygodnia otaczają trzy palestyńskie domy na obrzeżach Kursy na południe od Nablusu. Według mieszkańców i organizacji praw człowieka zablokowali drogę, rozstawili namiot przed budynkami oraz odcięli wodę i energię elektryczną. W domach pozostaje około 15 osób, w tym dzieci. Ta sprawa wywołała nietypowo zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych i to jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje, że te stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem trochę się zmieniają, że stosunki pomiędzy Donaldem Trumpem także, a Benjaminem Netanyahu się zmieniają z tych takich przyjaznych, można by powiedzieć, przyjacielskich, bezkrytycznych właśnie. No już Donald Trump chyba tak nie patrzy optymistycznie na działania Benjamina Netanyahu i trochę się na nim zawiódł, zresztą nie bez powodu. Biały Dom zresztą naciska na Benjamina Netanyahu, żeby no, potępił te działania, aby publicznie potępił te działania. Jednym z atakowanych budynków jest dom należący do Palestyńczyka posiadającego obywatelstwo amerykańskie. Z tego też względu może ta reakcja Stanów Zjednoczonych. A tak na temat ataku izraelskich osadników wypowiadał się burmistrz tej miejscowości. Osadnicy bardzo koncentrują swoje działania na tym terenie, szczególnie na Kusra.

0: są duże liczby, też takie liczby, o których tak na co dzień nie słyszymy, prawda? Bo teraz mówi się głównie o tym, co dzieje się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a ta przemoc wobec Palestyńczyków wciąż trwa. Warto też powiedzieć, bo to był taki weekend kolejny, niestety dramatyczny, jeżeli chodzi o wydarzenia pogodowe, o katastrofalne wydarzenia, trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne. Trzęsienie ziemi w Indonezji o magnitudzie 7,7 we wschodniej Indonezji. Mamy już ponad 50 ofiar. Tych ofiar będzie z pewnością więcej. Niestety ponad 130 osób zostało rannych. Równocześnie w Kolumbii bilans wcześniejszego silnego trzęsienia, o którym mówiliśmy tydzień temu, wzrósł do około 300 zabitych, ponad 300 zaginionych, blisko 4000 rannych, więc no, niestety sporo tych wydarzeń w ostatnich tygodniach, a przecież mieliśmy trzęsienie ziemi w Wenezueli. No i na koniec jeszcze a propos wydarzeń międzynarodowych, może nie z pierwszych stron gazet, chociaż dużo się mówiło o tym w weekend i ciągle się mówi, zuchwała kradzież dzieł sztuki z muzeum na Sycylii. Sporo o tym też dziś w mediach międzynarodowych. W sobotę wieczorem złodzieje włamali się do regionalnego muzeum w Messynie i zabrali 6 renesansowych tablic przypisywanych Antonerowi da Messinie, jednemu z najwybitniejszych włoskich malarzy XV wieku. Wśród skradzionych dzieł są 3 z 5 zachowanych części poliptyku świętego Grzegorza oraz niewielka dwustronnie malowana tablica przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem i Chrystusa Boleściwego. Do kradzieży doszło wieczorem podczas obchodzonego we Włoszech święta Ferragosto i wielkiej procesji maryjnej w Messynie. Nie. Sprawcy ominęli systemy alarmowe i zabezpieczenia muzeum. Śledczy przypuszczają, że mogli działać na zamówienie kolekcjonera lub pośrednika na czarnym rynku, a to dlatego, że te dzieła są tak rozpoznawalne, że trudno byłoby je później sprzedać, prawda? Więc najprawdopodobniej taki był cel. Według szacunków cytowanych przez Associated Press ich łączna wartość może wynosić 70-80 milionów euro. Przy czym jak to z takimi dziełami sztuki jest, to jest tylko wartość umowna.
1: No bo trudno to szacować. Coś kosztuje tyle, ile ktoś jest w stanie za to dać.
0: Za to zapłacić, prawda?
1: Adrian Bong, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: O ważnych wydarzeniach na świecie. Myślę, że w przypadku USA i Iranu można też śmiało powiedzieć, że oba kraje trzymają się, i to będzie dobre określenie, w szachu. Do usłyszenia za tydzień o tej porze, mam nadzieję, 27,5 minuty po godzinie 8.

0: Piszą Państwo jeszcze w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Słuchacz bardzo przytomnie, pan Mirek z Warki, napisał, że no właśnie, w nawiązaniu do informacji, chciałbym, pisze, żeby badając przyczyny, zbadano również, czy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa i jaki to miało wpływ na liczbę i stan ofiar. Myślę, że taka informacja, pisze dalej słuchacz, szeroko rozpowszechniona, mogłaby zmniejszyć liczbę ofiar w przyszłych wypadkach, bo że wypadki będą, to oczywiste. Jak patrzę na dzisiejszą prognozę pogody, to też zwiastuje dość niespokojny dzień. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, bo na południowym wschodzie, na wschodzie oraz na północnym wschodzie, ale także na tych wymienionych obszarach oraz na Pomorzu Gdańskim deszczom mogą towarzyszyć burze. Burze mogą być gwałtowne i bardzo ulewne, ostrzegają synoptycy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale znów podczas burz porywisty i silny. Wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie, chociaż zastrzeżenie, na Podhalu oraz na samym wybrzeżu 16 stopni, 19 stopni. Poza tym Koszalin 20, Gorzów, Gdańsk, Suwałki 21, Olsztyn, Szczecin, Poznań, Wrocław 22 stopnie. W Bydgoszczy, w Toruniu, w Białymstoku, Zielonej Górze i Opolu 23, a w Łodzi i Zakopanem 24. Warszawa, Radom, no, ten Zakopane 24, a tutaj Podhale mówiłem, że 19, ale no, to takie są zjawiska. Trzeba wziąć na to poprawkę. Katowice, Lublin 26, Kraków 27, a w Rzeszowie do momentu, kiedy i tam burze mogą nadejść 29 stopni.
1: Radio 357.
0: Dziękuję za wszystkie meldunki, skąd Państwo piszą, dokąd Państwo zmierzają. Podróż, to chyba była podróż poślubna albo w rocznicę ślubu, Walia i Szkocja do najbardziej na północ wysuniętego wierzchołka w Wielkiej Brytanii. No wierzchołka na mapie oczywiście. Pozdrawiam serdecznie tę radosną ekipę, która będzie miała radość zobaczyć te niesamowite miejsca. I jeszcze jeden mail od Państwa, nie, to tekstówka. To też ekipa pani Magdalena z panem Maciejem, pozdrawiam z podróży, która, no właśnie, jest podróżą, by podbić potęgę morską, co to nie przegrała żadnej bitwy morskiej. Ahoj, pozdrowienia z drogi do Liberca.

0: Trochę do przytupu porannego, rozgrzewki może jakieś takie, biegania. No nie wiem, no nie wiem. Za 23 minuty godzina 9. Poniedziałek, więc nowa porcja tygodników. Antoni Pyzel przegląda je dla Państwa.
1: Dzień dobry. Zaczynamy od tygodnika Sieci, zdominowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Na okładce właśnie Karol Nawrocki, a pod takim parasolem jego sylwetki pięć wielkich postaci na polskiej prawicy. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen. Pytanie, które stawia tygodnik Sieci, to czy prezydent zjednoczy prawicę, pisze o nim Karol Odnowiciel. Szansa na zjednoczenie prawicy przez prezydenta Karola Nawrockiego jest duża, a wtedy odsunięcie Donalda Tuska od władzy stanie się bardzo prawdopodobne. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, by patronować paktowi senackiemu ugrupowań prawicowych, stwierdził w Kanale Zero szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker. I mimo, że prezydent jest obok polityki partyjnej, a całą drogę zawodową przeszedł poza polityką, i to mimo, że prezydent jest poza polityką, ale nie pozostanie obojętny na decyzje partyjnych liderów, gdyby zdecydowali o jakiejś formie zjednoczenia czy porozumienia. To jest postrzeganie prezydenta przez tę prawą stronę sceny politycznej. Teraz w tygodniku Sieci postrzeganie przez stronę liberalno-lewicową. Podziw i zgrzytanie zębami. Mało kto powie to głośno, ale coraz więcej polityków i dziennikarzy ze strony liberalno-lewicowej już wie, że Karol Nawrocki nie jest przypadkowym osiłkiem z gdańskiego blokowiska, lecz zawodnikiem wagi ciężkiej. Narracja o kibolu obowiązuje już tylko w środowiskach najbardziej fanatycznych i ograniczonych umysłowo. Środowisko to zaczyna patrzeć na prezydenta z respektem, a niekiedy nawet fascynacją. I nawet kiedy artykuł nie jest o prezydencie Nawrockim bezpośrednio, to jakoś tygodnik Sieci do niego wraca. Raper w pałacu, irytacja warszawki. To tytuł artykułu o Eldo. Inteligencie hip-hopu lub, jak sam siebie nazywa, lirycznym narkomanie. Eldo to legenda polskiej sceny rapowej. Uświetnił on rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego, dzięki czemu hip-hop nie jest już obcym we własnym kraju. Liberalno-lewicowe elity zawyły więc z bólu. Warto wspomnieć, że Eldo podczas tego występu zarapował bardziej piosenkę Nie pytaj o nią, która no, w niezbyt pochlebnych słowach nawiązywała do pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle w tygodniku Sieci, teraz Newsweek. Na okładce, nie wiem czy pan się zgodzi, tutaj pan wygląda trochę jak poseł Michał Kołodziejczak.
0: Czy ja? A nie, ten pan.
1: Ten pan.
0: A to ja nie wiem, proszę pana. Ja nie wiem, czy to jest taka sytuacja adekwatna dla pana Michała Kołodziejczyka, bo to jednak nie jest na polu.
1: To jest na innym polu. Newsweek na okładce pisze: wakacje bez seksu. Bliskości nie da się odbudować na urlopie. Miesiące bez rozmowy, nierozwiązane konflikty, tajemnice, pretensje, żal i gniew dokonią nas nawet na drugim krańcu świata. Dwa artykuły w Newsweeku na ten temat. Jest także wywiad z ukraińskim pisarzem Witalijem Portnikowem. Szowinizm doprowadzi do krachu Polski. Polacy osiągają sukces tylko wtedy, kiedy razem z innymi narodami Europy Środkowej opierają się imperialnym zapędom swoich sąsiadów. Stąd hasło za waszą i naszą wolność. To, co dzieje się teraz wokół pamięci historycznej, nie jest dobre ani dla Polski, ani dla Ukrainy, bo tak naprawdę stawką jest porozumienie w kwestiach bezpieczeństwa. A dla mnie bezpieczeństwo Ukrainy i Polski to główna kwestia w relacjach między naszymi krajami, mówi Witalij Portnikow. Przechodzimy jeszcze do tygodnika Do Rzeczy. Tam na okładce prezydent Wołodymyr Zełenski. I pytanie, czy być może prezydent Zełenski nie chce końca wojny. Kleptokracja Zełenskiego potrzebuje wojny. Kto na Ukrainie wygra wybory po przegranej wojnie? Trudno dziś przewidzieć, lecz w razie zwycięstwa przeciwników aktualnie rządzących grozi to wieloletnimi wyrokami tym, którzy są w obecnym obozie władzy, pisze tygodnik Do Rzeczy. Jest także sprawa zamachu smoleńskiego. Rafał Ziemkiewicz pisze: kultywowanie smoleńskiej poprawności jest drogą do łaski Jarosława Kaczyńskiego, a tym samym do partyjnej kariery. Wiele wskazuje, że zaplątanie w chybioną narrację dotyczącą katastrofy z roku 2010 było jednym z istotnych czynników rozłamu w tej formacji i odejścia z niej za Mateuszem Morawieckim licznego grona polityków. Jest także interesujący artykuł Zuzanny Dąbrowskiej-Pieczyńskiej Życie na maksa. Maksowanie wyglądu, zdrowia, relacji międzyludzkich i potencjału finansowego to nowy trend podbijający internet. Life maxerzy chcą doznać spełnienia na każdym polu i tutaj na zdjęciu jeden z tych life maxerów, chyba najbardziej popularny w internecie, czyli Braden Peters, znany jako Clavicular. Life maxing, jak większość wyrosłych w mediach społecznościowych trendów, staje się z czasem karykaturą samego siebie. No i muszę przyznać, że niektóre rzeczy, które pan Clavicular sugeruje, na przykład obijanie sobie kości żuchwy młotkiem w celu uwydatnienia tych walorów, no to rzecz taka właśnie, trochę zabawna. Wrócę jeszcze na chwilę do Newsweeka, bo tutaj sprawa, która wraca po kilku miesiącach. Wrocławskiej uczelni, którą Newsweek nazywa fabryką dyplomów, wszystko po staremu. Po ministerialnej kontroli uczelnia zapewniała, że naprawiła błędy. Po dziennikarskiej prowokacji twierdziła, że usterka techniczna została usunięta, ale studenci twierdzą, że wszystko jest jak było. Rektor milczy.
0: O, studenci, dziś o studentach było, poszukiwaniu mieszkania dla studenta, no ale widać problemów jest znacznie więcej. Antoni Bezel, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za 18 i pół minuty, godzina 9.

No i komu teraz przed oczami się nie pojawił ten radosny pyszczek osiołka ze Shreka? No komu? No komu? Nie ma chyba takiej osoby. Smash Mouth. Za chwilę zajrzymy do informacji koncertowych, ale a propos zwierząt, to jeszcze pan Łukasz z Wrocławia napisał a propos pumy, która dociera do Warszawy, ale dotrzeć nie może, bo wybiera się jak sójka za morze. Jak puma dotrze do Warszawy, to trzeba ją postraszyć niedźwiedziem. Taki plan wymyślił słuchacz.

0: No tak się troszkę urwali, jakby nagle żagiel im się zsunął, ale troszeczkę takiego turnusu mazurskiego poczuliśmy, a tu już po mazurskim przecież, już po festiwalowym. Dzisiaj nowy turnus rozpoczynamy. Oczywiście wszystko po godzinie 9 się okaże. Proszę słuchać koniecznie audycji U Cichego. A tymczasem...
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiorek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Japońskie trio Mass of the Fermenting Tracks wraca do Warszawy. Zespół z Kobe wystąpi 2 października 2027 roku w klubie Palladium w ramach trasy promującej najnowszy album Iwao. Grupa od lat łączy post-hardcore, shoegaze, indie rock i japońską alternatywę, a jej znakiem rozpoznawczym są ciężkie gitarowe brzmienia zestawione z melodyjnym wokalem Natsuko Miyamoto. Będzie to powrót zespołu do Polski po wyprzedanym koncercie w Proximie w 2025 roku. Bilety na koncert Mass of the Fermenting Tracks są już w sprzedaży.

Do Polski wraca także Erykah Badu. Jedna z najważniejszych artystek współczesnego neo-soulu wystąpi 25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Będzie to jej pierwszy koncert w tym mieście. Jak sama nazwa trasy wskazuje, IMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu, możemy spodziewać się kameralnego i magicznego koncertu. Erykah Badu sięgnie po utwory ze swojego bogatego katalogu, m.in. z albumu Mama's Gun, ale pojawi się także nowy materiał. Bilety są już w sprzedaży.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. Comes in Waves to pierwszy album Carly Simon z premierowym materiałem od 18 lat. Do tej płyty będziemy sięgać w godzinach porannych, a spotkamy się z osobistymi tekstami o miłości, stracie i upływającym czasie. Co ciekawe, część piosenek to archiwalne nagrania, które amerykańska artystka postanowiła dokończyć. Po 13 będziemy Państwu prezentować piąty album londyńskiej grupy Jungle. Na najnowszej płycie Sunshine Jungle sięgają po inspirację muzyką lat 60. i 70., a w kilku utworach można usłyszeć także wpływy brazylijskie i bossanowy. Mogą się Państwo spodziewać dużej dawki ciepła i groove'u w sam raz na popołudniowe godziny.

0: To wszystkie muzyczne newsy na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa, drogi Michale. Płyta Jungle polecam bardzo serdecznie w audycjach popołudniowych w Radiu 357. Przesłuchana po, no myślę, trzech razach jest jeszcze lepiej. Za 8 minut 9.

0: To jeszcze od siebie dodam płytę. Jeśli nie do południa, nie po południu, taką poranną. Obiecałem Państwu, że formacji New Genea będzie więcej, więc słowa dotrzymuję, ale płyty People of the Moon warto posłuchać o poranku. Naprawdę robi dobrze. New Genea, niesamowity kolektyw z Off Festiwalu. Taka pamiątka za 5 minut, godzina 9.
1: Latko leci.
0: Oj, leci, leci. Wojciech Zimiński, dzień dobry.
2: Mamy dzisiaj 17 dzień sierpnia. Swoje 83. urodziny obchodzi Robert De Niro. Jak to się czasy zmieniają? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Mamy dzisiaj także szczególne święto, Dzień Pozytywnie Zakręconych. Zastanówmy się nad tym, kto może dziś świętować. Bez wątpienia mogą radować się robiący przetwory. Wiadomo, że nie każdy słoik po umieszczeniu w nim przetwora. Uwaga, tu celowo żartobliwie popełniam błąd dla ubarwienia przekazu. A więc po umieszczeniu przetwora w słoiku trzeba go zakręcić. Nie zawsze zakręcony przetwór, tu kontynuuję żart słowny, przetrwa, gdyż zakręcenie może być nieudane lub niestaranne. Przetrwają tylko te pozytywnie zakręcone. Zagadnienie następne. Weźmy śrubę. Czy śruba jest zawsze pozytywnie zakręcona? To już nie zależy od śruby, tylko od napierającego na jej skręt. A więc śruba nie świętuje. Kolejne zagadnienie. Czy samochód może być pozytywnie zakręcony? Oczywiście. Szroty są pełne źle zakręconych samochodów. Prześledźmy tę kwestię na przykładzie. Samochód skręca w lewo. Na skutek zbyt lekkiego skręcenia uderza w słup latarni. Inny jadący za nim skręca bardziej i trafia bezbłędnie w ulicę, którą chce kontynuować jazdę. Pytanie. Które z dwóch aut jest pozytywnie zakręcone? Odpowiedź? Oczywiście to drugie. W kwestii pozytywnego zakręcenia warto postawić jeszcze jedno pytanie. Skoro istnieje pozytywne zakręcenie, to musi również istnieć negatywne zakręcenie. Kto jest więc negatywnie zakręcony? Pytanie fundamentalne, na które znajdziemy tysiące odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi łączy zaś jeden element. Negatywnie zakręconym jest ten, którego zakręcenie zaprzecza naszym przekonaniom. No i znów przykład. Notoryczny złodziej jest negatywnie zakręcony nawet w przekonaniu tych, którzy dokonali tylko jednej kradzieży. Czyżby więc zakręcenie było subiektywne? Oczywiście, bo zawsze punktem odniesienia w rozważaniu o zakręceniu jest zakręcający. Mam nadzieję, że ta krótka dysertacja będzie dla słuchających materiałem do rozważań. Byłoby ono niepełne, gdyby na koniec nie postawić pytania, czy obchodzący dziś 83. urodziny Robert De Niro jest pozytywnie zakręcony? Nie mam pojęcia. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo czują, że są zakręceni, ale nie pozytywnie, proszę się absolutnie nie martwić, bo jak mówi klasyk, zakręcenie może ulec zmianie. Za 2 minuty 9.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 9. Po długim weekendzie jest poniedziałek, 17 sierpnia, a przed nami serwis Ola Żaczek.
1: Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie jeszcze dziś będą mogły wrócić do kraju, przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
2: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
1: Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul dodaje.
3: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji właśnie w tych dwóch szpitalach.
1: Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia, dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. 52 osoby potrzebowały ich pomocy. 14 poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem. Wczoraj nad ranem, mimo reanimacji, zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Jak podsumowują ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia, najbardziej pracowite były piątek i sobota. Byli wzywani m.in. do zasłabnięć, urazów kończyn, przypadków wyczerpania oraz akcji związanych z turystami, którzy utknęli w trudnym terenie. Niedziela w Tatrach była spokojniejsza, ale też nie brakowało interwencji. A od dziś w Tatrach zmiana pogody, deszczowo i chłodno, będzie też jutro. Ratownicy apelują o uwzględnienie warunków pogodowych przy planowaniu górskich wycieczek. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z 6 sekcji kanału Gliwickiego. To część działań związanych z obecnością w wodzie tzw. złotej algi. W części kanału już w ostatnich dniach uniemożliwiono przepływ wody. Wojewoda śląski Marek Wójcik deklaruje, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru. W serwisie przenosimy się do Australii, gdzie Nowa Południowa Walia ogłosiła największy od dziesięcioleci rządowy program skupu broni. To odpowiedź na grudniową strzelaninę, w której zginęło 15 osób podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi w Sydney. Reforma dotyczy 1/4 z ponad miliona posiadaczy broni w stanie. Więcej w relacji naszej korespondentki Agnieszki Wyszomirskiej.
4: W ramach programu z obiegu lub z ulic, jak mówią politycy, zniknie prawie 300 tysięcy sztuk broni. Osoby zwracające karabiny, strzelby i pistolety otrzymają do $1000. Za broń o najwyższej wartości rynkowej ta cena może jeszcze pójść w górę. A mówimy tylko o jednym australijskim stanie, Nowej Południowej Walii. Jego premier uważa, że mimo kosztów, które poniosą podatnicy, skup broni jest ważny i jego cena warta zapłaty. Nowe przepisy ograniczają liczbę sztuk broni, jaką może posiadać jedna osoba, i zakazują na przykład używania broni palnej, która pozwala na oddanie wielu strzałów bez przeładowywania. Mimo że opozycja sprzeciwia się reformie, Nowa Południowa Walia chce mieć najsurowsze przepisy dotyczące broni palnej w kraju. W Australii nie ma zgody co do tej reformy. Ideę skupu broni odrzuciły m.in. Queensland i Victoria. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: W podobnym programie Australii Zachodniej handlarze i właściciele zwrócili ponad 83 tysiące sztuk broni palnej, a liczba posiadanych przez nich egzemplarzy spadła w stanie o 1/4 w ciągu 2 lat. Największe światowe agencje i programy informacyjne mówią o Polsce, a to m.in. za sprawą najwyższego pomnika Matki Boskiej w Europie. Mierzy dokładnie 55 metrów i 60 centymetrów. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie został poświęcony w sobotę. Na uroczystości był m.in. Lech Wałęsa, ale pomnik nie wszystkim się podoba. Zauważa Euronews i przytacza wypowiedzi Stanisława Obirka, teologa, historyka byłego jezuity, oraz Moniki Białkowskiej, publicystki, doktor teologii fundamentalnej.
5: Jeżeli to jest tylko i wyłącznie pomnik, przy którym żadnego duszpasterstwa nie ma, no to mówimy tylko i wyłącznie o turystyce.
6: Myślę, że ta megalomania swoista w budowaniu takich pomników jest w istocie kwintesencją kiczu religijnego. To znaczy połączenia płytkości wiary z chęcią zrobienia wrażenia na obserwatorach.
1: Monument stanął na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 Szczecin-Warszawa. Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik jest wyższy niż ten Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro czy figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Na wysokości kończymy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę.
0: Ale wcześniej jeszcze informacje sportowe z wczoraj. Mateusz Fusiarz.
7: 8 medali. 6 srebrnych i 2 brązowe. To dorobek biało-czerwonych wywalczony na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Taki wynik dał naszej kadrze dopiero 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, w której triumfowali ostatecznie Włosi. Ci zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Drugie miejsce dla Wielkiej Brytanii, trzecie dla Niemiec, a występ Polaków w 3-5-7 start podsumowywał wczoraj Janusz Rozum, ekspert i komentator Eurosportu Statystyk Pezla.
8: Pesymiści liczyli na 4-6 medali, optymiści na 8-10, czyli no, w sumie optymistycznie, bo przed 2 laty występ słaby, tylko 6 medali, chociaż 2 złote wtedy mieliśmy. Także wykorzystaliśmy wiele szans, można powiedzieć.
7: Wczoraj, dodam tylko dla przypomnienia, ostatnie dla nas srebro wywalczyła Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów. I tak myślę, skoro tak ładnie podsumowywaliśmy Birmingham, powinniśmy jeszcze omówić Paryż. Szybko. Pokrótce. Z 2 medalami zakończyli biało-czerwoni pływackie mistrzostwa Europy. Pierwszy jeszcze w środę padł łupem Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. W sobotę natomiast ten drugi dołożyła Katarzyna Wasik, która zdobyła złoto na 50 metrów stylem dowolnym, a ponadto czasem 23,84 ustanowiła rekord Polski. Wczoraj przed ostatnią szansą wywalczenia polskiego krążka w stolicy Francji stanął Ksawery Masiuk, ale był 6 w finale 100 metrów grzbietem.
9: Nie tak daleko wbrew pozorom od tego medalu, bo tylko 40. Więc sądzę, że może tam jakoś dało się to pourywać, w sumie nie wiem, czy 40, ale jestem zadowolony, bo jednak jest to 6 miejsce, gdzie jednak w tych eliminacjach szmychnąłem do tego półfinału fartem, w półfinałach znowu tak na tym 8 miejscu, teraz jest to 6 z bardzo dobrym czasem, więc jestem zadowolony.
7: Tyle Ksawery Masiuka. Jak to było w jednej gazecie? W przeglądzie sportowym? Ach, te baby. No bo tak, w lekkoatletyce, z drobnym, acz znaczącym wyjątkiem w osobie Kuby Szymańskiego, niemal wszystkie medale padły łupem kobiet. W pływaniu 2 krążki naszych pań, no i w tenisie też przede wszystkim patrzymy na panie. W turnieju w Cincinnati z 6 wyjściowo grających Polaków pozostała 3, a właściwie to 3 tenisistki. Przed nami kolejne mecze naszych w Stanach. Dokładne godziny tych pojedynków trzeba będzie sobie jeszcze w ciągu dnia poweryfikować, ale mają zagrać Iga Świątek i Maria Sakkari, Magdalena Fręch i Jelena Rybakina oraz Maja Chwalińska i Diana Schneider. Nie grałam zbyt wiele od French Open, bo byłam kontuzjowana i czuję, że potrzebuję meczów, by poczuć swoją grę. Ale zbliżam się do tego. Tyle Maja Chwalińska, a na koniec, skoro już zajrzeliśmy do Stanów, ciekawą rzecz o LeBronie wyciągnęli w tamtejszych mediach. King James został pierwszym aktywnym zawodnikiem NBA, którego majątek netto przekroczył $1 miliard. Brawa, wielkie brawa. Jak do tego doszedł? Oczywiście wspaniałą grą w lidze przez ponad 2 dekady. Swoje zrobiły kontrakty reklamowe, inne biznesy, ale też jedna historia, której nie można w kwestii dojścia do takiego majątku bagatelizować. Otóż podobno LeBron nigdy nie korzysta z danych komórkowych za granicą. Potwierdzali to jego koledzy z drużyny, potwierdził m.in. Kevin Love, który grał z Jamesem w Cleveland Cavaliers. Kiedy jechali na mecz choćby z Raptors w Kanadzie, po przekroczeniu granicy nie było mowy o roamingu, zawsze LeBron szukał Wi-Fi. Dlatego pozostawię Państwa z myślą, która mnie naszła. Trochę jak Mistrz Yoda zabrzmie. Wi-Fi szukajcie, a być może i miliard znajdziecie.
0: Gdzieś tam w głowie to huczy cały czas. Gdyby pan koszykarz chciał kupić mieszkanie, to ma dobry wsad. Przepraszam, suchar, ale to już przejdę do pogody, jeśli można. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, oraz północnym wschodzie burze, także na Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny i także porywisty w czasie burz. Wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu. Natomiast ostrzeżenie IMGW przed tymi ulewnymi opadami muszę Państwu powtórzyć, dlatego że podczas burz mogą być właśnie takowe. Kałuże to właściwie najmniejszy wymiar kary, więc proszę mieć się na baczności. Ważne, bo te zjawiska dziś pewnie trafią również do alertów pogodowych. Jeśli chodzi o temperaturę, to opowiedziałem od 16 stopni nad samym morzem, nie, na wschodzie. I Podhalu 19 stopni, to tam takie najmniejsze. Koszalin 20, Gorzów, Gdańsk, Suwałki 21, Olsztyn, Szczecin, Poznań 22. Podobnie we Wrocławiu. Łódź, Zakopane 24, w Warszawie stopień więcej, a w Katowicach, w Lublinie 26. W Krakowie 27 stopni, w Rzeszowie 29. No i chyba będziemy w związku z tym czuć się tak nie najlepiej. Możemy być senni, jak ten front nadejdzie, chmury nadejdą i zacznie padać. No taki to będzie poniedziałek.
10: Radio 357.
0: Ambasador turnusu na szczęście festiwalowego w studiu, Marcin Cichoński, dzień dobry.
11: Dzień dobry, ale to turnus zakończony, a dzisiaj też suchar się znajdzie. Będziemy na wyżyny i na wzniesienia i nawet na szczyty będzie wznosić się nasze radio Mateusz Kuźniewski.
0: No tak, to prawda, Mateusz rozpoczyna turnus górski, bardzo się cieszymy, bo to też takie, no troszkę szykowanie państwa apetytów na festiwal górski w Lądku. To na początku września. Czekamy na państwa tam silną ekipą radiową. Zawsze są to miłe spotkania, ale może ktoś jeszcze nie był, więc a waha się, to proszę się nie wahać jak ciśnienie, tylko po prostu pakować mantur i po prostu przybywać. Karnet jest, a przypominam, że patroni mają zniżkę. Poranna ekipa, bardzo już państwu dziękuję. Paulina Kozion-Bąk oraz poranni muszkieterowie Szymon Kuliś, Antoni Pyzel, Krystian Hanke, tak się dopisze do tego zestawu. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zostawiam państwa w dobrych rękach Cichego. Cichy do południa. A ja zmykam jutro o 6 rano. Powiem państwu dzień dobry.
11: Dziękujemy pięknie i zapraszamy do 12. Kieruj się na południe.

0: I meldunek na wysokościach już jest, ale tym razem od pana Marka, który na kilkunastometrowych świerkach dokonuje takich podcinek. Ale będą jeszcze meldunki górskie. Mateusz Kuźniewski będzie z nami. Rozpoczynamy turnus górski. Proszę się spodziewać dużo atrakcji z tym związanych. Szymon Kulisz, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Taktyczny post zaczepny się pojawił. Maile już działają, co doświadczyłem i bardzo się z tego cieszę. cichy@radio357.pl. Jak tam u państwa na 2 tygodnie przed końcem wakacji, a może te wakacje dopiero we wrześniu, proszę zameldować.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński. Thank you.

No i wiedziałem, że sprowokuje pani Agnieszka. Jaki koniec wakacji? Ja 30 sierpnia rozpoczynam urlop i do 10 września będę na Sardynii i nie mogę się doczekać. A pan Filip napisał do mnie, to chyba inspiracja tym Monty Pythonem, bo dostałem z miejscowości Ni wiadomość o treści test. Rycerze, którzy mówią Ni. Proszę być z nami do godziny 12, jeszcze więcej atrakcji.

I jeszcze pojawiają się różne informacje o tych wakacjach i jak są spędzane. Dzień dobry z Mielca. Akurat jesteśmy w połowie 6. sezonu Rodziny Soprano. No to tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Za chwilę, 9:30, za chwilę piosenka dnia, a potem rozmowa z Mateuszem.

0: Nena, czyli w kuchni przy dziecku gramy po niemiecku. Stomne melduje, że w Szwecji już po wakacjach. Dzisiaj córka Basia ruszyła do pierwszej klasy szkoły średniej. Duże zmiany, duże zmiany. Pozdrawiamy.
1: Radio 357.
0: Jeszcze jeden meldunek. Ja w ramach wakacji pojechałem w lipcu na 4 dni do Brighton na festiwal on the beach. Jednego dnia grały moje dwa ulubione zespoły. Maccabees i Editors, a poza tym Miles Kane, Anna Calvi, Ash, Badly Drumboyne. No niezły zestaw. Pozdrawiamy gorąco i za chwilę będziemy mieli dla Państwa propozycję, jak jeszcze tę resztę wakacji, a może i część jesieni spędzić.

0: 9:34.
1: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest EcoFlow. Twoje niezawodne źródło energii w podróży.
0: Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś w górach czy na takiej wielkopolskiej równinie?
2: Jestem na wielkopolskiej równinie. Zawsze mówię, że szkoda, bo najbardziej lubię być w górach, ale na nizinach też czasami lubię być, czy to w Poznaniu, czy w Warszawie, w studiu Radia 357, ale jeżeli miałbym wskazać to swoje ukochane miejsce, no to oczywiście gdzieś tam wysoko, albo trochę niżej, ale w górach.
0: Słuchaj, zakończyliśmy przed chwilą ten turnus festiwalowy, ale tak naprawdę możemy połączyć te festiwale także z takimi kropkami z turnusem górskim, bo przecież Festiwal Górski przed nami, ale pozwól jeszcze, że przeczytam wskazanie, które dostałem od pani Kingi. Kocham festiwale muzyczne i filmowe najbardziej. W tym roku byłam tylko ja na openerze, ale także uczestniczyłam aktywnie nie tylko jako widz, bo jako wolontariuszka na Grand Prix Komeda Festiwal kompozytorów muzyki filmowej. Zapraszamy na przyszłym roku. Takie wskazania, które trafiają przez naszą aplikację, biorą udział w konkursie. Można wygrać voucher o wartości koło 500, dokładnie nawet 500 zł. To jest prezent marzeń. Polecamy bardzo gorąco, a w tym tygodniu Mateusz Kuźniewski będzie Państwa namawiał do tego, żeby podzielić się różnego rodzaju przemyśleniami, wspomnieniami, a być może planami dotyczącego tego, gdzie w góry warto się wybrać.
2: Oj, tak, zachęcam jak najbardziej i w ogóle miałbym taki klucz, może przynajmniej dziś taki klucz możemy zastosować, żeby dawali Państwo znać, jaki był moment takiego największego Państwa zachwytu w górach. No bo wiadomo, po co jeździmy w góry. Trochę się zmęczyć, pooglądać piękne widoki, no i chyba przede wszystkim właśnie po te widoki, prawda? A zatem, jaki mają Państwo taki moment, taką chwilę w życiu, która sprawiła, że byli Państwo w górach najbardziej zachwyceni tym, co Państwo widzą? To może dzisiaj taki klucz tej naszej dyskusji, no i też gdyby Państwo właśnie w tym kluczu się odzywali dziś, to byłoby bardzo fajnie.
0: No ja Ci powiem, że jeżeli miałem takie dwa momenty wybrać, to jeden to było przełamanie wakacji typu All Inclusive, nie będę ściemniał, i po prostu już ileż człowiek może być na tym leżaku. Ktoś podpowiedział, a czy ty wiesz, że w tym Egipcie można wejść nocą na Synai i zobaczyć, jak schodzi słońce z tej góry? To też uczyniłem. 2285 metrów, ale w warunkach afrykańskich powiem ci, że robi swoje, ale najbardziej robi swoje obserwowanie wschodu słońca z takiej wysokości, w takim klimacie. Niezapomniane przeżycie, a inne niezapomniane przeżycie to, mówiłem ci ostatnio, jak byłeś w radiu, w latach bardzo, bardzo dawnych, czyli studenckich, przechodziłem z piątki do, chciałem się dotrzeć docelowo do Morskiego Oka. Niedługa trasa, ale po drodze bardzo rozpętał się deszcz. Bucik, jak to się mówi, wiesz, jak się rozklei, to się mówi, że bucik zaczyna chcieć jeść. I nigdy nie zapomnę tej trasy.
2: Rozumiem, no to też są takie historie. W górach też często nie jest łatwo, ale potem jest większa satysfakcja, jeżeli uda się szlak pokonać, jeżeli uda się zdobyć jakiś szczyt albo wejść w jakąś piękną dolinę w trudnych warunkach, a czasami jak pogoda się poprawi, no to wtedy tym większa radość. No jeśli chodzi o te moje zachwyty, no to ja sobie myślałem, no ja mam te galerie górskich zachwytów dość sporych rozmiarów, ale dwa takie największe, a może pierwszy w ogóle, o którym Państwu opowiem, to zachwyt tatrzański. Pamiętam, jak pierwszy raz, mając 14-15 lat, pojechaliśmy z rodzicami w Tatry. No i po tych Tatrach chodziliśmy raczej po trochę niższych szczytach, prawda? No bo z dziećmi to nie ma co przesadzać. Mój brat miał wtedy bodaj 9 lat, więc jeszcze taki mały chłopak. Nie było co ryzykować wchodzić gdzieś wyżej, ale raz poszliśmy na taką wycieczkę i z Kuźnic weszliśmy na Kasprowy Wierch, a potem udaliśmy się w stronę Świnicy, czyli już tych takich szczytów troszkę wyższych w Tatrach. No i pamiętam, jak stanęliśmy na przełęczy Świnickiej, ja zobaczyłem tę wznoszącą się przepięknie Świnicę. Od tej strony ona wygląda absolutnie przepięknie, taka fantastyczna piramida szczytowa, naprawdę ideał szczytu, można by powiedzieć. No i wtedy, kiedy ja zobaczyłem tę Świnicę, no to tak bardzo zapragnąłem, żeby iść dalej. No i ta informacja od moich rodziców, że nie, Mateusz, wracamy, bo Szymon jest jeszcze mały i to jest zbyt duże ryzyko, a w ogóle zobacz tam te chmury wysoko. One się zbierają i tam zaraz może być nieciekawa pogoda. No ja byłem wtedy bardzo obrażony na moich rodziców, ale po chwili usłyszałem takie zdanie, które ze mną zostało. Dorośniesz za kilka lat i sam sobie na tę Świnicę wejdziesz. To też uczyniłem. I to był chyba taki pierwszy moment, kiedy poczułem takie ukłucie, że to może być to, że może być to taka przygoda na całe życie, te góry. No i rzeczywiście tak się stało. No dziś nie zdobyłem jakichś najwyższych szczytów na świecie, świecie, ale rzeczywiście te góry są bardzo mocno w moim życiu obecne.
0: Ale powiem ci, że ten rozsądek pod tytułem nie szarżujmy, mamy ze sobą dziecko, będą zmiany pogodowe, to jest rzecz bardzo ważna w górach, bo nawet te najmniejsze pagórki, oczywistą sprawą jest, że czy w Beskidach, czy w Bieszczadach, jak warunki pogodowe się pogorszą, tam też bywa niebezpiecznie i to wcale nie muszą być te największe szczyty Tatr. Powiem, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, mogę ci jeszcze jedno wspomnienie powiedzieć a propos tego właśnie,
2: no oczywiście, że tak.
0: Słuchaj,
2: o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy się dzielili wspomnieniami albo historiami z teraz.
0: Jedna z najbardziej klasycznych sytuacji, czyli Szpiglasowa i trzeba przejść tam obok mnicha i tak dalej. Wszyscy, którzy byli w Tatrach wiedzą. I w pewnym momencie podchodzi do mnie człowiek i mówi, to było też w czasach studenckich i mówi, a wiecie co, chłopaki, byliśmy tam w trzech kolegów, pojechaliśmy razem i próbowaliśmy iść. Nie idźcie, mamy informację, że pogoda się bardzo zmienia. Usiądźcie tutaj, obserwujcie kozice, o zobaczcie, tam są kozice i rzeczywiście my przechodziliśmy i tych kozic nie widzieliśmy, ale jak ten pan z GoPro nam to pokazał. Słuchaj, potem jak zacząłem się interesować i zacząłem czytać, miałem to szczęście, że tym człowiekiem, który dał nam ostrzeżenie i opowiadał pięknie o górach i o tych kozicach, był pan Michał Jagiełło. Niesamowite takie spotkanie, wiesz, człowieka, który jest legendą, był legendą Tatr, który cię zatrzymał i być może sprawił, że zdrowie nie uległo pogorszeniu.
2: Tak, a propos jeszcze tej pogody i tego, że trzeba uważać również na niższych szczytach, no to ja kiedyś, co prawda zimą, nie latem, ale miałem taką sytuację na Babiej Górze, że tak. Postanowiłem sobie szybko wejść na Babią Górę. Wydawałoby się, że przecież niższy szczyt niż te tatrzańskie i Beskidy też wydają nam się bezpieczniejsze. No i im wyżej wchodziłem na Babią Górę, która zresztą jest nazywana Królową Niepogód, no bo to jest taki szczyt, który wznosi się ponad wszystko dookoła, no i zbiera wszystkie wiatry. No i naprawdę wiało tak, że naprawdę było ciężko, to raz, a druga rzecz, widoczność nagle zmalała do tego stopnia, że ja się zastanawiałem, czy będę wiedział, jak w ogóle zejść z tej Babiej Góry, jak już rzeczywiście zdobędę szczyt, no i uznałem, że nie ma co ryzykować i że teraz jeszcze widzę ślady, które pozostawiam za sobą. Akurat wracałem wtedy ze szkolenia lawinowego i tak sobie pomyślałem, że ci ratownicy, którzy nas szkolili, nie byliby ze mnie specjalnie dumni, gdyby się okazało, że na Babiej Górze tam nabroiłem i coś się stało i musiałem dzwonić, a zatem ten rozsądek przede wszystkim. Jak jedziemy w góry i pogoda się psuje, no to warto sobie powtórzyć takie zdanie, które często sobie w takiej ekipie górskiej, z którą często jeżdżę w przeróżne pasma w Europie czy na świecie, no powtarzamy sobie takie zdanie, że góry tutaj za rok dalej będą, a zatem nie musimy dzisiaj tego szczytu zdobywać i że wycof to nigdy nie jest zła decyzja, no bo chodzi przede wszystkim o to, żeby było bezpiecznie i robimy to dla przyjemności, a nie po to, żeby znaleźć się w jakichś tarapatach. Także tutaj też zachęcam i pewnie wszyscy znajomi ratownicy górscy powtórzyliby państwu dokładnie to samo.
0: Nie wyobrażam sobie innego ambasadora Festiwalu Górskiego w Radiu 357. Festiwalu też. I turnusu górskiego niż Mateusz Kuźniewski. Bardzo się cieszę. I przypomnijmy,
2: właśnie,
0: to
2: może
0: że zapraszamy.
2: Też...
0: Tak, oczywiście. Mów.
2: Właśnie, dodajmy, że Festiwal Górski od 3 do 6 września w Lądku Zdroju. Tam będziemy szeroką ekipą Radia 357, a zatem można powiedzieć, że to taki biforek przed Festiwalem Górskim ten tydzień w Radiu 357, kiedy jestem ambasadorem turnusu górskiego. Bardzo czekam na wszelkie informacje od państwa, wszelkie górskie historie, opowieści. No i z tego, co wiem, to jutro w ranku spotkamy się ponownie. A wtedy planuję trochę podyskutować z państwem o górskich schroniskach. I wydaje mi się, że też będzie bardzo ciekawie.
0: To ty otwierasz w ogóle całkiem nowy wątek i te wszystkie, wiesz, rzeczy, które się dzieją wieczorami, kiedy można siąść, porozmawiać, spotkać ciekawych ludzi. Ja pamiętam tylko taką jedną rzecz, tylko powiem, to było w Roztoce. Ja mówię, dlaczego ten pies tak strasznie teraz zaczął ujadać do ludzi, którzy Roztokę prowadzili? A, pewnie jakiś niedźwiedź się kręci. O, tak tam bywa.
2: To prawda. Jak ktoś spotkał niedźwiedzia, to też taka opowieść będzie bardzo miła. Czekam na wszelkie informacje od państwa.
0: Zapraszam, Mateusz Kuźniewski. Mateusz, bardzo ci serdecznie dziękuję. I ten turnus będzie naprawdę w bardzo, bardzo dobrych rękach. Dziękujemy pięknie.
1: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest EcoFlow. Twoje niezawodne źródło energii w podróży.
0: Oj tam, że pomyliłem go z toprem. Szczyt wszystkiego, no.

Pan Jakub pisze, że spacer przez dwie połoniny ludzi w normie, a zachód słońca z połoniny Caryńskiej. Już tylko 10 osób na szczycie zostanie ze mną na długo. No i te zdjęcia. Właśnie po to chodzimy w góry i po to budujemy sobie wspomnienia. No i pani Iza ze Szczecina jeszcze donosi, że w czerwcu z tego samego miejsca podziwiałam świnicę i też powiedziałam sobie, że nie tym razem. No właśnie, zdrowie przede wszystkim.

A pani Kasia napisała, że ta wiadomość została napisana na prośbę córki, teraz lat 8, że w zeszłym roku z naszą rodzinką, dzieci 10, 8, 7 lat, zrobiliśmy w Tatrach łącznie 100 kilometrów. Cudowna przygoda łącznie z pierwszym śniegiem z końcem sierpnia. Tak, te pierwsze śniegi, jak na przykład śpimy, czy to w pięciu stawach, czy gdziekolwiek i budzimy się rano, a tu nagle śnieg, koniec sierpnia, początek września, to bywa niespodzianka. Dobra, gonimy, bo trochę wykroczyliśmy poza grafik, a teraz naprawdę z dwóch różnych, bardzo różnych, dwie piosenki o tym samym tytule.

0: One More Time, Ozzy Osbourne i Daft Punk, czyli dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch różnych bajek.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Szymon Kulisz, oczywiście jesteśmy do 12. Panie redaktorze, jak wrażenia po wczorajszym zwiedzaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej? A i tak, rzeczywiście byliśmy i rodzinnie, i powiem państwu tylko tyle, że zobaczyć na żywo te, nie z ekranu komputera, nie z jakiegoś albumu, ale zobaczyć piękne prace pana Edwarda Dwórnika. Oj, robi to wrażenie.

YouTube z mojej ulubionej ich płyty. Pan Darek z Łęcznej melduje. Właśnie, pytamy Państwa o magiczne momenty, chwile w górach. Bardzo krótka wiadomość, ale zaraz podejrzewam, że gogle ruszą w ruch. Pierwsze widmo Brokenu na Granatach. Później kilka razy ponownie w innych miejscach. Panie Darku, jeszcze mi się nie zdarzyło. Wszystko przede mną, ale to musi być niezapomniane przeżycie.

0: Czy...
1: A pewnie Adam na karaoke śpiewałby Eagles. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Co słychać dobrego? Co, jakie obserwacje, jakie ciekawe spostrzeżenia w przyrodzie poczyniłeś ostatnio?
2: Dużo, ponieważ byłem w Bieszczadach. To był czas takiej aktywności, to jest czas aktywności węży etkulapa. I właściwie taki był mój cel, zebrałem syna, żeby mu pokazać te właśnie niesamowite gady, które żyją na drzewach. Mhm. Niełatwo jest je spotkać, ale udało nam się, widzieliśmy trzy.
1: No ale tak, przede wszystkim też. Przeżyłeś to, co w polskiej komedii zostało określone, ja tu stoję, wilki jakieś.
2: Tak, właśnie, ale najciekawsze to były wilki spotkane na szlaku wieczorem, czyli dla wielu osób mogło być to przerażające doświadczenie, natomiast no, się bardzo cieszyliśmy z tego powodu. Nie widziały nas, więc szły na nas, mogliśmy sobie przykucnąć i czekać długo, aż do nas dojdą, w końcu nas wyczuły, zatrzymały się i po pewnym czasie odwróciły się, muszę dać napięcie, i chociaż pięta mają dużo wyżej niż my, bo to, co my dostajemy za pięta z tyłu, co się wygina, to jest, znaczy to nie jest kolana, to jest właśnie pięta, odwróciły się i poszły sobie w drugą stronę, gdzie też kolejna grupa schodzących turystów je przepłoszyła i uciekły w las, także nie zjadły nas, nawet, jak niektórzy sugerują.
1: Nawet w takiej ciekawostce o krótkiej, o wilkach, dowiedzieliśmy się, gdzie wilkom może pójść pięte, natomiast ja chcę cię zapytać, bo jedni chcą walnąć to wszystko i uciec w Bieszczady, a inni jeszcze mogą położyć się na sen letni. I ty mnie zaskoczyłeś, bo ja zawsze myślałem, że zwierzaczki to właśnie ta hibernacja, że misie, gawry i tak dalej, sen zimowy.
2: Tak.
1: A tutaj okazuje się, że są stworzenia, które zapadają w sen letni. I tak z jednej strony myślę sobie, kurczę, przespać wakacje, ale z drugiej strony, no, przecież takie upały to najlepiej się położyć.
2: To prawda, no i wiele gatunków zwierząt stosuje taką strategię. Co prawda ona jest bardziej powszechna tam, gdzie jest ekstremalnie gorąco i to jest coś naturalnego, aczkolwiek musimy się na to też przygotowywać, że u nas tak się zaczyna dziać i będzie to czymś powtarzalnym i też powszechnym. I tamtejsze zwierzęta są bardziej i częściej właśnie stworzone do tego, ewoluowały, żeby w taki sposób radzić sobie z upałami. W naszych warunkach tutaj europejskich czy polskich spotkamy to głównie u różnych owadów, najczęściej różnych motyli, które w taki sposób właśnie postępują, ale na przykład też płazów. Wiele naszych płazów, szczególnie te płazy ogoniaste, jak traszki, albo bezogonowa ropucha paskówka, nasza najmniejsza ropuszka, taka piękna, która lubi bardzo suche tereny, ale jak już jest za sucho i nie ma wody, to też lubi się zagrzebać właśnie w ziemi i tam spędzić taki czas właśnie, żeby przetrwać te najtrudniejsze warunki. Wtedy jej ciało spowalnia, ten metabolizm zwalnia, więc całe procesy życiowe zostają spowolnione, a tym samym utrata wody, bo to jest właściwie kluczowe tak naprawdę w tym przypadku, żeby właśnie nie tracić zbyt dużej ilości wody, która jest niezbędna, jak wiemy, do życia.
1: Czyli innymi słowy, nie możemy zdobyć wody, w związku z tym wyciszmy się i połóżmy, żebyśmy tej wody nie pili.
2: Zgadza się, żeby także nie przegrzać organizmu. To też jest oczywiście bardzo ważne, ale tak, głównie to chodzi o wodę. Takim właśnie dobrym przykładem jest suseł perełkowany. No to jest ekstremalny przykład zwierzęcia, które śpi. Tak, właśnie śpi nie tylko właśnie zimą, ale śpi także latem, kiedy jest bardzo
1: taki
2: bardzo
1: to ma życie, no.
2: Tak, byłem kilka dni temu w rezerwacie Hubale koło Zamościa, gdzie właśnie te susły jeszcze tam się ostały. Nie było ani jednego, pomimo że dwa dni próbowałem ich szukać. A to dlatego, że są właśnie duże upały i one też estywują. One właśnie też zapadają w ten taki sen letni i były nieobecne. Część tych nor była zaczopowana taką ziemią, nie było ich widać. Właśnie dlatego, że ta roślinność jest rzadka, jest sucha bardzo, jest mało wody, a one nie pobierają wody pijąc ją z jakiejś kałuży czy rzeki, tylko po prostu wraz z roślinnością. Więc kiedy tej wody zaczyna brakować w roślinach, one są mało nawodnione, właśnie są bardzo przesuszone, no to one też zapadają właśnie w taki sen letni, czyli estywacja.
1: Właśnie, powiedziałeś słowo klucz, czyli estywacja, przeciwieństwo, odpowiednik, może tak, nie jest przeciwieństwo, tak, tylko odpowiednik hibernacji i też takie różnego rodzaju ślimaczki nam dobrze znane, to też potrafią sobie estywować.
2: Estywować. Tak, masz rację, to jest najczęstszy przykład, także tu nie musimy szukać gdzieś daleko i tak jeździć nie wiadomo w jakie rejony Polski czy świata, żeby znaleźć estywujące w okresie właśnie letnim zwierzęta. Ale wystarczy pójść do ogrodu, lasu, parku i kiedy zobaczymy takie ślimaki przyklejone czasami do ściany, które się nie ruszają tak bardzo ciasno, czy jakiegoś pnia drzewa, ściany budynku, czy liścia jakiegoś, jakiejś rośliny, na przykład pod pokrzywami często są te mniejsze, takie żółte z pasami wzdłuż konchy, czyli tej muszli, albo winniczki, to wszyscy znamy te duże nasze ślimaki. One czasami taką leżą wręcz w trawie na ziemi, gdzieś tam mają taką białą zatyczkę w tej swojej muszli. To ona powstaje ze śliny takiego ślimaka i dodatkowo wzmocniona jest węglanem wapnia. Czyli jest taka twardsza, wysycona właśnie wapniem po to, żeby była taka szczelna i dobrze zabezpieczała go przed wysychaniem. To też jest właśnie ten element, proces właśnie estywacji, to zachowanie mające na celu ograniczyć parowanie, kiedy jest bardzo sucho, kiedy jest właśnie susza i bardzo, bardzo gorąco. Więc ślimaki to najczęstszy taki przykład, jaki państwo będziecie mogli obserwować wokół siebie.
1: Ja już zapragnąłem, żeby po audycji podać się estywacji, ale zanim to uczynię, to jeszcze zapytam cię, ponieważ mamy turnus górski i pytamy słuchaczy, ale zapytam też ciebie o tak pierwsze, co ci przyjdzie do głowy. Najbardziej magiczne wspomnienie związane z chodzeniem po górach.
2: Nie, to dobrze trafiłeś, bo rzeczywiście takie jest i ono się wydarzyło kilka dni temu, kiedy właśnie po tym przejściu po szlaku, kiedy wybieraliśmy się na górę Kołchulskiego w Bieszczadach, żeby popatrzeć na gwiazdy, spotkaliśmy wilki, no super, ale leżymy sobie z synem na polanie i nagle nad nami przylatuje sowa i zawisa nad nami 1,5 metra nad naszymi głowami. Wisi tak przez kilka sekund i odlatuje, a my leżeliśmy koło takiej brzozy. Obleciała tą brzozę, wróciła drugi raz. Znowu zawisa i patrzy się na nas. Poleciała trzeci raz i zrobiła to samo. No to było coś niesamowitego. To nie była duża sowa, to była uszatka. One nie są duże, ale kiedy rozłożą skrzydła i zawisną nad naszymi głowami 1,5 metra, no to robi to wrażenie naprawdę niesamowite.
1: Dobrze, że to nie był sęp głowy, też tak dodam. Adamie, pięknie ci dziękuję za wszystkie opowieści. Miłych dalszych podróży i obserwacji. Pozdrawiamy, trzymaj się.
2: Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.

piorun na koniec. Teraz muszę pomyśleć, jak w opowiadanie na zamku wpleść słowo estywacja, pisze pan Marcin, który opowiada, nie straszy, na zamku w Nidzicy. Bardzo gorąco to polecam i dostałem też taką wiadomość, którą nie wiem, co zrobić. Na początku nie wiedziałem, bo tylko jedno zdanie, byle do piątku. Ale tak, w piątek ruszam już do Świnoujścia.

0: Pytamy Państwa o najbardziej magiczne przeżycie związane z górami, bo w końcu turnus górski, więc odpowiedzi spływają. No to proszę posłuchać. Przyjaciel, który zabrał mnie w Tatry pierwszy raz w życiu, pisze pani Róża, to były czasy studenckie, zaproponował mi i mojemu narzeczonemu, że może wzięlibyśmy ślub w Dolinie Chochołowskiej. Z księdzem nie będzie kłopotu, bo on sam jest duchownym. Skończyło się na drewnianym kościółku w Małym Cichym, piękna nazwa, przejażdżka wyciągiem w Małym Cichym i sesją zdjęciową nad morskim okiem, która była dla nas ogromnym zaskoczeniem. I obserwuję tutaj zdjęcie pani Róży z mężem. Sesja zdjęciowa małżeńska nad morskim okiem. No pięknie to wygląda, pięknie. 28 minut po godzinie 10. Chciałem zapytać, czy zwrócili Państwo uwagę na wszystkie nowe nagrania, które pojawiły się w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Tam mamy taki, no dla mnie bardzo mocno zaskakujący powrót.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

Nawet poezję państwo układają. A musiałem sobie wygooglać, bo tutaj pojawiła się nazwa, pewnie to się odczytuje inaczej, GR20, czyli Szlak na Korsyce. Legendarna trasa piesza o długości 180 km, 12 tysięcy metrów przewyższeń, biegnąca z północy na południe. Do 16 dni czas przejścia i pan Wojtek pisze, że moje najpiękniejsze wspomnienie w górach to widok tańczących chmur o wschodzie słońca po pierwszej nocy właśnie tam na Korsyce. Słońce powoli wychodziło spod kotłujących się chmur. Góry wystawały z tego morza, majestatyczne i lśniące, a wszystko dopełniała ciszy. Właśnie któryś z poetów polskich nawet użył takiego określenia gromobicie ciszy i to jest rzeczywiście coś, jak się obudzi w schronisku tak o 4-5 nad ranem i wyjdzie się w jakiejkolwiek Dolinie Tatrzańskiej czy gdziekolwiek indziej, to gromobicie ciszy jest naprawdę rzeczą niezapomnianą.

0: Akcji Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest EcoFlow. Twoje niezawodne źródło energii w podróży.
1: A z nami jest pani Maja Kuchta, przedstawicielka EcoFlow. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dużo dzisiaj mówimy o turnusie górskim, który właśnie nam się zaczął w Radiu 357. Co tydzień mamy zmianę. I tak sobie pomyślałem, że jedną z najważniejszych rzeczy, które dokumentuje dużo historii, których możemy być świadkiem, jest właśnie ten telefon. No bo jeżeli, tak jak Adam Zbyryt mówił, po godzinie 10 wrócił właśnie z Bieszczadów i tam weszły mu wilki na drogę, no on by tych wilków nie sfotografował, gdyby nie dobrze naładował. Naładowany telefon, gdyby nie przygotowany, ale ten telefon dobrze naładowany, przygotowany, to też powiedzmy sobie to najważniejsza rzecz, czyli nasze bezpieczeństwo, odpowiednia nawigacja, odpowiednie zadbanie o niego, no może być kluczowe do tego, żebyśmy też mogli wezwać pomoc, gdyby taka konieczność miała miejsce. No i tutaj pojawia się sytuacja, jak o to zadbać.
2: To jest absolutnie, muszę się zgodzić, że telefon nie tylko w górach, ale na każdym wyjeździe jest teraz chyba już nieodłączny. Kto nie lubi zrobić sobie zdjęcia, wstawić tego na Instagrama? No ale też idzie ta druga strona, czyli to, o czym pan wspomniał, czyli bezpieczeństwo, żeby wezwać ewentualnie pomoc. Wilki na drodze to nie tylko zdjęcie, ale też jakby coś się stało, żeby móc zadzwonić. Kto z nas nie przeżył tego stresu? 5% baterii tak w środku jest. Szlaku. Niech pierwszy się zgłosi. No i tutaj wychodzimy naprzeciw z EcoFlow, gdzie możemy mieć w sumie mini elektrownię ze sobą. Zawsze, wszędzie i pod ręką. Może przybliżę trochę, tak o czym dokładnie mówimy. Czyli mówimy tutaj o stacjach zasilania. Czym są stacje zasilania? To ja to lubię tłumaczyć jako takie duże powerbanki, ale z większą ilością funkcji. Ponieważ to nie tylko powerbank, bo powerbank podłączymy do gniazdka, on się naładuje, on się rozładuje i tutaj nasza przygoda się kończy. Stacja zasilania, nie dość, że jest większa, wielkościowo, objętościowo, to trzeba przyznać, dodatkowo daje nam możliwości stworzenia prądu, na przykład ze słońca, z alternatora samochodowego i wytworzenia tego prądu samemu. Czyli jak jesteśmy na przykład na 2 tygodnie w Bieszczadach, w całkowitej głuszy, to nie musimy się martwić tym, że gdzieś tam nie będzie gniazdka, tylko tworzymy swój prąd i zawsze możemy ten telefon podładować i się kompletnie nie stresować tym, że tego prądu nam po prostu zabraknie.
1: A przy okazji, jak zadzwoni do nas pan, który proponuje fotowoltaikę, panie, my mamy ze sobą przenośną.
2: Dokładnie.
1: I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo to się przydaje też dla ludzi, którzy lubią przebywać, nie tylko wyjść w góry jeden dzień i wracamy do schroniska czy do domu, ale bardzo dużo osób podróżuje w taki sposób, że mieszka albo w namiotach, albo w kamperach. Chyba najgorszą rzeczą, którą można przeżyć w takim miejscu, jest uruchomiony koło godziny 7 generator i ten hałas, który się niesie wtedy po polu biwakowym, jest straszny i budzi wszystkich, a przecież no właśnie wtedy ktoś, jeżeli nie ma podłączenia do standardowego źródła prądu, to po prostu z tego generatora chce sobie naładować wszystkie urządzenia, które powinien naładować. I ta fotowoltaika przenośna i takie stacje trochę nam ratują życie.
2: Stanowczo. Przyznam szczerze, sama niecałe 2 tygodnie temu przeżyłam taką sytuację, jadąc z rodziną na deski SUP, jako zapaleni surfowicze SUPowi. Dojechaliśmy nad jezioro, no i niestety spotkało nas właśnie to, czyli agregat, który był tak głośny, że po prostu po 5 minutach się ewakuowaliśmy na inną miejscówkę. No ale od razu pomyślałam sobie o tym, że można było tego uniknąć. I tutaj znowu możemy mieć stację zasilania, która nie dość, że czerpie ze słońca, a nie z paliwa, czyli jest ekologiczniej, to dodatkowo ona ma 30 decybeli, czyli tyle co szept, nie więcej. I nie zakłócamy spokoju zarówno w naturze, nie przeszkadzamy zwierzętom, jak i nie przeszkadzamy innym sąsiadom wokół nas. Czy to na polu namiotowym, czy na plaży, czy gdziekolwiek. w sumie jesteśmy.
1: Ale ja lubię, już widzę te pytania, które się pojawią, ale ja kupię sobie po roku, już się rozładuje, zniszczy. To na pewno ma krótki czas użytkowania. Jak trwałe są to urządzenia?
2: Tutaj trwałość zapewniają nam tak zwane ogniwa LFP. Nie będę może wchodzić w szczegóły i chemię związaną z tymi ogniwami. Jednak trzeba powiedzieć, że te ogniwa zapewniają nam trwałość w dwóch aspektach. Zarówno jest to trwałość w aspekcie bezpieczeństwa. Myślę, że niejedna osoba spotkała się z informacjami, że na przykład zapalił się luk bagażowy w samolocie ze względu na jakiś powerbank. I to, co się zapaliło, to są ogniwa starego typu NMC, które po prostu nie są tak trwałe. Naszym rozwiązaniem są ogniwa LFP, które nie tylko, że są trwalsze i bezpieczniejsze, tutaj nie ma możliwości, że one się zapalą, że coś się z nimi stanie, dodatkowo wytrzymują ponad 4000 cykli ładowania, co nam daje średnio 10 lat użytkowania. Czyli mamy dekadę tak naprawdę świętego spokoju.
1: Tak jest. Pani Maja Kuchta była naszym gościem EcoFlow. Będziecie też z nami na Festiwalu Górskim, prawda?
2: Dokładnie. Możemy się spotkać na Festiwalu Górskim w strefie, gdzie każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł przetestować na własnych urządzeniach, na własnej skórze, jak EcoFlow działa.
1: Do tego zachęcamy. Dziękuję pani pięknie. Kłaniam się.
2: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest EcoFlow. Twoje niezawodne źródło energii w podróży.
1: To jeszcze szybko dodam, bo turnus górski się zaczął i magiczne momenty pytamy państwa. Pan Jacek z Krakowa. Muszę się pochwalić niesamowitymi doznaniami, jakich doświadczyłem w zeszłym tygodniu w Tatrach. Po raz pierwszy wybrałem się z moją młodzieżą na rysy. Było to 12 sierpnia, a więc najpierw obejrzeliśmy zaćmienie i zachód słońca. Potem przy chacie pod rysami pokaz Perseidów, a po noclegu w schronisku 13 sierpnia doświadczyliśmy wschodu słońca na rysach. Magia.

Wiadomość podpisana Magda i Maciej w drodze do Liberca. Mamy nadzieję, że najpiękniejsze wspomnienie górskie przed nami. Poprosimy o życzenia dobrej pogody w czeskim raju, czeskiej Szwajcarii. Oj, na pewno wszystko się uda.

To było tańczone Muse, Supermassive Black Hole, a teraz można otworzyć okno w samochodzie, w biurze, albo gdzieś tam jeszcze na wakacjach, albo na przykład wyjść z namiotu i na całe pole namiotowe wspólne śpiewanie, proszę.

0: No minuta po 11, ale nic się nie stało, prawda?
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Szymon, a to dla ciebie najbardziej znana piosenka ze Zmierzchu, czy jakaś inna? Najbardziej. Też tak uważam.

Paramore, 5 minut po 11. Tutaj można powiedzieć, że gimby znają, prawda? Wszyscy znają. My też poprosimy o kciuki za pogodę. Jedziemy właśnie w Alpy do Austrii rowerami i supem na mapie pogodowej. Nie wygląda to dobrze. Pan Stanley i pani Agnieszka, trzymamy kciuki. Musi się rozpogodzić i zawsze kiedyś przychodzi ta lepsza pogoda. Też dostaję od państwa bardzo dużo powiadomień różnymi kanałami przez mojego Facebooka i mailowo, że ten tryb, który się pojawił w wakacje w pokoleniach 357, bardzo co państwu przypadł do gustu. Więc ja powiem, że mimo, że wyjeżdżam na Famę do Świnoujścia, to zostawię taką dwugodzinną pocztówkę dźwiękową na przyszłą środę i to już będzie PL1995. I tam jeden artysta w ogóle w tych latach 90. mam wrażenie, że bardzo, bardzo odgrywał ważną rolę.

Hej, no, przecież jeszcze 12 nie ma. W 93 pracowałem w schronisku na Śnieżniku, pisze pan Przemek. Miałem wolny wieczór, miałem bębenek. Siedziałem na schodach, zachód słońca, a pod nami były chmury. Turyści z Międzygórza cali mokrzy dochodzili, bo tam od rana przecież lało. Morze chmur, zachód słońca i takie wyspy podobne do mojej. Te wyspy, które widzimy, kiedy jesteśmy nad chmurami. Płyta tygodnia to nowa Carly Simon i bardzo gorąco tę płytę polecamy. Niestety nie mam egzemplarza, ale mam muzykę.

0: 14 minut po godzinie 11.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Ja dodam tylko, że ten projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I mam dla Państwa informację, kto się tam pojawi w ten weekend. Bo to ostatni weekend z męskim graniem, więc w Warszawie też będzie spotkanie na scenie Radia 357. Więc tak, w piątek, 21 sierpnia, siądą obok siebie Kasia Linz i Robert Korzeniowski i to będzie dyskusja na temat czytelnictwa. Natomiast następnego dnia w sobotę znany scenarzysta, ten, który podarował nam ich Heweliusza, Roysta, Wielką Wodę i tak dalej, Kasper Bajon i Ofelia. Zapraszamy bardzo gorąco.

0: Everlast ostatnio w jednym z wywiadów powiedział z rozbrajającą szczerością, że wrócił do śpiewania i grania, ponieważ jeżeli się nie pracuje, to kiedyś pieniądze z muzyki się po prostu kończą. Więc zaprezentował światu nowe nagrania. Graliśmy je też w Radiu 357 i będziemy na pewno wracać.
1: Radio 357.
0: Jak słusznie zauważa Szymon, artysta głodny jest bardziej płodny. Tak jest.

0: Baby's Coming Back. To trochę o tym będzie audycja po 12.
1: My się zawsze ugotujemy. Ja to Michał.
0: Musimy kiedyś zrobić na poważnie audycję. Albo nie.
2: Ugotowanie
0: ja jestem za tym.
2: Na ekranie.
0: Michał Żakowski w studiu. Dzień dobry. Ja jestem za tym, żebyśmy my poprowadzili w jakiś taki weekend typu z Bożym Ciałem albo coś takim luźnym, wakacyjnym, żebyśmy poprowadzili audycję o życiu. Ja bym cię popytał o te pomidory, które hodujesz.
2: A, widzisz.
0: No, o ważnych sprawach.
2: To są bardzo ważne sprawy. Pomidory, hodowanie to nie jest taka, wiesz, sytuacja, która ale wydawałoby się, że jest prozaiczna. Nie, mój drogi, trzeba widzieć.
0: A kiedy zaczynasz kiełkowanie ich, to znaczy wysadzanie do tych małych doniczek?
2: To jest moja mała tajemnica, tu jestem wdzięczny.

0: pewnej pani doktor nauk medycznych, która dysponuje właśnie sadzonkami, a te sadzonki to są jeszcze pamiętające lata 80. i ziarna z tamtych czasów. Mój drogi, to jest, mówię ci, to jest międzypokoleniowa sytuacja. Tak, i te pomidory, nawet kiedyś zaprosiłem znajomych i mówili, jej, normalnie smak, zapach jak z czasów dziecięcych.
1: No ja bardzo chciałem spróbować. Dziecięctwa. Tak. Ale tak naprawdę codziennie wstajesz, jak tam czasem pokazujesz na swoich relacjach instagramowych koło 6-7, żeby podlewać pomidory?
0: No bywa i tak, ale nie tylko ja. Mój tata wstaje, który też był na jednej z tych relacji jako taka, wiesz, szara eminencja, ale właściwie...
1: Cameo takie.
0: Cameo, tak, ale cameo, wiesz, on jest w stanie pokazać, jak to się robi prawidłowo. Na pytanie, ale ile tego, mówię, weźmiesz, zobaczysz, będzie.
1: Bo jak mnie sąsiedzi poprosili o to, żebym podał pomidory, to ja podszedłem, konewka, pyk, nie?
0: No tak, ale to też na przykład nie po liściach. I nie po zimną wodę na przykład od razu.
1: Nie, trzeba. Oni mają taki zbiornik, ta woda się nagrzewa i dopiero wtedy z tego zbiornika.
0: Chyba, że później, jak już jest duży krzak, to wtedy można zimniejszą.
1: Tak mówisz? Ale wtedy nie ma, że są mrożone pomidory.
0: Mrożonych wtedy nie ma. Nie, są dobre, duże.
1: Słuchaj, ja bardzo lubię wracać do krainy pomidorów, czyli do Włoch. Mm. Widzisz? I z chęcią bym tam pojechał. Ułożyłem nawet taki wiersz dwulinijkowy kiedyś. Tak. Dostaję furii, że nie mieszkam w Ligurii.
0: Dostaję furii, że nie mieszkam w Ligurii. Bardzo ładne. Słuchaj, no i to właściwie, wiesz co, zdradziłeś już od razu, znaczy zdradziłeś, ujawniłeś temat dzisiejszych naszych rozmów.
1: Pomidory.
0: Liguria dostaje furii, jak nie jestem w Ligurii. Dlatego, że pytamy o miejsca, do których wracamy, bo już, ale byliśmy w nich wcześniej. Na tyle nam się spodobało, że no wracamy. I teraz pytanie, dlaczego? Czy co się nam tam podoba? Czy to są ludzie? Czy z lenistwa? Czy z konieczności? Czy po to, by się, nie wiem, przeciwstawić pędowi tego świata i wtedy wybierasz coś, co już znasz i taki konstans? No, dużo jest tych pytań, ale też no, nie chciałbym, żebyśmy tylko i wyłącznie utknęli w momencie, że to jest tak jak zresztą to jest twój pomysł, inżynier mamoń podróży, czyli jeżdżę tylko tam, gdzie byłem wcześniej. Bo może warto też jednak się wyrywać z tych kręgów, z tego miejsca, do którego co roku staramy się przyjechać, czy przyjeżdżamy. Także pytanie, czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy, no brzmi trochę jak z rejsu o piosenkach, ale no coś w tym jest, mam wrażenie.
1: Moi rodzice, po tym wydarzeniu, o którym za chwilę opowiem, stwierdzili, że zaczną jeździć w to samo miejsce i dlatego spędziłem, nie wiem, 12 albo 13 wakacji z rzędu pod rząd w Grzybowskim Młynie, w miejscowości, która się jest na Kaszubach, niedaleko Kościerzyny. I rzeczywiście tam jeździłem. A stało się to po tym, jak zawsze mój tata z mamą brali mapę i mówili, a w tym roku pojedziemy tu. No i znaleźli sobie takie miejsce obok na ścianie zachodniej, a były lata 80.
0: Tak.
1: No i pojechaliśmy tam dużym Fiatem rodzinnie, wiesz, cała podróż i tak dalej, pakowanie śpiwory, namioty. No ale tam patrzymy, jedna droga zamknięta, druga droga zamknięta, no ale bo mojego taty to nie ma, że droga zamknięta, tak. Pojechał drogą leśną. Słuchaj, trafiliśmy na środek poligonu Układu Warszawskiego. To było grube przeżycie.
0: Ale w trakcie ćwiczeń?
1: Tak, jeździły tam potem czołgi i było słychać strzał. Niezapomniane.
0: Słuchaj,
1: przeżycie.
0: To jest przygoda.
1: No. To jest przygoda.
0: No ale... właśnie, to jest pytanie, czy takie wyjazdy w to samo miejsce nie zabierają nam przygody, a może to jest właśnie przygoda, bo jeszcze więcej możemy w danym miejscu zobaczyć, gdzieś jeszcze się bardziej skupić na tym, gdzie jesteśmy. Nie wiem, to są pytania dzisiaj otwarte do
1: i proszę, jak będą państwo dzwonić i zapytać Michała Żakowskiego, do jakich miejsc on lubi wracać. Okay. To po godzinie 12. Dziękuję ci pięknie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Ale tę audycję o życiu musimy poprowadzić.
0: Poligonowo.

No i pojawiło się pytanie, czy były chabry z poligonu. I okazuje się, że część dziennikarzy Radia 357 i dziennikarek nie kojarzy, co to są chabry z poligonu i jak można. I też pojawiło się wezwanie, że dawno nie było piosenki tytułowej tej audycji, czyli Kieruj się na południe. A jaka to piosenka? Pewnie niektórzy pamiętają.

0: A przypominamy także, że Radio 357 w tym roku jest patronem medialnym Lata Konesera w Centrum Praskim Koneser. Następny weekend, najbliższy weekend 20 sierpnia na scenie muzycznej GQ wystąpi Weronika Drips, a później, dzień później w ramach wieczorów z Wajdą by GQ Poland zobaczymy Polowanie na Muchy. Warto też pomyśleć o weekendzie 22-23 sierpnia. Tam będzie Koneser stand-up. Wystąpią syn mojego taty i Adam Sobaniec. Cały program można znaleźć na koneser.eu. Bardzo gorąco zapraszamy jako Radio 357. Jesteśmy przypisani do tego, że jesteśmy patronem medialnym i wspieramy się wzajemnie przy tego typu wydarzeniach kulturalnych. Za 15 minut, 12.
1: I'm just trying to stay above water, you know? Stay busy, stay working. I'm telling you, like, the key to this joint, the key to stay on top of things is to treat everything like it's your first project, you know what I'm saying? Like it's your first day, like I wasn't even an intern. Like, that's how you try to treat things, like, just stay hungry.

Jay-Z, My First Song. Słuchałem pana opowieści o wyprawie z rodzicami na wakacje na ścianę zachodnią, gdzie trafiliście na poligon. Czy to czasem nie był poligon Wędrzyna? Chcieliście jechać w okolice Łagowa? Panie Krzysztofie, nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam. A pani Emilia, słyszysz, Michał, słyszysz? Pani Emilia mówi, że super pomysł z tą audycją o życiu. No to na pewno zrobimy.

Rush i Nobody's Hero na prawie zakończenie. Przypomnę, po godzinie 12 Michał Żakowski, Co Państwo Lato, o powracaniu do tych miejsc najbardziej ukochanych, ulubionych, albo w takich, których nam po prostu wygodniej, czy Państwo tak też robią, zapraszamy bardzo gorąco. Ja w czwartek spotkam się z Państwem w popołudniówce. Szymon Kuliś, Marcin Cichoński, dziękujemy. Jeżeli to tylko możliwe, życzymy Państwu przyjemnej estywacji.

0: Whiskey in the Jar, Metallica, i w ten sposób za dosłownie 5 sekund, 3, 4, 2 minie godzina 12. Michał Żakowski, dzień dobry.
1: Co państwo? Lato!
0: Dzisiaj co państwo lato spod znaku może inżyniera Mamonia, jakby to powiedzieli ci, którzy chcieliby trochę satyrycznie spojrzeć na temat. Temat powrotów do miejsc, w których kiedyś już byliśmy w wakacje. Czy jest to przejaw na przykład przywiązania do tego miejsca, a może naszego lenistwa? Po prostu nie chce nam się szukać nowych, eksperymentować z nowymi miejscami. Może nawet narażać się na jakieś rozczarowania, bo pojedziemy w inne miejsce niż dotychczas i nagle się okazuje, że to nie jest to, źle wybraliśmy. I wtedy pozostaje żal. No, wakacje są jedne w roku, więc warto się zastanowić dokładnie, gdzie pojechać, a może rzeczywiście nie trzeba aż tak mocno nad tym myśleć, wystarczy trochę spontaniczności. Dlatego dzisiaj pytamy, czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy? Bo może też tak jest, że mamy pewną niechęć do konieczności wyjazdu i zwiedzania czegoś nowego, by tak na przykład niektórzy mają, że chcieliby się chwalić przed znajomymi, że o, byłem tutaj, byłem tam, a teraz jeszcze planuję kolejne. Także dzisiaj 510-357-357, 510-357-357, pytamy o miejsca, w których kiedyś już byliśmy i czy do nich wracamy. Czy na wakacjach wracamy do znanych nam już wcześniej miejsca? Skoro tak, i skoro już powiedziałem inżynierem Mamoniem, no to jak pamiętamy z filmu Race, inżynier Mamoń mówił tak o piosenkach, że on lubi tylko te, które po prostu już zna. No ale kiedyś musiał je przecież polubić. Jak wiadomo, taka była logika w filmie Race. Fantastyczna zresztą scena i fantastyczny film. Także skoro tak, no to jedna z takich piosenek, które na pewno znamy.

0: niezapomniany Krzysztof Krawczyk i Parostatek. Oczywiście to są piosenki, które już teraz może nie wszyscy znamy, bo młode pokolenia niekoniecznie muszą znać Parostatek i Krzysztofa Krawczyka, ale może są takie miejsca, do których wracamy, do których przyjeżdżamy w wakacje, pewni tego, że tam odpoczniemy, ale też może zobaczymy coś jeszcze nowego, że warto po prostu wracać. I takie pytanie kieruję do Państwa, 510-357-357. Czy wracamy do miejsc, w których już byliśmy podczas wakacji, czy właśnie wakacje służą, by wrócić, pogłębić, a może musimy szukać czegoś nowego, może to jest lepsze, może to jest po to, by zbudować sobie takie wewnętrzne bogactwo różnych miejsc i dopiero później wybrać to jedno. Może taka jest też sytuacja. Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dodam oczywiście, że tropiciel wilków, przewodnik, a także no, człowiek, który na temat mikrowypraw z Łukaszem Długowskim wie wszystko, między innymi w Dzień Dobry TVN Travel Channel, Poznaj Świat, wiele tych publikacji i miejsc, w których możemy posłuchać Twoich nie tylko porad, bo nie chciałbym tego traktować w kwestii porad. To jest pewnego rodzaju opowieść o świecie. Nazwałeś to mikrowyprawami, fantastycznie. No i teraz takie pytanie. Wracam po roku do ciebie przecież, bo co rok się słyszymy, tak wychodzi, ale bardzo dobrze. Co z tymi miejscami, do których nas ciągnie cały czas, do których chcemy wracać, do których no, w wakacje planujemy, że tym razem pojedziemy gdzie indziej? Nie, w to samo miejsce. Jak ty to widzisz?
1: No myślę, że we mnie, pewnie podobnie jak w wielu ludziach, walczą dwa wilki.
0: O proszę.
1: Że jeden wilk to jest ten, który chce ciągle w nowe, ciągle doświadczać, ciągle odkrywać, tym bardziej, że media, a tym bardziej social media nas łupią po głowie, że musimy pojechać tu, tam, siam i ja też temu ulegam. I jeżdżę ostatnio w Pakistanie, w północnym Pakistanie, w Hundzie, tropiłem pantery śnieżne, wcześniej byłem w Namibii, uczyłem się tropienia od bushmenów, później w Tanzanii, od Hadza, to też jest społeczność łowiecko-zbieracka, ale tak naprawdę ostatecznie rozczarowuję się w tych miejscach, bo szukam tam czegoś, co właściwie my mamy w Polsce i co jest dla mnie najcenniejsze, a to, czego ja szukam, to taka najbardziej pierwotna, najmniej zmieniona przez człowieka przyroda i ja to odnajduję w Puszczy Białowieskiej. Mm-hmm. To jest taki diamencik, z którego chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak on jest wybitny nie tylko w skali europejskiej, ale w ogóle w skali światowej. Więc ja wracam po raz kolejny i kolejny i kolejny do Puszczy Białowieskiej i zawsze odkrywam tam coś nowego.
0: No słuchaj, ale wiesz co, bo to jest też to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Media społecznościowe, to nie jest tak, że chciałbym, żebyśmy teraz weszli na wojenną ścieżkę, mówiąc językiem tropicieli też. Wojenną ścieżkę przeciwko mediom społecznościowym, bo nie, one są, będą przez jeszcze najbliższych kilkanaście lat towarzyszyły nam i wpływały na nasze tak. decyzje, tak? Czy podkręcały nas do podejmowania decyzji. Ale, no... Myślę, że tutaj też jest podstawą, by się nie wstydzić swoich wyborów, bo też czasami się możemy zacząć zastanawiać, no zaraz, to samo miejsce, po co mi to, po co mam tam jechać? Mówisz o Puszczy Białowieskiej, no to jest genialne, prawda, że ty jesteś tam związany z tym miejscem od tylu lat i w dalszym ciągu czerpiesz stamtąd garściami, no ale widzisz, odjeżdżasz na chwilę do Pakistanu, do Namibii, do Tanzanii, jeszcze w inne miejsca. Tyle tylko, że masz motyw przewodni, tropienie.
1: Tak, odjeżdżam, bo łudzę się, że znajdę tam to, czego szukam i też mnie fascynuje odkrywanie tych ludzi, tych przestrzeni, tej przyrody. Ale ostatecznie to taka jedna mała polanka w Puszczy Białowieskiej, na której sobie siedzę zwykle sam godzinami. Czasami wychodzą na nią wilki, czasami wychodzą na nią łosie. I ona jest za każdym razem inna. Czy to będzie inna, bo się zmieniają po roku, ale też inna, bo, no bo różne rzeczy się w niej wydarzają. A myślę, że w kontekście tych social mediów wiadomo, że one nam tutaj no, niestety nie pomagają w takim doświadczaniu pełnego podróży. Ale pewnie trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, po co my chcemy podróżować, bo jeżeli chcemy mieć fajne zdjęcie na Instagrama, no to pewnie, że musimy co chwilę jechać w nowe miejsce, bo bo nasi followersi się znudzą oglądaniem tego samego, a jeżeli chcemy przeżyć coś autentycznego i autentycznie wejść w relacje z jakimś miejscem czy z ludźmi, no to wtedy to wracanie do tych miejsc ma jak największy sens. Ja mam takie miejsca, na przykład na południowej Krecie mam miejsce, do którego wracam od 12 lat. Jeżdżę w jedno miejsce, do jednej rodziny, do jednej wioseczki i siedzę na tym samym tarasie od 12 lat co rok po sezonie wakacyjnym. Jezu słodki w morelach. To jest absolutnie wybitne doświadczenie. Ta bliskość, to bycie traktowanym jak swój, jak rodzina, jak przyjaciel, towarzyszenie tym ludziom i temu miejscu.
0: No słuchaj, ale ten uśmiech powitalny to jest bezcenny tak w ciągu tych lat, prawda? Taki, że przyjeżdżasz, cześć, no jestem. To jest niesamowite. Tak. To dlatego też warto na przykład dla ludzi przyjeżdżać, do tego, że wiesz, my po prostu czasami też nie zdajemy sobie sprawy, że nie musimy odkrywać, ale też tak pobyć, to jest też wielka, wielka wartość, którą zyskujemy poprzez przebywanie w takim miejscu, prawda?
1: No ja myślę, że wtedy można paradoksalnie zobaczyć więcej. Ja wielokrotnie jeździłem na Kretę, która jest bardzo turystyczna, przynajmniej na tej północnej części, i byłem w takim miasteczku, które sąsiaduje z wyspą Spinalonga. To jest wyspa trendowatych, tak to nazwijmy, którą tam ludzie zwiedzają. I widziałem tych turystów, którzy tam... No w sumie nie do końca wiadomo było, po co oni są tam na tych wakacjach. Widać było, że się snują, że się nudzą, że są zmęczeni, wkurzeni, tutaj rodzinne konflikty i tak dalej, a za chwilę trzeba pojechać do kolejnej atrakcji, zobaczyć ten pałac w Knossos, a później jeszcze trzeba do Hani pojechać i tak dalej, i tak dalej. No to ja jestem po innych pieniądzach. Ja wolę posiedzieć w tym jednym miejscu, nawet pod sklepem spożywczym, to jest moje ulubione miejsce do zwiedzania na świecie, usiąść pod sklepem spożywczym i posiedzieć z tymi ludźmi, pogadać, dowiedzieć się czegoś o nich, zobaczyć, jak życie u nich wygląda, jakie są ich problemy, czym się ekscytują. No to jest, był taki filozof chyba żydowski, Babel się nazywał, który powiedział, że jedyne to, co istnieje, to jest intymność, a intymność to relacje, to bycie w relacji z drugim człowiekiem. Więc mi to gdzieś przyświeca i w tych podróżach też tego szukam, tej relacji z drugim człowiekiem albo relacji z miejscem, jeżeli tam akurat ludzi nie ma, bo i w takie miejsce jeszcze.
0: Relacja z drugim człowiekiem i z miejscem. No zaczęliśmy z wysokiego C, muszę ci powiedzieć. Ja bardzo proszę 510-357-357, 510-357-357. No właśnie, po co podróżować? Co nas ciągnie? Co nas ciągnie w to samo miejsce? Dlaczego jesteśmy jednak chętni do odwiedzania różnych? Ale może mamy takie jedno szczególne, do którego wracamy. Proszę bardzo, tutaj Łukasz Długowski powiedział o relacji z drugim człowiekiem i relacji z miejscem. No właśnie, i do tego to się też sprowadza przecież, by mieć coś takiego. To powiedz jeszcze, bo spotkamy się pod koniec audycji, ale powiedz jeszcze, no przecież mikrowyprawy to są właśnie, to jest to, co mówisz, to jest budowanie relacji, ale też te przedsięwzięcia nie służą, by robić jakąś wielką wyprawę, tylko no możemy się skupić na tym tu i teraz, niedaleko. Albo te 2 godziny drogi.
1: Tak, no oczywiście, znowu, social media zmuszają nas do tego, żeby wrzucać zdjęcia z kolejnych atrakcyjnych miejsc. Teraz takim topowym miejscem jest, do którego trzeba pojechać, to jest Japonia, koniecznie Japonia.
0: Poważnie?
1: Cała Warszawa jest
0: do Japonii. To trzeba się zapożyczyć chyba momentami, bo Japonia nie jest tanim tematem.
1: Tak. A ja jestem za tym, żeby wyjść na łąkę pod domem albo pod miastem, żeby usiąść nad jakimś bagienkiem, nad stawem i po prostu przesiedzieć tam tydzień i zobaczyć, że w każdym dniu to będzie inne doświadczenie. Co więcej, w każdej godzinie to będzie inne doświadczenie. I za przeproszeniem olać te social media.
0: No, ale wiesz co, no to proponujesz kolejny temat. Czy można olać social media, wiesz? I to jest pytanie. Bo ja bym się tak zastanawiał, czy to jest w ogóle możliwe, a może właśnie jakoś wykorzystać do tego. Ja ci powiem, że ostatnio zastanawiałem się jako taki świeży Instagramer, że tak nazwę się bardzo szumnie, ale wiesz, nagrałem wstrząsający film przyrodniczy. To znaczy siedziałem nad Wisłą, niedaleko Torunia, koło Dzikowa, i nagrywałem takie, wiesz, zarośla tuż przy rzece. Szum. Aha. I trwał ten film przyrodniczy ze 3 minuty i tam się nic nie działo, poza tym, że świetnie szumiało i bzyczało i było zielono i w ogóle taka atmosfera, wiesz, takiej przyrody. I taki byłem z tego dumny, tylko zastanawiałem się, czy ja to mogę gdzieś w ogóle zamieścić jako wstrząsający dokument mojego zachwytu. Czy to nie będzie zbyt napuszone?
1: No, jeżeli byś wrzucił, nie wiem, czy wrzuciłeś, to by się ładnie nazywało. To byś trollował social media po prostu.
0: Myślisz? To czekaj, to może ja to zrobię, wiesz, to jeszcze się zastanowię. Ja wszystko przede mną. Dobra, pomyślę, film cały czas jest. Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowypraw w Wielkim Mieście w formie książkowej, ale także tropiciel wilków, przewodnik. Człowiek, jak słyszymy, z relacją z drugim miejscem oraz z drugim człowiekiem. To sobie ceni w wyjazdach najbardziej. I tak mniej więcej spróbujmy szukać dzisiejszej odpowiedzi na pytanie, czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy. Łukasz, słyszymy się pod koniec audycji. Będziemy może mieli naszą sondę już gotową, także zobaczymy, jak to się jak to wygląda.
1: Jestem ciekawy.
0: Dobrze. Łukasz Długowski, słyszymy się pod koniec. Jeszcze będzie o 12.30 Ola Synowiec, pisarka, reportażystka, także też zapraszam do słuchania, ale też zapraszam do dzwonienia. Bardzo dobrze byśmy powiedzieli sobie, gdzie są te powroty, ile, jak, dlaczego, naprawdę. Panie Adamie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pana słyszę, naprawdę.
2: Ja również i od razu powiem, będę podobnym do pana, pańskiego gościa, do pana Łukasza.
0: Tak.
2: Od lat jeździmy z żoną w zasadzie w 2 miejsca. Takie poza, powiedzmy, domem w Poznaniu mamy 2 takie miejsca. Polska Wieś w Lubuskiem, na polu pod lasem oraz Włoska Wieś, Agriturismo Toskanii, w którym byliśmy 6 raz w tym roku, w ciągu ostatnich 7 lat. Jesteśmy zdecydowanie z tych, którzy lubią wracać do ludzi właśnie, do miejsca, które znamy, gdzie mamy spokój, gdzie wiemy, że wypoczniemy. Zdaję sobie sprawę, że jest gro atrakcji, gdzie można pojechać, zobaczyć coś nowego. Śledzę w mediach społecznościowych znajomych, rodzinę, ale szczerze mówiąc, my jesteśmy właśnie z tych, którzy olewają te social media. Nie wiem, może możemy sobie na to pozwolić, ja już jestem bliski 50 i mam tylko Facebooka, Instagram mnie nie interesuje. Jak mnie ktoś tam podeśle, to obejrzę oczywiście, ale to na pewno nie jest coś, co jest priorytetem w naszych wakacjach. Także kolejny raz właśnie byliśmy tu, byliśmy we Włoszech, jeździmy regularnie na wieś, to jest teściów miejsce w Lubuskiem. Tak. I niczego nam więcej do szczęścia nie potrzeba.
0: Panie Adamie, zaraz zadam jeszcze jedno pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Natomiast oczywiście myślę, że tutaj warto dorzucić jedno pytanie. Czy rzeczywiście możemy się oderwać od social mediów, czyli od Instagrama, Facebooka? Nie wiem, czy te na X-ie funkcjonują takie porady, czy tam... ale raczej nie. To są te 2 główne. TikToku może. Czy umiemy się od tego oderwać i sami wybrać sobie miejsce, do którego byśmy jeździli, które może stać się w przyszłości, albo już jest miejscem, do którego wracamy. Także 510-357-357, proszę dzwonić, a pan Adam jest cały czas z nami. Panie Adamie, ale co pana ciągnie w te miejsca? Tak, bo tutaj Łukasz Długowski mówił o miejscach, jako samych w sobie potrafią przyciągnąć i przyciągać, ale też ludzie, prawda? I te relacje, które się wytwarzają.
2: Zdecydowanie tak, bo to jest fajnie wrócić w to samo miejsce i porozmawiać z kimś, o co się wydarzyło w tym roku, co nowego. To nie jest duża miejscowość, to jest mała wioska, tam jedna restauracja, nie wiem, tam 2000 mieszkańców może jest i naprawdę zauroczyło nas to miejsce, to było chyba 7 czy 8 lat temu i od tego czasu jeździmy, to jest taka jakby też baza, gdzie sobie wyjeżdżamy, wiadomo, gdzieś tam kawałek dalej, w różne strony, ale zdecydowanie ludzie i spokój, to jest taka wsi spokojna, ta część bym tutaj zacytował, tam jest cisza, tam nie ma nikogo więcej. Mamy swój domek, swój mały basen do prywatnego użytku.
0: To żyć nie umierać po prostu, jak to się mówi.
2: Dokładnie tak, szczególnie w tych temperaturach teraz to bez basenu mogło być ciężko, natomiast zdecydowanie polecam.
0: A we Włoszech co jest takiego, co pan państwa ciągnie?
2: Ludzie na pewno, otwartość ludzi, na pewno kuchnia. Na pewno trochę architektura i historia. A jeszcze przy tym wszystkim w zeszłym roku zaczęliśmy się z żoną uczyć włoskiego, bo stwierdziliśmy, pięć razy byliśmy, to trzeba chyba już jakiś wysiłek dodatkowy ponieść, a to zawsze dobre ćwiczenie dla mózgu też jest, także...
0: No pewnie, ale już coś już mówicie po włosku? Już są te pierwsze zdania? Pojawiły się?
2: Próby są. Ja jestem trochę odważniejszy w tych próbach. Żona taka jest podpowiadająca, że tak powiem. Natomiast trafiliśmy na bardzo fajną grupę. Mamy lektora, który w wieku 14 lat, Włocha, który w wieku 14 lat przyjechał z Livorno do Poznania i tutaj mieszka, także bardzo fajna przygoda. Już nie wchodzi ten język tak jak kiedyś w podstawówce czy w liceum się człowiek uczył, natomiast...
0: Naprawdę, fantastycznie, że... A jak reagują ci Włosi, do których jeździcie, jak mówicie do nich po włosku?
2: Bardzo otwarci są. W paru miejscach rzeczywiście trafiłem w zeszłym roku na przykład na takie coś, że próby użycia języka angielskiego to tylko takie jakieś trochę zdziwione spojrzenia.
0: Tak.
2: Ale na pewno nie jest to reguła, natomiast myślę, że to tak samo jak my doceniamy, jak... obcokrajowcy starają się naszego języka używać, to jest zawsze fajne. To od razu przyspiesza nawiązanie kontaktu. Czy to w restauracji, czy gdzieś w pubie, czy w księgarni, czy gdziekolwiek indziej.
0: Proszę bardzo. Wie pan co, pan zaproponował kolejną przygodę językową w tym momencie i to jest dopełnienie tych wyjazdów niebywałe, albo nawet rozwijanie, nie tylko dopełnianie. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodziny i wielu wyjazdów w to samo miejsce z małymi zmianami od czasu do czasu, jak będziecie chcieli, po prostu. Wszystko zależy od woli.
2: Pozdrawiam całą redakcję.
0: Dziękuję bardzo. Pan Michał, dzień dobry panie Michale.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja to lubię mieszać, szczerze mówiąc. Mm-hmm. I to mieszam na dwojaki sposób. Po pierwsze, w jednym roku bardzo lubię pojechać do miejsca, które dobrze znam i gdzie byłem, a w drugim pojechać w jakieś zupełnie nowe.
0: Ale co, żeby potęsknić za tym znanym, czy w tym znanym, już lubianym potęsknić za wyjazdem w nowe?
3: Szczerze, że w nowe jeżdżę tak bardziej z ciekawości, tak żeby zobaczyć, jak coś wygląda. Przy czym tutaj od razu dodam, że w ogóle nie interesuje mnie, co media społecznościowe mają do powiedzenia na temat tych miejsc. W tym roku to będzie Albania, góry przede wszystkim. Natomiast jak już jadę w miejsce, które znam, to bardzo lubię dorzucać miejsca, w których nie byłem. Albo na przykład nie byłem dawno. Mm-hmm. No i dla mnie takim miejscem, to są szeroko pojęte, do którego bardzo lubię wracać, to są szeroko pojęte Bałkany, zwłaszcza pas od Sarajewa do północnej Dalmacji, ponieważ tam jest trochę mniej ludzi. A jakie są tłumy, to mnie to strasznie drażni. I te Bałkany lubię na tyle, że tutaj za moim poprzednikiem wtórując, w zakresie podstawowym opanowałem język chorwacki. I to sprawiło, że ostatnio jak chciałem kupić oliwę pod Mostarem, podjechałem, musiał zobaczyć sprzedawca na stragania moją tablicę rejestracyjną z Polski, a jednak jak odezwałem się do niego po chorwacku, to rozpromienił się i dokładnie mi opisał, czemu pod Mostarem już nie kupię wiejskiej oliwy, bo wszystko korporacje wykupiły.
0: To pan zrobił jeszcze taki mały reportaż, można powiedzieć, na temat...
3: Tak, tam państwo nie kupujcie oliwę, tam to jest tylko oszukana.
0: Tylko oszukana, no, panie Michale. Ale rozumiem, a długo się pan uczył chorwackiego, bo podobno to jest bliski język.
3: Jest bliski, jest prosty. Ja się uczyłem jeszcze dawno temu przez rok języka rosyjskiego, więc jak ktoś ma i polski, i rosyjski, to nauka takiego języka chorwackiego to naprawdę nie jest wyzwanie. Nie. A Chorwaci są narodem kulturalnie do nas, kulturowo do nas bardzo zbliżonym, świetnie się z nimi dogaduje.
0: Tak.
3: Bardzo przyjemne miejsce na spędzanie wakacji, ale i jak się nauczy człowiek chorwackiego, to się dogada praktycznie na całych Bałkanach, także...
0: Tak myślę, dobrze, panie Michale, ale jeszcze niech pan powie, gdzie tej oliwy nie kupujemy?
3: W okolicach Mostaru.
0: W okolicach Mostaru, dobrze.
3: Wszędzie wokoło Mostaru, tam nie.
0: Dobrze, dobrze, będziemy pamiętajmy o tym. Bardzo panu dziękuję i powiem tak, ten cykl mieszany jest bardzo, bardzo fajny, a w Polsce jest takie miejsce, które pan odwiedza jakby stale, czy tutaj jest improwizacja?
3: Jest miejsce, do którego wracam cały czas, czasami kilka razy nawet w roku, bo mam niedaleko z Krakowa, to są Pieniny.
0: O, proszę, w pieniny. No też
3: prawda. Tak, ale w długi weekend bardzo nie polecam.
0: No nie.
3: Każdy.
0: Rozumiem, rozumiem. Marszałkowska w pieninach. Mniej więcej to tak pewnie wygląda. Dokładnie, bardzo panu tak. Dziękuję.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na Bałkanach i oczywiście z językiem chorwackim. Proszę dzwonić. No widzą państwo, co tutaj można, czego można się dowiedzieć i jak wpływa stałość w uczuciach do danego miejsca, pogłębia relacje z tym miejscem, aż do tego momentu, że zaczynamy się uczyć języka, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Pani Magdalena, dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pani się uczy jakiegoś języka, który wynika ze związków dłuższych z wyjazdami na wakacje w to jedno miejsce takie ukochane, wymarzone?
4: Akurat nie, dlatego że to moje miejsce, do którego wracam, jest w Polsce.
0: O.
4: Natomiast chciałabym zaproponować, myślę, wszystkim takie łączenie właśnie dwóch różnych sposobów wypoczywania w czasie jednego, trochę dłuższego urlopu. Od wielu lat robimy tak z rodziną, że pierwsza część urlopu jest bardzo aktywna. Jeździmy, lubimy północ Europy, lubimy kraje nadbałtyckie, więc sobie robimy taki tour, zwiedzamy, ile wlezie, męczymy się, oczywiście męczymy się fizycznie, odpoczywamy psychicznie, ale potem drugą część jedziemy w takie jedno miejsce nad morze, polskie morze, nad Bałtyk i mamy tam takie miejsce w dosyć kameralnej miejscowości. I tam już jest taki moment, kiedy nie trzeba niczego zwiedzać, bo już to miejsce dobrze znamy, ale można odkrywać właśnie różne koloryty, różne pogody.
0: Można sobie pobyć po prostu.
4: Tak, pobyć, posiedzieć na plaży, popatrzeć na fale, pochodzić sobie na spacer, czy po prostu posiedzieć w ogródku i to jest taki moment, kiedy można sobie też poukładać w głowie te wszystkie wrażenia z poprzedniego intensywnego wyjazdu i bardzo polecam.
0: O, proszę, to jest ciekawe, żeby pojechać w to stałe miejsce, by nie tylko porównywać z nowymi, ale też by coś sobie uporządkować. To jest fajne. To jest taki trik, zabieg.
4: Mhm. Dokładnie. To jest też czas, kiedy na przykład porządkuję zdjęcia. Układam fotoalbum z tego wyjazdu, powiedzmy, pełnego fajerwerków. Więc takie dwa w jednym. Trochę jeszcze przeżywania tego, co było wcześniej, a trochę takiego wyluzowania, chillowania, nie spieszenia się nigdzie, spania wtedy, kiedy się chce spać i nie żadnego harmonogramu tutaj nie trzeba wtedy spełniać. Także bardzo polecam.
0: Dobrze, ale teraz takie mam pytanie, bo tutaj pojawił się temat mediów społecznościowych. Czy pani się tym w jakiś sposób sugeruje? To są jakieś takie elementy, które studiujecie? O, proszę, no jednak

0: akurat w danym momencie fajne. Nie lubimy zbytnich upałów, więc zimą, więc latem podróżujemy raczej na tą północ Europy, bądź mniej więcej w tym pasie, gdzie myślę, że znajdujemy w Polsce, a jeżeli chcemy zobaczyć południe Europy, to raczej ferie zimowe.
1: No jasne. Pani Magdo, bardzo pani dziękuję w takim razie i udanych odpoczynków i wyjazdów w nowe, powrotów, później tych wszystkich uczt zdjęciowych, fotograficznych, które macie, które sobie sprawiacie w tej małej, kameralnej, nieznanej z nazwy miejscowości nad Bałtykiem.
0: Nie zdradzam.
1: Rozumiem. Rozumiem. Jest już, bardzo pani dziękuję za to i wszystkiego dobrego. Jeszcze może w wakacje, może pani gdzieś się uda wyjechać na jakąś na przykład mikrowyprawę. Ale jest już z nami Ola Synowiec, pisarka, reportażystka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ola Synowiec, reportażystka ze świata latynoamerykańskiego, że uściśle, głównie Meksyk, tam kilkanaście lat, bodajże 9 pani spędziła, także bardzo ciekawe, myślę, że spostrzeżenia. Meksyk też swego czasu był modnym kierunkiem, ale nie wiem, czy tylko dla Amerykanów, a dla nas, Europejczyków, Polaków, to chyba też było takie miejsce ekstrawaganckie z jednej strony, a z drugiej strony, no byłem w Meksyku, to było się czym pochwalić na przykład, prawda?
2: Owszem, ja myślę, że Meksyk zyskał bardzo na popularności, szczególnie w okresie pandemii, ponieważ Meksyk był jednym z niewielu krajów, które nie wprowadziło praktycznie żadnych obostrzeń przy wjeździe, więc wtedy też zaczęły przyjeżdżać tam polskie celebrytki, dużo tego było w prasie plotkarskiej. I myślę, że Meksyk stał się w którymś momencie, ja właśnie powiedziałabym, nawet modny pod tym względem, ale nie bez przyczyny, no. Jest przeciekawym krajem, który bardzo polecam.
1: Nie, ja nie chciałem tu absolutnie powiedzieć, że Meksyk nieuzasłużenie cieszył się popularnością, bo jak najbardziej jest co oglądać i oglądać, no w ogóle przeżywać, bo to jest rzeczywiście wyprawa do Meksyku. Pani tam spędziła 9 lat, no to jest fenomenalny czas. Ja zawsze zazdrościłem, że mogli sobie ludzie zorganizować takie długie, no nie wiem, czy pobyty, czy to jest kawał życia już w tym momencie, prawda?
2: Tak, ale tak naprawdę zaczęło się od krótkich wakacji. Ja w ogóle kiedyś, jak zaczynałam jeszcze pisać dla polskiej prasy, pisałam też bloga, który był generalnie blogiem podróżniczym, ale w końcu stwierdziłam, że Meksyk to jest moje miejsce na ziemi i już nie chcę więcej, tylko chcę głębiej. Chcę wchodzić głębiej w ten Meksyk, poznawać kolejne jego warstwy i po prostu w którymś momencie tam przystanęłam, ale nigdy mnie ten Meksyk nie znudził.
1: Czyli znalezienie miejsca na ziemi. Wie pani co, poznałem kiedyś taką parę bardzo fantastyczną, zresztą cały czas działają w Afryce, Konstantyn i Katarzyna, Katarzyna i Konstantyn. I oni właśnie jeździli po Afryce szukając swojego miejsca i w dalszym ciągu myślę, że próbują je znaleźć, chociaż już czasowo się tam gdzieś zatrzymali. Natomiast no, to jest, to już jest ten no, daleko krok dalej niż wynalezienie tych samych miejsc, do których wracamy co wakacje, prawda? Ja mówię wakacje, bo wakacje to ten moment dla nas cennego, wolnego czasu, który gdzieś spędzamy. Jak pani się na to zapatruje?
2: No u mnie też się zaczęło to właśnie od wakacji, które się przedłużyły do 9 lat tak naprawdę. Ale mimo, że teraz już nie mieszkam w Meksyku właśnie od czasów pandemii, to nieustannie tam wracam. I właśnie już turystycznie, poznając coraz lepiej kolejne stany w Meksyku, zwiedzając miejsca, których jeszcze nie znam, jest w tym taki niesamowity urok, kiedy się coraz więcej rozumie, kiedy rozumie się te ślady na murach, kiedy rozumie się, co znaczą napisy, kiedy rozumie się kontekst dlatego, dlaczego ludzie protestują na ulicy. I ja myślę, że mimo, że gdzieś się było, to nie jest to w żaden sposób nudne, a wręcz powiedziałabym takie właśnie głębsze i coraz ciekawsze, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje mi się, że właśnie no, są takie trendy kolekcjonowania, zaliczania miejsc. Oczywiście fajnie odwiedzić wiele miejsc na świecie, poznać ten świat jak najlepiej. Wiele tych miejsc dostarcza wielu inspiracji i przemyśleń, ale warto się zastanowić, ile w tym jest właśnie takiego kolekcjonowania, odhaczania, tak. Jak to wpływa na to, jak patrzymy na dane miejsca, co to znaczy być w danym miejscu, żeby tak naprawdę w nim być i jak to wpływa na naszą relację z tym miejscem, z ludźmi, którzy tam są. Także no myślę, że ten trend tego, ten trend slow, żeby gdzieś właśnie zostać na dłużej i trochę się wtopić w dane miejsce, no ma nie tylko pozytywny wpływ na nas, ale też na naszą relację z danym miejscem i na samo to miejsce i jak funkcjonuje ta relacja turysta-miejscowy.

0: No tak, tylko też oczywiście nie należy mieć do siebie pretensji, jeżeli się za mocno gdzieś nie wniknęło, no bo to się nie da tak od razu, prawda? To trzeba jednak mieć pewnego rodzaju, no, czy rytm, czy no właśnie spędzić tyle czasu, no ja nie mówię, że 9 lat, no ale może trochę więcej niż tydzień, prawda?
1: Oczywiście, każdy z podróży wyciąga coś innego. Nie możemy też oczekiwać, żeby każdy tutaj chciał, przygotowywał się do tego, jak nie wiem, do wielkiej gry w telewizji, do tego wyjazdu. Niektórzy chcą po prostu odpocząć, oczywiście, i nie ma lepszych ani gorszych podróży. Chodzi o to, żebyśmy mieli z tego to, co dokładnie z nich chcemy. Ale myślę, że warto czasami się nad tym zastanowić, czego oczekujemy, z czym tam jedziemy i czy to tak naprawdę jest nasza potrzeba, czy może właśnie jakiś wykreowany trend.
0: No wykreowany trend, wie pani, to może być czasami coś takiego jak tani bilet lotniczy, prawda? Chociaż tutaj ja bym się zastanawiał, że tani bilet lotniczy, zupełnie nieznane miejsce dla nas, to jest, jak pani myśli, czy to jest zrządzenie losu, dar od losu, szansa na coś, czy raczej nie wchodźmy w takie losowe wybieranki, na przykład, że trafił nam się, jest gdzieś otwarty ta bramka z tanimi biletami, no na przykład do Meksyku chociażby.
1: Ja myślę, że to jest wszystko to, o czym pan mówi i w każdym przypadku pewnie będzie inaczej. To może być właśnie ciekawy impuls do poznania miejsca, na które, no, którego nigdy zwykle byśmy nie pojechali, więc ja bym tego w żaden sposób nie oceniała, nie wartościowała.
0: Nie wartościować, prawda? Też jest za dużo filozofii, to też nie jest dobry pomysł na wybór miejsca. A w Meksyku to gdzie pani tak najczęściej wraca? Jest takie miejsce, jest taka miejscowość, nie wiem, region, do którego no właśnie ten powrót jest zawsze nie nudnym, nie jakimś specjalnym poświęceniem, tylko właśnie tym czymś, co daje radość.
1: No na pewno to miejsce, w którym mieszkałam, czyli San Cristóbal de las Casas w Chiapas, przepiękne miejsce. I myślę, że to też jest taka kolejna wartość dodana do wracania w to samo miejsce, bo to nie jest tak, że jakby jesteśmy w danym miejscu, zobaczyliśmy, mamy odhaczone, ponieważ te miejsca cały czas się zmieniają. I to odwiedzamy dane miejsce w konkretnym czasie, a to samo miejsce 5-10 lat później może wyglądać inaczej. I obserwowanie tych zmian, kierunku tych zmian, tego jak ta turystyka wpływa na te zmiany, wydaje mi się, że też w tym wszystkim jest bardzo ciekawe, bo podróż to nie jest tylko podróż w przestrzeni, ale także w podróż w czasie i dlatego też myślę, że warto w dane miejsca wracać, bo one się po prostu zmieniają.
0: Tak mi się, tak pomyślałem o tej wielkiej grze dla ludzi, którzy podróżują w wiele miejsc. Czy co, jakby to wyglądał taki teleturniej? Mam wrażenie, że byłoby ciekawie, prawda?
1: No tak, ale wiadomo, fajnie się przygotować do podróży w jakiś sposób, bo wtedy więcej z tego wyciągniemy. Możemy też podróżować trochę bardziej etycznie, kiedy dowiemy się, gdzie te nasze pieniądze zostawić, gdzie je lepiej zostawić, ale też jak gdyby jedziemy tam, żeby odpocząć, więc no nie dajmy się zwariować. Tak, to nie jest kolejny egzamin, no właśnie, na zaliczenie, żeby tylko nasze wakacje.
0: Ale wielka gra już, to naprawdę widzę to w oczami wyobraźni, bo pamiętam ten teleturniej i to jest naprawdę, zastanawiam się nad taką radą ekspertów, bo tam zawsze siedzieli tacy profesorowie, którzy wiedzieli najwięcej w danej tematyce. To by było też ciekawe, takie spory pomiędzy ekspertami, czy uczestnik dobrze odpowiedział na pytanie. Dobrze, wielka gra podróżników.
1: Ja myślę, że to mógłby być ciekawy format.
0: No właśnie, może, wie pani co, może ktoś słyszy i zaraz, może trzeba zastrzec, żeby było, że to jest pomysł pani przecież zgłoszony tutaj w co państwo lata. Wielka gra podróżników. Bardzo dziękuję, słyszymy się pod koniec audycji. Ola Synowiec, pisarka, reportażystka ze świata latynoamerykańskiego, głównie Meksyk, a także, no właśnie, Dzieci Szóstego Słońca, W co wierzy Meksyk, a także Na poboczu Ameryk pieszo z Panamy do Kanady, wyróżniona Nagrodą Magellana, książka z Arkadiuszem Winiatorskim, przepraszam, napisana. Także słyszymy się pod koniec audycji. Czas na naszych słuchaczy. Ja cały czas czekam na państwa opowieści. 510-357-357, 510-357-357. Pan Kuba, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Cieszę się, że pan wytrzymał nasze opowieści wcześniejsze i proszę bardzo, pan wraca, pan szuka.
2: Jak ciekawie mówią, to nie mam problemu z wytrzymywaniem, także tak, my hybrydowo mamy miejsca, do których uwielbiamy wracać i są to takie miejsca, w które jeździmy od lat i z utęsknieniem czekamy na kolejny rok, by móc spotkać się z tymi samymi ludźmi, odwiedzić te same miejsca i po prostu podziwiać otoczenie, które dostajemy na miejscu. Jest to Beskid Niski w Polsce i Bory Tucholskie też w Polsce. Ogólnie to wychodzimy z takiego założenia, że Polska jest tak piękna pomiędzy majem a sierpniem, że szkoda opuszczać ten nasz kraj. Ewentualnie zahaczamy tutaj o jakieś pobliskie kraje ościenne, natomiast nie wyjeżdżamy nigdzie dalej. Mhm. Ale w ramach tego hybrydowego właśnie zwiedzania staramy się też takie może krótsze pobyty organizować sobie, wychodzić z tej strefy komfortu i wyjeżdżać w nowe miejsca. I akurat dzisiaj jesteśmy też po bardzo udanym weekendzie na polskim wybrzeżu w okolice Ustki, Rowów, mała miejscowość pod Dąbie. Przepiękne klify nad Bałtykiem, jestem po prostu oczarowany tym miejscem. Zwiedzaliśmy te tereny na rowerach docieraliśmy w miejsca, w które ciężko dotrzeć, być może pieszo, bo są one dosyć oddalone od głównych szlaków. Samochodem też blisko nie da się podjechać, także w ogóle polecam taką turystykę rowerową, pojechać w jakieś miejsce z rowerem i tam w promieniu 15-20 kilometrów sobie te tereny penetrować, bo naprawdę można dotrzeć do tak pięknych miejsc, do których ciężko byłoby dotrzeć w inny sposób, więc polecam takie hybrydy, z jednej strony miejsce znane i lubiane, ale z drugiej strony też wychodzić z tej strefy komfortu, bo naprawdę można odkryć przepiękne lokalizacje w naszym kraju.
0: A to znane i lubiane, to czym tak kusi najbardziej? Ludźmi, czy tym, że tam właśnie ten spokój można odzyskać? Jak to wygląda?
2: Dokładnie to. No, Bory Tucholskie to jest takie miejsce, gdzie jeździmy całą rodziną i tam do takiej agroturystyki, do naszych, że tak powiem, już znajomych, przyjaciół.
0: O, proszę.
2: Ludzie, cisza, spokój, sentyment, prawda? Bo jest mnóstwo wspomnień z tymi miejscami związanymi. A Beskid Niski też miejsce nieodkryte i bardzo dobrze przez większość ludzi. Przepiękne widoki, panoramy, zieleń, przepiękne lasy, no, strumienie, także miejsca przepiękne i pomimo tego ja mieszkam osobiście w Trójmieście, więc to jest bardzo daleka wyprawa i zawsze głowa mnie boli, jak myślę o tym, że mamy tam jechać, to jak już tam jesteśmy, to nie chce się wyjeżdżać. To
0: głowa boli przed wyjazdem, że trzeba wracać już, prawda?
2: Nie, że trzeba jechać.
0: Że trzeba jechać, ja wiem. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego w takim razie dobrego i wypadów tych krótszych i tych dłuższych życzę. Jak najciekawszych. Nie jak najwięcej, tylko jak najciekawszych. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Michale. Przede wszystkim cieszę się strasznie, że do pana się zadzwoniłam, bo od początku państwa patronką jestem, ale jeszcze nigdy nie miałam okazji z panem rozmawiać. A pan tak cudownie wita słuchaczy i tak się cieszę, że dzwonimy. To jest czysta przyjemność.
0: Pani Magdaleno, dziękuję bardzo. No aż spłonąłem teraz odrobinę, także, ale dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że panią słyszę.
3: Panie Michale, ja jestem taką osobą, myślę, że jednak chyba nadal większością naszego społeczeństwa, gdzie budżet jest bardzo ciasny i tak naprawdę wyjazd na tydzień, na wakacje, to jest wszystko, na co mnie stać, mimo pracy zawodowej, mimo tego, że bardzo się staram. I muszę powiedzieć, że z dwójką dzieci upodobałyśmy sobie, bo to są dwie córki i ja jestem samotną mamą, takie super gospodarstwo agroturystyczne w Tyliczu,
0: tak,
3: koło Krynicy Górskiej. I my tam jeździmy dlatego, że po pierwsze cudowni ludzie prowadzą to gospodarstwo, po drugie prowadzą kuchnię taką organiczno-ekologiczną. My zawsze wybieramy pakiet z wyżywieniem, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem świadomym konsumentem. Staram się bardzo mocno kłaść zdrowie na talerzu. Zresztą słucham pani Kasi Pruchnickiej, no i nie wypada inaczej.
0: No proszę bardzo, Katarzyna Pruchnicka, bistro w soboty rano.
3: Oczywiście.
0: Oczywiście.
3: Ale tak naprawdę, mimo tego, że jeździmy w to samo miejsce, tam mam animację dla dzieciaków, więc jest czas i dla siebie, i na dobrą książkę, i na to, żeby pokorzystać z basenu, który też tam jest. Staramy się gdzieś tam samochodem podjechać co roku w nowe miejsce i zwiedzamy, a to Bartnik Sądecki, a to jakieś właśnie strumienie, krajobrazy. Łazimy po tych górach, chociaż czasu jest mało, ponieważ państwo, do których jeździmy, oferują w czasy z pełnymi animacjami dla dzieciaków. o to właśnie, żeby taka mama jak ja mogła mieć trochę czasu dla siebie i to jest cudowne. No chciałabym jeździć i do Australii i tam, gdzie Tomek Gorazdowski jeździ motorem i nie tylko,
0: tak.
3: Bo to są moje marzenia, no ale niestety, no, czasy brak. Ale i tak nie narzekam, bo myślę, że Polska jest tak piękna, że wyjazd nawet właśnie te 2 godziny poza dom, ja mieszkam w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, ale zawsze staram się szukać gdzieś po internetach fajnych miejscówek, żeby nawet na krótkie wypady weekendowe zabierać dzieci we wakacje i to jest to, co myślę, że bez wielkich pieniędzy możemy zawsze zrobić, zwiedzić, zobaczyć i cieszyć się. I słuchać oczywiście zawsze 357.
0: O, proszę bardzo, no tutaj jak pani to pięknie, ten wywód logiczny był po prostu niesamowity i ta końcówka rzeczywiście to jest, bardzo dziękuję, bardzo miłe to jest.
3: Dziękuję, dziękuję, i... ale Na Dachu Świata to też jest moja ulubiona audycja i zawsze piątki między 12 a 14, nawet i w pracy, na słuchawkach, tam słuchane, bo to bardzo poszerza horyzonty, bardzo edukuje i bardzo pokazuje, jak naprawdę żyje i dlaczego funkcjonuje tak, a nie inaczej cały ten świat. Także dziękuję za pana wszystkie audycje.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Magdaleno. No nie wiem, no naprawdę już, jak to się mówi, bęben pychy pełen. Także bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam i życzę naprawdę
3: pozdrawiam, ale pani Michale, ja mimo braku finansów do lądku w tym roku się wybieram. To były oszczędności bardzo mocne, ale ja jadę na cały festiwal górski. Mam nadzieję, że pan w tej dużej ekipie Radia 357 też się znajdzie i że będziemy mogli osobiście porozmawiać.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę polecam. Festiwal Górski w Lądku Zdroju jak najbardziej. Tam będzie Tomek Gorazdowski, także będzie mogła pani też porozmawiać o różnych wyprawach. Także bardzo dziękuję pani Magdo, bardzo wszystkiego dobrego i przechodzimy do następnego słuchacza. Panie Marcinie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, to ja?
0: Dzień dobry, ja to tutaj, ja. To ja.
4: Tak, to ja. Dzień dobry, Nidzica się kłania. O. Panie Michale, co? Coś jakieś, że
0: Nie, Dziedzica już sobie wszystko przypomniałem, pan Marcin z Nidzicy, dzień dobry.
4: Panie Michale, dzień dobry. Ja powiem tak, zastanawiałem się, czekając na linii, jak sobie to wszystko ułożyć, to co chcę powiedzieć. Bo ja przede wszystkim jeżdżę, jeżeli już gdzieś jeżdżę, to jeżdżę po kraju, a najczęściej to gdzieś po tej swojej bliskiej okolicy, bo Mazury, Warmia to jest region przepiękny, więc odkrywam go z rodziną. I właśnie, i tak zastanawiałem się, bo z jednej strony oczywiście jest kwestia tego lokalnego patriotyzmu, czyli takiego zamiłowania do tego, co nasze. Ale z drugiej strony fakt jest inny, niezaprzeczalny, że człowieka po prostu nie stać, tak? Jak posłuchałem o tych wszystkich dalekich wyprawach, no to fakt jest taki, że ten budżet jest zawsze gdzieś ograniczony. Chociaż z drugiej strony też sobie myślę tak, że wolę i mam takie możliwości gdzieś pojechać w okolicy najbliższej, tak? Pojechać, pokręcić się gdzieś po Mazurach, po Warmii. Zwiedzić najpierw tę swoją małą ojczyznę. Ja zawsze też o tym to podkreślam, jak turystów gdzieś na zamku oprowadzam, że te nasze małe ojczyzny. My tak jak pytam ludzi zawsze, kiedy witam ich na zamku, to pytam ich, skąd pochodzą. I proszę mi, panie Michale, uwierzyć, że zdarza się często, że ludzie mówią tak, jesteśmy z okolic Warszawy. To ja zawsze tak dopytuję, tak zawsze zatem dociskam, mówię, a z jakiego miejsca konkretnie? I ktoś mówi jakąś tam nazwę miejscowości, której powiedzmy nie znam, gdzieś się z nią jeszcze nie zetknąłem. I zawsze wtedy jeszcze dopytam, a co jest ciekawego u was w okolicy do zobaczenia? I czasami zdarza się tak, że muszę z tych ludzi to wyciągać, dosłownie wyciągać, bo właśnie ta lokalna turystyka, te takie nasze małe właśnie, to co też już padło u kilkorga słuchaczy, te mikrowyprawy, takie malutkie, pojechać na dzień, na dwa i to jest naprawdę coś wspaniałego. No oczywiście tak, do końca sierpnia zapraszam, bo w dni parzyste jeszcze straszę trochę na tym zamku.
0: Zamek w Nidzicy, proszę bardzo.
4: Tak, w Nidzicy straszę na zamku, więc zapraszam. Zapraszam naprawdę jak najserdeczniej wszystkich 357. A z miejsc, które mogę polecić też w okolicy, troszkę dalszej, to mili państwo, jak będziecie w okolicy Wielkich Jezior Mazurskich, to zajedźcie do miejscowości, która się nazywa Kobułty. W Kobułtach są ruiny dawnego ewangelickiego kościoła. Została z niego wieża, ale w tej wieży lokalna społeczność zrobiła taką właśnie, nie wiem, co to nazwać, izbą pamięci, może nie, bo to zbyt pompatycznie brzmi, ale takie właśnie ludowe muzeum. Wspaniale po nim oprowadza pani Ela.
0: Dobrze.
4: I to jest naprawdę...
0: Kobułty, miejsce... pani Ela, były kościół ewangelicki, ruiny, tak ale jest. W nich bardzo ciekawe muzeum. Dobrze?
4: Dokładnie.
0: Panie Marcinie, dokładnie. Wszystkiego dobrego. Proszę wszystkiego dobrego, straszyć pozdrawiam. Zdrowo przez jeszcze resztę wakacji. Także dziękuję bardzo. Pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato.
5: Dzień dobry. Ja wracam co roku, właśnie na świeżo wróciłam tak. Z Mazur. I bardzo, bardzo wszystkim polecam.
0: Czyli znowu pani wróciła z Mazur, tak?
5: Tak, w sobotę wróciłam z tygodniowego rejestru po Mazurach. Coś pięknego. Wszystkim polecam. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tym roku był to rejestr wyjątkowy, ponieważ udało nam się w Sztynorcie spotkać panią Joannę Pajkowską. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, że jest to Polka, która pierwsza samotnie płynęła w świat bez zawijania do portu na jachcie żaglowym. Przesympatyczna, ciepła osoba. No i oczywiście trafił nam się też akcent trójkowy, ponieważ udało nam się w Sztynorcie spotkać pana doktora Tomasza Rożka, a także wysłuchać na żywo jego audycji Pytania z Księżyca w piątek ze zimnego kąta.
0: Proszę bardzo, no tyle atrakcji.
5: Także i wyjątkowa atrakcyjny rejs.
0: Aha.
5: I naprawdę polecam Mazury wszystkim, albo z wody, albo z lądu. A z wody to już jest w ogóle niesamowite. Za każdym razem jest to wspaniała przygoda, niezapomniane wrażenia, co roku nowe miejsca. Także naprawdę fantastycznie, a szczególnie północna część Wielkich Jezior Mazurskich.
0: A jak spotkanie z panią Joanną Pajkowską? No bo o to nie mogę nie zapytać. Udało się pani z nią porozmawiać osobiście?
5: Tak,
0: czy
5: tak? Tak, tak. No. Zauważyliśmy ją stojąc właśnie na kei w Sztynorcie, szła do swojego jachtu, wyszliśmy, że tak powiem, zaczepiliśmy. Przesympatyczna osoba poopowiadała nam o tym swoim rejsie i naprawdę no... Fantastyczne spotkanie, 15 minut rozmowy, ale tak ciepłe i otwarte osoby naprawdę dawno nie spotkałam, która była tak chętna do opowieści o tym rejsie i nawet mamy uwiecznione to spotkanie na zdjęciach.
0: Joanna Pajkowska, pierwsza Polka, która odbyła samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów. Tak przynajmniej tak. Można wyczytać 2018-2019
5: tak, dokładnie.
0: Rok.
5: Dokładnie.
0: 216 dni, 16 godzin, jacht, fan. No,
5: tak jest.
0: Naprawdę zazdroszczę. To jest... No widzi pani, no czyli można wyjeżdżać w to samo miejsce, no ale tylko, że w pani przypadku to jest trochę podstępne, bo pani pływa jachtem po jeziorach mazurskich, więc to nie jest tylko jedno miejsce stacjonarne, czyli to jest
5: ale
0: to, co całe...
5: Ale Sztynort jest zawsze na mapie, punktem na mapie, który jest stałym miejscem odwiedzin naszych. Zawsze jesteśmy w Sztynorcie, a od 2 czy 3 lat bodajże odwiedzam również Memułak.
0: Bardzo...
5: Tutaj propagowany w 357.
0: Dobrze. W 357. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Wie pani co? W naszej sondzie, czyli czy wracamy do miejsc, w których kiedyś już byliśmy, na tak 74%, na nie 26%. Czyli no, większość, dużo ludzi jednak decyduje się powracać. Jestem ciekaw, jakie są motywy tych powrotów. Czy tylko, bym powiedział, no takie romantyczne związane z miejscem, czy może ekonomiczne? To jest też ciekawe, ile tego jest. Jak pani myśli?
5: Myślę, że to są te dwie składowe. Natomiast tak, myślę, że tak, że jednak to jest takie chęć odwiedzenia tych samych miejsc, a jednocześnie no jednak koszty w dzisiejszych czasach podróży są dość znaczne, aczkolwiek no można też znaleźć sobie jakieś podróże naprawdę za niewielkie pieniądze i odbyć krótkie, ale myślę, że takie sentymentalne miejsca naprawdę warto do nich wracać i sprawdzać, jak się zmieniają, bo naprawdę są ogromne zmiany.
0: Proszę bardzo.
5: Są ogromne zmiany. Nie zawsze są to zmiany na lepsze, ale jednak, no mówię, ja z tym sentymentem na Mazury wracam co roku. staram się.
0: I chociażby sztynot, proszę bardzo, i sztynot tak. potrafił zaskoczyć w tym roku. Tak, pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Życzę wielu zaskakujących pozytywnie momentów w wakacje i podczas wyjazdów na Mazury i podczas rejsów. Bardzo dziękuję. Z nami już są ponownie Ola Synowiec, pisarka, reportażystka, 9 lat w Meksyku, autorka książek, ale i również jest Łukasz Długowski, mikrowyprawy, autor mikrowypraw w Wielkim Mieście, tropiciel, wilków, przewodnik. Witam państwa serdecznie jeszcze raz. Pani Ola Synowiec, do pani pytanie na początek. No właśnie, można porównywać latami, jak zmienia się dane miejsce. To pani też o tym mówiła.
1: Dokładnie tak. Nie wiem, czy państwo, na przykład, jeśli państwo byli 20 lat temu w Radomiu, a teraz w Radomiu, to jest zupełnie inne miasto dla przykładu. Ale... warto wrócić do Radomia.
0: No właśnie, ale wie pani co, to sobie warto, jak już robimy te zdjęcia telefonem, to warto może rzeczywiście robić takie porównawcze. To by było, to jest coś. Jak pani myśli?
1: Takie doświadczenie. Czasem właśnie... czasem myślimy o podróżach w takiej skali, powiedziałabym, właśnie przestrzennej, że widzimy świat jako mapę, tak? A tak naprawdę świat to też jest ta skala czasu. I myślę, że w tej kategorii, tej drugiej czasoprzestrzennej kategorii warto na te podróże też czasem patrzeć.
0: 74% versus 24% to jest tyle osób wraca, no większość wraca w to samo miejsce. To jest też ciekawe zjawisko. Łukasz Długowski, do ciebie pytanie. No właśnie, ty mówiłeś relacje z drugim człowiekiem, relacje z miejscem. Ola Synowiec mówi skala czasu również, to też jest nie tylko skala na mapie. No to są ciekawe filozoficzne podstawy do naszego podróżowania i takiego opisu naszego podróżowania.
6: Ale też no, cieszy mnie ten wynik.
0: Prawda?
6: Bo myślę, że te powroty do miejsc, w których byliśmy, one też zapewniają przeżycia... no inaczej niespotykane. To taki pierwszy przykład z brzegu, moje najciekawsze spotkanie z wilkiem. To było po tym, jak mieszkałem kilka miesięcy w Puszczy Białowieskiej w trakcie COVID-u. Nad jedną łąką kołowały kruki. Poszedłem sprawdzić, czy tam czasami wilki czegoś nie ubiły. Wilków nie było, ofiary nie było, ale stoję sobie na tej łące, zachodzi słońce za mną i nagle słyszę wycie z lasu. Myślę sobie, o, no to sprawdźmy. No i odwyłem na to wycie. Ten wilk odwył do mnie, ja znowu odwyłem i on znowu, i zaległa cisza. No i wtedy sobie pomyślałem, no dobra, no to chyba nic z tego, to się nie zobaczymy, ale na wszelki wypadek przykucnąłem, żeby nie wyglądać jak człowiek, bo wilki się boją ludzi. I po chwili ten wilk stanął naprzeciwko mnie, byliśmy od siebie jakieś 30-35 metrów i to spotkanie trwało dobre 5 minut, a trzeba wiedzieć, że zwykle jak się spotyka wilka w lesie, to trwa ułamek sekundy, coś przebiegło przez las, I to był wilk właśnie przez drogę. No i te 5 minut na siebie patrzyliśmy, sprawdzaliśmy. Ja tak pewnie temu wilkowi trochę nie pasowałem, bo wyje jak wilk, śmierdzi jak człowiek, ma kształt dzika. Coś tu jest nie tak. No i po tych 5 minutach, to chyba była wilczyca, ona pobiegła z powrotem do lasu, zawyła z tego lasu i z mojej prawej strony odezwała się cała wilcza watacha. Nie da się takich rzeczy... trafić, nie wracając do tych samych miejsc, nie poznając, nie rozumiejąc i tak dalej. Więc ja jestem za tym, żeby wracać, bo tam się dzieją po prostu najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe rzeczy. I w relacji z ludźmi, ale też i w relacji z przyrodą.
0: Ola Synowiec chyba potwierdzi pani tą tezę, prawda? I to spostrzeżenie jeszcze na koniec.
1: Tak, te powroty, szczególnie właśnie do miejsc, gdzie byliśmy i spotykanie kolejny raz tych samych ludzi sprawiają, że te relacje stają się zupełnie, wchodzą na zupełnie inny poziom. Więc ja myślę, że w podróżach też w dużej części chodzi o te relacje z innymi ludźmi, relacje z miejscem i na pewno te powroty je ułatwiają, polepszają, zacieśniają.
0: No, pani Małgorzata popłynęła kolejny raz do sztynortu i proszę bardzo, spotkała Joannę Pajkowską, polską żeglarkę, prawda? No to jest też bardzo ciekawe. No, nie, myślę, że to wspomnienie będzie przez ten rok pulsowało gdzieś tam co jakiś czas w głowie, prawda? Tak już zupełnie na koniec teraz pytam, pani Olu.
1: Dla mnie to jest bardzo bliskie, bo ja właśnie jestem w samochodzie, wracam kolejnym roku z tego samego miejsca, czyli z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. To jest cudowne miejsce na ziemi, nie wyobrażam sobie sierpnia w innym miejscu, więc cały czas to we mnie rezonuje. To, że po prostu wracam w to samo miejsce, na ten sam festiwal, gdzie co roku są ci sami ludzie i myślę, że dzięki temu, już abstrahując od filmów, to też dodaje temu wszystkiemu niesamowitej magii.
0: I dobrze, i w ten sposób oto wyciągnęliśmy z Oli Synowiec miejsce, do którego wraca między innymi, czyli zwierzyniec. Proszę bardzo. Nie tylko Meksyk. Tak? No jeszcze Łukasz?
6: Ja tutaj w kontekście tego sztynortu dodam, że ja przez parę lat wracałem na Mazury. Te Mazury mniej znane, bo nie te z dużych jezior znane, tylko z pagórków Mazury Garbate. I skończyło się tym, że się ostatecznie tutaj przeprowadziłem i od 4 lat tutaj mieszkam. I znowu dzięki temu, że tutaj wracałem, raz mam wyjątkowe miejsce do życia, bo tak. Siedzę sobie teraz właśnie nad stawem, który mam za oknem i przed chwilą przeleciał bielik, ale też mam niesamowitą grupę ludzi, którzy tutaj mieszkają i to też jest możliwe, te więzi społeczne też są możliwe tylko dzięki temu, że tutaj wracaliśmy i tak pogłębialiśmy te relacje i poznawaliśmy ludzi i byliśmy tutaj, oddawaliśmy czas, oddawaliśmy nasze zaangażowanie.
0: I później wraca.
6: I skończyło się fenomenalnie.
0: Ola Synowiec pojechała przecież na wakacje do Meksyku i została 9 lat. Bardzo wam, bardzo dziękuję i oczywiście państwu, którzy dzwonili ze swoimi opowieściami. Ola Synowiec, Łukasz Długowski, Michał Żakowski, bardzo dziękuję. Audycję wydała Wioletta Myszkowska, zrealizował Tomasz Matlingiewicz.

Prawie 7 minut po godzinie 13. Tak to się ładnie zaczęło, bo u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona, a w telewizji, jak wiadomo, zawsze świeci słońce. I tymi prawdami gminnymi rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Tomasz Matlinkiewicz, Bisior. Przez najbliższe 3 godziny słońce muzyczne będzie na pewno świeciło w radiu, a w szczególności w radiu 357. Dużo dobrej muzyki, trochę wspomnień, no i odrobina nowości, czyli jak to zwykle w poniedziałek. Zaczynamy od piosenki dnia, czyli od grupy Royal Blood, która powraca z utworem 10 over 10.

Stos chaosu i oczywiście Nososka na antenie Radia 357. A drobina wspomnień, o których mówiłem przed nami, bo to był 17 dzień sierpnia, rok 92.

I tak się pięknie zrobiło za sprawą albumu Visitor, czyli Sienna Spyro, młoda, zdolna i pięknie śpiewająca ze swoim nowym singlem He's Not My Baby, I'm His. No a to może jeszcze zajrzymy do naszej kartki z tortami i zamówieniami, bo dzisiaj swoje urodziny świętuje nie kto inny, ale pan, który nazywa się Elijah Houston, na co dzień syn tego Houstona. O, teraz widzę, proces myślenia u Tomka następuje. No bardziej tata znany jest jako Bono. Czyli młody Bono ma urodziny dzisiaj. Lider grupy Inhaler.

Falsetto albo faul to oczywiście Daria ze Śląska. W pół do 14, no to znowu odrobina wspomnień muzycznej historii. Tym bardziej, że to był rok 91. 17 sierpnia oni weszli do studia. Postarali się wyglądać jak młodzież z koledżu. Tam był taki pan, co sprzątał i pojawiło się jeszcze parę innych muzycznych historii. Wszyscy znają tę piosenkę, bo dzięki temu teledyskowi, który wtedy stacja MTV, no można tak powiedzieć kolokwialnie, tłukła co 15 minut, to wszyscy pokochali i wszyscy zrozumieli, że ta ABBA końca XX wieku w wersji gitarowej brzmi naprawdę fantastycznie. A jaki to teledysk do jakiej piosenki, nie muszę zapowiadać.

20 do 14. Państwo piszą i to dobrze. Widzę, że połechtałem Nirwaną i Pearl Jam miłe podbrzusze wszystkich tych, którzy miłość do koszul flanelowych mają wkodowane w swoje muzyczne DNA. Jak to mówią, można wyjść z koszuli flanelowej, ale to wspomnienie jednak zostaje na zawsze. To ja się bardzo cieszę. To żeby nie było tak tylko grunge'owo przez chwilę, a tutaj jeszcze napisał pan Hubert z Norwegii, że dzisiaj wraca po bardzo długich wakacjach. Nie wiem, kto daje tyle wakacji. Może to czas przeprowadzić się do Norwegii po prostu. No i jest trochę w takiej depresji, potrzebuje jakiejś piosenki na rozbudzenie. To żeby nie było tak grunge'owo, to taka piosenka, która mnie na pewno by rozbudziła i gdybym wrócił z bardzo długich wakacji, to pewnie bym przy Sun, Paul and the Broken Bones poczuł się zdecydowanie lepiej.

0: na pół.
1: Kiedy wsłuchać się w piosenkę Mroza, by im pomyśleć o tym, co podmiot liryczny miał na myśli, taki rozbiór logiczny wiersza, no to wiadomo, że w miłości jednak przez żołądek do serca, no bo jednak fraza nakarm dosyta powtarza się bardzo często. To ja się bardzo cieszę, tu kolejne maile wpływają od Państwa, że bardzo dobrze się spędza to popołudnie z Radiem 357. To podkręcimy odrobinę i teraz by przed chwilą były dwie do ruszania biodrem, a teraz będą dwie do delikatnego skakania i zarywania nogi.

Dwa razy roztańczone antypody, czyli najpierw The Jungle Giants, a później Holy, Holy. I tak prawie zbliżamy się do godziny 14. No to do 14 doprowadzą nas ci, których państwo po prostu uwielbiają. I są też takie piosenki, które zawsze są ciarogenne. Tak będzie w tym przypadku.

6 minut po godzinie 14, popołudniowe spotkanie pod szyldem mam grać na antenie Radia 357. Tomasz Matlinkiewicz, Bisior. Kolejne dwie godziny przed nami, a zaczęliśmy klasycznie od nagrania True Fate grupy New Order. 17 sierpnia, to był rok 87, pojawiła się ta kultowa dla fanów grupy New Order składanka. Dwie płyty LP, no i dwie płyty CD. Legenda głosi, że składanka powstała tylko dlatego, że Tony Wilson, zwariowany szef wytwórni Factory, która wydawała nagrania New Order, kupił sobie nowego Jaguara. I to był jeden z pierwszych Jaguarów, w których zamontowano odtwarzacz CD. A ponieważ Tony Wilson kochał grupę New Order, bo dzięki niej zarobił spore pieniądze, to chciał mieć taką płytę, na której będą wszystkie przeboje grupy. No i tak powstała ta składanka. Kto, jak to mówi przysłowie bogatemu, zabroni? Na przykład nagrywać nowe kontynuacje płyt, tak jak Madonna.

Baby Cool Evelyn, czyli nowe nagranie grupy Nothing But Thieves. Jak mawiają niektórzy, trzyma i pion, i poziom, i nie można się doczekać nowej płyty Stray Dogs tej formacji. Z jednej strony radość, bo pojawią się nowe utwory ulubionej grupy wielu słuchaczy Radia 357, a z drugiej strony trochę smutek, bo pojawienie się płyty Stray Dogs będzie oznaczało koniec lata. Niestety, taka historia. Urodzinowo teraz się zrobi przez chwilę. Najpierw za sprawą pana Jacka Patrona z Brzeska, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy, a szczególnie pozdrawia go jego kumpel Sławek, również patron z Torunia. I oprócz tego urodziny ma pani, której piosenki na pewno państwo znają, bo chociażby to nagranie. Maria McKee.

Jordan Rokay, Enemies. Jedno z piękniejszych nowych nagrań tego młodego, zdolnego artysty. No i jeszcze jedno wspomnienie. Tym razem 2002 rok. To piąty przypadek w historii amerykańskiej listy przebojów, kiedy artysta spycha sam z siebie ze szczytu listy przebojów. I to było udziałem Nelego, bo jego poprzedni utwór Hot in Here był numerem jeden, ale kiedy pojawiło się to nagranie z Kelly Rowland, no to już było pozamiatane.

Sorry Boys, The Sun, czyli odrobina słońca w naszych głośnikach. No i teraz też będzie słonecznie za sprawą naszej płyty tygodnia, bo już pół drogi do 15. A dziś zaczynamy spotkania popołudniowe z najnowszym albumem formacji Jungle. A ta płyta zatytułowana jest po prostu Sunshine i tytułowe nagranie przed nami.

Tytułowe nagranie z najnowszej płyty formacji Jungle. To po prostu pięknie płynie, czego dowody będziemy odbierać również jutro, właśnie o tej porze, kolejna piosenka z tej płyty. Skoro zrobiło się tak pływająco, tanecznie, no to Kent poprawi nasze nastroje.

Pięknie. I znowu jesteśmy, właściwie byliśmy przez chwilę w Australii, a to wszystko z sprawą formacji The Paper Kites i utworu Mess We Made. Zrobiło się takie piękne, ciepłe, niemal analogowe brzmienie na naszej antenie. To przez chwilę będziemy jeszcze je kontynuować, a w roli głównej formacja Hertz.

Pełnia synthpopowa na naszej antenie się zrobiła. Najpierw za sprawą formacji Hells, potem koleżanka Brodka w doskonałym coverze piosenki Wszystko, czego dziś chcę. To za chwilę znowu trochę urodzinowo będzie, ale najpierw jeszcze ten synthpopowy nastrój poprawi grupa Canons. No i będziemy mieli godzinę 15:00.

jeszcze minutę po godzinie 15. Tomasz Matlinkiewicz, Bisior, kłaniamy się po raz kolejny, kolejna godzina, ostatnia już przed nami, to poniedziałkowe popołudnie. Kto nie miał jej plakatu na ścianie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Znaczy Tomek chyba nie podejrzewam, bo chyba jeszcze byłeś za młody, ale w moje pokolenie akurat te plakaty się pojawiały. Jedna z założycielek formacji Go Go, a później stalowa kariera, no, wszyscy znają i kochają. Heaven is a place on earth. No i oczywiście I Get a Week. To Belinda Carlisle, która świętuje dzisiaj swoje urodziny. Podobnie jak nieco młodsza, ale nie mniej utalentowana Phoebe Bridges.

Low Moon, Borrowed Hills, ich ostatniej płyty. Zrobiło się pięknie, nastrojowo. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sporo muzyki na antenie Radia 357, jak to zwykle w poniedziałki. O 18:00 muzyka prywatna. Dziś w zastępstwie Łukasza Dunaja pojawi się Artur Gaweł, który, jak twierdzi, kocha lata 80. i nie zamierza tego zmienić, więc dzisiaj zafunduje daleką podróż do tamtej dekady. Będą sentymenty i wspomnienia i na pewno znajdzie się coś dla fanów Stanisława Sojki. A po godzinie 19:00 jak zwykle swoje podwoje otworzy sklep muzyczny Antoniego Grudnińskiego, no i tam pewnie też sporo rarytasów. Jeszcze o 22:00, co warto zaznaczyć, Cool Kids of Jazz, to Marta Kula, pojawi się ze swoimi ulubionymi utworami z tamtej strony muzycznej rzeki. A u nas dla podkręcania nastroju i pobudzenia, jak popołudniowa kawa, kolega Teddy Swims.

Odwieczny dylemat, mieć czy być. Ktoś mówił, najlepiej być mając. No, coś w tym może być. To oczywiście grupa Męslowicz na naszej antenie. Pan Marek napisał, panie Marcinie, nie tylko Belinda Carlisle, ale Sandra u mnie wisiała na ścianie. A pani Agnieszka dorzuca, że miała plakat Kim Wilde. Miałem plakat Kim Wilde, miałem plakat Sandry. Miałem nawet plakat Samanthy Fox. Nie wszystkie moje wybory plakatowe były wyborami muzycznymi. Chyba państwo to rozumieją. No, miałem też plakat grupy Tears for Fears na otarcie łez.

Odrobinę zasłuchałem się, bo to młoda, zdolna i od razu wszystkie piosenki wpadają w ucho. Brookcombe, Love Was Made of Stone na naszej antenie. No a państwo oczywiście rozkręcili się, jeżeli chodzi o temat plakatów. Pani Anna z Krakowa napisała, u mnie na ścianie wisiał Iron Maiden. No bardzo pięknie, pewnie ze względu na tak zwaną maskotkę Diego, bo to jednak coś, co przyciągało uwagę i nawet można było nie kochać muzyki Iron Maiden, a można było jednak zapatrzyć się w ich przepięknie wyrysowane logo, no i oczywiście Diego. Pani Agnieszka pisze, znając gust twój muzyczny, nie podejrzewam, że Samantha wisiała ze względu na swoje zdolności wokalne. Jest to w pewnej części prawda, aczkolwiek do dzisiaj jednym z moich guilty pleasure jest utwór Touch Me i gdybym usłyszał, to pewnie na przykład na weselu to poszedłbym w tany bardzo mocne. Tak samo jakbym mógł podańczyć oczywiście do tego pana.

Porcja witamin od Karasia i Roguckiego na 23 minuty przed godziną 16. No to teraz też przepięknie. Najpierw My Morning Jacket, Beginning from the Ending, a później jedna z moich ulubionych nagrań, Electric Light Orchestra. Dawno nie było, będzie można się zasłuchać.

13 minut do 16, o 16 nasza popołudniówka, w niej nie za ciekawe i smutne informacje, a u nas Until She Comes i Psychedelic Furs.

I tak minęły 3 godziny popołudniowe, poniedziałkowe pod szyldem. Mam grać na antenie Radia 357. Tomasz Matlinkiewicz jeszcze z Państwem zostaje. Za chwilę popołudniówka. Bisior mówi do usłyszenia. Usłyszymy się jutro po godzinie 13. Pa, pa.

0: Była godzina 16 w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Kontrole w firmie, która zorganizowała pielgrzymkę, ponowne oględziny autokaru i wystosowanie do strony węgierskiej europejskiego nakazu dochodzeniowego. To ostatnie działania prokuratury w związku z wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, wypadku, w którym zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu.
2: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolędowska-Matejczuk. 22 pacjentów poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech zostanie dziś wieczorem zabranych specjalnym samolotem do Warszawy, a więc szczegółów w tej sprawie podamy już za chwilę w raporcie popołudniówki Radia 357. W serwisie pozostałe informacje. Wrócił program Ceny Paliw Niżej, czyli rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. Do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20 zł za litr, a olej napędowy 7,37 zł za litr.
3: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
4: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Tak mówią kierowcy. To powrót programu CPN w okrojonej formule, bo to tylko obniżka podatku VAT, ale już bez obniżki akcyzy. Rosja chce znieść granice pomiędzy terytorium Federacji Rosyjskiej a tymczasowo okupowanymi obwodami Ukrainy na wschodzie i na południu kraju. Moskwa tłumaczy, że według niej regiony zostały włączone w skład Rosji, a ukraińskie MSZ protestuje i wzywa społeczność międzynarodową do potępienia działań Kremla. O szczegółach Piotr Kaszuwara.
5: Moskwa od 2022 roku okupuje większe części czterech obwodów Ukrainy oraz od 2014 nielegalnie anektowany Krym. Przeprowadzono tam pseudoreferenda, a zagarnięte obszary wpisano do rosyjskiej konstytucji. Społeczność międzynarodowa nie uznała działań Putina, ale reżimowi to nie przeszkadza. Na okupowanych terytoriach powstają nowe drogi, a także koleje łączące je z Rosją. Teraz Moskwa chce wykonać kolejny krok i znieść podziały graniczne. Zdaniem ukraińskiego MSZ zniesienie kontroli zaprojektowane przez FSB ma stwarzać pozory, że zajęte przez Rosję terytoria ukraińskie zostały włączone do jej systemu administracyjnego. Rosyjska agencja może dowolnie przerysowywać mapy. Nie czyni to okupowanych ziem ukraińskich rosyjskimi, a granica państwowa nie przesuwa się nawet o metr. Czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Rosja od kilku miesięcy tworzy również tak zwane strefy buforowe wzdłuż granic z Ukrainą, między innymi w obwodach sumskim i chersońskim. Putin próbuje w ten sposób zbliżyć pozycję swojego wojska do największych miast wschodu Ukrainy oraz odciąć szlaki logistyczne ukraińskim żołnierzom. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja, wybudowany w 1667 roku. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce. Nie wiadomo jak doszło do pożaru, wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
6: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych, tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
1: W odbudowie pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. I na koniec serwisu bardzo smutna wiadomość. Zmarł Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Informacje o śmierci artysty przekazali pracownicy Teatru Narodowego w Warszawie. Obok szeregu ról teatralnych kolejne pokolenia widzów zapamiętały go z kreacji w filmach takich jak Pręgi, Spis cudzołożnic czy Nigdy w życiu oraz serialu Ślepnąc od świateł, gdzie grana przez niego postać gangstera Dario szybko zyskała status roli kultowej. Miał 72 lata, przed 17 porozmawiamy w popołudniówce o jego niezwykłej karierze aktorskiej. W tym serwisie to już wszystko, kolejny za niespełna godzinę.
0: Informacje sportowe przygotował dla Państwa Mateusz Kuźniewski.
7: Jeżeli coś w sporcie się dziś dzieje, to przede wszystkim w tenisie. Około 17 na kort w Cincinnati wyjdzie Iga Świątek, która po pewnym zwycięstwie z Emilianą Arango zmierzy się z 29 w rankingu WTA Marią Sakkari. Polka ma prawo czuć się podbudowana zwycięstwem w turnieju w Toronto, ale no właśnie, z pewnością jest też zmęczona, choć sama niekoniecznie się do tego przyznaje.
8: Czuję się dobrze. W sumie w trakcie turnieju w Toronto miałam dużo dni, gdzie trenowałam na przykład tylko 80 minut maksimum, bo między meczami te dni były raczej luźne, więc myślę, że najbardziej męczący fizycznie był ten mecz ze Świtoliną. Wcale na pewno to wszystko, co się wydarzyło po finale, to było dużo bodźców.
7: I w tym turnieju życzymy dużo bodźców, bo to by oznaczało, że nasza tenisistka awansuje wysoko. A dziś zagrają również inne polskie zawodniczki. O około 19 rozpoczną się spotkania Magdaleny French z Jeleną Rybakiną, czyli tą tenisistką, którą niedawno Iga Świątek pokonała w finale w Toronto, oraz i Chwalińskiej z Rosjanką Dianą Schneider. My zmieniamy dyscyplinę na kolarstwo. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vigneault nie wystartuje już w tym roku. Duński zawodnik, który w maju dołożył do swojej kolekcji prestiżowy triumf w Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka w lipcu. 29-latek doznał kontuzji w wyniku upadku na 15 etapie Tour de France. W tym czasie zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej za dominującym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Teraz przedłużył swoją wymuszoną przerwę do końca roku i nie wystąpi również we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Szkoda, bo bez niego rywalizacja jest po prostu niepełna i trudno znaleźć kogoś, kto może realnie zagrozić Tadejowi Pogaczarowi. Co w futbolu? Ano niewiele. Piłkarze Chicago Fire pokonali u siebie Portland Timbers 2-1 w Major League Soccer. Robert Lewandowski grał do 60 minuty, ale nie powiększył swojego dorobku bramkowego mimo dwóch dogodnych okazji. W Polsce w piłce nożnej dziś raczej skromnie. Jedynie jeden mecz na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze Arka Gdynia zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Początek tego spotkania o godzinie 19, a o 17.30 spotkamy się ponownie.
0: Przez resztę dnia pochmurno, mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu oraz burze. Szczególnie przebywający na Pomorzu, południowym zachodzie oraz na południu Polski powinni wziąć to pod uwagę. Może też sypnąć gradem. Prognozowana suma opadów w tych regionach to miejscami do około 35 mm. Na północy i zachodzie od 19 do 23 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju od 24 do 27 stopni w województwie śląskim i małopolskim. Wiatr słaby i umiarkowany. Poza momentem, kiedy dopadnie nas burza, oczywiście wtedy porywy wiatru mogą osiągnąć do 85 km na godzinę, a miejscami na południu nawet do 90 km na godzinę.
9: Popołudniówka 357.
0: Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Dzień dobry, zapraszamy na popołudniówkę. W studiu jeszcze Andrzej Rutke. Informacja o śmierci Jana Frycza no, dotarła do nas niedawno, to było jakieś kilkadziesiąt minut temu. Wspomniałeś o roli Daria w serialu Ślepnąc od świateł. To też jest twoja ulubiona rola tego aktora?
1: Chyba tak, chociaż to jest tak charakterystyczny i tak charyzmatyczny aktor, że on nawet kiedy grał epizody, to zostawało w pamięci. W wielkim szu zagrał hazardzistę i ja wielkiego szu średnio pamiętam, ale hazardzistę jak najbardziej. Natomiast Dario, no to jest niesamowita historia, bo Dario to jest taka postać, która się autorowi powieści Żulczykowi urodziła gdzieś w trakcie pisania. Wcale nie miała być pierwszoplanowa. No a Jan Frycz zrobił ten serial o Dario tak naprawdę. To jest Dario i reszta.
0: Tak, o tym też będziemy zresztą dzisiaj rozmawiać w popołudniówce, że to był aktor, w którym, jeśli spojrzą państwo na jego dorobek, to faktycznie tam jest rola drugoplanowa, ale to są zawsze role, które no, pamięta się do dzisiaj, o tym też dzisiaj porozmawiamy. Ale nie tylko. Audycję przygotował dla państwa Krzysztof Tubilewicz, realizuje ją Tomek Matlingiewicz. Już za chwilę raport 357, a my zaczynamy od Black Sabbath.

0: 12 minut po godzinie 16, pora na stały punkt programu.
1: To jest raport 357.
0: Zaczynamy od wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejsce katastrofy udali się polscy śledczy i biegli. Część poszkodowanych wróci dziś do Polski. Trwa identyfikacja ciał ofiar. W studiu jest już Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przypomnijmy, w wypadku autokaru przewożącego polskich pielgrzymów wracających z Bośni i Hercegowiny zginęło 12 osób. Prawie połowa śmiertelnych ofiar to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu.
3: To dla każdego. Każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczy.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
2: Trwa identyfikacja ciał. Do tej pory ustalono tożsamość 7 osób. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu.
2: W południe w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim ofiary wypadku uczczono minutą ciszy. Flagi państwowe opuszczono do połowy masztu. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz 2 kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski.
2: Do Miszkolca na Węgrzech udał się polski prokurator wraz z policjantami oraz biegłymi. Śledztwa toczą się równolegle w Polsce i na Węgrzech. W Polsce za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, na Węgrzech od 2 do 8 lat.
6: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie.
2: Zatrzymano jednego z 2 kierowców autokaru. Węgierski sąd zdecyduje o 30-dniowym areszcie. Właściciel firmy transportowej twierdzi, że autobus przeszedł przegląd techniczny przed miesiącem i był sprawny. Kilkudziesięciu rannych trafiło do 4 węgierskich szpitali. 5 osób jest w stanie ciężkim. Polscy medycy działają w szpitalach na Węgrzech.
7: Nasz zespół dzisiaj miał to zadanie ocenić stan zdrowia wszystkich pacjentów w poszczególnych szpitalach. Byliśmy podzieleni na 2 grupy, które pracowały równolegle w 4 miejscowościach. Udało nam się dotrzeć do wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu, porozmawiać z każdym z nich, również z rodzinami tych pacjentów, aby też trochę ich uspokoić i otoczyć opieką w tym niebywale trudnym dla nich okresie.
2: Mówi lekarz Michał Hampel, który jest na Węgrzech, a wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk dodaje.
8: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
2: Informacja z ostatniej chwili jest taka, że do kraju wracają dziś 22 osoby. Samolot z poszkodowanymi ma wylądować późnym wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Później poleci do Warszawy. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
2: Minister infrastruktury zarządził przeprowadzenie wzmożonych kontroli w firmach przewozowych oraz sprawdzenie stanu technicznego autokaru w Polsce. Mundurowi przypominają również o obowiązkowych pasach bezpieczeństwa dla pasażerów w autokarach.
10: Ale myślę, że spora grupa osób, po pierwsze, nie ma zielonego pojęcia, że jest taki wymóg, obowiązek, który wynika z artykułu 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym, bądź też osoby nie mają zielonego pojęcia, jak takie pasy bezpieczeństwa zapiąć. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autobusie, bo myślę, że skala tych obrażeń, skala tej katastrofy w ruchu lądowym, wydaje mi się, byłaby zdecydowanie mniejsza.
2: Mówił w Polsat News Marek Konkolewski, zastępca szefa ITD.
0: Kolejne informacje o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech na pewno będziemy Państwu przekazywać. To był raport 357 i Michał Trantał. Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: A każdy poprzedni raport znajdą Państwo w naszych podcastach w zakładce raport 357.

0: Cisza, ja i czas, i Radio 357, i popołudniówka w Radio 357 do godziny 18. Co dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj? No na pewno zapytamy o to, jak pracuje się kurierem w Polsce. Mamy informację, że w Polsce powstaje wiele, wiele firm kurierskich. Pytanie, dlaczego? No i też w jakich warunkach kurierzy pracują, o tym już za chwilę rozmowa w Radiu 357. Ale zapytamy też o obrazki generowane przy pomocy sztucznej inteligencji, które no, zalewają internet. No i pytanie, czy są w stanie wpłynąć na estetykę codzienną, naszą, najpopularniejszą.
1: Dużo pewnie osób będzie chciało, że stwórz mi logo, nie? No i stworzy. No i stworzy. Jakie będzie, to nie wiem, ale na pewno stworzy.
2: Wszystko wygląda tak samo. My nic nie pamiętamy. Gdzieś coś widzieliśmy, ale w zasadzie nie wiemy co, gdzie i kto to był.
0: To jeszcze w tej godzinie popołudniówki. No to jest dobre pytanie też do Państwa, myślę. Czy są Państwo w stanie odróżnić taką grafikę wygenerowaną przy pomocy sztucznej inteligencji od grafiki stworzonej przez człowieka, przez artystę, to jest jedna rzecz. No i oczywiście pytanie, które mamy w naszej sondzie dotyczącej kurierów. Czy często korzystają Państwo z usług kurierów? I czy jest to częstsza sprawa niż była na przykład 2 lata czy 3 lata temu? To też jest dobre pytanie. Czy zamawiamy więcej, czy zamawiamy mniej? Tekstówki, głosówki są do Państwa dyspozycji. Proszę do nas pisać maile, również popołudniówka, małpa, radio357.pl. Numer telefonu jest taki, jak był zawsze, 510 357 357, a już za chwilę rozmowa w Radiu 357. No i oczywiście piosenka dnia. Royal Blood, 10 over 10.

0: 10 over 10, Royal Blood, piosenka dnia w Radiu 357. Pytanie z naszej sondy brzmi, czy często korzystam z usług kurierów? Właśnie o kurierach już za chwilę będziemy rozmawiać, dlatego że jak się okazuje, jak pisze Rzeczpospolita, działalności gospodarczych w branży kurierskiej szybko przybywa. Od 2010 roku liczba takich podmiotów wzrosła aż 4-krotnie. Tym samym jesteśmy w czołówce krajów, jeśli chodzi o Unię Europejską. Dlaczego w Polsce przybywa firm kurierskich? W jakich warunkach pracują kurierzy i jak na tę codzienność kurierów może wpłynąć projekt ustawy o pracy platformowej? O tym porozmawiamy z doktorem Mateuszem Hołodeckim, kierownikiem Laboratorium Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Mówimy tutaj o kurierach, którzy dostarczają paczki, jedzenie, obie te rzeczy, tak?
1: Ja do końca nie zgadzam się z tezą pana redaktora Duszczyka w Rzeczpospolitej, dlatego że nie uważam, żeby te dane było łatwo porównać do innych państw. Ta kwestia jest dość skomplikowana w Unii Europejskiej i różne państwa, różni regulatorzy z powodów krajowych regulacji pocztowych traktują w sposób odmienny, kto jest operatorem pocztowym, bo jeżeli mówimy o kurierze, to definicyjnie jest to po prostu operator pocztowy wszystkich i wrzucamy do jednego worka. Natomiast dlaczego ich jest tak dużo? No dlatego, że bardzo dużo kupujemy.
0: A przepraszam, o czym mówimy tutaj też, bo wspomniał pan o kurierach pocztowych, ale czy chodzi też o tych kurierów, którzy dostarczają nam jedzenie pod drzwi na przykład?
1: Nie. Właśnie nie. To znaczy ta dyskusja się toczy od pewnego czasu w Unii Europejskiej, czy właśnie takie osoby, które najczęściej na rowerach dostarczają nam jedzenie, uwzględnić jako część, bym to powiedział, rynku pocztowego. Natomiast chyba większość osób i ja także jesteśmy przeciwni takiemu ujęciu. To znaczy tradycyjnie, znaczy to jest zawsze kwestia definicyjna i zawsze kwestia ustawodawcy, czy to europejskiego, czy to krajowego, co rynkiem pocztowym jest. Natomiast wydaje mi się, że elementem, który powoduje, że coś jest pocztowe, to jest element sortowania, element taki, że my oddajemy kurierowi, listonoszowi czy w urzędzie pocztowym swoją przesyłkę, list, paczkę, ona jest sortowana, a następnie doręczana. A z jedzeniem tak nie jest. One są odbierane najczęściej, czy to z restauracji, czy to ze sklepu i bezpośrednio nam doręczane. Ten element według mnie powinien być decydujący o tym, czy coś jest, nazwijmy to, pocztowe, czy nie.
0: Dobrze, to wróćmy teraz do tego zaczętego już przez pana doktora wątku, czyli tego, co, jaki rodzaj działalności, jeśli chodzi o rejestrację w branży kurierskiej, wzrósł, w którym miejscu jesteśmy, czy łatwo te dane policzyć?
1: Znaczy, bez wątpienia przez te 16 lat, o którym mowa w tym artykule, rynek kurierski, czyli ten rynek szybkich paczek, rośnie jak na drożdżach, to mało powiedziane. Byśmy powiedzieli, że on niemal rośnie wykładniczo. Jest to oczywiście związane z coraz większym, częstszym kupowaniem przez nas produktów.

0: starcza nam tą paczkę. Nam, czy to do punktu odbioru, czy to do automatu paczkowego. I tutaj jest trudność, czy niektóre państwa, tu chodzi głównie o Hiszpanię, ona jakby kategoryzuje tego przedsiębiorcę indywidualnego jeżdżącego tym busem jako operatora kurierskiego czy też pocztowego, natomiast my w Polsce tego nie robimy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę wpis w Polsce do rejestru operatorów pocztowych nie wiąże się z żadnymi poważnymi konsekwencjami. Nie jest to wysoce regulowana działalność i tak naprawdę oprócz kilku wymagań, które taki operator musi spełnić, nic się z tym nie wiąże. W innych państwach, na przykład we Włoszech, są tam obciążenia, na przykład po prostu trzeba płacić wyższe podatki.
1: Rozumiem, bo tutaj jest taka informacja, że na te liczby składają się małe firmy, to są właśnie takie jednoosobowe firmy i rozumiem, że to jest też kwestia przepisów, że łatwo jest się zarejestrować jako jedna firma. No, z czego to wynika, że właśnie lepiej jest się zarejestrować jako firma niż właśnie jako taki pracownik, kurier pracujący dla większego operatora?
0: Myślę, że ta kwestia wynika, dla kogo oni pracują. To znaczy, jeżeli ten duży operator kurierski, bo tak naprawdę ten rynek jest absolutnie zdominowany przez dosłownie kilku graczy w Polsce. I to te liczby, o których my tu mówimy, one nie mają dla rynku, bym to powiedział, wielkiego, albo bym powiedział żadnego znaczenia. Dlatego, że to są, tak jak powiedziałem już, mali poddostawcy tych dużych operatorów, więc oni, bym to powiedział, w rynku tak bardzo się nie liczą, natomiast kwestia tego, że oni mogą się tak naprawdę bez żadnych problemów, wysyłając tylko do Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgłoszenie, że się jest operatorem pocztowym, to wszystko, stają się tym operatorem pocztowym i muszą raz w roku przesyłać do tegoż urzędu tylko sprawozdanie ze swojej działalności.
1: A jako podwykonawcy, jaka jest teraz sytuacja kurierów pracujących w Polsce? Na jakich umowach najczęściej oni pracują?
0: No i właśnie to jest ta specyfika, o której powiedziałem, to znaczy to są po prostu firmy. Nikt nie zatrudnia na umowę o pracę, tak jak bywa to na przykład w Poczcie Polskiej, ale znowu, to nie jest wyjątek tylko polski. Ci tradycyjni operatorzy listowi czy pocztowi mają charakterystykę taką, że zatrudniają na umowę o pracę, mają swoich pracowników, natomiast kurierzy, których widzimy na naszych ulicach bardzo często w Polsce i w pozostałych krajach, to są po prostu samozatrudnione. To są mikrofirmy, które świadczą usługi na rzecz operatorów i mówiąc krótko, to jest znacznie dla nich tańsze niż posiadanie tych wszystkich ludzi na umowę o pracę, bo umowa o pracę dla przedsiębiorcy jest znacznie większym wydatkiem i są dużo większe ograniczenia, na przykład co do czasu pracy i tak dalej.
1: Około 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o projekcie ustawy o pracy platformowej. Czy ta ustawa jest w stanie coś zmienić w kwestii właśnie zatrudnienia kurierów?
0: Nie tylko, że wdrożenie dyrektywy unijnej o pracy platformowej, ale już teraz uprawnienia, które weszły kilka tygodni temu, dające Państwowej Inspekcji Pracy możliwość przekształcenia samozatrudnienia w umowę o pracę. Taki inspektor pracy może to zrobić, bym to powiedział, automatycznie, jeżeli uzna, że są wszelkie przesłanki, no powoduje, że tutaj dla branży kurierskiej w Polsce jest taki wielki znak zapytania, to znaczy nie mamy jeszcze żadnego, ja przynajmniej nie wiem, żebyśmy mieli precedens, w którym któryś z operatorów został poddany takiej kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem zatrudnienia tych kurierów, bo no, trzeba sobie powiedzieć, że wielu z nich, nie chcę mówić tutaj o liczbach czy o wielkości nawet procentowej, ale wydaje się, że bardzo wielu tak naprawdę definicyjnie jest pracownikami, dlatego że oni przychodzą, przyjeżdżają czy przychodzą codziennie do pracy, mają, są pod kierownictwem tych firm, rozwożą te paczki, wystawiają najczęściej tylko jedną fakturę na rzecz tego swojego operatora, dla którego pracują. Więc tutaj...

0: rynek, ja mam takie wrażenie, że rynek kurierski w Polsce jest w takim trochę oczekiwaniu, co będzie dalej. Przede wszystkim o tym, co powiedziałem, co zrobi inspekcja pracy, a drugie, jakie będą konsekwencje wdrożenia, jakie będą ostateczne zapisy polskiego wdrożenia dyrektywy platformowej. Tutaj dla branży kurierskiej w Polsce uważam wielkie zmiany, natomiast znowu nie jest to też nic, bym to powiedział, nowego w Europie. Te dyskusje o tym, żeby w jakiś sposób zmienić te warunki pracy kurierów w Europie, no przetaczają się dyskusją w wielu państwach. Wspomniana Hiszpania próbuje to zmienić. Belgia bardzo intensywnie pracuje, ma swój model polegający na tym, że oni tych wszystkich podwykonawców, którzy pracują, jeżdżą tymi busami, próbuje ująć w osobny katalog właśnie takich podwykonawców i poddać ich jakiejś kontroli. W Niemczech także w tamtym roku wdrożono nową ustawę prawo pocztowe niemiecką, która także próbuje uregulować kwestie pracy kurierów. No i myślę, że...
1: I my teraz czekamy na polskie rozwiązanie.
0: Tak, myślę.
1: Poczekamy i na pewno państwa poinformujemy, co dalej, jeśli chodzi o kurierów w Polsce i ich sytuację. Z nami był dr Mateusz Hołodecki, kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I jeszcze przypomnę, że pytanie do państwa w naszej sądzie to, czy często korzystam z usług kurierów. Czy często korzystam z usług kurierów? Zapraszamy do sąda w naszej aplikacji. A teraz przed nami The Last High, The Dandy Warhols.

0: I dzwonią Państwo do nas 510-357-357. Pan Radek jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzwonię z Frankfurtu nad Menem. Od 35 lat mieszkam w Niemczech. I przyjechałem tutaj, najpierw chciałem powiedzieć, że prawie w ogóle nie korzystam z takiej formy zakupów, czyli z usług kurierów. Bo właśnie chodzi o to, że mają bardzo trudne warunki pracy. Często pracują bardzo długo. Nasz kurier, który przywozi na przykład z firmy Hermes, widzę go pierwszy raz o 7 rano i o 22 nieraz ostatni raz w ciągu dnia, więc nie są to godne warunki pracy. I po prostu nie chcę tego wspierać, bo z tym wiąże się też przede wszystkim to, że wszystko chcemy kupować taniej, taniej, szybciej dostawać. Wspieramy bardzo duże firmy typu Amazon, Zalando i tak dalej, i tak dalej. Jak przyjechałem do Niemiec, to poznałem usługi kurierskie przez firmę UPS. I to było fajnie, bo taki pan, który nam dowoził jakieś produkty, miał czas na to, żeby napić się z nami jeszcze espresso, nigdy nie pachniał.
0: No ale te czasy potem, chyba już minęły, domyślam się.
1: Tak, ale wie pani co, dlatego ja chcę to, nie wiem, że czego nie zmieni, ale po prostu...
0: Panie Radku, bardzo...
1: Że nigdy w tym nie uczestniczyłem.
0: Bardzo słabo pana słychać już, ale bardzo dziękuję za ten telefon. No tak jest, że kurierzy dowożą często nawet w późnych, późnych godzinach nocnych te towary do nas, kupujemy coraz więcej. Pan Jarek do nas napisał również, po co korzystać z usług kurierów do domu, skoro kurierzy dużo skuteczniej dostarczają do paczkomatów, bardziej ekologicznie, szybsze, można odebrać w każdej chwili. Zdarzyło mi się zamawiać coś większego i ciężkiego kurierem, ale co z tego, skoro musiałem samemu wnieść na trzecie piętro swojego mieszkania, bo za duży gabaryt? To jest dobre pytanie. Taka opcja też się pojawiła w sklepach, że jeśli chcemy, aby kurier wniósł nam coś na któreś piętro, no to jest dodatkowa usługa. Jest to pewnie jakiś sposób radzenia sobie z tym, że zamawiamy coraz więcej, kurierzy mają coraz więcej pracy. To jest również pytanie do Państwa, czy często korzystam z usług kurierów, tekstówki, głosówki. Popołudniówka @radio357.pl. Oczywiście numer telefonu 510-357-357. A teraz utwór, na który mogą Państwo głosować na liście piosenek.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: No, mamy dane, które wspominają o tym, że około połowa treści wygenerowanych w internecie może być już wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. Postacie z 6 palcami czy rozmazane oczy to błędy AI, które są już raczej wspomnieniem, jeśli chodzi o grafiki, bo tutaj nie wiemy dokładnie, ile grafik w internecie jest wygenerowanych. Modele sztucznej inteligencji generują coraz dokładniejsze obrazy, z których chętnie korzystają przedsiębiorcy. Grafika gotowa w kilkanaście sekund i dużo tańsza niż wyprodukowana przez człowieka, stworzona przez człowieka, ma jednak swoje minusy. O tym, w jakich sytuacjach papka AI nas razi, Krzysztof Zimoch.
1: A co to jest?
2: Spokojnie, to tylko AI.
3: To nie jest enty odcinek pod tytułem Złe AI zabierze nam pracę. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, ta technologia z nami zostanie. Ale na pewne jej odzwierciedlenia możemy być szczególnie, póki co, wrażliwi. Na przykład scrollując media społecznościowe. Czy obserwując różnego rodzaju grafiki, tak w życiu wirtualnym, jak i tym rzeczywistym.
4: Te AI i niektórzy ludzie mówią, że je rozpoznają, bo że to stworzone przez AI. Być może tak jest, ale myślę, że za chwilę już tak nie będzie, już nie rozpoznamy tego.
3: Zauważa Adrian Tomaszewski, designer i ekspert od reklamy, który widzi, że w biznesie coraz więcej osób korzysta z AI po linii najmniejszego oporu.
4: Dużo pewnie osób będzie chciało, że stwórz mi logo, nie? No i stworzy, no i stworzy. Jakie będzie, to nie wiem, ale na pewno stworzy.
5: Wszystko wygląda tak samo, my nic nie pamiętamy, gdzieś coś widzieliśmy, ale w zasadzie nie wiemy co, gdzie i kto to był.
3: Mówi Aleksandra Tulibacka, założycielka magazynu GraphMag. Modele AI świetnie generują pojedyncze obrazy, ale dużo gorzej radzą sobie z budowaniem całych systemów identyfikacji wizualnej. Przedsiębiorcy częściej korzystają z generatorów AI na podobnej zasadzie, prosząc o gotowy obrazek i oszczędzając na pracy grafika. Widać to choćby w branży beauty.
5: Później się dziwią, że dwie ulice dalej jest druga pani i ją z nią mylą, no bo nie są w stanie trafić do tej, o której czytały w internecie, bo po prostu wizualnie one niekoniecznie się odznaczają.
4: Bo się robi trochę taki misiu na Krupówkach, prawda, z tego wszystkiego.
3: To porównanie niemal dosłowne, bo na Krupówkach w Zakopanem niedawno otwarto Viral Park 6-7. W którym znajdują się interaktywne strefy, zagadki i domek do góry nogami. Jak wynika z nagrań, zdecydowana większość atrakcji wygenerowana została przez sztuczną inteligencję.
5: Zawsze ten kicz tam był w takich miejscach i wydaje mi się, że to trochę się tylko zmieniła forma tego, no bo zawsze mieliśmy te grafiki pozyskiwane gdzieś tam bez praw majątkowych, bez jakiegoś poszanowania licencji.
3: To, że AI slop nas zalewa, nie oznacza, że społeczeństwo bezwarunkowo je akceptuje. Choć może dla designu nie są to najlepsze czasy.
5: Ludzie się tym zachłysnęli. Nagle się okazuje, że może nie potrzebujemy projektanta, któremu musimy płacić do tego, żeby wygenerować sobie szybko właśnie jakąś miniaturkę, czy jakiś plakat, czy jakiś materiał, ale z drugiej strony jest też tak, jak pan mówi, czyli ludzie są tym zmęczeni.
3: To z drugiej strony klienci przypomną sobie, o co chodzi w projektowaniu grafik.
5: Te osoby, które tworzą spójne materiały, one faktycznie będą potrzebne i osoby, które korzystają teraz, generują sobie samodzielnie te rzeczy, bardzo szybko zdadzą sobie sprawę z tego, że te ich grafiki, te ich materiały giną na tle wszystkich innych, które faktycznie wyglądają tak samo.
0: No i co państwo na to? Proszę pisać, proszę dzwonić. Ja od siebie dodam tylko tyle, że ostatnio atakują mnie reklamy seriali wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji.

0: Smutna wiadomość. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, aktor filmowy, teatralny, ale też aktor głosowy, dubbingowy. To jest naprawdę imponujący dorobek artystyczny, jeśli chodzi o Jana Frycza, i o tym właśnie porozmawiamy z Anną Tatarską, dziennikarką filmową. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest bardzo długa lista filmów, w których pan Jan Frycz występował, i bardzo szeroki przekrój ról. Czy miał jakiś swój typ bohatera, z którym był kojarzony?
1: Mnie się wydaje, że Jan Frycz był aktorem niezwykle charakterystycznym i miał taką niepodrabialną energię, dlatego jakoś dziwacznie, szczególnie jeśli chodzi o te ostatnie lata, najbardziej w pamięć zapadły chyba jego role takich czarnych charakterów. Mhm. Myślałam o nim dużo w związku z tym, co się stało. No zawsze tak jest, kiedy ktoś odchodzi. Wydaje się, że dość niespodziewanie, ale też oczywiście... Wiemy, że jest nasza taka, powiedzmy, świadomość branżowa i świadomość publiczna, ale to nie, też nie chcę, żebyśmy za głęboko w to wchodziły. Natomiast jest ciekawe, że jest cała grupa, całe pokolenie odbiorców, dla których założy się, że Frycz ani nie jest tuzem teatru, ani nie jest kojarzony z Wielkim Szu na przykład, tylko jest po prostu Dariem ześlepnąc tak. od świateł. I myślę, że na swój sposób jest to fantastyczne, że on był takim aktorskim kameleonem i właśnie potrafił dać roli coś tak niesamowicie organicznego i intensywnego, że nawet grając w drugi plan, a to się w filmach często zdarzało u niego,
0: no właśnie, to jest
1: potem
0: bardzo
1: wszystkie
0: często.
1: Oczy były do niego zwrócone.
0: Tak
1: i, tak, i tak zawsze tak było. Mhm.
0: To naprawdę trzeba umieć zagrać ten drugi plan, żeby tę drugą planową rolę tak wynieść, czasem przyćmić tę pierwszoplanową. Także w tym można powiedzieć, że pan Jan Frycz się specjalizował. Ale no właśnie, przeglądamy te drugoplanowe i też nagrody posypały się za te drugoplanowe mhm. role właśnie. Jak myślisz, jaka była jego rola życia? Taki największy aktorski moment, czy to teatralny, czy filmowy, czy dubbingowy właśnie?
1: Takie pytania, wydaje mi się, są zawsze najtrudniejsze, dlatego że założę się, że nasi słuchacze, każdy ma swoją opowieść o Janie Fryczu, swój moment z nim, ale tak typowałabym, że jest duża grupa widzów, dla których Jan Frycz jest Jarkiem z Wielkiego Szu. To też była rola drugoplanowa przecież, bo pierwszy plan grał tam Jan Nowicki. Więc myślę, że ten Wielki Szu się tutaj mocno, mocno zapisał w naszej pamięci. Ja już pamiętam jako widzka, taka chodząca do kina film Pornografia, gdzie Jan Frycz wcielał się w pułkownika Siemiana i wydaje mi się, że to też było coś niesamowitego. A takim filmem z kolei, do którego ja bym zachęcała, żeby wrócić, wydaje mi się, że on jest dość rzadko wspominany, a naprawdę jeśli chodzi o aktorstwo Frycza, ale nie tylko, bo on tam gra z Januszem Gajosem, absolutnie wybitny, to jest film Tam i z powrotem. Tam i z powrotem to chyba nie jest taka pozycja z kanonu polskiej kinematografii, ale właśnie wspaniały duet i też bardzo ciekawe spojrzenie na polską historię, politykę, bo akcja filmu rozgrywa się w 65 roku. No i to jest też taki moment właśnie brzemienny w znaczenia, jeśli chodzi o tę polską historię. O Dariu już mówiłyśmy. Ja bym chyba jeszcze dorzuciła Egoistów i Pożegnanie jesieni, bo to jest kolejny tytuł, gdzie mamy niby taki klasyk, no bo to jest film na podstawie powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, ale jednocześnie rolę prawie właściwie myślę, że pierwszoplanową można powiedzieć, i taki bardzo unikalny miks groteski, czegoś surrealnego, ale też z humorem i z niesamowitą aktorską brawurą, ale w takim najlepszym znaczeniu. Aktorzy często jak idą na całość, to gdzieś wpada to w takie rejony wątpliwe i estetycznie, i warsztatowo, a Frycz potrafił być intensywny na 300%, a jednocześnie być po prostu absolutnym mistrzem.
0: Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję. Anna Tatarska, dziennikarka filmowa, wspominała z nami pana Jana Frycza. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A my będziemy mówić więcej o rolach pana Jana Frycza, również tych teatralnych. Sporo o nich będzie dzisiaj w Placu na Rozdrożu, który poprowadzi Paulina Kozion o 21:00.
2: It's raining today, and I'm just about to

0: W Radiu 357 minęła godzina 17. Pora na serwis informacyjny, który przygotował Andrzej Rutka.
1: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru w związku z wypadkiem, w którym zginęło 12 Polaków. Mężczyzna został już zatrzymany. Jutro ma być doprowadzony przed sąd, który zdecyduje o jego aresztowaniu. Według policji mógł zasnąć za kierownicą. Drugi z kierowców został już zwolniony. Jeszcze dziś do kraju specjalnym rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby poszkodowane w wypadku. 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskich szpitalach, a 5 kolejnych zostało już wypisanych i są pod opieką rodzin.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírbátor. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Polska uzyskała też zgodę na udział swojego prokuratora w czynnościach na miejscu katastrofy. Prokurator wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i zbiegłym z zakresu ruchu drogowego rano pojechał już na Węgry. Prezydent Donald Trump poinformował, że ze względu na, tu cytat, bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, polecił ograniczenie rozpoczynających się dziś wspólnych ćwiczeń wojskowych amerykańskich z Koreą Południową. Zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi, a więc Amerykanie ograniczają współpracę wojskową z sojusznikiem. Przedstawiciele administracji w Seulu zadeklarowali, że nadal liczą na dobrą współpracę z Amerykanami, a planowane manewry miały się według nich rozpocząć bez zakłóceń i do tej sprawy wrócimy już za kilka minut w dalekim zasięgu. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprachowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
3: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu. Jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Górnicy bez wypłat i kolejne problemy w największej prywatnej kopalni w Polsce, PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 10 na kontach pracowników nie pojawiły się pensje, a właściciel, spółka Bumech, wprost przyznaje, że powodem jest brak pieniędzy. Przez pół roku kopalnia nie wydobywała węgla i nie zarabiała. Jak mówi Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w kopalni, trwa uruchamianie nowej ściany i ma zostać wznowione wydobycie.
4: Z tego, co rozmawiałem z prezesem, to sukcesywnie, jak tam gdzieś pieniądze będą spływać do sprzedaży tego węgla, który wychodzi do góry, no to jak najszybciej to możliwe, to będą chcieli to wynagrodzenie wypłacić.
1: Na razie pracownicy dostali zaliczkę 2000 zł. Nie wiadomo jednak, kiedy otrzymają resztę i co z wypłatami we wrześniu. I na koniec wspomnień, a może nie tylko i wspomnień czar. Pojawiły się w Polsce w latach 90. poprzedniego stulecia, po zmianach ustrojowych przetrwały do dziś, a nawet rozszerzyły działalność. Mowa o ciuchlandach, lumpeksach, czyli sklepach z używaną odzieżą, które po etapie stacjonarnym znalazły swoją przestrzeń także na platformach internetowych. Dziś obchodzimy Dzień Lumpeksu.
5: Pani Sylwia, która prowadzi tzw. Ciucholand w Rzeszowie, nie ma wątpliwości, warto kupować ubrania z tzw. drugiej ręki.
6: Można znaleźć dużo lepsze jakościowo ubrania niż nosić te sztuczne. No i dłuższą żywotność po prostu według mnie mają i w dobrych pieniądzach.
5: Pytam klientkę o jej motywy.
7: Taniej, a coś dla dzieci można kupić, co w sklepach nie ma.
5: Bo w sieciówkach trudniej o odzieżowe perełki.
6: Każdy może coś znaleźć dla siebie, bo jest duża różnorodność.
5: To ważny argument, potwierdza pani Kasia.
8: Nie chcemy wyglądać jak inni, chcemy znaleźć swój unikalny styl.
5: Jeśli ktoś preferuje internetowy second hand, oto wskazówki przed złożeniem zamówienia.
8: Dobrze jest zawsze zapytać o skład, o wymiary, o zdjęcie na prawdziwej osobie.
5: I jeszcze koronny argument ekologiczny.
8: Dobrze, żeby te ubrania, które są cały czas w dobrym stanie, żeby przechodziły, były cały czas w ruchu.
5: Maria Kotnaga, Radio 357.
1: Według danych statystycznych w second handach ubiera się około 10 milionów dorosłych Polaków, a analitycy alarmują, że na świecie produkuje się 4 4 razy więcej ubrań niż jeszcze 20 lat temu. Tylko 8% z tych ubrań dostaje szansę na drugie życie. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami na zachodzie i północnym zachodzie. Czy popada? Owszem, na południowym wschodzie, wschodzie oraz w centrum prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Największe opady lokalnie na Mazowszu i Podlasiu do około 60 mm. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 10 stopni, w pozostałej części kraju 12-13 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 15 stopni. Chociaż jeżeli chodzi o Podkarpacie, tutaj mała gwiazdka, miejscowo w Kotlinach zanotujemy kilka stopni mniej. Wiatr słaby i umiarkowany, mocniej powieje w czasie burz do 70, a nawet momentami do około 90 km na godzinę.
9: Popołudniówka 357.
0: Andrzej Rutka nadal z nami w studiu. Ja nie wiedziałam, że my dzisiaj świętujemy taki dzień.
1: Dzień lumpeksu?
0: Tak, tak, zgadza się, bo to jest takie miejsce, gdzie to jest wspaniałe, bo tam jeszcze można znaleźć ubrania, które faktycznie da się nosić, one są jakościowo takie, że przetrwały.
1: Tam się da znaleźć super rzeczy i w lumpeksach, i w tych aplikacjach, które zajmują się sprzedażą odzieży używanej. Ja jestem takim, myślę o sobie jako o wytrawnym vintage'arzu.
0: A jesteś, ja znam takie osoby, które potrafią wejść i znaleźć coś naprawdę niesamowitego, ale wiem też, że w niektórych miejscach to jest naprawdę zacięta walka, jeśli chodzi o konkretne rzeczy i elementy ubioru.
1: Jest i są też ostre walki w bardzo konkretne dni, kiedy na przykład kilogram jest za 50% ceny, wtedy trzeba naprawdę wcześniej się zgłaszać. Ja mam mapę taką lumpeksów dookoła miejsca, gdzie mieszkam i regularnie zaglądam i czasem się znajduję, znalazłem kiedyś, powiem tylko pani, za 15 chyba złotych, spodnie jeszcze z metką, które jak sprawdziłem w internecie kosztowały prawie 2000.
0: Okej, dobrze. To ja nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj kieruje to pytanie do słuchaczy, ma taką historię, która by to przebiła pod kątem finansowym i zysku finansowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest to taki temat, który warto kontynuować w przyszłości, bo tutaj jest wiele aspektów do porozmawiania, na przykład o kulturze albo o samoobronie w takich sytuacjach, kiedy coś się znalazło takiego i ktoś to wyhaczył. No ja kiedyś byłam w takiej sytuacji, że włożyłam coś do koszyka i ktoś mi to zabrał w międzyczasie. Ale to już jest inna historia. Druga godzina popołudniówki. Zaczynamy przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Nadal.

0: Telefony, tekstówki, ale i głosówki spływają od Państwa w sprawie kurierów.
1: Preferuję odbiór w punktach, natomiast zdarza mi się 3-4 razy w miesiącu korzystać z usług kurierów i zawsze wtedy mam dla nich coś do picia w chłodne dni. Kawę w jednorazowym kubeczku, a w gorące jak ostatnio puszkę prosto z lodówki. Doceniajmy naszych kurierów. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również, to bardzo miłe z Pana strony. O tym rozmawiamy w dzisiejszej popołudniówce, a także jest to pytanie w naszej sądzie, czy często korzystam z usług kurierów. To jest pytanie do Państwa. Już za chwilę daleki zasięg w Radiu 357.

0: Sungazer w Radiu 357, a w naszym studiu Kuba Benedyczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj o kręgach znajomych Donalda Trumpa, znów.
1: Starych, nowych. Zresztą Donald Trump ma wszędzie znajomych, którzy traktują go z szacunkiem.
0: Nawet w Korei Północnej, jak się
1: nawet
0: okazuje.
1: Tam.
2: Daleki zasięg.
1: Andrzej Rutkę już państwu pokrótce opowiedział w serwisie. Kiedy z nim zamieniłem słowo wchodząc do studiach, to określiliśmy to jako tak zwane nagłówki nie do ogarnięcia, dlatego że kiedy obaj zobaczyliśmy, że Donald Trump, prezydent USA, nakazuje ograniczenie ćwiczeń z Koreą Południową, powołując się na bardzo dobre relacje z przywódcą Korei Północnej oraz mówi, że takie ćwiczenia byłyby kosztowne i wysyłają sygnał, który jest całkowicie niewłaściwy i wrogi dla Korei Północnej, która, jak stwierdził, była niegroźna i pełna szacunku, gdy on sam zasiadał w Białym Domu. Ja zdębiałem, być może nie zdębiał tak bardzo jak ja, nasz gość, którego zaraz przedstawię.
2: Daleki zasięg.
1: A gościem tym jest dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od ćwiczeń, które odbędą się, ale jak rozumiem w ograniczonym, przy ograniczonym udziale żołnierzy Stanów Zjednoczonych.
3: No to jest dobre pytanie, czy na pewno tak będzie, bo manewry zaczęły się dzisiaj i jak zawsze w przypadku Donalda Trumpa, gdy wydaje jakiś komunikat, nigdy do końca nie wiadomo, o co chodzi, bo używa języka nieprecyzyjnego i nie do końca wiadomo, czy ma na myśli te manewry, czy jakieś inne manewry, czy ogólnie manewry z Koreą Południową, bo ćwiczeń przeróżnych na różną skalę Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi wykonuje całą masę. Te obecne zaczęły się dzisiaj, więc Donald Trump ten swój komunikat opublikował godziny przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. Korea Południowa zapewnia, że ćwiczenia rozpoczęły się zgodnie z planem. Dowództwo amerykańskie w Korei Południowej nabrało wody w usta, bo samo nie wie, co o tym myśleć. Pentagon również. Ćwiczenia mają potrwać do 27 sierpnia i weźmie w nich udział co najmniej 18 tysięcy żołnierzy. To jest liczba żołnierzy południowo-koreańskich. Ile weźmie udział amerykańskich, to się okaże, a być może w ogóle nie będzie takiej informacji podanej do wiadomości publicznej. Więc być może, jeśli chodzi o te manewry, które już się zaczęły, nie będzie tutaj wpływu, natomiast może być wpływ długofalowy, że Pentagon będzie podejmował decyzję, kierując się komunikatem Donalda Trumpa, żeby kolejne manewry różnego rodzaju były z ograniczonym udziałem Stanów Zjednoczonych.
1: To ja tylko zapytam czystej formalności, z takiego obowiązku. 11 dni to dla tych manewrów to jest normalna procedura, czy w tym roku to wyjątkowo trwa tak długo?
3: Nie, to jest normalne. To jest normalne. Zdarzały się lata, kiedy one nawet dłużej trwały, te ćwiczenia, więc można powiedzieć, że co do zasady jest wszystko po staremu. Ba, nawet w 2025 roku ćwiczenia były i krótsze, i na mniejszą skalę z powodu upałów. Bardzo prozaiczny powód. W tym roku upały są jeszcze większe w Korei Południowej, ale mimo wszystko sojusznicy nie zdecydowali się ich ograniczyć ze względu na panujące warunki atmosferyczne.
1: Ja wiem, że pan nie jest specjalistą od Stanów Zjednoczonych, tym bardziej Donalda Trumpa, ale jednak zapytam, czy kiedy on wysyła tego rodzaju sygnał do Korei Południowej, to jest dlatego, że on chce coś osiągnąć, bo akurat na przykład toczy się jakaś rozmowy na temat podpisania umowy czy kontraktu gospodarczego, czy nie? Czy to jest po prostu kaprys albo jakieś jego dawno zadawnione urazy, które wychodzą w tego rodzaju wpisie?
3: No, bardzo trudno wchodzić w taką psychoanalizę tego, co Donald Trump ma w głowie. Widzimy często niespójne myśli, bardzo nieuczesane na tej precyzyjnie uczesanej głowie przywódcy Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że nawet nie tyle kaprys, co motywacja jest polityczna. To znaczy, że chyba ciągle w głowie ma Donald Trump ten swój romans dyplomatyczny z Kim Jong-unem, że to jest coś, co było wyjątkowe, bo nikt tego tego przed Donaldem Trumpem nie zrobił, żeby spotkać się z przywódcą Korei Północnej jako urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. To zdobyło nagłówki mediów z całego świata, to rozbudziło ogromne nadzieje, że przełom jest możliwy w relacji szczególnej między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, więc on to traktuje jako część swojego dziedzictwa, starając się zaprzeczyć rzeczywistości, że w 2019 roku postawa samego Trumpa doprowadziła do fiaska tych rozmów. Więc wydaje mi się, że to głównie jest ta motywacja, że on stara się tworzyć warunki sprzyjające powrotowi do rozmów z Kim Jong-unem. I w tym sensie stara się wpisać w oczekiwania Korei Północnej, dla której ćwiczenia sojuszu Stanów Zjednoczonych z Republiką Korei są traktowane jako gry wojenne, jako zagrożenie. I Donald Trump być może sugeruje, że jestem w stanie coś dla was zrobić, dla ciebie, mój kochany przyjacielu Kim Jong-unie, żebyśmy wrócili do stołu rozmów. Wydaje mi się, że głównie taka jest motywacja, chociaż z drugiej strony Trump mówi ponownie, zresztą to nie jest akurat pierwszyzna, bo on to mówił w swojej pierwszej kadencji, że manewry są za drogie, że Stany Zjednoczone za dużo płacą. Oczywiście jest to nieprawda, bo główny wysiłek finansowy, jaki ponosi, kto ponosi, to ponoszą to Koreańczycy z południa, ale jest ciągle też taka, wydaje mi się, motywacja Trumpa, żeby w każdej okazji zasygnalizować sojusznikom, macie płacić więcej, macie ponosić większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. No i oczywiście też Donald Trump w tym swoim komunikacie wyraził pewną taką konsternację, no to jest to państwo, Korea Południowa, które nie wsparło nas w wojnie przeciwko Iranowi.
1: Zaraz przejdę do Iranu, tylko ja muszę powrócić do tej Korei Północnej, o której pan powiedział, bo dla mnie to jest bardzo emblematyczne dla Donalda Trumpa. Wtedy odbyły się trzy spotkania. Pierwsze jeszcze budziło jakieś nadzieje. Drugie, no już było wiadomo, że tam nie bardzo coś z tego wyjdzie. Trzecie, to już moim zdaniem raczej taka wycieczka turystyczna. Proszę przypomnieć, co się wtedy stało, że, bo powiedział pan, że to raczej z winy Donalda Trumpa do niczego tam nie doszło. Proszę przypomnieć, co się stało i dlaczego on chce dzisiaj odgrzewać tego kotleta.
3: Znaczy, wina, tak szczerze mówiąc, była po obu stronach, ale wydaje mi się, że Donald Trump bardzo rozbudził te oczekiwania, że może dojść do przełomu w polityce amerykańskiej wobec Korei Północnej. To znaczy, że Korea Północna pozbędzie się broni jądrowej, że zgodzi się na najpierw zredukowanie, a ostatecznie wyzbycie się programu jądrowego. I były bardzo, powiedziałbym, złożone negocjacje, co Stany Zjednoczone miały zaoferować w zamian, złagodzenie sankcji, normalizację polityczną, być może właśnie ograniczenie różnego rodzaju współpracy wojskowej z Koreą Południową, ale pamiętajmy też kontekst, w jakim Donald Trump wtedy rozmawiał z Kim Jong-unem. Otóż wtedy były sprawy bardzo ważne wewnętrznie dla Donalda Trumpa, bo to była jedna z, już nie pamiętam dokładnie szczegółów, bo właśnie nie śledzę amerykańskiej polityki tak dokładnie, ale że to była jedna spraw, która jakby była przyczynkiem do dyskusji o możliwym impeachmencie Donalda Trumpa i on był wtedy na tym skupiony. Rozmowy, i to wiemy jakby od ludzi, którzy byli w otoczeniu wówczas Donalda Trumpa, którzy dzielili się tymi swoimi doświadczeniami, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Hanoi, do stolicy Wietnamu, wielkie oczekiwania, a przyszło co do czego w głowie miał zupełnie inne sprawy. Nie chciał tak naprawdę rozmawiać, ale z drugiej strony, nie tyle chcąc usprawiedliwiać Trumpa, ale ukazać złożoność tej sytuacji, że Korea Północna prawdopodobnie trochę przeszarżowała. Myśleli, że mają już Trumpa na widelcu, że on taki chętny, żeby osiągnąć jakiś przełom bardziej medialny niż faktyczny, bardzo ostro grali. Nie zgadzali się na wiele rzeczy, starali się, jak to niektórzy Amerykanie mówią, sprzedać dwa razy tego samego konia. No i się przejechali, bo Donald Trump zakończył rozmowy mówiąc, że teraz nie ma szans na przełom, wrócimy może indziej i tak jak pan wspomniał, to spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej i tak naprawdę takie photo opportunity tylko dla Trumpa, pokazujące, że ciągle jest w kontakcie z tym znienawidzonym przez poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych przywódcą Korei Północnej.
1: To na sam koniec powiedzmy, o co chodzi z Iranem? Dlaczego Korea Południowa miałaby brać udział w, jak to powiedział Trump, denuklearyzacji Iranu?
3: No tak, to też bardzo ciekawe, że używa terminu denuklearyzacji, który często towarzyszy Korei Północnej w odniesieniu do Iranu. No jest to próba wciągnięcia sojuszników amerykańskich w amerykańską operację wojenną, w której Trump stara się wskazywać, że są takie państwa, między innymi jak Korea Południowa, Japonia, które są bardzo zależne od przepływu przez cieśninę Ormuz ze względów energetycznych, ile surowców płynie z Bliskiego Wschodu do tych państw, no i jako tacy bliscy sojusznicy amerykańscy i państwa zależne od stabilności w Zatoce Perskiej powinni wesprzeć Amerykanów w każdym wysiłku, jaki Amerykanie podejmą. Tymczasem Koreańczycy z południa podkreślają, że biorą udział w negocjacjach wielostronnych, w działaniach dyplomatycznych, ale tu się zasłaniają, że no, prawo im nie pozwala wyjść tak daleko poza Półwysep Koreański i wysłać floty, tym bardziej, że nie dysponują taką flotą jak inne państwa, które mają po prostu flotę oceaniczną, że Korea Południowa nie jest tak zasobna, żeby się tym zająć. Oczywiście Koreańczycy się zasłaniają, ale Trump, mam wrażenie, że przychodzi co do czego, to wyraża taką swoją frustrację, że z tym Iranem w dużej mierze został sam i nikt nie gra w jego grę tak, jak on zakładał. Nawet tak bliscy sojusznicy jak Korea Południowa.
1: Donald Trump został z Iranem jak Himmelsbach z angielskim. Dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Kuba Benedyczak, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: Następny Daleki Zasięg już jutro.

0: To niezwykle ważny czas, bo po zwycięstwie w Toronto Polka broni tytułu w Cincinnati, a potem przyjdzie czas na wielkoszlemowy US Open, gdzie w zeszłym roku dotarła do ćwierćfinału. A to oznacza, że w dwóch turniejach nasza tenisistka broni aż 1420 rankingowych punktów. W trudniejszej sytuacji jest tylko liderka zestawienia Aryna Sabalenka. Przypomnijmy, że Świątek jest obecnie piąta w zestawieniu WTA. Około 19 na korcie w Cincinnati pojawi się z kolei Magdalena Fręch. Zawodniczka z Łodzi zmierzy się z niebyłym kim, bo wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną, którą kilka dni temu pokonała Iga Świątek w finale w Toronto. Reprezentująca Kazachstan Rybakina ma szansę, by wkrótce stać się numerem jeden światowego tenisa. Wy mówicie, że jestem blisko, ale dla mnie to tak nie wygląda. W ogóle o tym nie myślę. Wszystkie rywalizujemy. Nie wszystko też zależy ode mnie. Ważne są wyniki innych zawodniczek. I w ten sposób Magdalena Fręch może dziś Rybakinie pokrzyżować szyki. Dodajmy, że w Cincinnati zagra też inna nasza zawodniczka, Maja Chwalińska. Około 19 zmierzy się z Dianą Schneider. A gdyby tak, komplet zwycięstw, byłoby pięknie. Piękny to był czas dla Katarzyny Wasik. Nasza pływaczka na Mistrzostwach Europy w Paryżu wywalczyła złoto na 50 metrów stylem dowolnym, a dziś razem z całą reprezentacją wróciła do kraju.
1: Skupiałam się na sobie, żeby jak najlepiej się zaprezentować, żeby było jak najwięcej polskich flag na trybunach. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę. To jest 50 kraulem. Tak wybrało życie, że jestem w tym dobra i cieszę się, bo to jest naprawdę niesamowita konkurencja. Tutaj wszystko się może zdarzyć.
0: Mówiła nasza mistrzyni w TVP Sport. Polacy, a właściwie to Polki, wywalczyły w Paryżu dwa medale, no bo drugi też w wykonaniu pani. Brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Do kraju wrócili też nasi lekkoatleci. To już wynik, tutaj już wynik znacznie lepszy niż u pływaków. Polska zdobyła 8 medali Mistrzostw Europy w Birmingham, 6 srebrnych i 2 brązowe. O 2 więcej niż 2 lata temu w Rzymie. I jeżeli czegoś szkoda, to złota. No bo tego złota nie było. A już na pewno szkoda tej jednej tysięcznej, o którą Pia Skrzyszowska przegrała z Holenderką Nadine Visser. A skoro już o naszej płotkarce, to znalazła się dziś w składzie Komisji Zawodniczej European Athletics. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. To dla niej świetny czas, bo wczoraj do indywidualnego srebra dołożyła też brąz w sztafecie. Przypomnijmy, co po wszystkim mówiła.
2: Lekkoatletyka jest sportem indywidualnym, a sztafeta jednak nas łączy. I to wzbudza dużo emocji. Dzisiaj też był bardzo obfity dzień w medale, więc myślę, że też się napędziłyśmy poprzednimi sukcesami. No, to jest odskocznia, ale jednak to jest też jakiś nasz biznes i wiedziałyśmy, idąc za kolorumu, dziewczyny walczymy tutaj o medal, wiemy jaki to mamy wynik i cieszę się, że po prostu każda z nas podjęła to zadanie i zrobiłyśmy to.
0: Mówiła Pia Skrzyszowska w Polsacie Sport. Nie wiem, czy Państwo mają wrażenie, że ona mówi prawie tak szybko, jak biega, ale biega to już zdecydowanie najszybciej. W kolarstwie wieści niekoniecznie dobre. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wijnegård nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju dołożył do swojej kolekcji triumf w Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka w lipcu podczas 15 etapu Tour de France. Pamiętają Państwo ten upadek bardzo nieprzyjemny. No i to niestety oznacza, że zabraknie Wijnegård na Mistrzostwach Świata w Montrealu. Takie życie kolarza, jak nie pod górkę, to ze zdrowiem problemy. Panie Jonasie, proszę szybko wracać, bo kolarstwo pana potrzebuje, a Tadej Pogaczar to potrzebuje poważnego rywala. Teraz o trochę mniej popularnych dyscyplinach. Reprezentanci Polski Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski doznali porażek w dzisiejszych spotkaniach pierwszej rundy gry pojedynczej Mistrzostw Świata w badmintonie, które rozpoczęły się w Indiach. No i to byli jedyni biało-czerwoni w singlowej rywalizacji, co powoduje, że już po herbacie. Teraz o tym, co dzieje się w dalekiej Japonii. Brytyjczycy Martin Wrigley i Bettin Harris zostali mistrzami świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 470. Z kolei reprezentujący Polskę Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli zajęli w Enoshimie 20. miejsce pośród ponad 70 mieszanych załóg. Mało dziś o piłce nożnej, no bo i mało się dzieje, no to może o transferach. Znany w Polsce z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Ousmane Sow został zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 26-letni skrzydłowy trafił do tego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brøndby IF. Ciągnie chłopaka ewidentnie do polskiej ekstraklasy. A dziś, jeżeli coś rozgrzeje kibiców w Polsce, to mecz w pierwszej lidze. Arka Gdynia o 19:00 zagra z Puszczą Niepołomice. Zachęcam do kibicowania, zachęcam do oglądania. No a jeśli chodzi o wiadomości sportowe w Radiu 357, to zapraszam już od rana. Usłyszę

0: Spotkamy się po godzinie 7 i wtedy też między innymi wynik meczu Arki z Puszczą. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Radio 357.
2: Bardzo dziękujemy. Mateusz Kuźniewski przygotował dla Państwa informacje sportowe. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych sportowców, a i nie naszych, czemu tylko za naszych mamy trzymać kciuki. Robert Palmer w Radio 357.

0: Czy często korzystam z usług kurierów? To jest pytanie w naszej dzisiejszej sondzie, w której mogą Państwo zagłosować w aplikacji Radio 357. A poza tym tekstówki, głosówki, maile, no i oczywiście nasz numer telefonu 510-357-357 w tej sprawie również. Dzwoni do nas pan Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, słucham.
1: Tak pomyślałem, że się wypowiem może odnośnie właśnie dwóch ostatnich czy trzech wypowiedzi, ponieważ sam jestem kurierem.
0: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zacznę od ostatniej, bardzo mi się spodobała ostatniego pana wypowiedź, ponieważ no, kurier to jest zbyt...
0: Pomagają panu i... właśnie takie przygotowane napoje, coś, żeby się odświeżyć po wejściu na to trzecie piętro bez windy?
1: Jak najbardziej. Jakby bardziej zmierzam też do tego, że w tej pracy funkcjonuje prosta zasada oko za oko, ząb za ząb. I nawet nieraz mam, rozmawiając z kolegami, którzy są takimi typowymi, że tak powiem kolokwialnie, betonami w kwestii właśnie jakiejś inwencji większej do swojej pracy. I kiedy wykazują te inwencje, ja się ich pytam, jak, dlaczego w ogóle sobie, że tak powiem, na to pozwalają. A oni mówią prosto, no bo te pani zawsze dają cukierki. Albo właśnie na przykład takie kubki z kawą.
0: Rozumiem, czyli potrafią się panowie odwdzięczyć, a zemścić? Kurier potrafi się, ja nie zachęcam oczywiście, mam nadzieję, że tak się nie dzieje.
1: Niestety tak. No ja zawsze mówię, że to jest chyba jedyna branża usługowa, gdzie nie funkcjonuje zasada klient nasz pan, dlatego że no to ja mam paczkę i to klientowi zależy bardziej na tym, żeby tę paczkę nie dostać, niż mi na tym, żeby mu ją doręczyć, bo tutaj jest z kolei taka patologia odnośnie właśnie rozmowy na początku pani z...
0: Halo, no chyba halo, czy słyszy mnie pan, panie Adamie?
1: Tak, ja słyszę.
0: To myślałem się, że pan gdzieś jedzie teraz.
1: Tak, no jadę akurat z pracy, wracam.
0: No właśnie, no to cóż, ja mogę tylko panu podziękować za pana pracę, no i życzyć tego, żeby miał pan życzliwych klientów, a żeby klienci mieli życzliwych kurierów. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia. Napisał do nas też pan Mateusz z Krakowa, tym razem nie na temat kurierów, ale na temat tego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Lumpeksów. Napisał, zazwyczaj lumpeksy kojarzą nam się z używanymi ubraniami, natomiast ja w Ciuchlandzie znalazłem sprawny czytnik e-booków, który służy mi do dzisiaj. Tutaj pozostaje mi tylko pogratulować, bo to jest no, całkiem niezłe znalezisko. Ja znalazłam parę książek po angielsku, którymi byłam bardzo zainteresowana. Jeszcze raz zapraszam. Tekstówki, głosówki, popołudniówka, małparadio357.pl, no i oczywiście nasz numer telefonu 510-357-357.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Utwór, na który mogą Państwo głosować na liście piosenek.

0: Wracamy do informacji ze świata, ale z wątkiem polskim. Na naszej antenie sporo rozmawialiśmy o działaniach tych kontrowersyjnych również agentów służby imigracyjnej i celnej amerykańskiej, tak zwanego ICE. Sporo mówiło się o zarzutach wobec funkcjonariuszy, że w swoich poszukiwaniach nielegalnych imigrantów sugerują się wyglądem, na przykład ciemniejszym kolorem skóry. Takie zarzuty wobec nich wystosowano. Jak się okazuje, w ich ręce może wpaść każdy, nawet Polacy, którzy legalnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych od 30 lat. Sprawie przyjrzał się Antek Pezel.
1: Jedną z zatrzymanych przez ICE Polek jest Beata Siemionkowicz, mieszkająca na przedmieściach Chicago. Jej historię w dzienniku Gazecie Prawnej opisała Karolina Wójcicka.
2: Samodzielnie wychowuje dwie córki, a za kratami przybywa od sierpnia ubiegłego roku. Jej przypadek jest o tyle dziwny, że kobieta posiada prawo legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Miałam wgląd w jej zieloną kartę, więc byłam w stanie zweryfikować, że ona faktycznie mogła przybywać w Stanach Zjednoczonych.
1: Pani Beata zadbała o przedłużenie zielonej karty, czyli prawa do pobytu i pracy w USA. Można ją stracić za popełnienie określonych przestępstw. Choć pani Beata ich nie popełniła, to jak mówi amerykanista Rafał Michalski, obowiązujące prawo ma niewiele wspólnego z domniemaniem niewinności.
3: Przepisy używają sformułowania reason to believe, czyli służby mają podstawę, by uważać, że to strona zatrzymanego musi udowodnić swoją niewinność, czyli musi udowodnić, że ta wiara agentów migracyjnych, ona nie ma podstaw w faktach.
1: To oznacza nierówną walkę z systemem sprawiedliwości. Sądy migracyjne są przeładowane, więc procesy przeciągają się w czasie. A przecież prawnicy nie pracują za darmo.
2: Te koszta obsługi prawnej są niezwykle wysokie. W przypadku Siemionkowicz ponoszą je córki. Córki, które dodatkowo muszą jeszcze spłacać w międzyczasie kredyt hipoteczny zaciągnięty przez ich mamę. Jedna z nich musiała rzucić studia, aby podołać wszystkim tym wydatkom, które na dziewczyny spadły.
4: Dzień dobry, moje imię jest Klaudia Siemionkowicz.
5: Moje imię jest Gabrysia.
4: Przepraszamy, że my nie rozmawiamy.
1: Córki pani Beaty założyły w mediach społecznościowych konta Bring Beata Home, gdzie informują o przebiegu sprawy i zbierają pieniądze na opłacenie prawników. Przykładów Polaków zatrzymanych przez ICE jest więcej.
2: Jeśli chodzi o Polskę, to dotychczas wydalono 163 osoby. Inni, tak jak właśnie Beata Siemionkowicz, czekają wciąż na decyzję, odwołują się od tej decyzji, od deportacji. To jest bardzo, bardzo duża tragedia dla całych rodzin. Rodzin, które zostają rozdzielone. Przykład mojej drugiej bohaterki. Kobieta została deportowana do Polski, natomiast jej mąż i starsza córka zostali w Stanach Zjednoczonych. Do Polski doleciał do niej tylko i wyłącznie młodszy syn.
1: ICE wprowadza nowe metody działania, takie jak zbiorowe przesłuchania, gdzie w ciągu 8 godzin należy wydać wyrok w sprawie nawet 100 osób z całego kraju. W ośrodkach ICE 70 osób w jednej celi, spanie na podłodze i zepsute jedzenie to codzienność. Liczba zatrzymanych cały czas rośnie. W czerwcu wyniosła rekordowe 43 tysiące, przebite przez 51 tysięcy zatrzymań w lipcu.
6: Hi, my name is Beata Siemionkowicz. I come legal from United States of America 1995. My green card 2003. I don't know what's going on. Thank you, please. I need your help.
0: Dalszy rozwój tej sytuacji na pewno będziemy śledzić. Proszę słuchać Radia 357. A już za chwilę przejdziemy się zatłoczonymi szlakami w Tatrach. No i opowiemy o tym, czy wędruje się tam bezpiecznie, jak wędrować bezpiecznie, no i tak, żeby nie przeszkadzać również tym mieszkańcom Tatr, którzy są być może niezauważalni na pierwszy rzut oka. Ale to już za moment. Tymczasem Sienna Spira.

0: Nie wiem, gdzie państwo byli w ubiegły weekend, ale wielu z nas było na górskich szlakach. W miniony weekend w Tatrach panował ogromny ruch. Słoneczna pogoda przyciągnęła w góry tysiące wędrowców. Wysokie temperatury oraz brak wyobraźni doprowadziły niestety do czarnej serii na szlakach, zmuszając służby do nieustannych akcji ratunkowych. O tym Aleksandra Dobieszewska.
1: Słoneczny, długi weekend sierpniowy przyciągnął w Tatry tysiące turystów. Niestety dla wielu wyprawa zakończyła się fatalnie. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, a przed nami kolejne niebezpieczne zmiany pogody. Mówi ratownik TOPR Łukasz Zubek.
2: Pomocy potrzebowało 52 osoby. Jeden z wypadków niestety zakończył się śmiercią turysty. Było to nagłe zatrzymanie krążenia na szlaku pomiędzy Morskim Okiem a Czarnym Stawem pod Rysami. Też troszeczkę taka bezprecedensowa akcja nasza, ponieważ po raz pierwszy użyliśmy wtedy automatycznego zupełnie transportu AED na miejsce, czyli automatycznego defibrylatora. Został on tam przy pomocy drona, który na stałe jest zbazowany w Morskim Oku, w tak zwanym doku. Ten dron przeniósł AED w miejsce wypadku, wylądował obok ludzi, którzy resuscytowali tego turystę i mogli spokojnie użyć tego defibrylatora.
1: Przyczyną wielu interwencji był brak przygotowania, odwodnienie oraz ignorowanie własnych ograniczeń zdrowotnych. Tymczasem Tatrzański Park Narodowy ostrzega. Nadchodzące dni przyniosą dynamiczne załamanie pogody. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: To są opady deszczu, ale także burze. Przypominamy, że podczas burzy nigdzie w górach nie jest bezpiecznie. Największym zagrożeniem są pioruny. Te deszcze, jeżeli będą zdecydowanie bardzo intensywne, może dojść do wezbrań, potoków, żlebów. To też jest oczywiście zagrożenie. Może być gradobicie, zrobi się wtedy niesamowicie ślisko. No i przede wszystkim silny wiatr, który w porywach może osiągać nawet 100 km na godzinę.
1: Zagrożeniem w górach są nie tylko wyładowania atmosferyczne, ale i złudne oznakowania tworzone przez samych turystów. Mowa o kamiennych kopczykach, masowo budowanych między innymi na Krzesanice. Choć dawniej wskazywały drogę, dziś tworzą niebezpieczny labirynt. Mówi Karolina Najlewajko, górska wędrowniczka.
4: W Alpach, właśnie w Tatrach, to często jest takie oznakowanie terenu poza szlakiem, żeby osoba, która idzie właśnie na jakiś konkretny szczyt, wiedziała, że tędy na przykład wiedzie ścieżka. Więc jak widać kopczyki, no to najczęściej znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze, no bo ktoś tutaj już też wcześniej był.
1: Jednak budowane bezmyślnie, dla zdjęcia w mediach społecznościowych, sprowadzają nieświadomych turystów na manowce i niebezpieczne wspinaczkowe ścieżki. Co więcej, niszczą tatrzański ekosystem.
5: Zabieranie kamieni i budowanie z nich różnych konstrukcji powoduje, że każdorazowo zmieniamy warunki przyrodnicze.
1: Piotr Chorzela, popularyzator przyrody, youtuber.
5: Pod takim kamieniem jest wilgotno, jest cieniście, lubią sobie tam siedzieć różne owady, pajęczaki się chować, dodatkowo z określonej strony kamień obrastają różne gatunki porostów. No i teraz jak zabieramy taki kamień, no to zupełnie zmieniamy warunki siedliskowe dla tychże organizmów. Tak więc szczególnie w parkach narodowych nie powinno się tego robić, choć tak naprawdę unikałbym tego także poza parkami narodowymi.
1: Pamiętajmy, że góry nie wybaczają błędów, a żaden kamienny kopczyk wzniesiony dla zdjęcia w mediach społecznościowych nie jest wart zdrowia ani życia. Nie zostawiajmy po sobie niczego oprócz śladów własnych butów.
0: Aleksandra Dobieszewska o sytuacji na tatrzańskich szlakach, a my powoli zbliżamy się do godziny 18, już za chwilę serwis informacyjny, między innymi powiemy o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Godzina 18 w Radiu 357. W studiu już jest Andrzej Rutka i przygotował kolejny serwis informacyjny.
4: 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam przejmą ich służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
4: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie Węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. W wypadku śmierć poniosło 12 osób. Węgierska policja poinformowała o wszczęciu postępowania przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Jutro policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. A sąd w Pskowie skazał wiceprzewodniczącego ostatniej rosyjskiej opozycyjnej partii Jabłoko, Lwa Schlossberga, na 11 lat i miesiąc pozbawienia wolności w kolonii karnej. To wyrok za krytyczne wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie. Schlossberg podtrzymał w mowie końcowej, że jest niewinny i dodał, że padł ofiarą procesu politycznego. Po raz kolejny wezwał też do zawarcia zawieszenia broni z Ukrainą. Również dziś rosyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez partię Jabłoko w sprawie zakazania jej udziału we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Oznacza to, że jesienią w wyborach do rosyjskiej Dumy nie wystartuje żadna antywojenna partia opozycyjna. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana. Do niedawna mieliśmy upał, teraz o wartościach zbliżających się do 30 stopni możemy zapomnieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem i przed burzami. Mogą występować dziś i jutro, mówi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
4: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo województwa małopolskiego. Alerty potrwają do północy. To już ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc czas, by powoli kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie śpieszą.
7: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
8: Pomału, z końcem miesiąca.
4: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Na więcej muszą przygotować się rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo. Muzyka Bonnie Tyler wypełniła kościół w Swansea na południu Walii. Odbył się tam pogrzeb słynnej wokalistki, która zmarła nagle w zeszłym miesiącu. Adam Dąbrowski.
9: Setki fanów powitały kondukt wiwatami. W noszeniu trumny do kościoła towarzyszyła muzyka Bonnie. Nigdy nie było jej i mnie. Zawsze byliśmy my. Tak wspominał ją Roger Bell, współpracownik, który odkrył wokalistkę w jednym z klubów w Swansea. Słucham jej muzyki od pół wieku, ale jej śpiew wciąż wywołuje u mnie gęsią skórkę. Trumna artystki nawiązywała do jej kariery. Ozdobiły ją mikrofon i klucz wiolinowy, a także skrzydła, takie same, które widniały na jednej z jej scenicznych kurtek. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
4: Bonnie Tyler miała 75 lat. A w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Na kolejne zapraszam jutro do poranka Radia 357. Do usłyszenia.
3: Ja powtórzę, że proszę zwracać uwagę na alerty pogodowe, to nie są żarty, a jutro w całym kraju pochmurno, proszę być przygotowanym na przelotne opady deszczu. Szczególnie ci z Państwa, którzy przebywają na północy kraju, tutaj prognozowane są również burze. W przeważającej części kraju temperatura osiągnie 18-19 stopni, na wschodzie i w rejonach podgórskich chłodniej 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty, silniej powieje oczywiście podczas burz. Do 60 km na godzinę.
8: Radio 357.
3: Jestem jeszcze Państwu winna wyniki sądy. Dzisiaj pytaliśmy o to, czy często korzystam z usług kurierów i okazuje się, że około 2/3 z Państwa tak robi. No to ja mogę tylko powtórzyć życzenia sympatycznych kurierów i sympatycznych odbiorców dla tych kurierów. I bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przygotował je dla Państwa Krzysztof Tubilewicz, zrealizował Tomek Matlingiewicz. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska i zostawiam Państwa z Arturem Gawłem i jego muzyką prywatną. Do usłyszenia.

Hood z 1985 roku, Madame i może właśnie Sybilla. Teledysk bardzo klimatyczny musiał wyglądać naprawdę niepokojąco, na przykład na czarno-białym telewizorze. No i był tam też taki złowieszczy czarny kotek, pojawił się w tym teledysku. Kto to pamięta? Proszę dać znać. Ręka do góry. No i oczywiście młody Robert Gawliński, no i świętej pamięci Robert Sadowski. To oni dowodzili Madame. Artur Gaweł, kłaniam się w pas, Rafał Grzebalski również, który audycję realizuje. No a dziś muzyce prywatnej, sentymentalna podróż do lat 80. No i zagramy też coś z czarnego placka. Ale najpierw bardzo popularny zespół.

Ohyda to druga płyta Lady Punk, nieco mniej znana, ale również niezła. No i na okładce tej płyty siedzą sobie panowie w pięknym pokoju z piękną tapetą, a Borysewicz i Kapiszon razem w łóżku. Takie to czasy były. Czy słucha nas ktoś, kto pamięta rok 1984? Jeśli tak, no to proszę pisać na mojego maila artur.gawel@radio357.pl. Zdjęcia z tego okresu również mile widziane, jak najbardziej. A teraz rok 1986, łódzki zespół, którego brzmienie naprawdę kocham, ale najpierw fragment pewnego programu telewizyjnego.

Ziemowit Kosmowski i Rendezvous. Oszczędne, ale znakomite teksty. Równie oszczędna muzyka, no i wszystko w mocnej stylistyce lat 80. Drodzy Państwo, no to nadszedł ten moment w tej audycji. Ja mam naprawdę ciary, plącze mi się trochę język, no bo teraz zagramy z płyty winylowej, no i pozostaniemy w roku 1986. Ten album przeszedł bez echa, a wielka szkoda, że tak się stało. Anglojęzyczna płyta Stanisława Sojki, nagrana wraz z muzykami sesyjnymi z zagranicy.

winyla wytłoczonego przez Polskie Nagrania Muza. No i mam nadzieję, że nie wytrąciła Państwa z rytmu ta przerwa, która zaistniała pomiędzy utworami Never Fear i Slow It Down. Dodajmy, że ta płyta nie powstałaby bez rekomendacji ówczesnego menedżera Manamu, Roberta Linga. No ja teraz znów mam ciarki, bo też uwielbiam ten numer. Reprezentanci z duńskiej Woli.

No i tak to się zakończyło. Kontrola W, czyli kontrola władzy, to sesja nagraniowa z Radia Łódź, zarejestrowana w 1984 roku. No ja patrzę sobie teraz na maila artur.gawel@radio357.pl. Pisze do nas pan Sławek i dziękuję za audycję i mówi o tym, że wraca do młodości. No to pozdrawiamy panie Sławku i zachęcamy do tego, żeby słuchać audycji do końca, bo będzie jeszcze wiele smaczków z lat 80. Powiedziałem wcześniej, że najwięksi odchodzą. Dziś gruchnęła wiadomość o śmierci Jana Frycza, świetnego aktora. A my teraz wspomnimy wspaniałego muzyka, przedstawiciela sceny funkowej, takiej proto-funkowej, o może tak, rapowej, proto-rapowej, a na pewno punk rockowej.

To piosenka o mojej generacji. Deuter na czele z nieodżałowanym Pawłem Kelnerem Rozwadowskim. Rok 1981, koncert zarejestrowany w Warszawie. Zabrzmiało to bardzo brudno, no ale doskonale wiemy, że były to też brutalne czasy. Ten utwór znajdziemy na składance Victim of Safety Pin, polski underground z lat 7782. No i co bardzo ciekawe, ta składanka została wydana w Kanadzie. A teraz powrót do lat, no, do roku 1986. W Polsce, jak dobrze wiemy, gnijąca komuna, ciągły kryzys, no można powiedzieć dziadostwo. Ale w czerwcu na antenie telewizyjnej debiutują fajne programy, które są do dzisiaj. W jedynce Teleekspres w tym samym miesiącu K2 zdobywa Wanda Rutkiewicz. Dodajmy, że robi to jako pierwsza kobieta na świecie. No i w tym samym roku, czyli w 1986, singiel Średniowiecze wydaje Deuter.

Paweł Kelner, Rozwadowski, Piotr Nalepa na gitarze, Beata Pater, aksamitny głos, naprawdę fantastyczny, i Piotr Falkowski, perkusja. To był rewolucyjny w tamtych czasach, legendarny Deuter. 50 minut po godzinie 18, ani się spostrzegliśmy, a nasza audycja powoli dobiega końca, ale przy takiej muzyce fantastycznej zupełnie tak się dzieje. Muzyka prywatna w Radiu 357 niezmiennie. Mamy trochę jeszcze czasu. Dziś, przypominam, płyniemy subiektywnie przez lata 80. Pisze do nas jeszcze pan Michał i mówi w tym mailu, że płyta Sojki z zagranicznymi muzykami niezwykła. Prosiłbym o powtórzenie tytułu. Panie Michale, to po prostu Stanisław Sojka. Może uda się gdzieś odnaleźć w sklepach z płytami, pyta pan Michał. No nie wiem, czy będzie to takie łatwe. Proszę szukać w serwisach aukcyjnych. A my teraz zostajemy w roku 87. Tej grupy nie mogło dziś też zabraknąć.

0: Gdy będę miał dzwon, szaleńczo dobry saksofon Mateusza Pospieszalskiego, ależ on tutaj wycinał. A to singiel z muzyką do filmu Trio Pawła Karpińskiego, ale też fantastyczny do tego jest teledysk. Przystojny Wojciech Waglewski pcha zepsutą żółtą syrenkę, do której dosiadają się później dwie piękne dziewczyny. To wszystko w roku 1987. No to my się zbieramy powoli. Rafał Grzebalski zostaje. Artur Gaweł, dziękuję bardzo. Muzyka prywatna powraca za tydzień, a za chwilę Antoine Grudniewski i Record Store.
1: W kombinacie w Nowej Hucie nadal strajk. W Stoczni Gdańskiej nie ustają próby poszerzenia akcji protestacyjnych. Jeżeli w dalszym ciągu nie uda się stoczniowcom przywrócić normalnych warunków pracy, wówczas nasze przedsiębiorstwo będzie niewypłacalne. Tak dziś po południu ocenił sytuację dyrektor stoczni.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Z bólem serca mówię dobry wieczór. Minęła 19.
2: Radio 357.
3: Sklep z płytami. Record Store.

Połowa lat 70. dla grupy The Rolling Stones była wyjątkowo ciekawa, była wyjątkowo właściwie rewolucyjna, ponieważ w owym czasie, chyba w 75. roku, z zespołu odszedł Mick Taylor, a na jego miejsce panowie właśnie przygotowali casting i przesłuchali kilku gitarzystów, m.in. Jeffa Becka, Harvey'a Mandela czy Wayne'ego Perkinsa, ale ostatecznie do zespołu dołączył Ronnie Wood. I to był również moment, kiedy panowie zobaczyli, że poza tym rock'n'rollem, który grali przez całe lata 60. i pierwszą połowę lat 70. jeszcze jest trochę i można odrobinę disco, odrobinę funku, odrobinę przestrzeni do tego wszystkiego dodać i mimo tego rock'n'rollowego DNA zrobić coś zupełnie, zupełnie innego. No właśnie, Hot Stuff, The Rolling Stones, rok 1976, Black and Blue, dziś na 5. miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu 7 minut po godzinie 19. Milena Krupińska, zupełnie wyglądająca jak kolega Gęsty, i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 21. Ja dam Państwu jeszcze 4,5, właściwie prawie 5 minut na, właściwie już nie wiem, zaparzenie herbaty czy czegoś chłodniejszego. Bo patrząc za okno, to jesień przyszła.

To, że nowa płyta ukaże się za 10 dni, że już właściwie jest pewnie gotowa, to jest już pewnie od paru miesięcy. Ale jest pewnie w blokach startowych w hurtowniach, żeby z nich wyjść i dotrzeć do sklepów. Za 10 dni będzie, 4 single chyba znamy, ale te 4 single nam się już doskonale ograły, w związku z czym pomyślałem, że wrócimy do ich pierwszej płyty Boys and Girls z 2012 roku i fragmentu You Ain't Alone. Z tą jesienią to oczywiście trochę żartowałem, ale sami państwo widzą, co dzieje się za oknem. Podobno dziś we Wrocławiu było duże oberwanie chmury. Za chwilę w Warszawie również takie jest zapowiadane. Ja czmychnąłem do Record Store rowerem, ale rowerem raczej nie wrócę. Trzeba będzie szukać alternatywy. 13 minut po godzinie 19. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Facebook i Instagram, tam również jestem do państwa dyspozycji. Dziś właściwie będziemy mieli dwóch bohaterów tego naszego spotkania, ponieważ Sam Blasucci, tak, ciąg dalszy tej historii dziś w drugiej godzinie w szczególności. Natomiast mam nowego ulubieńca. Muszą państwo tego posłuchać.

nazywa się Love Spells. Love Spells, który wydał dosłownie kilka dni temu swoją nową, swoją debiutancką płytę, ponieważ dotychczas wydał epkę, na pewno jedną. I to jest niesamowite, jak można obserwować na przestrzeni lat, jak styl się klaruje, jak się pojawia, jak się rodzi, jak widać, czym artysta się inspirował na przestrzeni lat, ale z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Ta epka, o której wspomniałem, na niej słychać bardzo mocne wpływy chociażby zespołu Cigarettes After Sex, mimo tego, że on deklarował, czy nie deklarował w żadnym wywiadzie, że to jego ulubiony zespół, natomiast stylistyka, no właściwie jeden do jednego. Na płycie natomiast słychać te wpływy, natomiast słychać również to, że, no, że ma na nie swój, już bardzo, bardzo, bardzo swój pomysł. Raz jeszcze pojawi się w witrynie przed 20, taką mam nadzieję, i na pewno pojawi się po 20 już z paroma utworami ze swojej nowej płyty, i powrócimy również na sekundę do tej epki sprzed kilku dobrych lat, gdzie usłyszą państwo, że tam było okej, ale to jeszcze nie było aż tak wyszlifowane. Love Spells Until We Get It Right. Until We... I inny dopisek.

Mam pewne obawy, że w związku z sukcesem komercyjnym, który już w przypadku tego duetu ma miejsce, to te najlepsze płyty to chyba już były. Także będziemy do nich wracali. Hermanos Gutierrez i Until We Meet Again. Pani Beata napisała, proszę wracać z Record Store przez Norwegię. U nas pogoda ładna. To byłoby prawie możliwe. 15 lat temu to tak może być. Słyszałem rozmowę na pokładzie samolotu, który leciał do Oslo między dwojgiem ludzi, którzy mówili, czy właściwie rozmawiali o tym, że lecą na jeden dzień. Rano lecą, wieczorem wracają i nie mieściło mi się to wtedy w głowie. Także pani Beato, dziś mieści się nieco bardziej, biorę pod uwagę. Wspomniałem o tej nieszczęsnej jesieni. No tak, sezon na szarlotkę chyba niebawem.

chyba jeszcze nikt w moich uszach nigdy tak nie powiedział ładnie i nie zaśpiewał ładnie jabłkowe ciasta. Artur Rojek, Mira Fiori i to jest kolejna zapowiedź jego nowej płyty, która ukaże się 18 września. Jedziemy dalej.

Mam wrażenie, że żeby słuchać poprzedniej płyty, trzeba było mieć sztruksy, flanelową koszulę, skórę, taką kurtkę z barankiem od środka i najlepiej było mieszkać na farmie. I mam wrażenie, że w tą drugą płytę ten próg wejścia będzie zdecydowanie niższy. Angus i Julia Stone, Celestial Bodies, nowa płyta Karaoke Bar ukaże się 4 września za nieco ponad 2 tygodnie. Za 2 tygodnie będzie wrzesień. Nic już więcej nie mówię.

znajdą państwo. Znajdą państwo również dzisiaj w sklepiku The Womack Sisters. Monster to jest ich kolejny, nowy, właściwie najnowszy singiel, singielek. Skoro przy Womackach jesteśmy, z Bobim teraz się spotkamy przez 3 minuty, a później będę miał do państwa małą zagadeczkę muzyczną. Możemy się tak umówić? To proszę przygotować adresy mailowe, bo one się przydadzą, bo ta piosenka, która będzie zagadką, będzie wyjątkowo krótka. Będzie trwała 2,5 minuty, więc czasu na odpowiedź będzie niewiele.

California Dreamin' i Bobby Womack. Za 23 minuty będzie 20, mam nadzieję, że adresy przygotowane. Pytanie konkursowe będzie bardzo proste. Proszę nie ściągać. Proszę nie ściągać. Pytanie konkursowe będzie bardzo proste. Proszę mi napisać, jaki zespół to wykonuje. Tę piosenkę. Nazwa. Nic więcej nie potrzebuję. Od razu powiem, że odpowiedź nie będzie premiowana.

0: Mamy podium, ale podium takie dziwne, skromne, bo tylko dwumiejscowe. Ale te dwa miejsca z poprawnymi odpowiedziami poprawnie napisał jako pierwszy pan Maciej, a następnie pan Andrzej. Tak, był to zespół Beach Boys, właściwie The Beach Boys. Płyta Sunflower, rok 1970, zupełnie inna niż Pet Sounds, ikoniczna płyta, właściwie no, twarz grupy The Beach Boys, którą bardzo Państwu polecam, a tę piosenkę nie bez kozery wybrałem na dzisiaj, All I Wanna Do, w związku z tym, że usłyszałem ją kilka dni temu i pomyślałem, i trochę też tak mi zasugerowano, że to brzmi jak absolutnie współczesny zespół, który bardzo, bardzo, ale to bardzo chce grać w stylu retro. No i właściwie okazało się, że to wszystko już było. Nawet w takiej formie już przyszłościowej. All I Wanna Do i The Beach Boys. Przechodzimy do witryny.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Do 21. A na miejscu czwartym

Co można powiedzieć? Pan Bob chciałby być Beach Boysami w latach 70., a przyszło mu żyć teraz. Way Dynamic i Officially dziś na miejscu czwartym w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Miejsce trzecie dziś należy do piosenki, a właściwie do płyty, którą znajdą państwo tam nieco bardziej po lewej stronie, w rogu. Taka biała, taki krem przechodzący w delikatną zieleń. Płyta, która przez ostatnich 20 lat była nie do dostania, w związku z tym jej ceny szalały i naprawdę, jeżeli ktoś ją kupił w tym pierwszym wydaniu, no to miał dobrze ulokowane pieniądze. A teraz nastąpił repress tej płyty. Mowa o albumie Excuses for Travelers grupy Mojave 3. Już można ją z powrotem dostać w wersji winylowej, w związku z czym zachęcam, namawiam i polecam.

Kiedyś rozmawialiśmy o tej wokalizie i wspominałem Państwu, że to chyba jedna z moich ulubionych. Mojave 3, Caught Beneath Your Heel. Wszystkie płyty Mojave 3 doczekały się reedycji i repressu winylowego, również płyta Out of Tune, ale dziś w szczególności parę sztuk mam przygotowanych właśnie z płyty Excuses for Travelers. Za 8 minut będzie 20, miejsce drugie, ciach.

Halo, halo, Leon Bridges, czy ja mogę pożyczyć twój styl śpiewania i zaśpiewać trochę tak jak ty, mimo że do tej pory śpiewałem inaczej? Jasne, nie ma problemu. No i wziął, ale chyba musiał zadzwonić jeszcze do braci Gutierrez, ponieważ ta gitara, która się tutaj pojawia, bardzo, bardzo, bardzo w ich stylu. Skin Shape, The Blade of a Knife, dziś na drugim miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Na miejscu pierwszym nie mogło być inaczej. Ta płyta wywróciła mnie do góry nogami, postawiła z powrotem na nogi, w pion. Do pionu przeprowadziła i z powrotem wywróciła. Nic państwu nie poradzę.

0: sparkle in your eyes. Couldn't ignore the faith in your words, the love in your touch. I want you to know that no matter how soon we met, it could be love at any time. It could be passion without a cause.
1: Źródła nie informują idealnie, ponieważ też nie wszystko, a właściwie niewiele wiadomo na temat tego człowieka, ale ma albo 20, albo 21 lat. Zaczął tworzyć muzykę około 5 lat temu, wydał epkę. O tej epce, właściwie o fragmencie, jeszcze dzisiaj w drugiej godzinie chwilkę porozmawiamy i fragmentu posłuchamy, ale moment, w którym dojrzał, aby tę płytę wydać, powinien być dla wszystkich z nas momentem naprawdę, naprawdę wyjątkowym. Ta płyta ukazała się 24 lipca, jest zatytułowana Law, Love is the Law. I zewsząd docierały do mnie sygnały, że jest świetna, że proszę sprawdzić, proszę posłuchać. Na pewno tutaj się doskonale w Record Store odnajdzie. I mieli państwo rację. Love Spells, do niego jeszcze w drugiej godzinie wrócimy. No właśnie, druga godzina, już rozpoczęta.
2: Radio 357.
3: Sklep z płytami. Record Store.

W ubiegłym tygodniu minęło równe 30 lat od premiery. Od premiery płyty Beautiful Freak, oczywiście grupy Eels. Grupy Eels, która, no właśnie tak się zastanawiałem w ubiegłym tygodniu, trafiając na tę pozycję w muzycznym kalendarium, czy gdyby nie fakt, że Mark Oliver Everett został zaproszony i poproszony, aby napisać i skomponować piosenkę do Shreka, a później również jedna piosenka została wzięta, już wcześniej przez niego napisana, czy ktokolwiek by o nim usłyszał takie większe, szersze audytorium? Bo to, że w ramach niszy takiej alternatywy lat 90. znalazłby uznanie, to wiadomo, ale jednak dotarł nieco dalej. Takie dywagacje będziemy mogli snuć jeszcze do godziny 21 i w kontekście zespołu Eels, i w kontekście zespołu Jungle, czy przetrwa, i grupy, a właściwie człowieka, który działa pod pseudonimem Love Spells, i sama Blasucciego. Wszystko będzie do 21. Rafał Grzybalski i Antoni Grudniewski, zapraszamy, no właśnie, do 21.

Zrobiłem dzisiaj duże, takie hurtownicze wręcz zakupy, a pośród tych pozycji również nowa płyta grupy Jungle zatytułowana Sunshine. Dużo, dużo słońca dali nam na sierpień i dobrze, bo to ten moment, kiedy tego słońca jest sporo, ale płyta będzie nam pewnie towarzyszyła przez najbliższe miesiące, również w czasie, kiedy tego słońca będzie zdecydowanie mniej. Płyta jest naprawdę świetna, w związku z czym bardzo ją Państwu polecam. Zresztą jeszcze jeden fragment za chwilę się pojawi, bo trzy albo cztery single to już mają Państwo obcykane. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą również głosowane i wygłosowywane na liście piosenek 357. Ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo szukałem przez dłuższą chwilę pinezek, aby zawiesić na naszej tablicy korkowej ogłoszenie. Mam. Pineski mam, plakacik też mam. A plakacik głosi, że zespół Jungle pojawi się w Polsce 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi. W listopadzie. No właśnie, będzie słońce.

10 listopada, Łódź, zespół Jungle, będą. 13 minut po godzinie 20, mail antoni.grudniewski@radio357.pl, a także recordstore@radio357.pl. Obiecałem, że dziś przyjrzymy się w nieco większym wymiarze nowej płycie Love Spells, nowej, jedynej dotychczas. I to będzie właśnie ten moment. Najbliższe 6 minut proszę sobie podgłośnić.

Miłość, miłość, miłość. Na ten moment żaden inny wątek, żaden inny temat nie pojawił się w twórczości Love Spence'a. Może jeszcze się kiedyś pojawi. Na razie to jest w świetle Jupiterów. Crutch, a wcześniej Don't Touch. Państwo też zapewne słyszą, zresztą widzę w mailach, że państwo słyszą zespół Cigarettes After Sex i tę estetykę. I on o niej, o tej grupie w żadnym z wywiadów nie wspominał, nie opowiadał. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, kilkukrotnie już przewinęła się nazwa Mazzy Star. W związku z czym, no tak, można tutaj tej estetyki w tym zespole i w Hope Sandoval upatrywać. Płyta jest absolutnie fantastyczna do wypicia i do wysłuchania właściwie jednym duszkiem. W związku z czym mam dla państwa jeszcze dwie piosenki z tej właśnie płyty, z Love is the Law, a później zajrzymy również do tego, co robił chwilę wcześniej. I jak bardzo na przestrzeni tych 4-5 lat jego styl ewoluował.

trochę zabolało, kiedy dziś zamawiałem winylowe wydanie tej płyty i okazało się, że tak, tak, jest, to właściwie będzie, ale będzie dopiero w połowie września. Dobrze, że w połowie września, nie w połowie grudnia. Będzie. Love is the Law, chwilę temu tytułowy utwór z tej płyty. Wcześniej Heart for Eyes, Crutch i Don't Touch. Love Spells. Tego człowieka proszę zapamiętać. Przez ostatnich parę lat wydawał i pojedyncze piosenki, i single, i później była epka. I tak trochę karmił, i trochę zachęcał, i trochę pokazywał, co ma do zaoferowania, ale wspominałem państwu, że nie wybijał się tym swoim pomysłem na piosenki spośród tego, co znamy i z takiego bardzo, bardzo sypialnianego dream popu i bardzo marzycielskiego głosu. Zresztą, no, tak jak wspomniałem, estetyka Cigarettes After Sex bardzo, bardzo, bardzo tutaj wiodąca. Dowodem na to, że ten pomysł wyklarował się dopiero przy okazji tej płyty, były ostatnie 4 piosenki, a kontrdowodem, tak to nazwijmy, że nie miały szansy się wcześniej przebić, jest chociażby ta piosenka, która ukazała się relatywnie niedawno, bo 2 lata temu. I jeszcze wrażenia wtedy nie zrobiła.

Tak, tak, wiem. Wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu. Tylko czym ta piosenka się miała wyróżnić? Nawet sposób śpiewania, no nie miał po prostu szansy. Za 27 minut będzie godzina 21. Obiecałem Państwu, że zajrzymy do twórczości tej nieco dawniejszej, Sama Blasucci'ego. Tego 5 płyt właściwie już trochę pobieżnie, ale przerobiliśmy. O

poszedłem do Gęstego, do reżyserki, mówię, no Gęściorku, to dawaj, jak ty jesteś taki specjalista w Beatlesach, to pewnie mi powiesz, byłeś ostatnio w Liverpoolu, w Londynie, znasz dyskografię, masz wszystkie płyty, pewnie dasz znać. O, pani Marta napisała. Pani Marto, no ja Michelle tutaj nie słyszałem, ale prawdopodobnie będę musiał posłuchać jeszcze raz. No ale Gęsty mi odpowiedział, ty głąbie, przecież masz wstawioną tę piosenkę jako następną, tak mam się nie domyślić. No właśnie.

Proszę, proszę się szykować, bo reedycja płyty Rubber Soul już naprawdę niebawem. Z ekstrasami. Jeden ekstras już się w ostatnim czasie ukazał, zresztą w Record Store również się pojawił. This Boy, The Beatles, a wcześniej Mapachi i Hey, i mam takie wrażenie, że oni jednak gdzieś obok siebie leżeli. Tych inspiracji, tych wpływów w przypadku samego Sama Blasucciego, a wcześniej jego zespołu, można upatrywać i wypatrywać w bardzo różnych miejscach i w latach 60., i w latach 70., i w pojedynczych wykonawcach, również tych bardzo amerykańskich. Jestem ciekaw, co znajdą Państwo w tej piosence.

No i kogo państwu, a właściwie co albo kogo państwu ta piosenka przypomina? Mapachi i Sentir. Muszę jeszcze zdradzić, a właściwie poprosić może państwa o pomoc, ponieważ jeszcze nie wiem, jeszcze kto będzie bohaterem jutrzejszej Gruzji, którą będę miał przyjemność poprowadzić w zastępstwie Pawła Jóźwickiego i oczywiście drapałem się po głowie i zastanawiałem, a może 2 godziny z samym Blasuccim i z zespołem Apache? Ale wiedzą państwo, jak to jest w przypadku swoich własnych bzików i człowiek myśli, nie będę nikogo tym pałował, bo to zupełnie bez sensu. Ja się pewnie zachwycam, a państwo będą cierpieli. Ale jak dostanę odpowiednie maile i odpowiednie zachęty, to oczywiście wezmę pod uwagę. No coś muszę jeszcze dzisiaj wymyślić. Za 17 minut będzie godzina 21. Zajrzymy do jeszcze jednej płyty, która ukazała się pod koniec czerwca. I to jest artystka, z którą niespecjalnie było mi kiedykolwiek po drodze. Natomiast jej nowa płyta i utwór tytułowy otwierający tę płytę, no robi wrażenie. Po prostu robi.

The Ground Above i Beth Orton. Jej nowa płyta i chyba przede wszystkim zachwyca mnie muzyka. Co do głosu jeszcze się nie przekonałem. Prawdopodobnie nie, inaczej. Możliwe, że nigdy się nie przekonam, ale muzycznie absolutny majstersztyk. Za 7 minut będzie godzina 21. Wpadłem na pewien pomysł przez ostatnie 6,5 minuty a propos jutrzejszego bohatera Gruzji, ale muszę to jeszcze poważnie i bardzo, bardzo, bardzo solidnie przemyśleć. Po 21:00 Plac na Rozdrożu i Paulina Kozion. Zapraszam Państwa w jej imieniu. Wspomnienie Jana Frycza dziś po 21:00 to już za chwilę. Na moim profilu na Instagramie jest już zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na playlista.radio357.pl. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Rafał Grzebalski i Antoni Grudniewski. Do usłyszenia, dobranoc, do jutra.

0: Minęła godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Przed mikrofonem Paulina Kozion, za sterami konsolety niezmiennie Rafał Grzebalski, a dziś w Placu na Rozdrożu wspominać będziemy zmarłego aktora Jana Frycza. Przez blisko 5 dekad był on jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny teatralnej i ekranu, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami oraz tworząc role, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kultury. Zdobywca 2 orłów i licznych nagród teatralnych, w tym w maju tego roku dla najlepszego aktora podczas kaliskich spotkań teatralnych za rolę króla w słynnych Termopilach polskich Jana Klaty.

Można by długo wymieniać role, z jakich znany jest Jan Frycz. Te filmowe, Wielki Szół, Pręgi, Pornografia, Nigdy w życiu, czy kultowa rola serialowego Daria w Ślepnąc od świateł. A jak państwo zapamiętali Jana Frycza? A może ktoś z państwa zapamiętał tego aktora z głosu, z dubbingu w marvelowskich Avengersach? A może Księga Dżungli? Albo gry Wiedźmin? Proszę pisać na adres paulina.kozion@radio357.pl.

0: Przypomnę, w Placu na Rozdrożu wspominamy dzisiaj Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia. Dzisiaj dotarła do nas ta smutna informacja. A naszym pierwszym gościem jest wieloletni partner sceniczny pana Jana, Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
1: Witam państwa. Witam panią.
0: Z Janem Fryczem poznali się panowie, a jakże, w teatrze, w krakowskim teatrze. Czy pamięta pan tego młodego, dobrze zapowiadającego się wówczas aktora?
1: Ja Janka Frycza poznałem dużo, dużo wcześniej, ponieważ ja pochodzę z takiej miejscowości podkrakowskiej Alwernia, a tam na wakacje przyjeżdżał Jarek. Jarek, który okazał się być kumplem, kolegą Janka Frycza, a byli fascynaci rowerów i Janek w trakcie wakacji przyjeżdżał do Alwerni na swoim rowerze Favorit. To jest czeski wspaniały rower. Więc ja Janka Frycza poznałem jeszcze przed szkołą teatralną i jeszcze, znaczy w szkole teatralnej nie miałem okazji go poznać, bo ja jednak wcześniej skończyłem, a później to już w Teatrze Słowackiego, w Teatrze Starym, w Teatrze Stół. No po prostu lata.
0: Czy zdziwił się pan po tej znajomości młodzieńczej, gdy spotkał go pan w teatrze? Czy to było oczywistością, że tak powiem, tak skończy pan Jan?
1: Nie, to nie było oczywistością, tym bardziej, że dopiero on mi w teatrze uświadomił, że on do Alwerni przyjeżdżał, bo przecież ja nawet nie skojarzyłem, że to jest właśnie ten chłopak, który przyjeżdżał na rowerze do mojej miejscowości w trakcie wakacji. No, poznałem go dobrze, no to dużo później, bo tak to było to takie, no od przyjeżdża jakiś chłopak z Krakowa na rowerze, no odważny, jedzie na rowerze z Krakowa do Alwerni. No to jednak było 30 parę kilometrów.
0: Tak, a przez 50 lat grał pan z panem Janem w jednej sztuce, Kwartet, w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Czy, no właśnie, to była to taki czas, w którym poznawaliście się? Nie nudziło wam się podczas tych 50 lat odgrywanie jednej sztuki, improwizowanej, ale cały czas tej samej?
1: To nie było aż tak, aż 50 lat, bo 50 lat to mam nawet więcej niż 50, to ma Kwartet od czasu premiery, ale ani ja, ani Janek nie graliśmy w premierze Kwartetu, który był chyba w 73 roku, tak. Mhm. Czyli 53 lata temu. Ja wszedłem do Kwartetu w 79 roku, a Janek w 91, także on jest i tak 30 kilka lat w Kwartecie. No, jak było? Janek był, no cóż, przecież ja trudno, wszyscy wiedzą, jakim aktorem był Janek. Był po prostu, można powiedzieć, geniuszem. Jego niektóre role są po prostu genialne. To jest aktor, który na pewno zapisze się w tym panteonie największych polskich aktorów, i to nie tylko obecnych, współczesnych, ale tych, począwszy od Jaracza, Osterwy, Łomnickiego, Cholubka i tak dalej. No, więc współpraca z nim, granie z nim, no to była czysta przyjemność, bo on więcej dawał niż brał. Dawał przez to, że był genialnym partnerem. No, dzisiaj bardzo ładnie to Janek Englert określił Janka Frycza, że Janek na scenie fantastycznie podawał piłkę. No, w znaczeniu tym, że podawał tą kwestię, podawał ją tak genialnie, że można było po jego podaniu strzelić gola, strzelić bramkę. No, po prostu, i oczywiście możecie sobie państwo myśleć, że od tak gadam, bo Janka zabrakło. Nie, zawsze mówiłem o Janku te wspaniałe rzeczy, mhm. Że był po prostu genialnym.
0: No tak, bo z okazji 70. urodzin Jana Frycza wspominał pan, że pan Jan jest po prostu na scenie. Po prostu jest. Nie ubiera tego wszystkiego w ozdobniki aktorskie tych swoich ról. Czy właśnie na tym polegała no właśnie taki jego sposób na aktorstwo?
1: No i na braku podlizywania się publiczności, wie pani, bo to często się zdarza, że aktorzy na scenie robią wszystko, żeby zwrócić tylko na siebie uwagę i czasami wykorzystują środki, które no, wręcz są no, nieetyczne, jeżeli chodzi o... i nieestetyczne. Janek nigdy tego nie robił. Był po prostu zawsze... No, oczywiście, że grając te kwartety, zresztą nie tylko w kwartecie grałem z Jackiem, przecież w Teatrze Słowackiego graliśmy, w Teatrze Starym graliśmy, w Weselu Andrzeja Wajdy, w Teatrze Słowackiego w bardzo, bardzo wielu sztukach, już nawet trudno mi przypomnieć sobie w jakich, ale Janek nigdy nie wykorzystywał tych takich podłych środków, które czasami każdemu z aktorów zdarza się robić.
0: Czy tego właśnie się mógł pan od niego uczyć, mimo tego, że jest pan, no niewiele, ale jednak starszym od niego aktorem? Czy to było coś, tak, na co się pan zapatrywał?
1: Tak, oczywiście. Od Janka można się było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy nauczyć. Przede wszystkim sposobu myślenia o aktorstwie. On ten zawód traktował bardzo serio. On każdą rolę, do której się przygotowywał, traktował bardzo serio. On potrafił nawet piękną rolę, którą mu proponowano, potrafił odmówić, ponieważ koncepcja reżysera nie zgadzała się z jego koncepcją sztuki czy owej roli. Więc on dbał o to, on nie robił tego po to, żeby zagrać rolę, żeby zaliczyć rolę, żeby, nie wiem, zarobić kasę. Nie, on chciał grać i tylko o tym myślał, o tej postaci, o tej postaci w sztuce, no po prostu tak, jak to być powinno.
0: No właśnie,
1: a nie zawsze.
0: Bo pan Jan często też zgadzał się na etiudy, na granie u młodych reżyserów, z młodymi ludźmi, żeby jeszcze, no właśnie, jakoś im pomóc, czy czegoś jeszcze od nich otrzymać?
1: Wielu aktorów zgadza się na granie w etiudach młodych reżyserów, znaczy studentów nawet reżyserii przecież, ponieważ my się od nich też uczymy. Bo przecież cóż, my mamy, no ja mam 74 lata, Janek miał 72, jak niestety odszedł. Jeżeli my się spotykamy z reżyserem, który ma 20 kilka lat, 23, 24, przecież on inaczej myśli o tym świecie niż my. Przecież on był wychowany w innym świecie niż my byliśmy wychowani. On się czym innym zachwycał, inną muzyką, innym malarstwem, inną literaturą, innym dramatem. Inaczej o tym wszystkim myśli. A my żyliśmy w innych czasach. Wobec tego zachwycaliśmy się czymś innym, a żyjemy w tych czasach dzisiaj. Wobec tego poznawanie, jak myślą i jak pracują młodzi, daje nam też wielką naukę. I Jankowi też dawało.
0: A jakim przyjacielem, jakim kolegą był Jan Frycz? Współczującym czy mówiącym zawsze, co ma się na myśli o danej
1: mówiącym
0: sytuacji?
1: Mówiącym zawsze, co ma się na myśli. To było czasem przykre, no bo czasem człowiek, jak się dowie czegoś nieprzyjemnego o sobie, no to mu się wydaje, ale jednak po przeanalizowaniu zwykle mówię, no dobrze, czasem ja dyskutowałem z Jankiem, no bo przecież ja jemu też mówiłem rzeczy, może dla niego przykre, które też on przyjmował i jakoś tam w sobie trawił. Podobnie jak ja trawiłem to, co mówił Janek do mnie, o mnie i tak dalej, i tak dalej. Często wypominaliśmy sobie źle zagrane role, chociaż u Janka to się rzadko zdarzało. Zły wybór produkcji, zły wybór filmu. No i tak dalej, i tak dalej. To. Ale zawsze to było... No, zresztą traktowaliśmy się, to bardziej nawet on mówił niż ja, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy trochę jak bracia. No bo rzeczywiście, no, nasza współpraca datuje się od lat 70., a znajomość od lat 60.
0: Tyle lat, jest mnóstwo wspomnień. A czy jest takie, które rzeczywiście chyba najbardziej zostanie panu w pamięci po tylu latach znajomości? Taka sytuacja, takie słowo, taki cytat...
1: Wie pani co, No, przede wszystkim zostaną mi w pamięci, no nie wiem, może to truizm, co ja powiem, że zostaną mi w pamięci przede wszystkim jego wielkie role. I czasem jego bardzo celne wypowiedzi, których już teraz nie potrafię nawet przytoczyć, ale pamiętam, że czasem to było zadziwiające, jak Janek coś powiedział. Mimo, że on nie był człowiekiem, który lubił perorować i lubił opowiadać i brylował w towarzystwie. Ale po prostu czasem coś tak celnego powiedział, szczególnie jak to się wiązało na przykład z pracą nad tekstem, nad rolą, nad dramatem. To było podziwu godne.
0: I za te role i też cytaty z tych ról będziemy pamiętać pana Jana Frycza. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Andrzej Grabowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobranoc, dziękuję. Spokojne nocy.
1: Dobranoc, dzięki.

0: Paulina Kozion, plac na Rozdrożu. Jest godzina 21.23, a dziś wspominamy pana Jana Frycza, aktora teatralnego, filmowego, od 20 lat związanego z Teatrem Narodowym. A naszym gościem jest Gabriela Muskała, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z Janem Fryczem występowali państwo między innymi jako duet w spektaklu Jak być kochaną w reżyserii Leny Frankiewicz. To spektakl, który w minionym sezonie można było oglądać w Teatrze Narodowym. Jakim partnerem scenicznym był Jan Frycz?
1: O Jezu, wiedziałam, że każde pytanie dotyczące Janka dzisiaj, w dniu, kiedy dowiedziałam się jego śmierci, będzie zbyt trudne. Jest tak, że tak naprawdę w dniu, kiedy umiera ktoś bliski, a Janek, mimo że nie był moim przyjacielem, znaliśmy się tylko zawodowo, prywatnie widzieliśmy się dwa razy, poza teatrem, poza pracą. Raz był na moich urodzinach, raz był na premierze mojego filmu. Zaprosiłam go, ale nie, spotykaliśmy się tylko zawodowo. Jednak ta praca, którą mieliśmy, dla mnie to było wielkie szczęście. Mogliśmy razem pracować. Była tak intensywna i też tak niezwykle intymna, że dla mnie Janek zawsze już pozostanie bardzo bliską mi osobą i tak sobie dzisiaj myślałam, zgodziłam się na tą rozmowę, ale pierwsza myśl moja była taka i taką pozostanie, że w takim dniu, kiedy dowiadujemy się o czyjejś śmierci, powinniśmy tak naprawdę zostać z tą wiadomością po prostu w milczeniu, ale dzisiaj mamy takie czasy i też Janek był, nie potrafię mówić, był jeszcze tak wielką osobą, tak wspaniałym, wielkim, wybitnym aktorem, że pochylam się nad tym, że po prostu słuchacze, którzy nie mieli okazji znać go bliżej, po prostu są ciekawi jego życia, jego pracy. Dlatego nie wiem, czy składnie, czy nieskładnie, ale postaram się powiedzieć. Janek był bardzo, no właśnie, dla mnie był bardzo bliski przez to, że sposób, w jaki pracował, był mi bliski. Mieliśmy niesamowicie takie, no to się nazywa potocznie flow, tak zwane wspólne, aktorskie. Bardzo się dobrze rozumieliśmy, bardzo się inspirowaliśmy. Tak naprawdę spotkaliśmy się w rolach małżonków trzy razy, a ta najbardziej intensywna praca, czyli praca przy Jak być kochaną, tutaj graliśmy parę, ale nie małżonków, chociaż prawie, można powiedzieć, prawie byliśmy tam też małżeństwem. Janek był bardzo, bardzo dociekliwy w pracy, bardzo szczery i niesamowicie też oryginalny, bo lubił prowokować.
0: Improwizować?
1: Nie, prowokować to co innego. Chociaż również improwizować, ponieważ rzeczywiście on cały czas poszukiwał i to jest rzadkie u aktorów, ale przy każdej kolejnej próbie wznowieniowej po 2, 4, 6 latach grania tego samego spektaklu.
0: Bo premiera w 2009 roku.
1: W 2019, więc teraz był 7 rok już naszego grania wspólnego tego spektaklu i Janek za każdym razem z taką samą intensywnością miał nowe pomysły, chciał analizować. Bardzo często aktorzy gdzieś tam kończą pracę nad spektaklem po premierze, to znaczy odtwarzają to, co zostało wypracowane i uważają pracę za zakończoną. Później gra się po prostu ten spektakl. Dbamy o to, żeby oczywiście nie popaść w rutynę, ale już nie wymyślamy niczego innego, niczego nowego. Janek bardzo, bardzo lubił zaskakiwać na scenie jakimś nowym gestem, akcentem. Po spektaklu bardzo często przybiegał do garderoby do mnie i mówił: Gabrysia, bo wiesz, bo teraz powiedziałem tak inaczej, bo pomyślałem sobie, że on by tak powiedział, on by tego właśnie albo by tak nie powiedział, że a co by było, gdybyśmy tutaj w tej scenie inaczej się zachowali, może ty bardziej byś była zdziwiona albo coś. Był bardzo dociekliwy i cały czas poszukiwał, tak jakbyśmy cały czas trwali w próbach. To było niezwykle też odświeżające i wspaniałe i bardzo lubiliśmy to grać bardzo.
0: No właśnie, bo Jan Frycz z Teatrem Narodowym i z graniem był do samego końca, bo w ubiegłym tygodniu jeszcze rozpoczął próbę do spektaklu Oresteja w reżyserii Luca Percivala. Czy właśnie taki był obecny do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, do ostatniej minuty spektaklu?
1: Tak, tak, był do ostatniej minuty, a nawet po, tak jak mówiłam, po zakończeniu jeszcze analizował, czy zagraliśmy dobrze, czy dobrze poszła ta scena. Pytał mnie: Gabrysiu, czy to było okej dla ciebie, czy w porządku to, co zaproponowałem dzisiaj. Przed spektaklem też przychodził i chciał powtarzać tekst, proponował jakieś nowe rozwiązania. To było coś, czego wcześniej u nikogo nie spotkałam, ale bardzo to gdzieś spotkało się z tym, co ja uważam na temat pracy nad rolą, na temat teatru, że czy filmu, czy w ogóle pracy aktorskiej, że to jest proces, który nigdy nie kończy, praca nad rolą. Trzeba tę rolę ciągle pielęgnować i zachować w świeżości, w jakiejś takiej, w jakimś takim stanie rozwoju.
0: Mhm. A czy myśli pani, że wcieli się jeszcze pani kiedyś w rolę Felicji, w Jak być kochaną? Czy da się?
1: I tego pytania bałam się najbardziej. To nie jest moja decyzja. O tym zdecyduje dyrektor. Ale ja na dzień dzisiejszy, taki osobisty moje myśli są takie, że ja sobie nie wyobrażam grania tej postaci bez Janka w roli Wiktora.
0: A jak będzie, tego się dowiemy. I wiadomo jest jedno, nikt Jana Frycza i jego aktorstwa nie zastąpi. Może to zrobić inaczej, ale na pewno nie tak samo. Bardzo dziękuję za te wspomnienia, za tę rozmowę. Gabriela Muskała, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Pan Wiktor pisze: smutne informacje dzisiaj dostaliśmy. Pana Jana Bankowo będę pamiętał za rolę Daria ze Ślepnącość świateł. Piłem kawę jedną godzinę temu, ale jak tu cytat, napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki. Herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem. Bardzo, bardzo dobra rola. No i był widziany w Psach 3. To wiadomość od pana Wiktora. Przypominam, paulina.kozion@radio357.pl. Jak państwo wspominają Jana Frycza, z jakich ról, a może z dubbingu. A za chwilę właśnie o tych rolach filmowych i serialowych porozmawiamy z Dawidem Muszyńskim.

0: Dziś w Placu na Rozdrożu wspominamy aktora Jana Frycza. Aktora teatralnego, ale też filmowego. Naszym kolejnym gościem jest Dawid Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchacze piszą i często wspominają rolę ostatnią, jedną z ostatnich serialowych ról pana Jana, Ślepnąc od świateł. Czy można powiedzieć, że to takie ponowne odkrycie dla publiczności tego aktora, który no jednak jest zdobywcą dwóch orłów znany z wielu innych ról filmowych?
1: Tak, że mam wrażenie, że to w ogóle jest odkrycie dla młodego pokolenia, że taki aktor istnieje, ponieważ troszkę starsze pokolenie znało go bardziej jako takie wcielenie, jeśli chodzi o filmy oczywiście, wcielenie mężczyzny, który miał kryzys wieku średniego, pozostawiał swoją żonę i rodzinę dla młodszej, a Ślepnąc od świateł wyrwało go z tej szuflady, pokazując, że on znakomicie może grać także gangsterów i czarne charaktery.
0: No właśnie, bo tutaj jeszcze już dopowiem, że to nigdy w życiu tak trochę pomstowało na poprzednich pokoleniach.
1: Tak, i pan Jan zdawał sobie sprawę z tego, że on co jakiś czas wyrywał się z jednej szuflady i trochę padał do drugiej. Dlatego tak bardzo kochał teatr, był bardzo aktywny, jeśli chodzi o projekty serialowe, filmowe, ale także dubbingowe, bo jestem przekonany, że wielu z naszych słuchaczy, jeśli wybrało się do kina na chociażby Avengersów w wersji polskiej dubbingowej, pewnie nie zwróciło uwagi, że Thanos przemawia głosem właśnie pana Jana.
0: Tak, ale do tego jeszcze będziemy wracać, ponieważ naszym gościem będzie Waldemar Modestowicz, reżyser dubbingowy, który właśnie przy tym filmie współpracował z Janem Fryczem. Ale wróciłabym jeszcze do roli właśnie Dario, którą on też, w której stworzył ją trochę po swojemu, przemawiał niejako językiem biblijnym. Jak mówił w jednym z wywiadów, że wszystkie przekleństwa, wulgaryzmy potraktował jak melodię języka. Czy to właśnie to urzekło młodych ludzi, nie tylko?
1: Wydaje mi się, że urzekło wszystkich to, że pan Jan wymyślił tę postać w taki sposób, że ona nie jest typowym gangsterem, który krzyczy na wszystkich, który wykazuje się jakąś wielką przemocą fizyczną. On bardzo spokojnie mówił, ale sposób, w jaki cedził słowa i wzrok, jaki miał przy tym, jak mówił do człowieka, wywoływał u widza ciarki. Nikt nie chciałby spotkać na swojej drodze takiej obrzydliwej kreatury, jaką jest Dario. I mam wrażenie, że polskie kino dawno nie widziało takiej przemiany, bo pan Jan nigdy wcześniej nie miał takiej roli, która tak mocno różniłaby się od jego dotychczasowego emplua.
0: No właśnie, bo znany był też głównie z ról drugoplanowych. To, co wspominał pan Andrzej Grabowski i o czym mówił Jan Englert, że on dobrze podawał piłkę, tak żeby można było strzelić gola.
1: No, bądźmy szczerzy, Dario też jest postacią drugoplanową w Ślepnąc od świateł. To nie jest pierwszoplanowy bohater. Ale mam wrażenie, że właśnie pan Jan, wywodząc się z tej krakowskiej szkoły aktorskiej, dobrze wiedział, że nie ma małych ról, że z każdej można tak pogrzebać, że znajdzie się to jedno ziarnko, na którym zbuduje się na nowo daną postać. On znakomicie potrafił wybić się na każdym projekcie i możemy nie pamiętać, jaki to był film, jaki brzmiał jego tytuł, kto był reżyserem, czy kto zagrał główną rolę. Pana Jana zawsze się pamiętało. I to nieraz pisałem w recenzjach, no, że film bardzo słaby, ale pan Jan w nim mistrzostwo świata jak zawsze. Bo to był gwarant tego, że nawet jeśli był słaby scenariusz, to pan Jan i tak swoją postać wyciągnie do takiego poziomu, że całość szło o jedno oczko w górę.
0: czy młodzi aktorzy mogą się właśnie uczyć, oglądając te słabe filmy z panem Janem? Jak można zrobić z czegoś coś?
1: Ja mam wrażenie, że pan Jan w ostatnich przynajmniej projektach takich, nie wiem, 5-6 latach, jak pani zwróci uwagę, on grał bardzo wiele z młodymi aktorami. Więc oni nie musieli uczyć się od niego, oglądając jego projekty. Oni się uczyli od niego na planie. Patrzyli, jak on te role wszystkie dopracowywał. Jeśli miałbym porównywać z zachodnimi gwiazdami, chociaż tego bardzo nie lubię, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka półka Robert De Niro, Al Pacino czy Sean Connery, czyli ludzie, którzy nie lubią i nigdy nie lubili robić kalki, czyli zagrałem jedną postać i później mogę ją tłuc do znudzenia w każdym innym projekcie. Oni wszyscy, łącznie z panem Janem, starali się, by każda postać była inna i w inny sposób intrygowała widza i została w jego pamięci. I to widać zarówno na deskach teatralnych, jak pan Jan występował, jak i na małym i dużym ekranie, że zawsze pamiętamy, w którym filmie przynajmniej pan Jan się pojawił.
0: Wiele ról zapamiętamy, dla pana, która jest najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o Jana Frycza? Co dzisiaj powinni sobie nasi słuchacze włączyć, żeby dostrzec to jego wielkie aktorstwo?
1: Powiem tak, dla mnie kilka projektów. Na pewno Pręgi, za które dostał nagrodę w Gdyni, ale ja bardzo chętnie teraz, dzisiaj wracam pamięcią do Edukacji XD, tylko i wyłącznie dlatego, że to było moje ostatnie spotkanie twarzą w twarz z panem Janem na planie tej produkcji, gdzie rozmawialiśmy właśnie o młodych ludziach, o kondycji kina i o tym, jak buduje się fajne postaci w takich projektach mocno komediowo-satyrycznych. Więc ja wiem, że ten projekt będzie najbliżej mojego serca, bo to jest to właśnie ostatnie spotkanie z wielkim mistrzem, jakie miałem okazję odbyć.
0: I niestety ostatnie, ale pozostanie z nami w filmach, również w teatrze telewizji, wiele jego znakomitych ról, a Jana Frycza wspominał Dawid Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Jeśli mogę tylko jedną rzecz dodać, to na szczęście pan Jan był tak pracowitym aktorem, że jeszcze kilka filmów, które teraz są w postprodukcji, jeszcze do kin trafią, więc aż tak do końca z panem Janem jeszcze się nie żegnamy.
0: I liczymy na to, że jeszcze długo będziemy mogli oglądać te nowe produkcje.

0: Dawid Muszyński wspominał, że Jana Frycza będzie można zapamiętać również z głosu, którego użyczał wielu postaciom, czy w Avengersach, czy również w starszych produkcjach. I o tym właśnie niezwykłym głosie będziemy teraz rozmawiać z Waldemarem Modestowiczem, reżyserem dubbingowym. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tak to jest, że zarówno w Avengersach, jak i na przykład w Księdze Dżungli, Jan Frycz to głos złego charakteru. Czy tak to musiało być?
1: To oczywiście jest pewnie jakiś przypadek. No bo w dubbingu jest tak, że wyszukuje się aktora, głos aktora, ale też aktora jako osobę, osobowość, charakter pasujący do oryginału. W pewnym sensie jest to praca odtwórcza, nie do końca, no bo jest zawsze margines na to, żeby troszkę dopełnić tę postać zagraną przez innego aktora, najczęściej amerykańskiego, bo to są produkcje, jeśli chodzi o Marvela czy w ogóle Disneya, to są produkcje anglosaskie, gdzie oczywiście grają wybitni aktorzy, no i trzeba znaleźć głos, osobowość pasującą do charakteru, do tego typu postaci. No tak się to robi. Oczywiście jest cały, jakby tu powiedzieć, proces szukania tej postaci. Casting, to trzeba oczywiście zatwierdzić. Głos musi być podobny w brzmieniu, w tembrze, ale też podobny charakterologicznie, temperamentem, energią. To musi być zatwierdzone przez twórców filmu i wtedy przystępujemy do pracy. Oczywiście ja jako reżyser dubbingu wybieram głosy, które jak mi się wydaje pasują do danej postaci. Więc tak się stało, że akurat jeśli chodzi o Księgę Dżungli, no to był do obsadzenia tygrys Shere Khan, groźny, zły. Kto czytał Księgę Dżungli albo zna tę opowieść właśnie z filmu, to wie. I wydaje mi się, że takie było też myślenie, że i głos, i znakomity aktor, znakomity, wspaniały aktor, który potrafił swoją osobą, swoją psychiką i przecież nie tylko głosem zbudować tę postać. To jest oczywiście film animowany, to jest rodzaj baśni, ale w takich baśniach też jest właściwie wiele, wiele prawdy takiej życiowej w sytuacjach, jak zbudować tę postać. Więc myślę sobie, że to Jana Frycza zabawiło cała ta nasza praca nad tą postacią. Ale oczywiście początki były trochę inne. Myśmy się spotkali rok wcześniej w takim filmie też disneyowskim z gatunku science fiction. To się nazywało chyba jakoś, żebym nie skłamał, to się nazywało Kraina Jutra, jakoś tak dziwnie przetłumaczono, Tomorrowland. I tam zagrał też taką postać bardzo, a tym razem był to pewnie bohater pozytywny, ale też i głosowo bardzo zbliżony i charakterologicznie. A potem spotkaliśmy się właśnie w Avengersach, gdzie zagrał
0: Thanosa,
1: no takiego szalonego, zupełnie zwariowanego tytana, który postanowił zawładnąć całym wszechświatem. To są oczywiście komiksy, to są takie historie trochę właśnie jak z takich opowieści science fiction, ale jest tam bardzo, bardzo wiele do zagrania takiej prawdy życiowej, takich sytuacji bardzo dramatycznych te role, bo to też była animacja, zagrał Josh Brolin.
0: I trochę
1: Josh
0: jednak
1: Brolin.
0: Tego aktorstwa trzeba było użyć.
1: Ale to zdecydowanie tak, to nie jest prawda, że to jest praca odtwórcza, to proszę zwrócić uwagę w takich ważnych, dużych produkcjach filmowych, gdzie się pracuje nad polskim dubbingiem, są zatrudniani najlepsi polscy aktorzy. No, jest to jakieś wyzwanie zagrać to, wejść w postać, którą, nie wiem, kreował no właśnie taki Brolin albo nie, De Niro, albo ktoś taki. No, więc jest to duże wyzwanie artystyczne. I myślę sobie, że to za każdym razem jest jakaś przygoda artystyczna. Ja pamiętam, jak się spotkaliśmy przy tym przedsięwzięciu, to tam były spore opory, bo postać była taka, powiedziałbym, trochę z gruba ciosana, taki zdecydowanie zły charakter, ale potem jak wchodziliśmy w tę historię, to...
0: Pan Jan miał pewnie jakiś pomysł.
1: Zauważył, że tam jest bardzo dużo takiej prawdy psychologicznej i takich sytuacji, w których można wypełnić tę postać. No to trochę na tym polega ta zabawa. Zresztą wtedy mi opowiadał, jak się zaczęły te jego przygody z dubbingiem i że bardzo, bardzo je dobrze wspomina. Tam zagrał jakiegoś bardzo złego rekina w takiej opowieści animowanej, gdzie jest Nemo. Zagrał rekina, żarło rekina, który próbuje przejść na wegetarianizm, więc to bardzo była zabawna sytuacja.
0: Ten głos pana Jana można wspominać i można gdzieś wyławiać wśród tych animacji. I to państwu polecam, bo no właśnie ta twórczość Jana Frycza zostanie z nami na bardzo, bardzo długo i w bardzo wielu formach. A jego twórczość dubbingową wspominał Waldemar Modestowicz, reżyser dubbingowy. Dziękuję bardzo za te wspomnienia i przypomnienie naszym słuchaczom, no właśnie, że to nie tylko teatr, nie tylko film, ale też dubbing, też gry. I polecamy państwu, żeby Jana Frycza wyławiać z różnych właśnie takich twórczości. To była audycja Plac na Rozdrożu. Ja się nazywam Paulina Kozion. Za sterami prowadził konsoletę Rafał Grzebalski, a wydawała Katarzyna Pruchnicka. Dobrej nocy.

Dobry wieczór Państwu, Marta Kula przed mikrofonem. Zaczęliśmy audycję Cool Kid of Jazz od folkowych brzmień zespołu, który na platformie Spotify ma 15 słuchaczy w miesiącu, ale jakoś tak pojawili się w moich algorytmach, bo ja, wiedzą to stali słuchacze audycji, z lubością słucham połączeń muzyki improwizowanej z muzyką tradycyjną i tak oto właśnie trafiłam na zespół Flocken, który pochodzi ze Szwecji, jest kwartetem, który prezentuje właśnie muzykę czerpiącą z różnych tradycji. Utwór, który za nami, Sneaky Snoki, to ewidentne nawiązanie do tradycji klezmerskiej. Dziś, proszę Państwa, w programie sporo nowości, jak zresztą co tydzień, ale zajrzymy też w przeszłość, dlatego że przed nami pewna bardzo ważna dla historii jazzu kartka z kalendarza, o ile nie najważniejsza. Czy wiedzą Państwo, o czym mówię? No, zdradzę to za moment, ale myślę, że fani jazzu wiedzą doskonale. A propos kartek z kalendarza, urodziny dziś obchodzi Grażyna Augustik. Wszystkiego najlepszego.

Utwór o tytule Grzech zaśpiewała dla nas dzisiejsza solenizantka Grażyna Augustik. Składamy jej najlepsze życzenia. Zastanawiałam się, którą z piosenek, który z utworów z repertuaru Grażyny Augustik państwu zaprezentować. Wszyscy doskonale kojarzymy chociażby płytę nagraną z Urszulą Dudziak, To i Hola. Wspaniały album, ale chciałam pójść nieco mniej oczywistym tropem i sięgnęłam po płytę z katalogu Anaklasis. To jest seria wydawnicza, o której często państwu opowiadam w audycji Cool Kid of Jazz. Seria wydawana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, prezentująca dzieła kompozytorów odczytane na nowo. I tak oto album, na którym znalazła się Grażyna Augustik, to album poświęcony pamięci Dawida Bajgelmana, urodzonego w 1888 roku łódzkiego kompozytora, który specjalizował się w adaptowaniu żydowskiej tradycji muzycznej na potrzeby operetki i kabaretu. To wszystko możemy przeczytać na stronie Grażyny Augustik. To jest tragiczna historia, bo Dawid Bajgelman trafił do getta. W getcie założył orkiestrę symfoniczną i nie przestawał komponować, ale niestety nie przetrwał zagłady, zginął w obozie koncentracyjnym. Natomiast jego muzyka żyje i przypomina ją zespół Bester Quartet pod przewodnictwem Jarosława Bestera, znakomitego akordeonisty, który jest liderem zespołu Bester Quartet i który zaprosił do udziału w nagraniu tej płyty między innymi właśnie Grażynę Augustik, ale też Dorotę Miśkiewicz, Jorgosa Skoliasa, a z instrumentalistów Krzysztofa Lęczowskiego i Michała Bylicę. Polecam państwu w całości to nagranie Tanga z Biblioteki Niepamięci, Bajgelman, Get to Tango, Bester Quartet. Zostańmy jeszcze z wirtuozerią Bester Quartet, bo to naprawdę znakomity zespół.

Za nami fragment płyty Krakow z 2013 roku. Zagrali na niej Jarosław Bester na akordeonie, Jarosław Tyrała na skrzypcach, Olek Dyjak na instrumentach perkusyjnych, ale też na klarnecie i akordeonie oraz Mikołaj Pospieszalski na kontrabasie. To był ówczesny skład zespołu Bester, który z Krakowem jest nieodłącznie związany. Dość powiedzieć, że Bester Quartet to jest nowe oblicze wcześniejszego legendarnego The Krakow Klezmer Band. Krakow Klezmer Band, formacja, która powstała w 1997 roku i od początku jej liderem i inicjatorem powstania był Jarosław Bester, który wciąż pozostaje liderem Bester Quartet. Dziś skład grupy Bester Quartet jest nieco inny i u boku Jarosława Bestera Dawid Lubowicz, Ryszard Pałka i Maciej Adamczak. I teraz pociągniemy niteczkę od skrzypka Dawida Lubowicza do innego zespołu, w którym gra, a który tak się składa w tym roku wydał nową, znakomitą, kolejną w serii Polish Jazz płytę. Już wiedzą Państwo, o jaki zespół chodzi?

bez ograniczeń energii za nami. Nie pomylili się Państwo, to utwór z repertuaru zespołu Kombi, ale taki repertuar również znalazł się na płycie Atom Goes Funky, oczywiście zespołu Atom String Quartet. W składzie Dawid Lubowicz, skrzypce, Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Zaborski, altówka, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. To 11. płyta w dyskografii tego znakomitego kwartetu smyczkowego i kolejna płyta w serii Polish Jazz. To album numer 91 w tej serii, przypominający fascynujący czas w historii polskiej muzyki, czyli lata 70. i 80., kiedy jazz, zresztą nie tylko jazz, spotykał się z funkiem i brzmieniem nowych elektrycznych instrumentów. Stąd na albumie także i zespół Kombi, który choć zdecydowanie nie jazzowy, to eksperymentujący właśnie w obrębie tych elektrycznych instrumentów już tak. Ale oprócz Kombi to przede wszystkim utwory muzyków, których panowie z Atom String Quartet słuchali, gdy byli dziećmi. To jest muzyka, na której się wychowali. To były utwory, których uczyli się grać jako pierwszych i na nich szlifowali swoje umiejętności. A były to kompozycje Zbigniewa Zajferta, Krzesimira Dębskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Michała Urbaniaka, czy chociażby Kazimierza Jonkisza, bo na albumie Atom Goes Funky pojawia się także moja ukochana Tiritaka. To kompozycja oraz tytuł płyty Kazimierza Jonkisza i jego kwintetu, wydanej nakładem serii Polish Jazz jako numer 62. W tej serii posłuchajmy Tiritaki w wykonaniu Atom String Quartet.

0: Atom Goes Funky, kolejna płyta w serii Polish Jazz, to numer 91, nagrana przez legendarny już zespół Atom String Quartet. Świetna płyta, jeżeli cenią Państwo umiejętności tegoż smyczkowego kwartetu, a trudno ich nie cenić, oraz jeżeli tęsknią Państwo do jazzu lat 70. i 80. i tych funkujących eksperymentów. Ja muszę przyznać, że choć to album znakomity i wspaniale, że powstał, to tęsknię za to do sytuacji, kiedy seria Polish Jazz prezentowała to, co w jazzie najbardziej aktualne w polskim jazzie. I raczej była takim papierkiem lakmusowym, odzwierciedlającym sytuację polskiej sceny i te nowe kierunki, które się w niej pojawiają. Ta płyta, jak i w ogóle ostatnia tendencja, to raczej patrzenie w przeszłość, a wydaje mi się, że czasem warto by było spojrzeć w przyszłość. I teraz proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie mówię, że trzeba robić tylko tak albo tylko tak. Być może jakiś złoty środek między tymi dwoma podejściami, czyli szacunkiem do tradycji, ale i patrzeniem w przyszłość znaleźć. Zostawiam takie otwarte pytanie.
1: Radio 357.
0: A na odpowiedzi czekam oczywiście pod adresem mailowym marta.kula@radio357.pl lub po prostu przez tekstówki. Zapraszam do kontaktu, bo audycja Cool Kid of Jazz to nie tylko wspólne słuchanie muzyki, ale to też o tej muzyce dyskutowanie, rozmawianie. Bardzo do tego zachęcam. A propos patrzenia w przyszłość, teraz sięgniemy po muzykę producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty Gordona Lee, który występuje pod pseudonimem będącym anagramem jego imienia i nazwiska, mianowicie Don Glory. Proszę posłuchać.

Sun Dancer, nowość od Donna Glory, wydana 7 sierpnia. To singiel, czekamy na całą płytę od tego australijskiego producenta, bo Donna Glory pochodzi z Melbourne w Australii, ale obecnie mieszka w Londynie. Londyn to miejsce przyciągające muzyków z całego świata, szczególnie takich jak Donna Glory, przekraczających granice, poszukujących artystów, którzy nie do końca wiążą swoje życie tak stricte z jazzem, ale korzystają z jazzowych elementów języka, łącząc go z R&B, soulem, funkiem, elektroniką i czym tylko dusza zapragnie. Taki jest właśnie Donna Glory. A teraz czas na Skandynawię.

Bolwerk z płyty Dode Havet zespołu Kronstadt 23 to norweski kwartet, którego nazwa nawiązuje do roku powstania grupy, czyli 2023. Młoda muzyka i tak też brzmi, podążając wciąż tropem łączenia światów. A propos łączenia światów, teraz sięgniemy po płytę duńskich muzyków, ale celebrującą 60. rocznicę stosunków dyplomatycznych między Danią a Koreą Południową.

Zarówno Don Glory, jak i zespół Kronstadt 23 i muzyka, którą prezentowałam Państwu od tych wykonawców, to były płyty tegoroczne, płyty lub singiel. Teraz coś z przeszłości, ale bardzo wpisującego się w to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli łączenia jazzu z różnymi tradycjami i kulturami świata. W tym wypadku jest to łączenie języka jazzowego z tradycją Korei Południowej. I tak oto znakomici duńscy muzycy pod przewodnictwem Torbena Westergaarda połączyli siły z muzykami z Korei, specjalizującymi się w określonych koreańskich instrumentach, i dzięki temu to brzmienie jest tak oryginalne i rzadko spotykane, no bo nieczęsto zdarzają się takie współprace, a gdy się zdarzają, to zawsze jest ciekawa sytuacja muzyczna. Teraz już wracamy na polski grunt i do nowości, bo przed nami nowość od zespołu Omasta.

0: Omasta i Pillow Talk, czyli nowość od chłopaków z Krakowa. To już nie jest jazz podwórkowy, brudny, surowy. To jest jazz trochę zmiękczony. Panowie raczej zapraszają nas do intymnych zwierzeń. Pillow Talk. Nowość. Zobaczymy, co zapowiada. Czekamy na więcej. Zbliża się 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Słuchają Państwo audycji jazzowej Radia 357 przed mikrofonem Marta Kula. W tej audycji dziś podróżujemy zarówno jeżeli chodzi o kilometry, bo byliśmy w kilku zakątkach świata, ale także jeżeli chodzi o brzmienia, które oscylują między jazzem a innymi muzycznymi gatunkami. I nie inaczej jest w przypadku tej nowej płyty, którą mam przed sobą. To album moich ostatnich kilku dni, od którego nie mogę się oderwać i chcę Państwu ten album z całego serca polecić. Zatytułowany jest Straight Eight. Nagrali go mistrzowie Sam Barsh, Mark Giuliana i Kian Harold. A to muzyka, która łączy jazz z hip-hopem, z elektroniką. Przedstawia nowe myślenie o muzyce improwizowanej, ale co bardzo cenię w tym nagraniu, mimo nowego podejścia do brzmienia, to wciąż jest muzyka, w której najważniejsza jest improwizacja i ta improwizacja jest na bardzo wysokim poziomie.

To fragment płyty Straight Eight, nowości od znakomitego tria w składzie Sam Barsh na instrumentach klawiszowych, Mark Gilliana na perkusji i Keon Harold na trąbce, ale tej przestrzeni brzmieniowej na albumie Straight Eight jest więcej, bo już sam tytuł do niej nawiązuje. Straight Eight to gra słów między stylem straight ahead a 808, czyli brzmieniem kultowego automatu perkusyjnego Roland TR-808. To właśnie ta maszyna odpowiada za ten głęboki, pulsujący bas, który przywodzi na myśl kulturę raczej hip-hopową niż jazzową, bo właśnie ten bas, ten słynny Roland TR-808 to automat perkusyjny, który jest bardzo często wykorzystywany w muzyce trapowej, hip-hopowej i elektronicznej. Posłuchajmy jeszcze fragmentu tej znakomitej płyty.

Todd Five to fragment płyty Straight Eight, sama Barsza, Marka Gilliana i Kiona Harolda, nad którą pochylamy się przez dłuższy czas w audycji Cool Kid of Jazz, bo to nowość, która przykuła moją uwagę właśnie tym, że łączy nowoczesność, to współczesne podejście do muzyki jazzowej, która bardzo mocno czerpie z hip-hopu, z elektroniki, z tradycją, bo przede wszystkim na tej płycie mamy znakomity pokaz umiejętności instrumentalnych i improwizacyjnych, a także aranżacyjnych, bo nie dodałam wcześniej, że oprócz autorskich kompozycji, takich jak na przykład właśnie Todd Five, wcześniej posłuchaliśmy coveru, czy raczej interpretacji, bo słowo cover jakoś w muzyce jazzowej nie przystoi, Little Sunflower z repertuaru Freddiego Hubbarda. Na albumie znajdują się też kompozycje Theloniusa Monka, a zatem ta tradycja i jazzowa historia przeplata się z naprawdę współczesnym podejściem i to czyni ten album tak wyjątkowym. Bardzo Państwu tę płytę polecam. Straight Eight, Sam Barsz, Mark Gilliana, Kian Harold. Jak to zazwyczaj bywa w Cool Kid of Jazz w przypadku płyt, które bardzo polecam, po raz trzeci.

The Earl of Essex County, Sam Barsh, Mark Gilliana i Keon Harold. Płyta Straight Eight. A teraz coś, na co myślę, wielu z Państwa dziś czekało.

17 sierpnia 1959 roku to data wydania najważniejszej płyty w historii jazzu, a z pewnością tej najbardziej popularnej. Kind of Blue Milesa Davisa. Wielki album, który zmienił trajektorię muzyki improwizowanej. Po latach gęstych, gorących, przeładowanych harmonicznie, zioną spokojem, klasą, elegancją i wielkim, wielkim smakiem. Nagrywany w dwa dni, 2 marca i 22 kwietnia, również 59 roku, w studiu w Nowym Jorku przez największych tamtego czasu. Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, Julian Cannibal Adderley, Paul Chambers, Jimmy Cobb i Wynton Kelly. To cały skład płyty Kind of Blue, z którą dziś, przy okazji rocznicy wydania, jeszcze zostaniemy.

Flamenco Sketches za nami. Czas nas już goni, a zatem prawie na koniec audycji jeszcze kącik czeski i Iwa Bitowa z zespołem Chicory.

I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam. Pożegnam się utworem z tej samej płyty zatytułowanym Noc. Dobranoc.

při světu měsíce cikády rozezní na stvolech ostřice.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór Państwu. Minęła północ. Mamy już następny dzień technicznie. Ja lubię zaliczać tę audycję do audycji poniedziałkowych od niedawna, od kilku miesięcy, a nie wtorkowych, bo to też można by było tak na to spojrzeć. No ale nie, poniedziałkowych. Dobry wieczór jeszcze raz. Godzina pozostała do końca tego długiego dnia w Radiu 357. Intymna godzina, ważna godzina, bo bardzo wielu z Państwa uznaje życie w związku albo w samotności, życie w relacji, w emocjach za najważniejsze albo bardzo, bardzo ważne w życiu, a nie tylko co jeść, gdzie podróżować i jakiej muzyki słuchać. Cieszę się, że tak jest. Środek nocy mamy. I tak to jest, że tej audycji słuchają Państwo bardzo często z podcastów, zatem nie wiem, gdzie Was zastałem, może Was zastałem na przykład za 3 lata, jest u Was 2029 rok, bo też takie dostaję sygnały, że ktoś wysłuchał audycji na przykład z 2022 roku i ona była ważna, bo są doskonale opisane i możecie sobie szukać w podcastach Radia 357. A to jest audycja, która nazywa się 369. Jest audycją o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności. Zawsze o emocjach jakichś, bo one towarzyszą temu wszystkiemu, co seksualne. Ale też o radzeniu sobie z tymi emocjami, o związkach. Jakkolwiek je sobie układamy. I tak to już jest, że co tydzień mówię, jakie jest motto tej audycji. Jest bardzo ważne dla mnie. I chyba nie ma drugiej takiej audycji, która ma swoje motto, a ta ma. I to postawienie na otwartość, odrzucenie wstydu i pozbycie się hipokryzji, która gnieździ się gdzieś tam, albo takich myślowych kalek, czyli takich wgranych historii, nie wiadomo skąd wziętych, ze szkoły, z podwórka, z jakichś lekcji nieudolnie prowadzonych, że coś wiemy, ale nie sprawdziliśmy. Tutaj na tę audycję przychodzimy z pytaniami, a nie z odpowiedziami, tylko słuchamy, a później dopiero się w jakiś sposób do tego ustosunkowujemy. No i najważniejsza część tego motta to jest to, że nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. A ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moją gościnią jest, tak jak tydzień temu, Dominika Brych, seksuolożka.
2: Dzień dobry.
1: Albo jak wieczora. Dominika, dobry wieczór Dominika, jak Dominika już przyjechała, żeby nagrywać 369, to postanowiliśmy zrobić trochę więcej tego wszystkiego, ale ty książkę napisałaś.
2: Napisałam.
1: To opowiedz.
2: Kolejną.
1: Najpierw opowiedz pierwszą, bo wielokrotnie ją zapowiadaliśmy, to jest...
2: Pierwsza książka ma tytuł Smaki katalońskich nocy. Mm-hmm. Premiera miała 1,5 roku temu i dobrze się ma. Właśnie jest tworzona audiobook, więc jestem bardzo dumna z tego projektu. A 30 lipca premierę miała druga część przygód tej samej bohaterki. Teraz jest to Zapach szkockich nocy, więc tym razem zabieram Państwa
1: na północ.
2: Mhm. Trochę inny klimat. Natomiast mam wrażenie, że odbiorcom i odbiorczyniom spodobała się historia, ale również to, że ta bohaterka się rozwija, że odkrywa sobie różne zakamarki, że ta seksualność też gra dla niej taką ważną rolę i postanawia odrzucić taki utarty, napisany przez kogoś scenariusz na życie, ale też na bycie jakąś tam kobietą i odkrywa swoje i sobie pozwala na coraz więcej.
1: Zatem zachęcam ze swojej strony Dominika Brych i tytuł książki to, jeszcze raz?
2: Druga książka to Zapach szkockich nocy, pierwsza Smaki katalońskich nocy i zabieram was w podróże prawdziwe. Jak wytniecie fabułę, to są sprawdzone przewodniki, bo ja jestem zapaloną podróżniczką i lubię takie nieoczywiste miejsca i tam was serdecznie zapraszam.
1: Razem zapraszamy, jeśli mogę. I dzisiaj porozmawiamy nie o tym, o tym już porozmawiane, tylko o tym, czym zajmuje się Dominika, bo to bardzo, no też po prostu my ucinamy sobie raz na jakiś czas rozmowy i z praktyki Dominiki ja czerpię tematy do audycji. Dominika zajmuje się edukacją kobiet, zajmuje się poradnictwem, zajmuje się seksuologią taką, psychoseksuologią, ale też nową dziedziną krzewienia tego wszystkiego, co ja tutaj krzewię w radiu, to Dominika na żywo. Mianowicie pracujesz w szkołach rodzenia. I o tym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać. To znaczy, czego o seksie nie wiedzą przyszli rodzice. Tak sobie to zatytułowałem.
2: Na tego samego, co już upieczeni rodzice.
1: I upieczeni,
2: potem już bardziej doświadczeni rodzice, bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Czy jesteśmy rodzicami, czy nie. Natomiast ze względu na to, że ja sama jestem mamą, mamy trójkę dzieci i trochę doświadczenia w tym temacie i różnych historii, które po prostu też doświadczyłam na własnej skórze, postanowiłam, że ten moment, w którym powiększa się nasza rodzina, czy pierwszy, czy drugi, czy kolejny raz, jest momentem bardzo ważnym dla naszej relacji. I my sobie z tego nie do końca wcześniej zdajemy sprawę. To znaczy, tu już wielokrotnie też...
1: No bo my mieliśmy taki temat, życie intymne rodziców.
2: Tak, natomiast...
1: Odsyłam do podcastów, tak, co
2: się tam
1: zmienia.
2: I to w sumie chyba tak mniej więcej rok temu, też mi się tak wydaje. Natomiast kwestia jest tego, że w ciągu tego roku... dotarłam do wielu poznańskich szkół rodzenia. Teraz właśnie w sierpniu zaczęłam również współpracować ze szkołą rodzenia przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym na Polnej w Poznaniu. To jest największy taki ośrodek w ogóle w Wielkopolsce. I bardzo się cieszę, że jestem w stanie docierać do coraz większej rzeszy rodziców. Z tego względu, że tak sobie wymyśliłam, że to jest ostatni moment, żeby ich złapać. Bo kiedy dziecko już się pojawi na tym świecie, to ostatnie, o czym oni będą myśleli, to pójście do seksuologa. To będzie ich ostatnia potrzeba, bo będzie bardzo dużo różnych innych priorytetów. I ja chciałam zadbać o taką profilaktykę. O to, żeby jeszcze wcześniej, jeszcze w momencie, kiedy jest ta ich uwaga skupiona na nich samych, na ich życiu, żeby zasiać im takie ziarenko. Jak wygląda...
1: Że życie seksualne istnieje.
2: Istnieje.
1: Że w ogóle istnieje i istnieć będzie.
2: Tak, i że rodzice są istotami seksualnymi. I tu wam opowiem historię, że właśnie ta świadomość tego wśród Polaków, że rodzic to też istota seksualna, no, w zasadzie nie istnieje. Bo przypomnijcie sobie państwo, to jest pytanie, które również zadaję na wszystkich warsztatach w szkołach rodzenia. Jak wyglądali wasi rodzice? Znaczy, jak wyglądała ich relacja? Czy macie wspomnienie tego, że wasi rodzice siedzą sobie na kolanach, całują się namiętnie, przytulają, ale tak nie zdawkowo, tylko tak właśnie z tą namiętnością.
1: Nie tak, że po pracy czy coś, tak. Tylko namiętnie.
2: I nie mówię tutaj o doświadczeniu, że nakryliśmy naszych rodziców na seksie. Tylko właśnie na tym, że po prostu w naszej codzienności było to, że ci rodzice mają ze sobą jakąś intymną relację. I tutaj zostawiam to państwu sobie do powiedzenia.
1: To ja mogę teraz odpowiedzieć za pewnie większość, no niepewnie nie wszystkich, że tak, że się rodzice przytulali. Bardzo często w różnych wspomnieniach, na przykład celebrytów, tak, osób, które opowiadają o swoim domu rodzinnym, o którzy w ogóle są o to pytani, no bo ludzie są też nie pytani o to. No nie ma tak, że dziennikarz do każdego urzędu wchodzi i pyta wszystkich, co oni czuli. Natomiast te osoby znane są bardzo często o to pytane i te, które mówią, że widziały taką intymność, ale przytulanie, okazywanie sobie czułości, gładzenie po włosach, to wspominają swoje dzieciństwo lepiej. Natomiast takie erotyczne historie raczej nie. Raczej to jest było zawsze ukrywane. Ale bardzo chętnie też tutaj, w tym momencie poproszę państwa o to, żebyście pewne swoje historie wysyłali na przykład na klimek@radio357.pl, bo może z tego się da uszyć jeszcze jakąś inną rozmowę
2: będzie
1: z komentarzem.
2: Bardzo miło.
1: Prawda? Ja tobie to przekażę, Dominika.
2: Super.
1: Ale wracając, rzeczywiście chciałbym to troszeczkę uporządkować. To znaczy, Ty jako matka i osoba zajmująca się seksuologią wiesz już, że będzie trudno, tak?
2: Mm-hmm. A oni jeszcze tego nie wiedzą.
1: Oni jeszcze tego nie wiedzą. I co ty chciałaś uzyskać? Ty jako ty, co ty chciałaś im pokazać? Mówisz o tym, że człowiek jest istotą seksualną, także rodzic, ten zabiegany, ten niedospany, ten, kiedy dziecko się już rodzi, nie wiem, w połogu, później w takim całym szale tego rodzicielstwa początkowego, także z gratulacjami, z prezentami, z odwiedzinami, ale jest istotą seksualną. Ale czy to była potrzeba twoja, żeby ludzie uniknęli tego, co być może czego ty nie wiedziałaś na tamtym etapie?
2: Tak. Chodziło mi właśnie o to, żeby zasiać takie ziarenko informacji właśnie do tego, że ta relacja będzie się zmieniać, czy mogą się pojawić różne sytuacje i one są naturalne. To jedna sprawa, a druga taka właśnie, żeby wyedukować, żeby pokazać, że ta ścieżka będzie wyglądała różnie, ale są na to pewne sposoby, że już teraz mogę pokazać pewne rozwiązania, które można sobie zastosować w praktyce, a jeśli one nie wypalą, albo ktoś nie będzie pamiętał, to żeby w momencie, kiedy ten bobas ma już te 5 miesięcy, 3 miesiące, 2 miesiące, 10 miesięcy, to żeby wpadł do głowy, ale kiedyś była taka kobieta, która coś tam nam opowiadała, bo ja mam absolutnie świadomość tego, że w momencie, kiedy ja tych ludzi spotykam, kiedy to jest, nie wiem, na przykład 32, 28 tydzień ciąży, to naprawdę oni są głównie skupieni na dziecku, na żeby planowaniu porodu, a nie na tym, że jakiś tam seks będzie kiedyś, nie? Ja jestem tego absolutnie świadoma, że ja tam nie jestem najważniejszym elementem nauki.
1: Całej tej...
2: Natomiast zależało mi na tym, że w momencie, kiedy jakiś kryzys w relacji się pojawi, to żeby zakiełkowała w głowie myśl, a była jakaś kobieta, która mówiła, że to w sumie jest normalne i że coś tam było, to może wrócimy do tego, I nie wiem, może się umówimy, albo może poczytamy, a może zobaczymy, co tam było w tych materiałach, które ona nam dała po warsztatach, nie?
1: Po co? Żeby nie sprowadzić na siebie katastrofy? Czy ty, teraz pytam trochę tutaj osobiście o ciebie, ale pamiętasz, że rozmawialiśmy wielokrotnie tutaj i też między innymi osobiście. Czy ty czujesz, że tej wiedzy ci zabrakło na jakimś etapie?
2: Tak, zdecydowanie. Absolutnie.
1: Czyli byłaś nastawiona na dzieci z takimi końskimi klapkami, że te dzieci mają być zdrowe, odziane, wykarmione i rosnąć, a wszystko, co związane z relacją, może poczekać?
2: Jest gdzieś na drugim miejscu, nie jest aż tak istotne, że w zasadzie nie szukam do końca przyczyn, jest jak jest, coś ze mną jest nie tak, tam dużo różnych takich elementów.
1: A też dużo niewiedzy wyczuwam.
2: Dużo niewiedzy. Ale też to, co ja bym chciała dać
1: skąd tym... Skąd miałaby się czerpać?
2: No nie spotkałam siebie. No. A myślę, że to naprawdę wiele by zmieniło. Ale też w ogóle dla tych młodych rodziców otwarcie tej dyskusji, że ten seks jest cały czas ważny. A wiesz, Ester...
1: Był przez... całe lata i nagle jakby przestał być wraz z narodzeniem. To jest dziwne.
2: Słuchaj, nie jest dziwne. Zobacz. Wracamy do tego pytania, które ja państwu i też tobie zadałam. Czy widzieliśmy naszych rodziców jako parę, jako istoty seksualne? Maksymalnie 5% odpowiada, że tak. Większość osób mówi, że nie. Nigdy nie widziało swoich rodziców jako taką parę, która ma ze sobą intymność. Oprócz tych wpadek, że kogoś nakryliśmy, a to są inne historie. Więc my nie mamy w Polsce też świadomości tego, że jak jesteśmy rodzicami, to my też możemy o tą relację dbać. Że oprócz tego, że jesteśmy rodzicami, my jesteśmy też parą. I to może być tak samo ważne. Bo zwykle jak zostajemy rodzicami, zostajemy mamusią i tatusiem i jeszcze o sobie nawzajem mówimy mamusiu zrób tamto, tatusiu zrób tamto i zapominamy
1: tatuś ci poda,
2: a gdzie mama poszła? Zapominamy o tym, że my jesteśmy dla siebie nadal partnerami i że my nadal ze sobą mamy relacje.
1: Czy to znaczy, że ja dobrze rozumiem, że my zapominamy o tym, co nas stworzyło, jeżeli to jest miłość romantyczna? Ja nie mówię tutaj, miłość romantyczna to jest kategoria po prostu bycia w związku ze sobą z wyboru i z miłości, a nie miłość romantyczna polegająca na wspinaniu się na wieżę albo przyjeżdżanie na białym koniu. Przyjeżdżanie na białym koniu, tak się mówi, nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, że jesteśmy ze sobą z wyboru i nas tworzy patrzenie się, dotykanie się, ekscytacja, magia tego wszystkiego, co jest na początku i później nagle gdzieś w jakimś momencie jesteśmy gotowi zupełnie o tym zapomnieć?
2: Jesteśmy.
1: Ale co, bo nie widzieliśmy swoich rodziców, jak się przytulają?
2: Też. Bo jesteśmy skupieni na tym, wiesz, w Polsce ta pozycja matki Polki jest bardzo silna. Historia z życia wzięta, jedna z właśnie przyszłych mam na warsztatach, no, opowiedziała mi coś takiego, że już była w takiej zaawansowanej ciąży i spotkała swoją sąsiadkę i ta sąsiadka do niej powiedziała tak, no ciesz się, ciesz, bo teraz jeszcze jesteś najważniejsza, więc korzystaj, a za chwilę jak urodzisz, to spadniesz na koniec łańcucha pokarmowego, za psem nawet będziesz.
1: No tak. No,
2: to... Więc przekaz kobiety jeżeli... dla kobiety.
1: I to prawdopodobnie tak, ta kobieta, która to powiedziała, te krzywdzące i mam nadzieję, że nieprawdziwe słowa, ona w to wierzyła głęboko.
2: Ale może ona tego doświadczyła. Bardzo dużo kobiet na przykład relacjonuje mi, że od własnych mam albo innych gdzieś tam kobiet, powiedzmy, że wspierających, usłyszały, no teraz ty jesteś mamą, a nie kobietą. I one w momencie, kiedy dziecko ma, nie wiem, 2 albo 3 lata, jak jadą, wiesz, nie wiem, do kosmetyczki, to mają wyrzuty sumienia, że one powinny być z dzieckiem, a nie one pojechały sobie paznokcie zrobić.
1: No wiesz, to kiedyś było tak, że... Kiedyś pamiętam, że była taka historia, że jak się para postanawiała gdzieś wyjechać na jakiś czas i zostawiała dzieci ze swoimi dziadkami albo po prostu z opiekunką, co jest dość powszechne w społeczeństwach na północy albo na zachodzie, albo w Stanach, ten instytucja babysitter, to u nas to było źle widziane. To była taka historia, że jak to właśnie zostawienie no dziecka właśnie, po to, żeby zadbać o siebie, albo żeby na przykład pójść potańczyć.
2: Jakimi wy jesteście rodzicami? Gdzie? Wiesz, bardzo dużo osób zgłasza mnie, że jest to dla nich o tyle trudne, że teraz tak, ta niania musi być jakąś stałą nianią. Jeśli ktoś ma być stałą nianią, a nie osobą z przypadku, no to to już jest jakiś koszt, który się ponosi raz na jakiś czas. Nie wszyscy mają pieniążki na to. Dziadkowie w tym momencie najczęściej mieszkają w jakiejś tam odległości od młodych rodziców i nie ma tego wsparcia, które naprawdę...
1: I nagle się okazuje, że domy wielopokoleniowe to całkiem wiele miały zalet swoich, bo można było naprawdę wyjść.
2: Miały swoje zalety, nie? Natomiast wiesz, jest taki piękny rozdział, chyba zatytułowany jak Troje zagraża dwojgu u Esther Perel w Inteligencji erotycznej. I to jest cały rozdział właśnie poświęcony temu zjawisku. Co się dzieje, kiedy byliśmy jakimś nawet dobrze funkcjonującym związkiem, jakąś relacją, ale w momencie, kiedy pojawia się dziecko, zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej. Zmieniają się nasze priorytety i nasze role. I czasami zapominamy...
1: A streść to, jak to, na czym to polega? Bo ja tak jakby, no dobrze, może wiem, ale może będę udawał, że nie wiem, może na potrzeby tej rozmowy będę zadawał takie pytania. Natomiast, no jest to paradoksalne, że największe szczęście, jakie wielu rodziców, no przecież w większości przypadków, albo w wielkiej liczbie przypadków, to dziecko jest chciane, to dziecko jest wyczekane, to dziecko jest hołubione, to dziecko jest wypatrywane i z radością przyjęte, że może zagrażać. To gdzie tutaj, na jakim etapie ty wyczuwasz, że dochodzi do takiego skrzywienia, że nagle zaczyna być problemem? No, chodzisz z wykładami, warsztatami, rozmowami do szkół rodzenia. Tam raczej są szczęśliwi rodzice.
2: Różnie. Nie wszyscy, którzy przychodzą do szkoły rodzenia, są szczęśliwi. Staram się do nich mówić ogólnie o tych zjawiskach, które po prostu mogą się wydarzyć. Bo coś, co może wpływać na naszą seksualność, może się wydarzyć już na momencie, w momencie planowania ciąży. Bo wyobraźmy sobie parę, która stara się o dziecko. Tylko w momencie, kiedy staramy się o to dziecko i ten seks zaczyna być seksem na test owulacyjny i jest zadaniem do odbębnienia, to brzmi tak może brzydko, ale to jest to jest kolokwializm, który usłyszałam od osoby u mnie w gabinecie, że seks po prostu stał się dla nich zadaniem mechaniką. Do odpełnienia. Mhm. Tak. I ponieważ się nie udało, to ich związek się rozpadł, mhm. bo ta seksualność po prostu przestała dla nich istnieć. Kojarzyła im się źle i nieprzyjemnie. I się rozeszli. W momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a brakuje nam komunikacji, to teraz unikanie seksu ze względu na przykład na rosnący brzuch partnerki. Mhm. A unikanie seksu ze względu na to, że kobieta postrzega swoje ciało bardzo krytycznie, te zmiany, które zachodzą, powodują obniżone libido. Znany tutaj wielokrotnie omawiany syndrom Madonny i ladacznicy, czyli to, jak będziemy siebie postrzegali, że to, co robiliśmy z kochanką te 11 lat temu, przecież nie będziemy robić z matką naszego dziecka. No przecież to się w głowie nie mieści.
1: No i różnego rodzaju mity już takie bardzo czysto medyczne, tak, że możemy uszkodzić.
2: Ale, wiesz, jakie to jest powszechne?
1: Tak, wydawało mi się, że to jest...
2: Za każdym razem wywołuje rzadkie. To salwę śmiechu na warsztatach.
1: Ja bym był ostrożny z tymi salwami śmiechu, bo one raczej niepokoją.
2: Wiesz, panie się śmieją, a panowie mają trochę tak różnie z tymi minami, natomiast tak, to też jest coś, o czym możemy nawet nie pomyśleć o tym, że wpływa na naszą relację, na naszą intymność, a może odgrywać ogromną rolę. Kolejny etap, na przykład przed porodem, postanawiamy już nie mieć seksu. Mhm. A potem wchodzimy w ten okres magiczny połogu, gdzie jest powiedziane 6 tygodni. Zdrowej sytuacji, gdzie wszystko poszło, że tak powiem, podręcznikowo, to jest te 6 tygodni. I tam jest tak zwana wstrzemięźliwość płciowa. I nikt nie wie do końca, co to znaczy. To znaczy, zwykle jest interpretowana tak, że się nie dotykamy. Mhm. I nagle przez 8 tygodni, jeszcze licząc jakiś czas przed porodem, bo to już jest najmniej wygodna sytuacja życia, ludzie się przez 8 tygodni nie dotykają. Mhm. I zapominamy o tym, że może w zasadzie można by było z lekarzem porozmawiać, czy my możemy mieć seks oralny, czy my możemy mieć orgazmy. Czy kobieta może mieć orgazm? Okej, okay, wiadomo, że penetracja nie, bo ten połóg faktycznie jest momentem, kiedy
1: tak, to jest
2: nasze ciało ma,
1: ginekologiczno-położnicze.
2: Ma czas, tak, do regeneracji. Mhm. Ale możemy mieć orgazmy. I tu taka historia, bo ja oprócz szkół rodzenia bywam też na takich spotkaniach dla mam. W Poznaniu jest fundacja, która nazywa się Przy Tobie. Ona współpracuje z różnymi innymi podmiotami, a organizują dla młodych mam pikniki albo takie kawy bez spiny w różnych bawialniach, w różnych miejscach, żeby te młode mamy mogły gdzieś wyjść, przynajmniej raz w miesiącu spotkać się z innymi młodymi mamami, żeby likwidować tą samotność bardzo częstą u młodych matek.
1: Albo wręcz tworzenie takiej bańki, co czasami jest zarzucane, że te mamy ze sobą rozmawiają i w tej samotności, w tym rozmawianiu tylko w swoim gronie, no właściwie rozmawiają tylko o pieluchach, o tym, co dziecko
2: tak,
1: tam zjadło, nie zjadło,
2: wyjścia,
1: zrobiła i w ogóle jakakolwiek...
2: Wiesz, czasami wyjście z dzieckiem z domu i uczestniczenie w czymś takim jest dla kobiety aktem odwagi. Mhm. Naprawdę wyjście i znalezienie się nagle w większym gronie ludzi. Natomiast właśnie była rozmowa a propos, co moglibyśmy robić podczas połogu i jedna z mam odezwała się, no ale jak, gdzie, no przecież podczas połogu chyba nikt nie ma ochoty na seks. I sekundę później odezwała się druga, ja miałam ochotę na seks. Ledwo wyszłam ze szpitala, miałam taką ochotę na mojego męża, że po prostu nie wiedzieliśmy, co my mamy ze sobą zrobić.
1: No tak, bo nie wolno, a
2: jakie
1: wolno.
2: To było piękne.
1: Nie wolno, a się chce, przepraszam.
2: Tak, Marcin, jakie to było piękne. To zderzenie dwóch różnych poglądów, które nigdy by nie wybrzmiały. Bo my w piaskownicy rozmawiamy właśnie o kupach, alergiach, tak. Gorączkach i katarach. Mhm. A nie o naszej seksualności.
1: Ewentualnie o tym, że niedospaniu, ucieczkach mężczyzn, bo bardzo często z tym mamy do czynienia. Bardzo często, ja nie twierdzę, że najczęściej i że zawsze się to zdarza, natomiast no, jest takie w systemie, który istnieje w Polsce, czyli systemie urlopu macierzyńskiego. Tacierzyński jest rzadko brany i w ogóle to są historie jednostkowe rzeczywiście, statystycznie.
2: Tak.
1: Tej współodpowiedzialności nie ma. W związku z tym też mężczyznom uciec jest stosunkowo łatwiej.
2: Ale też ta ucieczka może wynikać też z tego poczucia, że z jednej strony oni są w tym momencie głównymi żywicielami tej rodziny, że z drugiej strony jest to zadanie, które mogą wykonać i w którym się będą sprawdzali, bo to jest ich zadanie. To oni w tym momencie mają ogarniać dom, dostarczyć, robić zakupy, dostarczyć wszystkiego i są tymi zaopatrzycielami.
1: Provider, tak zwany.
2: Tak, taki provider ze wszystkim i z zakupami przy okazji.
1: Sprawy urzędnicze, zakupy.
2: Tak. Bardzo często właśnie wtedy się nagle robi taki podział. Nie zawsze, ale bardzo często. I właśnie stworzenie takiej przestrzeni na to, że możemy porozmawiać też o seksualności i to, że jesteśmy rodzicami, a możemy rozmawiać o seksualności, jest piękne, bo my ją mamy gdzieś tam, tylko ona nie ma jak wybrzmieć. Jesteśmy w tym bardzo osamotnieni.
1: To przypomina mi taką rozmowę, którą tutaj miałem podczas dyskutowania o edukacji seksualnej, kiedy bardzo jasno wybrzmiewa, że jesteśmy istotami seksualnymi od okresu płodowego.
2: Tak,
1: do śmierci. Nie ma takiego momentu, kiedy przestajemy być tymi istotami seksualnymi, ponieważ bardzo wiele osób utożsamia bycie istotą seksualną z uprawianiem seksu. I na przykład te osoby źle znoszą takie stwierdzenia, że 4-letnie dzieci, czy 6- czy 8-letnie są też istotami seksualnymi i to bardzo są istotami seksualnymi, ponieważ no to się źle kojarzy jakąś pedofilią, czy tego typu historią.
2: Seksualizacją.
1: Z taką seksualizacją przedszkolaków i tego typu rzeczami. I mam wrażenie, że to jest też taka historia w głowie. To znaczy do tam, nie wiem, okresu dojrzewania w ogóle nie jesteśmy istotami seksualnymi. Wypieramy takie momenty. Po okresie emerytury też nie jesteśmy seksualni. Jak jesteśmy sami, to nie jesteśmy seksualni.
2: Jak jesteśmy młodymi rodzicami,
1: to nagle jakiś automatyczny przytyczek na pół roku, czy tam na powiedzmy, no do roku wyłącza nam bycie seksualnymi po prostu.
2: Tak, ale clue sprawy polega na tym, że faktycznie przytyczek trochę jest. Ten pstryczek elektryczek nam się włącza. I ja teraz też właśnie tłumaczę rodzicom, że jest mnóstwo czynników, które na obniżenie libido będą wpływały. I w momencie, kiedy oni sobie uświadomią, jakie mechanizmy zarządzają tym libido na tym etapie życia, to będą w stanie znormalizować sobie to, że to się pojawiło. Że to nie to, że teraz jestem oziębła, albo jestem tylko matką.
1: To mi przypomina to, co się dzieje z kobietami mającymi menopauzę. To znaczy sama świadomość tego, że to jest menopauza i ona wiąże się z tym, tym i tym, jest takim trochę lekarstwem ogromnym.
2: Tak.
1: Bo wiedza to jest coś takiego, że siadam sobie przed lustrem, mówię, to się ze mną teraz dzieje, to jest nieuniknione, tak mam. I kiedy ty mówisz o młodych rodzicach, to się będzie z tobą działo, albo może się z tobą dziać, bo nie u każdego przecież to jest tak samo, to już jest jakieś uzbrojenie się w mechanizmy, które mogą to regulować.
2: Tak, ale zobacz, że to nie tylko jest okres perimenopauzy, ale podobną edukację w podobny sposób przygotowujemy młodzież na okres dojrzewania. Że też z twoim ciałem i z twoją głową mogą się zadziać teraz takie, a takie rzeczy. Możesz sobie z tym radzić, tak? I to jest naturalne, bo to są naturalne procesy, które będą zachodziły w twoim ciele.
1: Ale to też rodziców się przygotowuje. No słuchaj, twoja córka będzie miała tam 12, 13, 14 lat. Będzie wam trudniej utrzymać zgodę w domu. To już nie będzie ta sama osoba, co 5 lat temu, że się przylepiała i w ogóle nie było żadnego problemu.
2: Będzie wystawiała
1: kły. Syn będzie się buntował i będzie, nie wiem, podejmował działania autodestrukcyjne, będzie przesuwał, próbował przesuwać granice i mogą być z tego powodu kłopoty, tak? To wiesz, to widać w serialach.
2: I zobacz, przygotowujemy się na te różne okresy w naszym życiu.
1: A na bycie seksualnymi rodzicami nie przygotowujemy
2: bo
1: się.
2: Jakby jeszcze chyba nie każdy na to wpadł, bo zobacz, że leczymy momenty kryzysowe później.
1: Tak,
2: przychodzą jest... rodzice, że no, bo my
1: jeszcze
2: w zasadzie nasze dziecko...
1: Po szkodzie.
2: Tak, nasze dziecko to ma już 12 lat i my nie wiemy, czy my się rozwodzimy, czy się my nie rozwodzimy, czy my w ogóle ze sobą jeszcze rozmawiamy. Nie wiem, nasze dziecko ma 5 lat, a nadal śpi w naszej sypialni i my w zasadzie nie mamy przestrzeni dla siebie. Albo właśnie takie pretensje, że to żona śpi z tym dzieckiem od 9 lat, a ja w zasadzie to się wyprowadziłem do biura, albo śpię na kanapie i nie ma w domu w ogóle centymetra.
1: O rzeczach prawdziwych. To znaczy to
2: są wszystkie historie, które po prostu naprawdę się zadziewają. I
1: jakkolwiek byśmy je oceniali, albo najlepiej zachęcam do tego, żeby ich nie oceniać.
2: Nie oceniać. Tak? Po prostu to jest to, co z drugiej strony, jeśli to dziecko jest dla nas jakimś priorytetem, a będzie dla nas priorytetem przez pierwsze miesiące, bo szczególnie no, dla kobiety te pierwsze miesiące z maluchem to jest bycie jednym, praktycznie jednym ciałem. I trudno jeszcze od siebie teraz wymagać, że tutaj wiele się zadzieje i o 22:30 ja będę miała nagle wysokie libido i będę uprawiała seks z partnerem. A uświadomienie
1: pamiętam
2: sobie
1: pamiętam ostatnio taką rozmowę z tobą na temat, z tobą, albo ktoś tu o tym powiedział w 369, czyli o tym, że na przykład kobieta jest przebodźcowana dotykowo.
2: Tak.
1: Cały dzień, to bodajże ty.
2: Tak,
1: że
2: to cały i dzień to jest, ja właśnie nie powtarzam.
1: Przebodźcowanie dotykowe jeszcze przychodzi i jeszcze kolejny
2: do dotykania.
1: Do dotykania, no, najgorzej.
2: I to jest, i ten przykład, który ja wtedy tobie opowiadałam i tutaj państwu, podaję właśnie na tych warsztatach i pogadankach w kołach rodzenia. I to jest tak pięknie obrazująca sytuację, że wszystkim otwierają się oczy, że ta kobieta po całym dniu z dzieckiem będzie przebodźcowana i tym dobrym dotykiem, tymi masażykami, tym przytulaniem, tą całą miłością,
1: no, jeszcze
2: ale
1: takim...
2: też tym takim dotykiem obciążającym, tak?
1: Gdzie
2: noszenie, może na przykład bardziej bolesne karmienie piersią, nie wiem, wsadzanie palców w oko i tak dalej.
1: Tak. Niby piękne, z zewnątrz brzmi jako w ogóle największe szczęście świata.
2: Jeśli nie, wymyśliłyśmy też właśnie, za każdym razem zadaję pytanie, cóż ten partner mógłby zawodowo robić, że się z kimś dotyka przez cały dzień. Na razie wymyśliłyśmy tylko fizjoterapeutę.
1: Fizjoterapeuta się dotyka.
2: No, ewentualnie masażysta, no tego typu zawód.
1: Ale to wiesz co, wyobrażam sobie, że fizjoterapeuta przychodzi do domu albo masażysta i żona mu mówi, no teraz na pewno marzysz o tym, żeby mi zrobić 3-godzinny masaż erotyczny. I on dostaje fioła po prostu od czegoś takiego. Nie?
2: No, więc są takie różne sytuacje.
1: Ale wróćmy na chwilę do tego, jak to się w ogóle zaczyna. Co to jest szkoła rodzenia w takim rozumieniu realnym? Bo ja uczestniczyłem w zajęciach szkoły rodzenia. To było bardzo, bardzo 30 lat temu, więc pewnie trochę... Tak, to pewnie...
2: Bo to jeszcze wtedy wcale nie był standard.
1: Nie było, nie, absolutnie nie był standard. Nawet to była taka pewnego rodzaju ekstrawagancja, która była też bardzo często źle przyjmowana, bo też ja mówię o swoim pokoleniu, swoich znajomych, tak? Nie o sobie osobiście, tylko. Ale też... I to była taka pewnego rodzaju ekstrawagancja, bo przede wszystkim tutaj trzeba było mieć taką odwagę nie pytania teściowej, mamy i rodziny, tylko wyjścia troszeczkę po edukację na zewnątrz, co w takich rodzinach tradycyjnych jest bardzo źle przyjmowane, to znaczy... Przecież ja ci wszystko powiem, co tam się robi z tym dzieckiem, nie? Mama,
2: teściowa i tak dalej. To jest naturalne.
1: Tak, to jest naturalne.
2: Będziesz miała instynkt macierzyński, wszystko.
1: I wszystko będziesz wiedziała, tak. Właściwie codziennie rano będziesz miała taki specjalny kalendarz ścienny i tam będzie wszystko napisane. Tak. No nie, ale wiesz, to pójście do szkoły rodzenia tego wymagało. I teraz w szkole rodzenia, dekad temu 3, była raczej edukacja zdrowotna trochę. To znaczy, jak głównie przygotowanie do porodu.
2: Tak.
1: To znaczy, jak ma wyglądać poród. Szkoła rodzenia służyła do tego,
2: jak urodzić,
1: a nic więcej do tego nie dochodziło. Rozumiem, że szkoła rodzenia wciąż do tego służy, natomiast tam jest dużo więcej, co się dzieje. Jak wygląda z twojego punktu widzenia i jak się zmieniło to, jaka jest twoja rola w tym wszystkim?
2: W tym momencie w szkołach rodzenia są prywatne szkoły rodzenia, które są po prostu pełnopłatne przez uczestników.
1: No to takie są właśnie warsztaty,
2: te, tak? Są te takie, które... Nie, to te warsztaty, ale po prostu z takim programem jak szkoła rodzenia też na NFZ. Jest tych spotkań o wiele więcej. Na spotkania przychodzą nie tylko w parze, ale też oprócz tych zajęć, które odbywają się w parach, to przyszłe mamy przychodzą też osobno na różne spotkania właśnie z pielęgnacji, z zdrowia, z karmienia.
1: No nie, to się zmieni. Tak, w takim razie nic z tego, o czym mówisz, nie było.
2: Mamy zajęcia z psychologami, mamy zajęcia z fizjoterapeutami, fizjoterapia uroginekologiczna, która jeszcze 20 lat temu, ja rodziłam 13 lat temu mojego syna, to fizjoterapia uroginekologiczna

0: seksuolożką, z edukatorką seksualną są właśnie taką nowością, czymś, co się rzadko zdarza, co budzi zdziwienie, ale w sumie tak, to jest świetny pomysł, tak,
1: bo to jest bardzo często pierwszy kontakt, bo to jest bardzo często pierwszy kontakt w ogóle z seksuolożką w ogóle.
0: W ogóle,
1: no
0: tak,
1: bo to nie jest
0: również,
1: lekarz pierwszego wyboru.
0: Również położnych.
1: To jest lekarz, który rozwiązuje problemy, jak one już się pojawią i bardzo często jest już troszeczkę późno.
0: Bardzo często te położne, które prowadzą szkoły rodzenia, mają pierwszy tak naprawdę kontakt z osobą, która taką wiedzę serwuje i siedzą na pierwszym spotkaniu i przysłuchują się. Z jednej strony pilnując mnie, takie czasami mam wrażenie, o czy on, co ta kobieta tego seksu na głowie?
1: Czy ona nie seksualizuje ludzi?
0: Tak, to jest ogromna przygoda. Ja wielokrotnie spotykam się z taką rezerwą, a o czym to będzie? Aha. Nie tylko w szkołach rodzenia, ale gdziekolwiek nie prowadzę zajęć z takiego zdrowia seksualnego. A czy to nie będzie, nie wiem, wulgarne, a czy jakieś takie przesadzone?
1: Pornograficzne.
0: Pornograficzne, tak. Natomiast... No,
1: albo jeszcze nie daj Boże, że ty będziesz mówiła, że seks przyjemny jest. Niesamowite.
0: Ojej.
1: Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, na czym polegają warsztaty twoje prowadzone z kobietami, bo ty akurat prowadziłaś warsztaty z kobietami, które ja znam i odbiór był wręcz entuzjastyczny. Właśnie dlatego, że te mity, że to jest tak, przyjdzie edukatorka seksualna, to nas będzie w jakiś sposób... będzie siać zepsucie. Tak? No bo to jest coś takiego. No, żyjemy w bardzo, bardzo, ale to bardzo konserwatywnym społeczeństwie, wbrew temu, co część z nas sądzi, nie wiem, z wielkich miast na przykład, albo patrząc na swoje
0: żyjemy w
1: dzieci.
0: Jakiejś bańce, szczególnie tu naszej bańce, tak, 369, tak, tak. To jest fantastyczna, przeurocza bańka. I...
1: No ale bańka.
0: Ale jednak bańka.
1: I... No dobrze, ale ty przychodzisz i w takiej szkole rodzenia, czy prywatnej, czy no rozumiem, że NFZ-owskiej, tak? Proponujesz coś takiego, żeby powiedzieć o tej seksualności rodziców. I teraz dwa tory. Z czym się spotykasz na początku, rozumiem, z tą pewnego rodzaju nieufnością?
0: Z jednej strony taką nieufnością, ale takim zainteresowaniem. Jeśli widzę, że jest i czuję na przykład takie rozmowie telefonicznej, że jest jakiś opór, to ja mówię, to ja przyjadę i my sobie porozmawiamy. Ja opowiem o tym, o czym ja mówię na tych warsztatach i dana osoba, dana prowadząca szkołę rodzenia będzie mogła się przekonać, co ja mówię, jak ja mówię, jakie są w ogóle moje przekonania, co to jest ta cała pozytywna seksuologia, o co w niej chodzi, do czego ja namawiam, a może nie namawiam.
1: I w ciąży, i po urodzeniu dziecka.
0: I jakie to są prawdy.
1: No ale później, załóżmy, no bo robisz to, skoro to robisz, to znaczy, że przekonujesz nawet tych wątpiących, ale rozumiem, że też spotykasz się z jakąś taką formą entuzjazmu, tak? Że
0: to, tak.
1: Hej, to jest
0: potrzebne,
1: tak. Rzeczywiście, fajnie.
0: Jest potrzebne.
1: I teraz wchodzisz na salę. Jak wygląda taka sala dzisiaj? Ja pamiętam, że muszę to zderzyć ze swoim wyobrażeniem, bo myślę, że też częściowo reprezentuję przynajmniej ileś osób ze strony słuchaczy, że spotykasz się z ludźmi i no nagle oni wiedzą, że przychodzi seksuolożka, że będzie rozmawiane o seksie, o życiu seksualnym, a oni tutaj przyszli zdrowe dziecko urodzić. I jakby jak pokonujesz tę barierę, że to jest niepotrzebne?
0: Mam...
1: Bo jest takie coś.
0: Jest,
1: przestańmy
0: oczywiście
1: o tym gadać i marnować na to czas, bo...
0: Znaczy inaczej. Już... Ludzie, którzy przychodzą na te konkretne warsztaty, to oni wiedzą, na co przychodzą, więc przychodzą na tą konkretne... Zwykle to jest tak, że faktycznie przychodzą dokładnie na tą konkretną pogadankę, więc to nie jest to, że się spieszą, żeby porozmawiać o czymś innym. Oni faktycznie przyszli porozmawiać i posłuchać przez tą godzinę czy półtorej, w zależności od tak powiem, programu o życiu seksualnym rodziców. Natomiast, wiesz, część szkół rodzenia na przykład ubiera w ogóle ten panel, żeby przypadkiem nie nazywać czegoś, że to o seksie, to komunikacja w relacji. Nie, żeby nie mówić, że seks, bo ludzie
1: no,
0: się seksu
1: wiesz,
0: boją.
1: No ale
0: nie?
1: Też boją się tego słowa, algorytmy się go boją,
0: tak,
1: ucinają.
0: Prawda.
1: Przecież ja sam miałem do czynienia wielokrotnie i w Radiu 357 i w różnych moich aktywnościach, takich festiwalowych, czy w aktywności

0: YouTube'owych i tego typu rzeczach, po prostu z taką brutalnością algorytmów.
1: Więc tak, to, i to musimy, jest cały czas tabu. I pracując gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych, no,
0: wyobraź
1: musimy...
0: sobie, że oni zapowiadają ciebie jako edukatorkę seksualną, no zasięgi im poucina.
1: No zasięgi od razu to ucina, więc musimy trochę to obchodzić naokoło. Natomiast to, w jaki sposób przełamuje tą ciszę i początkowe skrępowanie, to jest też wytłumaczenie, kim ja jestem. A też opowiedzenie, że ja jestem mamą trójki dzieci i tu taki czasami storytelling mój własny się pojawia, dzięki czemu ta atmosfera jest też ocieplona, ale też wytłumaczenie dlaczego. I ja to też ubieram w takie porównanie o profilaktyce, bo młodzi rodzice, przyszli rodzice, jak przychodzą do szkoły rodzenia, to dowiadują się na przykład o tym, co to jest ciemieniucha. Mhm. Czyli taka skórka grubsza się tworzy na głowie dziecka. Ale jeśli ktoś nie wie, co to jest i nikt by tym rodzicom nie wytłumaczył, co to jest ta ciemieniucha, to budzą się rano, patrzą na głowę swojego dziecka i jest totalna panika, sor i nie wiadomo, co jeszcze.
0: No tak.
1: I ja robię trochę podobnie. Również przychodzę do szkoły rodzenia i mówię o tym, co się może wydarzyć, że to jest normalne.
0: Ale nie straszę.
1: Nie straszę. Mówię, to jest naturalne, to się może przydarzyć, nie musi. Są na to domowe sposoby, jak z ciemieniuchą. Mhm. A jak sobie domowymi sposobami na to nie poradzicie, to idziecie do specjalisty. Tak samo jak z tą ciemieniuchą z dzieciątkiem.
0: Normalna sprawa w każdym przypadku każdego dziecka.
1: I wtedy wszystkim się otwiera, okej, to może faktycznie.
0: A mówisz o korzyściach? O tym, że profilaktyka, zapobieganie, myślenie o tym wcześniej może, tak jak powiedziałaś, że w pewnym momencie ktoś sobie wyjmuje tą szufladkę z rzeczami, które usłyszał na takiej pogadance w warsztacie. Jakie są te korzyści? Co może być zagrożeniem dla związku po urodzeniu się dziecka? Jakbyś wymieniła te takie podstawowe zagrożenia? Co się może stać źle? Teraz narysujmy taki... worst case scenario. O, najgorszy możliwy scenariusz.
1: Aż mnie spięło w środku.
0: Tak, bo to, wiesz, no, bo rozpad związku może nastąpić.
1: Oczywiście, że tak. Konsekwencją będzie po prostu rozpad związku.
0: Co takiego się może zadziać i jakie są później recepty? Takie kilka. Ja rozumiem, że całość no to jest oczywiście podczas takich warsztatów.
1: Tak, przede wszystkim brak komunikacji. Czyli już to, co mówiłam na poziomie jeszcze ciąży, to, że nie rozmawiamy o tym, dlaczego na przykład mamy tego seksu mniej. Bo na różnych etapach ciąży możemy mieć różne wahania libido.
0: No
1: i nawet
0: się mówi o tym, że w pewnym momencie jest go więcej.
1: Tak, w drugim trymestrze. W tym drugim trymestrze faktycznie możemy mieć większą ochotę. Ale jeśli na przykład zderzymy się właśnie z mężczyzną, który widzi w nas już postać matki, a nie tej kochanki i jego libido spada na przykład z tego powodu, bo widzi nasz brzuszek i nie bardzo wie, co z tym robić, a nie ma komunikacji między nimi, no to ta kobieta widzi mężczyznę, który unika seksu.
0: Albo takie ciepłe kluchy, które też nie są za bardzo pożądane.
1: No więc właśnie...
0: Taki był fajny, a tu nagle się zrobił taki inny.
1: I brak komunikacji tego, co czujemy, dlaczego to się wydarza, i nawet, że jeśli wiemy wcześniej, że to nam się może przydarzyć, albo już nam się przydarzyło, bo ja tych ludzi spotykam zwykle mniej więcej właśnie koło 28, 32 tygodnia ciąży, więc oni już to mogli mieć ze sobą. Więc wyłapujemy ten moment, gdzie oni mogą jeszcze o tym porozmawiać. Ale tu brak komunikacji, brak seksu, pretensje do siebie. No i teraz... Czy ta para rozmawia ze sobą o tym, że okej, jeśli ona nie ma ochoty, nie ma libido, nie ma potrzeby myślenia w ogóle o seksie, to czy on w tym momencie może mieć masturbację? Czy oni o tym w ogóle rozmawiają? Czy w trakcie połogu mogą mieć orgazmy? Czy mogą, oni przestają się dotykać w trakcie połogu? I ta komunikacja między nimi może totalnie...
0: Dotykanie ciała, dotykanie to, co mówisz, seks oralny. Bardzo często przecież świadome kobiety wiedzą, że to nie jest czas na seks penetracyjny, to nie jest czas na tę dzikość, która była powiedzmy kilka lat wcześniej, ale to jest wciąż czas na intymność i to nie jest czas na pewno na frustrację seksualną, bo też częścią problemu może być ta seksualna frustracja, czyli z jednej strony lęk mężczyzny, mężczyzny, no tak, no jest matka niedospana, bo już wie, już się naczytał, już się nasłuchał nawet tutaj w tej audycji twoich słów, Dominika. Nasłuchał się, że już wie, że to naprawdę nie jest libido time.
1: No tak.
0: Najlepszy libido
1: pięknie
0: time.
1: To nazwałeś.
0: Natomiast no też krew nie woda, tak? Ja bym bardzo chciał to osadzić w takim zwykłym życiu. Poza tym, no jest coś takiego, w co bardzo wiele kobiet nie wierzy, że kobiety w ciąży i kobiety rodzące, matki, są jeszcze bardziej pożądane, bo jeszcze i kochane, i pożądane, i w ogóle tak się dzieje bardzo seksualnie, więc to napięcie seksualne może być większe.
1: Wiesz, takim też czarnym scenariuszem...
0: Trochę nie do zniesienia.
1: W takim czarnym scenariuszu może też być taka sytuacja, kiedy ona jest bardzo w tej roli matki. Zapomina o swojej seksualności, zapomina o kontakcie
0: albo
1: w ogóle ze swoim ciałem.
0: Albo wręcz uznaje ją za niestosowną pod wpływem mamy, babci
1: też,
0: i wszystkich innych koleżanek.
1: No bo przecież teraz jesteś matką, a nie kobietą, a poza tym ile młodych ludzi się nasłuchało, że wybawcie się teraz, bo po dzieciach to już sene wrati, nie?
0: Tak, tak.
1: To już kiedyś to było, teraz już nie.
0: Każdą wolną chwilę będziecie spędzać na tym, żeby odsypiać.
1: No więc właśnie. I jeśli idziemy w tą stronę i faktycznie ta kobieta nie będzie odczuwała pożądania, a mężczyzna będzie przychodził i przytulał się, zachęcał. Pytał
0: no
1: się, czy może dzisiaj.
0: Frustrował się, będąc odrzuconym.
1: Wiesz, w pewnym momencie mężczyzna też może poczuć się jak agresor. No bo ile mogę się pytać? Ile mogę proponować? Niech
0: poza
1: teraz
0: tym,
1: ona zaproponuje, bo ja już mam wrażenie, że zaczynam być przemocowy.
0: Poza
1: więc
0: tym
1: przestaję się odzywać. W niej się libido obudzi na przykład za parę lat, bo nie wiem, powiedzmy, że rysując ten czarny scenariusz, bardzo, bardzo weszła w rolę matki i teraz była matką. Po 3 latach, 4 dziecko idzie do przedszkola albo jest na przykład na etapie, że teraz to wszystko
0: jest
1: statusie.
0: Jest odczarowanie tak zwane.
1: I teraz ja chcę znowu być sobą. Tak znowu bardzo chcę być znowu sobą,
0: i
1: bardziej,
0: sobie przypomina.
1: Bo siebie zatraciłam, więc teraz zaczynam chodzić na jogę, na treningi, na tańce, na salsę i tak dalej. Budzi się we mnie to. Zaczynam łapać kontakt z seksualnością, bo przeczytałam dobrą książkę, albo jakąś posłuchałam jakiejś audycji i teraz to ja mam ochotę na seks. A on już nie ma tej ochoty na seks, bo on prosił kiedyś, pytał, chciał, już nie. Teraz on chodzi na siłownię, albo w zasadzie, nie wiem, ma swoje jakieś inne hobby. I oni się w międzyczasie rozminęli o te 2-3 lata. Zapominając o tym, że mogli cały czas być razem.
0: Druga sprawa to jest to, że no jednak mężczyzna odrzuca, który w większości oczywiście, nie mówię, że wszyscy, nie zawsze, no ale w jakimś tam statystycznie do ujęcia ogóle, jeżeli jego pożądanie jest odrzucane i nie ma go ze strony kobiety, czuje się niekochany. W tym sensie utożsamia te dwie sfery bycia pożądanym i bycia kochanym. To jest jedno i to samo dla niego. Więc odrzucany mężczyzna czuje się niekochany, więc tutaj
1: niekochany, niepotrzebny.
0: Jestem
1: providerem,
0: a nie partnerem. Ja jestem tylko właściwie. I to się przeradza właśnie później w komedie, w stand-upy i w memy.
1: Że on jest tylko tą maszynką do robienia pieniędzy, a nie partnerem.
0: Jestem od przykręcania lusterek, wnoszenia lodówek, uzupełniania tych lodówek, dostarczania rzeczy i jeszcze tak naprawdę bankomatem, tak?
1: Powiem jeszcze...
0: Ty mówisz, że to jest coś...
1: Co da się odczarować.
0: Co jest, tak, po pierwsze do odczarowania, po drugie jest to zagrożenie realne.
1: Jest to zagrożenie bardzo realne, bo na przykład nie wiemy, nie mamy w ogóle świadomości czegoś takiego, że jest pożądanie spontaniczne i responsywne. I kobiety, bo zadaję to pytanie, czy kiedyś o tym słyszały? Nie słyszały. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się osoba.
0: To jest też nowa rzecz. Ja obserwuję oczywiście na bieżąco te wszystkie trendy i to pożądanie, to stawianie pożądania responsywnego jako tego właśnie, które jest, nie chcę powiedzieć, że wartościowsze, ale to takie rozsądniejsze.
1: Ale wiesz, tego, które po prostu odczuwamy, bo może być tak w parze, że jedna osoba będzie odczuwała pożądanie spontaniczne i po prostu myśli o seksie 8 razy dziennie, wraca do domu i mówi, bo dzisiaj to i tamto, a druga osoba w tym czasie myślała o tym, że młodego trzeba zapisać na piłkę, że ortodonta, że jeszcze coś tam, a urodziny teściowej, a trzeba kupić mozzarellę i coś tam, i wszystkie inne.
0: Uwielbiam bieżące nasze rozmowy, bo one są życiowe.
1: To jest wszystko z życiowe.
0: Mozzarella musi być w lodówce.
1: Tak, musi być w lodówce. A w ogóle ta osoba nie myślała o tym, że mogłaby mieć ochotę na seks. I uświadomienie tym przyszłym mamom tego, że słuchajcie, jest coś takiego jak pożądanie responsywne, czyli to, że tobie o godzinie 20:37 może się nie chcieć seksu. Jak on się ciebie zapyta, czy mamy dzisiaj seks, to możesz powiedzieć, w sumie nie myślałam o tym.
0: I to nic złego.
1: I to jest nic złego, tak. Ale dajmy szansę. Chyba, że naprawdę, no jejku, no ledwo tam człapiemy, ale dajmy szansę. Dajmy szansę temu, że może on położy dzieci spać, a my weźmiemy w tym czasie prysznic, że może będzie playlista, którą lubimy, że może będzie przyjemne światło, że może zaczniemy od masażu skroni i nasze ciało zacznie odpuszczać i się powoli rozmiękczać i rozstawiać.
0: Albo na przykład bardzo wiele par lubi się całować. I to pierwsze całowanie jest takie nawet
1: takie
0: dziwne.
1: Takie
0: dziwne. Stykamy trochę jak małpki. W ogóle o co nam chodzi?
1: Ale po 5 minutach w sumie jest przyjemnie. Tak. Więc ja naprawdę mówię tym dziewczynom, że o 21:37 możecie nie mieć ochoty na seks. O 22:05 próbujecie i sprawdzacie. A o godzinie 22:22 macie orgazm miesiąca. Podałyście swojemu ciału szansę na to, żeby coś poczuć, bo to jest pożądanie responsywne, czyli w odpowiedzi na bodźce, które się zadzieją.
0: Ty i nie też musisz na starania, to jest też imponujące,
1: starania,
0: prawda?
1: Starania też, ale bardzo ważne jest tutaj, żeby mieć tą taką poduszkę bezpieczeństwa, że ja w każdej chwili mogę powiedzieć nie. Że nawet jeśli on się nastarał i już po prostu wymasował mi stopy przez 15 minut, to ja nadal mogę mu powiedzieć, kochanie, naprawdę dzisiaj.
0: Ale też są inne formy odrzucenia niż powiedzenie po prostu weź już tam, daj mi spokój.
1: Aha,
0: tak właśnie.
1: To, no to jest też język, nauka tej, o którym mówimy.
0: To jest też nauka komunikacji, że to odrzucenie może być obietnicą, a odrzucenie może być kastracją. I bardzo wielu mężczyzn myślę, że zwłaszcza w dostępności, ja bardzo często wracam do dostępności pornografii jako ucieczki. Pornografii jako ucieczki w ogóle, bo też z innych audycji, z innych rozmów wiem, że to jest zagrożenie takie, albo to po prostu się dzieje, tak, że naprawdę odrzucony to się kiedyś wściekł, teraz po prostu się nie musi wściec, bo on ten orgazm i tak będzie miał, tylko że z innym urządzeniem mobilnym, tak, po prostu i będzie przez chwilę spokój, tak, przez chwilę.
1: Ale one będą powodowały do tego, będą powodowały to, że ta relacja będzie się powoli rozchodziła.
0: Czy myślisz, że takie czy one są spotkaniami tylko z matkami, czy to są spotkania z parami?
1: Różnie.
0: Bo chyba z parami, zahaczam o to, że to z parami by były ciekawsze, mądrzejsze, bo otwierałyby też takie dla mężczyzn.
1: Tak. Niestety najczęściej są to spotkania, które są organizowane w takich godzinach około południowych, gdzie dostępne są te przyszłe mamy.
0: Gdzie ciężarówki nie idą do pracy albo mają zwolnienie na
1: gdzie
0: szkołę.
1: Z drugiej strony to też jest tak, że na przykład starsze rodzeństwo już jest jeszcze w przedszkolu, mężczyzna jest w pracy, więc to najczęściej są spotkania z tylko paniami, ale one często mówią, kurczę, gdyby mój teraz tego się wszystkiego dowiedział. Ja zawsze potem zapraszam, że mogę takie same warsztaty po prostu zrobić u siebie w gabinecie dla pary. A ja też im powtarzam, że jak się dziecko urodzi i poczują, że potrzebują, to mogą zadzwonić, możemy się umówić, mogą przyjechać do mnie do gabinetu, a jeśli nie mają z kim zostawić dziecka i nie mają jak sobie tego zorganizować, ja mogę przyjechać do nich do domu. W Poznaniu mogę przyjechać bardzo
0: chętnie,
1: bo wiem, że jest to trudne.
0: Myślę, że to jest trudne. Tutaj na koniec taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu, bo rzeczywiście wszyscy wiedzą, że jest to potrzebne, a nie do końca wszyscy się palą z tym, żeby za to płacić. Bo tak jak za wszystko
1: to jest
0: inne.
1: Zupełnie inna sprawa.
0: Tak, nie będziemy tego poruszać, natomiast to jest, myślę, że od siebie dodam, może ktoś tego słucha z osób decyzyjnych. Pracowanie bez wynagrodzenia jest niemoralne. I pozwalanie na to też jest niemoralne, więc tutaj to nie jest ocena, tak po prostu jest i miejmy to za sobą, bo wydaje mi się, że tego typu rzeczy, jeżeli się coś zleca, to fajnie by było wiedzieć, że ktoś z tego żyje.
1: Ja mam nadzieję i na razie żyję też taką nadzieją, że to się zmieni, że zajęcia z edukatorem, z edukatorką seksualną, z
0: dla rodziców.
1: Seksuolożką dla rodziców wejdą kiedyś w standard.
0: Wierzę, że za 20 lat, jak się spotkamy, to będziemy się tak trochę
1: tak,
0: śmiać,
1: jak kiedyś rozmawiać, kiedy która to będzie wtedy tysięczna audycja. Będziemy tu siedzieć i będziemy o tym opowiadać, że kiedyś to było, a teraz jest inaczej.
0: Mm-hmm. Tak samo jak kiedyś sama szkoła rodzenia była nowum i była też jakąś formą koniecznej odwagi. No dzisiaj już na szczęście nie jest. Państwa i moją gościnią była Dominika Brych, seksuolożka i autorka książki, o której jeszcze na koniec opowie, zachęci. Powiedz tytuł.
1: Na zapach szkockich nocy.
0: Zapach szkockich nocy to nie jest tylko dla kobiet.
1: Nie jest tylko dla kobiet. Czytają również pary, przychodzą do mnie na różnych festiwalach, na różnych gdzieś tam spotkaniach i właśnie mówią, że oni lubią czytać we dwójkę, w różnych konfiguracjach i jest to dla nich jakaś forma zabawy, podniety, gry, żeby móc sobie też poczytać, porozmawiać na ten temat. Jest to jakaś forma tak zwanej gry wstępnej i tego, co można by, mogłoby kogoś rozkręcić danego wieczoru.
0: No to mam nadzieję, że książka gruba, żeby ta gra wstępna trwała jak najdłużej, bo jak wiemy i mam nadzieję, że państwo też to słyszą, że najlepsza gra wstępna to jest ta, która się nie zaczyna i nie kończy, tylko trwa non stop.
1: I tego wszystkim życzę.
0: I tego wszystkim też ja życzę. Że to nie jest tak, że zaczynamy od po całej szyję, po całej piersi, złap za pupę, tylko że to powinno istnieć non-stop. W miarę możliwości oczywiście. Nie róbmy też z tego jakiejś historii, która jest konieczna zawsze i wszędzie. Dobrze, Marcin Klimkowski i Dominika Brych. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.